0: treningach przydały im się w życiu codziennym.
1: Orderu, czyli czego?
0: Czyli zestawu ćwiczeń. Bardzo mądrze usystematyzowanych ćwiczeń, które mają krok po kroku prowadzać nas na kolejne etapy rozwoju. One są tak ułożone, że podczas treningu i trzymania się tego orderu jedno ćwiczenie wynika z drugiego.
1: Mamy order, czyli rozumiem, że co, jeśli są zajęcia, to jest to samo, czy jak to się zmienia? Czy pani to dostosowuje do danego dnia, bo na przykład myśli, a dzisiaj dziewczynom zrobię nogi, czy można coś takiego pomyśleć w pilatesie?
0: Tak, można coś takiego pomyśleć. Zestaw tych ćwiczeń jest tak różnorodny, że my na bazie tego zestawu bazujemy. Natomiast każdy z nas, nauczycieli, ma jakieś cele i znając swoją grupę albo klienta indywidualnego, z którym chcemy pracować, dostosowujemy te ćwiczenia, modyfikujemy je i dobieramy odpowiedni sprzęt, który jest nam potrzebny, bo jeszcze o tym nie mówiłyśmy, nie wspominałyśmy, że pilates to różne sprzęty. To jest mata, to jest reformer, krzesło, kadilak, beczka. Te sprzęty były stworzone po to, żeby twórca jak najprostszą drogą mógł nauczyć swojego klienta ruchu.
1: No właśnie, to czym się różnią? Bo teraz bardzo modne, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, są pilates na reformach. Wydaje się, że cały Instagram jest w pilatesie na reformach. No i właśnie, czym on się różni od tego pilatesu na macie, któremu dzisiaj będziemy tutaj uczestniczyć?
0: Tak, na Instagramie reformery biją rekordy popularności. Natomiast metoda pilates to jest system. Reformer jest tylko jednym z narzędzi do nauczania ruchu. I tak jak wspomniałam wcześniej, w zależności od tego, czego chcemy nauczyć swojego klienta, dostosowujemy, dobieramy sprzęt. Ale pilates to jest jeden system. To jest zestaw tych samych ćwiczeń, które odpowiednio na różnych maszynach odrobinkę inaczej wyglądają, ponieważ używamy sprężyn, używamy lin, używamy footbarów, które też nam pomagają w ćwiczeniu. Także w zależności od tego, czego potrzebujemy, dostosowujemy sprzęt, natomiast to jest jeden system, to nie są różne systemy.
1: To dla kogo jest pilates?
0: Absolutnie dla każdego. Poziomy możemy dostosowywać do tego, czego potrzebuje nasz klient i możemy zacząć od krótkich dźwigni, od małych ruchów, od wprowadzenia w detale, a później jak zbudujemy sobie powerhouse, czyli nasze centrum, okolice miednicy brzucha, ustabilizujemy odcinek lędźwiowy kręgosłupa, nauczymy się jak to robić, to wtedy możemy iść dalej, wydłużać te pozycje, podnosić je wyżej i utrudniać ćwiczenie.
1: W czym może nam pomóc pilates?
0: Pilates to przede wszystkim jest dobra jakość życia codziennego. Mobilizujemy stawy, bo one lubią być w ruchu. Zarówno barki, biodra, ale przede wszystkim kręgosłup. Bardzo dużo uwagi skierowane jest na ruch kręgosłupa, ale też na stabilizację kręgosłupa. A więc my tym kręgosłupem ruszamy, a później uczymy się, jak go ustabilizować i napiąć mięśnie wokół kręgosłupa, które na co dzień mają nas prostować i wydłużać. Polepszać po prostu jakość życia, żebyśmy się mogli schylić, ale przede wszystkim wrócić z tego skłonu, żebyśmy mogli podnieść rękę do góry i niekoniecznie naderwać sobie bark. Więc robimy bardzo dużo funkcjonalnych ruchów, później można do tego dodać obciążenia, ale zarówno mobilizujemy stawy, wprowadzamy je w ruch, jak i stabilizujemy, wzmacniamy.
1: Tak sobie myślę, że pilates można powiedzieć, że jest od małego do najstarszego.
0: Tak. Tak, dokładnie tak. Od najprostszego do najtrudniejszego, od małego do dużego, dokładnie tak. Uczymy się wyprowadzania ruchu z centrum, z powerhouse'a, po to, żeby rozluźnić obwody w postaci obręczy barkowej, w postaci stawów barkowych. I od małego do dużego również odnoszę do wieku naszych klientów. Rozstrzał wiekowy, jaki jest w studiu, jest naprawdę potężny, bo mamy dziewczyny, które mają 17-18 lat i najczęściej przyprowadzają je mamy. Mamy osoby w średnim wieku, ale mamy też naprawdę sporo osób, które już są na emeryturce, mają czas, chcą zadbać o to, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu i funkcjonalnie.
1: Myślę, że 17-18 lat to jest jeszcze okej, ale wydaje mi się, że już właśnie małe dzieci powinny tego pilatesu zażyć, bo przecież, no właśnie, nasze maluchy też mają problem z tym, jak prawidłowo trzymać tą postawę. My często rodzice też nie wiem, bo nikt nas tego nie nauczył, więc podejrzewam, że taki pilates dla całej rodziny by się przydał.
0: Zdecydowanie tak. Swego czasu pracowałam w szkole i rzeczywiście wprowadzałam tą metodę na zajęcia wychowania fizycznego. Oczywiście specyfika prowadzenia tych zajęć jest inna, bo dzieciaki potrzebują trochę innej formy, ale baza, na której pracujemy w pilatesie, to jest rzecz, która, ja się zawsze śmieję, że od tego należałoby zacząć aktywność ruchową. Czyli znalezienie środka, znalezienie napięcia brzucha i dopiero później duże ruchy, mobilność. Także to jest super ważne i przede wszystkim ważne jest to, że my teraz żyjemy cywilizacyjnie zgięciowo, więc te otwarcia, ale takie mądre otwarcia, w których nie przeciążamy sobie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wydłużanie, prostowanie, to wszystko jest dla nas bardzo ważne.
1: To pani Kasia, na koniec, jak zaczęła się pani przygoda z pilatesem? Skąd w ogóle się pojawił pomysł, żeby w centrum Opola stworzyć miejsce dla wszystkich?
0: Moja droga z aktywnością ruchową jest od zawsze. Tańczyłam, potem skończyłam wychowanie fizyczne w Opolu i stałam się instruktorem fitnessu, bo wtedy o pilatesie się jeszcze bardzo mało mówiło, 18 lat temu, ale jedna koleżanka poprosiła mnie, żebym ją zastąpiła na pilatesie. Pewnego pięknego dnia zaczęłam się tym interesować, zaczęłam zaglądać, no i wtedy postanowiłam zrobić pierwszy kurs i tak się zaczęła moja droga. Później otworzyłam studio na Zaodrzu, prowadziłam je z koleżanką, no i teraz 2 lata temu, już prawie 3, funkcjonujemy tutaj w centrum miasta.
1: To też się przekłada na pani życie prywatne, bo podejrzewam, że tak.
0: Jak najbardziej, tak. Wiem i rozumiem ciało i to jest chyba najważniejsze w pilatesie, żeby nie podchodzić nerwowo do pewnych spraw, tylko trochę go posłuchać i spróbować najprostszymi ruchami, najprostszymi ćwiczeniami, najprostszą aktywnością ruchową trochę z nim w cudzysłowie porozmawiać, bo no, mamy czasy, jakie mamy, szybkie, dosyć nerwowe i bardzo dużo spraw w naszym ciele wynika z takich somatycznych tematów, to nie zawsze są urazowe sprawy i czasami oddech, nad którym też bardzo dużo pracujemy, prawidłowy, dłuższy, spokojny oddech, płynny ruch, połączone z oddechem, daje nam dużo ulgi i myślę, że to jest taka droga, której szukamy tutaj. Najpierw dobre samopoczucie, a później dopiero kształtowanie sylwetki.
2: Wewnętrzną udar blisko siebie, dłonie połóż na dolne żebra, kciuki do tyłu, reszta palców do przodu, zrelaksuj barki. Rozczapisz paluchy stóp, chciałabyś sięgnąć nimi w dal. Zasznuruj wewnętrzne uda i puść luźniej barki. Skieruj uwagę na oddech i wyobraź sobie, że kciuki, które masz z tyłu na żebrach, wypełniasz powietrzem. Spokojnie wypuść powietrze ustami, pozwól, żeby rozluźniły się barki, żeby spłynęły żebra, ale jednocześnie szczyt głowy powędrował jeszcze wyżej. I boki tyły żeber. Wdech. I zrób spokojny wydech, zjeżdżają żebra, rozluźniają się barki. Jeszcze jeden spokojny, długi oddech. Boki, tyły, żeber. Wdech. Wypuszczasz powietrze, rozluźniasz barki, otwórz oczy, podnieś 2 ręce do góry. Opuść ręce. Do góry, wdech. Opuść ręce, nabierz powietrze, wdech, skręć się w lewą stronę, rozciągnij ręce przód, tył.
1: Pani Asiu, ile ta przygoda z pilatesem trwa?
3: Łącznie około 4-5 lat już, z tym, że w tym studiu krócej.
1: To jak to się zaczęło?
3: Właściwie to mój syn bardzo chciał, żebym dbała o swoje zdrowie, także pod jego presją zapisałam się, ale nie żałuję.
1: Ale to też piękne, że dzieci jednak pamiętają troszczą i dbają.
3: Się, tak, troszczą się, to jest okej. Okay. No i jestem bardzo zadowolona. Chodzę tutaj, żeby po prostu nie mieć żadnych dolegliwości na starość.
1: No właśnie, to co się zmieniło, pani Asiu?
3: To znaczy jestem w dobrej kondycji, bo tak, no jestem już w takim wieku, że pewne problemy powinny się zacząć, ale odpukać się nie zaczęły. I mam nadzieję tak trzymać.
1: Czuje się pani trochę lepsza od koleżanek? No. Pod względem tym fizyczności, sprawności?
3: No, myślę, że tak.
1: No to właśnie, co jest takiego fajnego w pilatesie? No bo 4 lata wytrzymać przy jednym sporcie, to naprawdę trzeba mieć taką determinację i musi to być fajne.
3: Ale tu są świetnie prowadzone zajęcia. Tu się chodzi nie tylko dla ćwiczenia, ale i dla przyjemności.
1: To jakby pani zachęciła swoje koleżanki, inne, żeby przyszły, żeby właśnie zadbać o siebie, żeby no nie zostać później na tej przysłowiowej kanapie z bólem kręgosłupa?
3: No można tylko przekonywać i pokazywać im samym sobą, że jest się sprawnym, że jest się zadowolonym z życia i wesołym. I że jednak warto trochę czasu poświęcić, żeby zadbać o siebie.
1: Pani Kasia daje wycisk?
3: Czasami tak. No pilates jest w ogóle trudny. Ja myślałam, że to jest prostsze od jogi, ale okazało się, że wcale nie. No ale na tym to polega, żeby przekraczać swoje granice.
1: No właśnie, jak pani przyszła na pilates, to co najpierw pomyślała? Jakieś rozciąganie, jakieś coś takiego?
3: Tak, na początku pomyślałam, że to rozciąganie, ale tu się ćwiczy wszystko i mięśnie, i stawy, ścięgna, wszystko.
1: Czyli jednym słowem nic, tylko przyjść i korzystać.
3: Jak najbardziej zapraszamy.
1: Pani Haniu, pani ile przygoda z pilatesem trwa?
4: No jakieś 2,5 roku, o tak mogę powiedzieć.
1: I jak się to zaczęło?
4: Ponieważ ja jestem człowiek eksperymentalny i muszę wszystkiego w życiu spróbować. I tak jak weszły reformery, więc mnie to bardzo zainspirowało. I też trafiłam właśnie akurat nie do tego studia, do innego, ale bardzo mi się to spodobało, ponieważ absorbuję wszystkie części ciała naraz. A ja lubię tak, żeby wszystko mi naraz pracowało i to mnie bardzo zachwyciło.
1: To co było przed pilatesem?
4: Oj, siłownie, aerobiki, treningi personalne, no chyba wszystko.
1: Czyli jednym słowem, pani jest z tych kobiet, które nie siedzą i nie zastanawiają się, co może, tylko działam i jestem.
4: No staram się. Poza tym, jak jest lato, no to jeszcze jakieś tam rolki, staram się rower, więc lubię ruch, tak.
1: No właśnie, pilates na reformach, ale jest pani na zajęciach pilates na macie.
4: Mówi pani co, ja biorę co jest. Jak mam tylko możliwość i wolne, no to jak to po prostu, jeżeli jest taka możliwość, to korzystam z tego.
1: Czyli nieważne na czym, ważne, że pilates.
4: Ważne, że pilates i w ogóle ważne, że ruch.
1: To co jest fajnego w pilatesie?
4: Przede wszystkim rozciąganie. Ja po pilatesie zdecydowanie zauważyłam, że mam większe możliwości mojego ciała. Czyli jakby taki zakres tego ciała się zwiększył. No i nie odczuwam przede wszystkim przy takich zwyczajnych, normalnym funkcjonowaniu jakichś takich większych wtedy ograniczeń, prawda? Bo że gdzieś tutaj mnie boli, to nie mogę się schylić w ogóle, więc no to jest wspaniałe.
1: Ja się śmiałam, że jak poszłam pierwszy raz na zajęcia pilatesu, to odkryłam, że nawet mały palec u stopy ma mięśnie.
4: Tak, wszystko ma mięśnie. Ja cały czas te mięśnie odkrywam, bo jak Kasia zaczyna jakikolwiek trening, to znowu odkrywam, że mam jakieś kolejne, głębsze. Już mi się wydaje, że już moje zakwasy się skończyły, a to jeszcze niestety dalej trwa i trwa.
1: Czyli Kasia jednym słowem was rozciąga na maksa.
4: Oj tak, po ostatnim treningu o 19 byłam w łóżku i myślałam, że już taki cały dzień się fantastycznie czułam, nawet rano pomyślałam, ja mówię, ojej Boże, ja tak mogę codziennie chodzić na taki, ten trening był fantastyczny, po czym godzina 19, jak mi ścięło, tak po prostu już odpłynęłam.
1: Ale to dobrze, bo czasami też potrzebujemy jednak tego odpoczynku po tym wysiłku.
4: No tak, to zdecydowanie, tym bardziej, że ja akurat mam taką pracę, że ciągle jestem na nogach, no to zdecydowanie potrzebuję takiego relaksu.
1: No to właśnie, jakby pani zachęciła inne kobiety, żeby no zadbać o siebie, zbliża nam się lato, mamy wiosnę, jest to taki powód do tego, żeby chyba trochę jednak ruszyć się, a nie siedzieć.
4: No tutaj jest moim zdaniem takim osobistym, to każdy musi znaleźć tą wewnętrzną motywację, bo tak, nikt za nas tej pracy nie wykona. Musimy sobie same znaleźć powód taki, który będzie nas do tego motywował. To jest coś takiego, że przychodzi taki moment w życiu i nie chcemy, obserwując powiedzmy no, mocno osoby starsze, być w pewnej sytuacji. Dla mnie to jest motywacja, że chciałabym być sprawna jak najdłużej, patrzę na osoby starsze, miałam dosyć takie mocne doświadczenie z moją mamą, która akurat nie ruszała się za wiele i konsekwencje tych sytuacji są dla mnie absolutnie siłą napędową.
1: No właśnie, czasami jak patrzymy na panie w wieku 80+, nawet, to jestem pełna podziwu, że wow, jaką mają formę. A to niestety, jak pani mi ostatnio powiedziała, droga pani, to się buduje przez całe lata.
4: Tak, właśnie w tym rzecz i to nie wydarzy się z dnia na dzień, więc ta mobilizacja musi być, więc zamiast pilota i kanapy, no to warto albo się przejść na spacer, albo zabukować sobie zajęcia.
2: Do góry wdech, skręć się w prawą stronę, popatrz za prawą dłonią. do góry wdech, sięgając rękami daleko w górę, w dal zrób skłon. Puść luźno szyję, puść luźno barki. Podwiń kość ogonową i kręg pokręgu, wroluj się do góry. Podnieś

0: prawą stronę. Zatrzymaj się w tym zgięciu, wydłuż szyję. Łokciem pociągnij prawym jeszcze bliżej do podłogi i wydłuż kręgosłup.
1: Czyli co? Teraz chwila dla siebie.
2: Dokładnie, chwila dla siebie. Tu i teraz, tak, tutaj Kasia stworzyła nam takie fajne studio. Bardzo, bardzo lubimy tutaj przychodzić. No, można się zatrzymać, skupić się tylko na sobie i to jest chyba bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Ja przynajmniej tak to odbieram. No, a oprócz tego, no, profesjonalnie prowadzone są zajęcia. Kasia jest perfekcjonistką, także zapisać się do niej na zajęcia, to nawet my między sobą tutaj konkurujemy, tak? Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Ale właśnie wspomniała Pani o bardzo ważnej rzeczy, zatrzymać się na chwilę i skupić się na sobie. I to jest piękne, że podczas zajęć, bo mamy różne sporty i podczas niektórych no nie możemy jednak, bo gdzieś myślimy albo nie są w stanie nas wyłączyć, a tu Pilates jest w stanie to zrobić.
2: Oczywiście, tak, właśnie tak. Naprawdę, na chwilę nic się nie liczy, zapomina się o wszystkim i tylko się skupiamy na oddechu, na tym, żeby zrobić te ćwiczenia poprawnie i po prostu człowiek się wyłącza, nie myśli o niczym. Mi to bardzo pomaga, ja jestem zadowolona, zachwycona, uwielbiam po prostu tu przychodzić, tak.
1: Oprócz tej kwestii jakby głowy, psychiki, to jaka jest jeszcze kwestia fizyczności, bo tu pewnie też dużo się dzieje.
2: Oczywiście, no ja myślę, że gdybyśmy nie ćwiczyły, to no może nie teraz, ale za parę lat, to byłybyśmy w gorszej kondycji, także to też oczywiście jakby ta fizyczność jest brana pod uwagę, ale na dzień dzisiejszy mówię, to ta głowa jakby, przynajmniej u mnie, to bierze górę.
1: Czujecie się takie rozciągnięte jak żyrafy?
2: No, czasem tak, czasem rozciągnięte, czasem trochę z zakwasami, trochę boli, ale to no, taki przyjemny ból, nie? Także no ja mówię, to świętość. Tutaj, żeby ja przychodzę dwa razy w tygodniu i to jest dla mnie świętość. Najważniejsze, żeby tu rano być. Jestem ustawiona na cały dzień po tych ćwiczeniach.
1: To ile ta przygoda trwa z tym Pilatesem?
2: Ja dokładnie nie wiem, to już na pewno kilka dobrych lat, bo ja jeszcze przed pandemią chodziłam tam na Zaodrze do Kasi, no później pandemia trochę to przerwała, no i później dalej, no nie wiem ile już, 10 lat.
1: To co się przez ten czas zmieniło? W ciele, w głowie?
2: No nie, no w głowie to przede wszystkim, że taki reset i się tak pozytywnie myśli i się człowiek właśnie zatrzymuje i ma tą chwilę wytchnienia. No a w ciele, no mam nadzieję, że dużo. Nie wiem, jakbym nie ćwiczyła, co by było, ale czuję się dobrze.
1: Ale wspomniała właśnie Pani o pięknej rzeczy. Tutaj przed chwilą też rozmawiałyśmy, że z koleżanką, że gdy teraz nie zadbam o swoje ciało, to za kilka lat nie będziemy w stanie się ruszyć.
2: Tak, tak, tak. Ja mam tego świadomość i też dlatego właśnie gimnastykuję się jak mogę najlepiej. No, Kasia nas tu koryguje, no, ale no, dajemy radę. Fajnie jest, naprawdę.
1: To ja trzymam kciuki, żeby jak najdłużej dawałyście radę i żeby później w wieku 80 lat być taką gibką seniorką.
2: Fajną babcią, tak, dokładnie, dokładnie tak. Także ja mówię, wielki przywilej, że mogę tutaj chodzić na zajęcia i wielkie dzięki dla Kasi.
1: To już wszystko w dzisiejszym programie Rusz się z Radiem Opole. Dziś przekonaliśmy się, że Pilates to nie tylko spokojne ćwiczenia, ale także skuteczny sposób na wzmocnienie ciała, poprawę samopoczucia i zadbanie o zdrowie na co dzień. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do aktywności, niezależnie od wieku, doświadczenia czy poziomu sprawności. Do usłyszenia w kolejnym programie Rusz się z Radiem Opole. Rusz się.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy nasze spotkanie w cyklu Kreatywnie i aktywnie przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dzisiaj będziemy w atmosferze Dnia Dziecka, który już jutro i oczywiście będziemy zapraszać na ten Dzień Dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie tylko, bo do tego Młodzieżowego Domu Kultury mogłabym powiedzieć, że z panią Julią Gleń z MDK-u, która już jest ze mną w studiu Radia Opole, będziemy zapraszać na cały przyszły artystyczny rok i dzisiaj mam taką misję, żeby właśnie zaprezentować Państwu te wszystkie zajęcia pozalekcyjne, artystyczne, na które możemy już zapisywać się w opolskim MDK-u. Dzień dobry Pani Julio, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Będzie to rozmowa dosyć swobodna, czasami tak zabawnie o sobie mówię, ale to już jest zapożyczone, że jestem w jakimś stopniu dzieckiem MDK-owskim, ale tych dzieci w Opolu i na Opolszczyźnie jest bardzo dużo. W setkach, w tysiącach. Nie, w tysiącach.
2: Ja też jestem dzieckiem MDK-owskim.
1: No właśnie, i te dzieci MDK-owskie potem zostają, tworzą i mają swoje dzieci. I rzeczywiście MDK od wielu lat jest tutaj w Opolu i w ogóle na Opolszczyźnie taką instytucją kulturalno-oświatową, która kształci właśnie przyszłych artystów, ale ludzi też, którzy potrafią, lubią czerpać ze swojej pasji, bo rzeczywiście takie motto ma opolski MDK. Pasja bez granic.
2: Tak, twoje pasje bez granic.
1: A, twoje pasje bez granic. No i właśnie, jakie pasje w przyszłym roku będą mogli rozwijać młodzi Opolanie i nie tylko, na jakie zajęcia będzie się można wybrać? Chcemy o tym dzisiaj powiedzieć, dlatego że ruszyła rekrutacja. O tym, co we wrześniu, trzeba myśleć już dzisiaj.
2: Tak, MDK realizuje kulturalne cele i wydarzenia, ale jesteśmy placówką oświatową i tak jak w szkołach i przedszkolach, rekrutacja trwa już teraz. Już
1: no właśnie, bo to jest oświata jednak.
2: Już od 6 maja trwają zapisy i te zapisy na zajęcia potrwają do 26 czerwca.
1: Czyli mamy taki dobry miesiąc na to, żeby się zapisać. Wydaje mi się też, że nadchodzący jutro Dzień Dziecka też jest takim dobrym pomysłem na to, żeby właśnie może zapoznać się z ofertą MDK-u. I zanim te konkretne zajęcia, to dzisiaj, już za moment, w opolskim MDK-u też wydarzenia, podczas których będziemy mogli trochę zapoznać się z pracowniami.
2: Już dzisiaj widzimy się w parku MDK i na Placu Wolności, bo tam będziemy twórczo działać. W parku MDK zapraszamy od godziny 13, a na Plac Wolności od godziny 14 i tam właśnie będziemy mogli zobaczyć nasze zespoły, zespoły taneczne, zespoły wokalne, studio piosenki Debiut, również zespół taneczny Adena, Pech i cały wachlarz tych taneczno-wokalnych. Nasi instruktorzy poprowadzą szereg rozmaitych warsztatów, warsztaty plastyczne, warsztaty modelarskie, zabawy integracyjne, będzie także miasteczko historyczne, ponieważ 2 czerwca mamy już finał projektu Mały Opolanin i tu już w nawiązaniu do tej imprezy.
1: To wszystko na Placu Wolności, tak?
2: Na Placu Wolności, tak. Część aktywności będzie na Placu Wolności, część aktywności będzie w Parku MDK. W niedzielę również mamy taką gwiazdę dziecięcej sceny, czyli Miss Gugu on Tour, koncert piosenek dla dzieci. Zapraszamy bardzo serdecznie. To będzie o godzinie 18 na Placu Wolności.
1: I dzieci
2: Wolności.
1: Się szykują. Dzieci jak mają ulubione piosenki, to tam nie ma zmiłuj się absolutnie.
2: Tak.
1: Ale jutro także świętujecie Dzień Dziecka w opolskim MDK-u i tutaj też można się pojawić.
2: Tak, jak najbardziej. U nas weekend trwa jeszcze jeden dzień dłużej, ponieważ Dzień Dziecka w tym roku wypada w poniedziałek. Tutaj zapraszamy do Parku MDK tak samo od godziny 15, a na Plac Wolności od godziny 14 i na Placu Wolności nasze zespoły, zespół taneczny Adena, studio piosenki Debiut, zespół taneczny Pech i również będą te same animacje, dmuchańce, fotobudka, miasteczko historyczne. A w parku MDK będzie można troszeczkę teatralnie sobie pooglądać, ponieważ będzie teatr Asceza. Będą warsztaty rynkodzielnicze, konkursy, zabawy rodzinne i o 17.30 Teatr Gagoki ze spektaklem Prościutko.
1: Oczywiście też w twoim wykonaniu to możemy spokojnie powiedzieć i ten spektakl już mogli zobaczyć Opolanie. Jak reagują dzieci i rodzice właśnie na to przedstawienie? To tak wykorzystam to, Julia, że ty jesteś przecież twórczynią tego teatru.
2: A tutaj tutaj mamy do tego jeszcze nutkę i sensoryczną, i w tym spektaklu prościutko, mocno interaktywną. Dzieci żywiołowo bardzo reagują i rodzice również, ponieważ rodzice również są troszeczkę angażowani w to nasze wydarzenie, w to nasze widowisko.
1: A jak gracie ten spektakl w takiej przestrzeni plenerowej i w takiej przestrzeni zamkniętej, to rzeczywiście ten odbiór jest inny? Inaczej ludzie reagują?
2: Tak, to nie mogę powiedzieć odnośnie tego spektaklu, ponieważ ten spektakl będziemy pierwszy raz grali w plenerze.
1: To fajnie, bo to jest zupełnie coś innego.
2: Tak, ale mam doświadczenia w graniu spektakli plenerowych i rzeczywiście tutaj musi być wszystko bardziej wyraziste, przerysowane, mocniejsze, no bo jednak trudniej skupić się z taką publiczność, ale myślę, że ten spektakl jest dobrze przygotowany do pleneru.
1: I jakie zajęcia właśnie mamy takie ciekawe w opolskim MDK-u, na które możemy się zapisać? Nie wiem, macie to podzielone na kategorie po prostu.
2: Tak, mamy pracownię muzyczną, pracownię plastyczną, pracownię teatralną, również mamy pracownię edukacji przedszkolnej, pracownię profilaktyki i aktywności młodzieżowej, pracownię sportu i rekreacji, no i trzy ogromne zespoły taneczne, które są osobnymi pracowniami, czyli zespół taneczny Pech, Adena i zespół pieśni i tańca Opole. Już od najmłodszych lat, czyli od trzeciego, czwartego roku życia są dzieciaczki przyjmowane i tutaj jest przyjęcie bez limitu. Także przyjmowane są wszystkie dzieci. Wiadomo, że każdy ma inne później preferencje. Jedne dzieciaki zostają przez wiele lat, jedne szukają innych form. Także zapraszamy bez limitu. Jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej zobaczyć tego tańca, to w tym roku obchodzimy 35-lecie zespołu tanecznego Pech. I już 10 czerwca w Stegu Arena o godzinie 17.30 będzie wielki koncert i będą prezentowały się wszystkie grupy, ponad 300 tancerzy. Bilety są dostępne, informacje są na stronie facebookowej zespołu Pech, więc zapraszamy bardzo serdecznie, kto chce przyjść zobaczyć.
1: No to przechodzimy do takiej sekcji teraz, może teatralnej, bo od niej zaczęliśmy. Wiem, że zahaczyłam o muzyczną, do niej wrócimy, ale idziemy do teatru.
2: No i pracownie teatralne, mamy propozycje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Studio Kształcenia Artystycznego BB. To jest teatr dziecięcy, przyjmuje dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Są to zajęcia bodajże dwa razy w tygodniu. Zapraszamy bardzo serdecznie, można się zapisać. Teatr Asceza i Ascyziątka.
1: Czyli jest też taka forma dla mniejszych, tak?
2: Młodsze dzieci, Ascyziątka od 7 do 13 roku życia. Asceza to jest młodzież, 14-20 lat i Asceza dorośli. Powyżej 21 roku życia. Teatr Gromadka to jest też teatr dziecięcy, teatr jednego wiersza, również teatr dla dorosłych, teatr Piktogram, również teatr dla młodzieży i dorosłych, teatr Spotkanie także w dwóch grupach i młodzieżowej i dorosłej. Teatr Zapadnia, tu są dorośli i również mamy takie warsztaty recytatorskie słowem, które się cyklicznie odbywają i warsztaty teatralno-językowe od Szekspira do Becketta.
1: Pracownie muzyczne, to taka klasyka, bo to jest i studio piosenki, to są typowe zajęcia wokalne, gdzie ktoś chce rozwijać swoje jakby talenty muzyczne, ale też będą mnie interesować takie nowinki, coś innego.
2: No właśnie, tutaj mamy nie tylko typowe zajęcia wokalne, bo tutaj jest pracownia muzyczna, zaprasza uczestników już od 6 miesięcy, już 6 miesiąca życia.
1: Takie malutkie.
2: Czyli zajęcia umuzykalniające, Koro Piccolino, które cieszą się ogromną popularnością, także na zapisy zapraszamy już jak najszybciej. Mamy zespół dziecięcy instrumentalny, Magiczna Orkiestra. To też jest nowość, więc dzieci nie śpiewają, ale uczą się grać na instrumentach. Mamy zespół muzyczny Sing and Play. I tutaj mamy dwie grupy, grupę młodszą i starszą, grupa młodsza już od 6 roku życia, a grupa starsza od 9. Młodzieżowy zespół muzyczny, 4 żywioły, czyli kolejna forma, która muzyczna bardziej niż wokalna. No i talentarium wokalne Singa Song, studio piosenki debiut, studio wokalne, studio kształcenia jazzowego i zajęcia z hip-hopu również, rozkminki kontrolowane, które prowadzi pan Kacper. Rozkminki dzisiaj zapraszamy do parku MDK. Tam
1: to też jest takie bardzo otwarte, taka otwarta forma, często zaskakująca. Ja kiedyś gościłam też tutaj pana Kacpra i on bardzo fajnie to prowadzi. Jest to zupełnie coś innego, a z jednej strony przez taki warsztat można też trenować przecież dykcję, aparat mowy. No pan Kacper tutaj szalał i powtarzał takie rymowanki, no ja nie byłam w stanie, ale mam nagrane, to najważniejsze.
2: Tak, i wyobraźnie, ponieważ oni tworzą często...
1: Od razu, taka improwizacja.
2: Mhm. No i dalej mamy klub sześciu strun, czyli nauka gry na gitarze.
1: Gitarra.
2: Tak. I nowość, nauka gry na ukulele.
1: A, bardzo no to blisko, ciekawe. Ale fajne. Tak.
2: I studio instrumentów klawiszowych, które też cieszy się dużą popularnością. Plastyki mamy ogrom, wachlarz wszelaki, są to rękodzielnicze, są pracownie ceramiczne.
1: No właśnie.
2: Mamy trzy pracownie ceramiczne, bardzo też oblegane, ponieważ to jest no teraz forma taka popularna i tutaj mamy i dla dzieci, i dla młodzieży.
1: A gdzie one są? Tylko w jednym miejscu tam na ZWM-ie?
2: Są na ZWM-ie, ponieważ tam są pracownie wyposażone, są piece, są przystosowane w pełni pracownie. Mieliśmy na Targowej, ale teraz jest remont, więc mam nadzieję, że może wrócimy niebawem.
1: No i w takim nowym anturażu to będzie zupełnie inaczej się pracowało, jak będzie wszystko takie po remoncie.
2: Mamy pracownię kosmetyków i rękodzieła.
1: O, to mnie bardzo interesuje. Cóż to jest? Jak to kosmetyki?
2: No, dzieci, młodzież uczą się tworzyć tak. Kosmetyki, teraz
1: trochę
2: też...
1: biologia, chemia.
2: Trochę chemii, trochę biologii, trochę natury, bo to też są różne naturalne też składniki, więc bardzo ciekawa pracownia. Mamy pracownię biżuterii. I taki ekobiżuterii. Mamy pracownię rzemiosła artystycznego Nitka i Witka, prowadzona przez Anetę Majewską.
1: I odsyłam Was właśnie do strony Radia Opole, bo z panią Anetą Majewską rozmawiałam o tej pracowni. Bardzo fajna taka pracownia rękodzieła, ale taka właśnie, która patrzy na te rękodzieło z różnych kierunków i możecie też posłuchać podcastu właśnie na stronie Radia Opole.
2: Mamy pracownię modelarską, która już od lat też działa, więc zapraszamy. Może trochę zapomniane, a może przez dzieci nieznana forma.
1: Na czym to polega? To powiedzmy dzieciom. Wydaje mi się, że ta forma powinna i ona już wraca, bo my coraz bardziej szukamy takiego kontaktu z tworzywem, nie? Bliskim.
2: Tak, no tworzą makiety, modele, makiety. Tak, samolotów.
1: I to cały czas działa.
2: Tak, cały czas działa. Tak.
1: A tutaj, w którym miejscu?
2: I to jest w budynku głównym w MDK-u. Mamy na górze koło sali kinowej jest taka pracownia modelarska.
1: A małe dzieci też mogą przychodzić?
2: Od 12 roku życia.
1: A, no to już takie starsze, bardziej młodzież już.
2: Tak. Mamy koło gospodyń miejskich, czyli osoby dorosłe. Malują, rzeźbią, wyszywają, szyją. Szeroki zakres tutaj jest różnych działań.
1: No to co, mamy o tych wszystkich pracowniach jeszcze nie po... A, plastyczne powiedziałyśmy.
2: Mamy jeszcze plastyczne takie tradycyjne, gdzie dzieci uczą się malować, rysować, różnych technik plastycznych. Mamy również pracownię szkła artystycznego. Też cieszę się dużym zainteresowaniem. Bardzo ciekawe, przepiękne prace powstają.
1: I to powinnam ten temat też zgłębić w naszym cyklu Kreatywnie i Aktywnie. Oj, musisz mi dać namiar na panią, bo to mnie bardzo ciekawi, jak to powstaje. To też pewnie nie jest łatwa sztuka, ale bardzo taka widowiskowa.
2: Tak, tak. I myślę, że wymagająca też dużego skupienia.
1: Tak, i cierpliwości, umiejętności przewidywania tego, jak się zachowa dane tworzywo.
2: Jeszcze zostały nam pracownie sportu i rekreacji i pracownie edukacji przedszkolnej. Pracownia edukacji przedszkolnej, no to dla najmłodszych akademia pięciolatka, dopołudniowe zajęcia. To jest często fajna alternatywa dla przedszkoli, kiedy rodzice nie znaleźli miejsca w grupie przedszkolnej, ponieważ te zajęcia są od godziny 9 do 14.
1: I tam się wybieram z mikrofonem. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze w tym roku szkolnym. Wybieram się, trzymajcie kciuki, żebym nagrała materiał właśnie z tamtego miejsca.
2: Tak. Będziesz rozmawiać z dziećmi?
1: Mam taki plan, mam nadzieję, że dzieci się wykażą. Na pewno się wykażą. Ostatnio rozmawiałam z przedszkolakami w innym przedszkolu i wiesz, co się stało? Stało się coś takiego, że miałam mikrofon, ale potem go już nie miałam. I okazało się, że dzieci jakoś naturalnie miały umiejętność trzymania mikrofonu i chętnie się wypowiadały. Pomyślałam sobie, że no cóż, no już są następcy. No, bardzo mnie to zaskoczyło, że ta duża odwaga taka, nie? Wśród dzieci.
2: Tak, całe szczęście, one nie mają takiego wstydu.
1: I oporu żadnego.
2: Tak, ale to też zasługa prowadzącej rozmowy.
1: Tak, no musiałam potem jakoś ten mikrofon odzyskać z powrotem. Także, ale mam wszystko nagrane, jest zrobione, także będziecie mogli też efekty na tego nagrania usłyszeć wkrótce.
2: Tak, więc mamy Artystyczną Akademię Przedszkolaka i Rodzinną Pracownię Kreatywności Michałki. Tu zapraszamy dzieci od półtorej roku do 3 lat. Prowadzi je pani Gosia Kubat. Bardzo ciekawa pracownia, w której uczestniczą dzieci i rodzice. No i w pracowni edukacji przedszkolnej mamy również zajęcia sensoryczne.
1: No i gdyby ktoś chciał jeszcze pogotować, to też można, bo takie pracownie są. Julia Glen dzisiaj była moim gościem w cyklu Kreatywnie i Aktywnie. Bardzo Ci dziękuję za taką prezentację. Oczywiście, jeśli macie ochotę, możecie zobaczyć po prostu te pracownie dzisiaj i jutro w opolskim MDK-u na ulicy Strzelców Bytomskich i na Placu Wolności. A do rozmowy z Julią i do tych ciekawych pracowni jeszcze wrócimy pewnie w tym roku. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Kłaniamy się, kolejna mini lekcja języka angielskiego. W zeszłą niedzielę słuchaliśmy zespołu Hootie and the Blowfish i Get My Way, czyli postawić na swoim. To było to sformułowanie, którego się nauczyliśmy. A że jutro Dzień Dziecka, dzisiaj w studiu dwóch Marków Tkaczyków. Cześć!
2: Cześć, nazywam się Filip Tkaczyk.
1: I uczysz się angielskiego od najmłodszych lat, prawda?
2: Tak.
1: A powiedz mi, dlaczego warto twoim zdaniem się uczyć języka?
2: Dlatego, że jak się uczy bardzo, to można pojechać do Anglii.
1: Super, no to będziemy się teraz właśnie uczyć języka angielskiego, czyli mamy już powtórkę, get my way, postawić na swoim.
3: Tak jest. A my się przesuwamy troszeczkę znowu do przodu, jeśli chodzi o lata muzyczne. I mamy zespół Outkast, taki dosyć mocno popularny na początku lat 2000. Ciekawy też przypadek zespołu, bo oni tak samo, jak pamiętasz, Hootie and the Blowfish, mówiłem ci, jak powstał zespół, że jeden drugiego usłyszał pod prysznicem, jak śpiewał, prawda?
1: Tak, to było inaczej niż zwykle z boys bandami, kiedy jest casting,
3: dokładnie,
1: prawda? I to jest taki sztuczny produkt trochę.
3: Tutaj się troszeczkę złożyło tak ciekawie, że Outkast powstał w podobny sposób. Powstał w taki sposób, że dwóch założycieli zespołu Outkast w liceum brał udział w takich freestyle'owych bitwach na stołówce, gdzie, nie wiem, czy kojarzysz film z Eminemem, jak są takie pojedynki raperskie, więc oni mieli takie właśnie pojedynki freestyle'owe raperskie na stołówce i w pewnym momencie ktoś im powiedział, że ej, chłopaki, to fajnie brzmi, naprawdę coś trzeba z tym zrobić. No i tak powstał zespół z takich właśnie zupełnie spontanicznych spotkań. Zespół na początku nazywał się Misfits, to też takie fajne słówko angielsko, Misfit, to jest taki ktoś, kto jest niedopasowany do reszty. Mm-hmm. Ale potem stwierdzili, że zmienią to na wyrzutek, czyli outcast, ktoś, kto jest jakby wyrzucony ze społeczeństwa. To jest też zespół, który jako pierwszy hip-hopowy zespół zdobył główną nagrodę Grammy w kategorii album roku i do tej pory żadnemu hip-hopowemu zespołu mi się to nigdy nie udało, także dosyć mocno zasłynęli. Filip mi pomoże. Mamy tutaj, bliżej troszeczkę, Filipku, mamy tutaj słówko, które się znajduje w piosence.
1: In denial?
3: In denial.
1: Mhm. In denial.
3: Tak, i to in denial to jest taki ciekawy przypadek, kiedy bardzo przydatne wyrażenie, kiedy my mówimy o kimś, że ktoś się czegoś wypiera i ktoś nie potrafi przyjąć do wiadomości jakiejś sytuacji. Że na przykład coś jest oczywiste dla innych, a on tego nie przyjmuje do siebie, tak jak czasami my mężczyźni mamy taką sytuację, że się wypieramy tego, że łusiejemy, że gdzieś tam nam włosy wypadają i my cały czas, nie, dzisiaj mam nieumyte włosy i tak dalej. Także no mamy coś takiego jako mężczyźni. I tutaj to in denial bardzo fajnie pasuje, że się czegoś nie przyjmujemy do wiadomości, wypieramy się tego, tak?
1: Mm-hmm. In denial about his receding hairline.
3: Właśnie, to receding hairline, to w angielskim właśnie jak nam się mężczyznom przesuwa ta linia włosów do tyłu, czyli po prostu łysiem. To jest taki eufemizm do łysienia, czyli ta cofająca się linia włosów do tyłu. I drugie zdanie, Kasiu?
1: She's still in denial about the breakup of her relationship, czyli że ona ciągle zaprzecza, że jej związek się rozpadł.
3: Mhm, to jakby wypiera to z siebie i cały czas to jest dla niej takie, że nie może się z tym pogodzić. Też w taki sposób można sobie to przetłumaczyć. W piosence, tutaj mój pomocnik Filipek mi pomoże podtrzymać do góry. Okej.
1: Okay. Are we so in denial when we know we are not happy here? Dlaczego wciąż zaprzeczamy to, co wiemy, że nie jest nam dobrze?
3: No, na takiej zasadzie, że czy to jest tak, że my tutaj, wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwi w tym miejscu, czy to nie jest tak, że my sobie wypieramy z głowy ten fakt, że tak naprawdę tak nie jest, nie? Taki trochę zakręcony ten refren i ten tekst. Natomiast to in denial też tutaj to bardzo fajnie pokazuje, że ktoś czegoś się wypiera i nie przyjmuje do wiadomości tego. Świetnie. Tak. Czyli słuchamy jakiego zespołu? Filip, pamiętasz?
2: Nie.
3: Outkast. Outkast i piosenka, śmiesznie się nazywa, Hej Ja.
1: Tak, i słówko in denial powtarzamy, czyli zaprzeczać. Bardzo dziękujemy Filipowi za pomoc w dzisiejszym odcinku. Filip Tkaczyk i Marek Tkaczyk nam towarzyszyli, a słuchamy piosenki w Radio Opole.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
2: Nie przegap żadnej okazji.
1: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
0: Autopromocja.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w uroczystość Najświętszej Trójcy. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które papież poruszył w swojej encyklice. Dzisiaj w programie także KEP na temat przedmiotu edukacja zdrowotna, będzie również wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powiemy też m.in. o pielgrzymce entuzjastów Nordic Walking na Górę Świętej Anny i męskim różańcu w Opolu. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W dzisiejszą niedzielę, uroczystość Trójcy Świętej, czytamy Ewangelię o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Kim on był? Co to za człowiek? Nikodem należał do grona faryzeuszów. Było to stronnictwo religijno-polityczne o ogromnych wpływach w ówczesnym społeczeństwie. Stanowili elitę religijną, naukową i cieszyli się dużym poparciem ludu. Z Nowego Testamentu znamy ich jako głównych oponentów Jezusa. Chrystus krytykował ich za faworyzowanie zewnętrznych rytuałów kosztem miłości i sprawiedliwości, co uczyniło z nich biblijny symbol hipokryzji. Do dziś mówimy o kimś obłudnym, że jest jak faryzeusz, a więc, że czyni coś tylko na pokaz, by zrobić dobre wrażenie. A więc wiemy, że Jezus rozmawia dziś z faryzeuszem. Zazwyczaj, gdy do mistrza przychodzili przedstawiciele tej właśnie grupy, to ich celem było pochwycenie Jezusa w mowie, skompromitowanie Go, ośmieszenie, wykazanie sprzeczności. Nieraz faryzeusze wystawiali Chrystusa na próbę, zadając Mu podchwytliwe pytania, takie jak na przykład, czy należy płacić podatki. Dziś Nikodem przychodzi w dobrej wierze, z czystymi intencjami, nie żeby Jezusa zdyskredytować, ale tak po prostu w cztery oczy z Nim porozmawiać. Gdybyśmy przeczytali cały ten fragment z Ewangelii według świętego Jana, to dowiedzielibyśmy się, że to spotkanie odbywa się w nocy. To bardzo ważny szczegół. Noc w tej scenie jest obrazem mroków duszy, serca, życia osobistego i rodzinnego, pośród których można żyć także wtedy, kiedy za oknem świeci słońce. Człowiek sam na siebie sprowadza taką ciemność, kiedy ulega grzechom, wybiera zło zamiast dobra. Kiedy zaniedbujemy osobisty kontakt z Bogiem na modlitwie, kiedy przestajemy korzystać z sakramentów, kiedy nie karmisz się Słowem Bożym, to stopniowo nasze życie spowija mrok, a później noc, ciemność. Nikodem przychodzi w nocy. To znaczy, że nigdy nie jest za późno, by przyjść do Pana Jezusa. Syn Boży zawsze ma czas. Nie ma dość nas, ludzi. Chętnie nas wysłucha, kiedy do Niego przychodzimy. Może Twoje życie też ogarną mrok i ciemność. Może Twoją duszę spowija noc grzechu i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Postać Nikodema zaprasza nas do tego, aby podjąć trud i wyruszyć do Jezusa właśnie w nocy naszych trudności, niepowodzeń i bolesnych spraw, które przeżywasz. Dla Nikodema ta rozmowa była bardzo ważna, stanowiła punkt zwrotny w jego życiu. Rozmawiając z Jezusem, rozpoznaje w Nim Syna Bożego, Zbawiciela świata. Co ciekawe, podczas sądu nad Jezusem w Wielki Piątek to Nikodem jako jeden z niewielu stawał w obronie Jezusa, a później po Jego śmierci na krzyżu ofiarował drogocenne oleje do namaszczenia ciała Pana Jezusa. U niego kontakt z Jezusem zaowocował konkretnymi uczynkami miłosierdzia i odwagą, by bronić niewinnego Zbawiciela. Przyjrzyjmy się tym pięknym słowom Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Mamy tu streszczenie całej misji Jezusa. Dziś widzimy jasno, po co było zwiastowanie, narodzenie, ziemskie życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tu chodzi o miłość Boga do człowieka, do ciebie. Jego, Boga, pragnieniem jest zbawić człowieka, a nie go potępić. To jest ta dobra nowina, Ewangelia, bo to właśnie oznacza greckie słowo Ewangelia, dobrą, radosną nowinę. Wszyscy lubimy dostawać dobre wiadomości i życzenia. Słowo Boże, Pismo Święte jest taką właśnie wspaniałą nowiną, by się nie lękać, tylko jak Nikodem pójść, rozmawiać z Jezusem. Ta piękna Ewangelia wypada w uroczystość Trójcy Świętej. W uroczystość Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Liturgia przypomina nam dziś, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Tak właściwie to codziennie wiele razy przypominamy sobie tę tajemnicę i zarazem prawdę wiary. Przecież dzień rozpoczynasz znakiem krzyża, a więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak samo Eucharystia zaczyna się i kończy znakiem Trójcy Świętej. Wszystkie nasze modlitwy to też przywoływanie Boga Trójjedynego. Przykłady można mnożyć. Ale najważniejsze przesłanie dzisiejszej uroczystości to fakt, że Trójca Święta to jedność, zgoda i współpraca. Każdy z nas może i powinien tego się uczyć, przeżywając dzisiejszy dzień. Zgodzimy się wszyscy, że dziś tak bardzo nam brakuje jedności, zgody i współpracy. Widzimy to często w skłóconych rodzinach, wspólnotach. Widzimy to i w naszym społeczeństwie, w ojczyźnie. Brak jedności i zgody, który coraz bardziej oddala ludzi od siebie. Wzajemna niechęć, pogarda, a często i nienawiść. Może gdybyśmy częściej myśleli o Trójcy Świętej, o panującej w niej zgodzie i harmonii, to też byśmy pokonali te nasze wady. Trójca Święta zaprasza nas dziś do przemyślenia naszego życia, zrobienia rachunku sumienia, zadając sobie pytanie, czy jestem człowiekiem zgody, czy rozłamu? Czy buduję relacje, czy raczej je niszczę? Czy staram się o pojednanie, czy trwam w uporze? Niech Trójca Święta, jej wzajemna piękna relacja, stanie się dla nas zachętą do budowania zgody i miłości w rodzinie i społeczeństwie, tak byśmy sami stali się obrazem Pana Boga.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Papież zachęcił wiernych do modlitwy za Kościół w Chinach oraz o pokój na świecie. Podczas spotkania z wiernymi w ubiegłą niedzielę Leon XIV przypomniał, że 24 maja katolicy obchodzą Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Przypadło wtedy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, która jest czczona w sanktuarium Szeszan w Szanghaju. Leon XIV w południe wygłosił do zgromadzonych na placu Świętego Piotra katechezę.
3: Leon XIV mówił o darze Ducha Świętego, który otwiera kilka par drzwi. Pierwsze prowadzą do wiary i zrozumienia sensu Pisma Świętego i rozpoznawania obecności Boga w życiu codziennym. Drugie prowadzą do wieczernika, czyli Kościoła, który bez ognia Ducha Świętego pozostałby więźniem strachu i niezdolnym do nawiązania dialogu ze zmieniającymi się czasami i nie byłby też gościnny dla tych, którzy zamknęli drzwi przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, nadzieją i radością życia.
4: Spirito Santo.
3: Duch Święty otwiera także drzwi naszych serc, pomagając pokonać opory, egoizm, nieufność i uprzedzenia. Tam, gdzie jest Duch Pański, rodzi się braterstwo między ludźmi, grupami i ludami ziemi, a wszyscy mówią jednym językiem miłości, która jednoczy i harmonizuje różnorodność, powiedział papież. W dniu modlitw za Kościół w Chinach papież prosił o modlitwy w intencji jedności tamtejszych katolików oraz ofiar wypadków kopalni na północy Chin. Upomniał się też o wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, w Libanie i na całym Bliskim Wschodzie, które cierpią z powodu wojny.
1: Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas. W poniedziałek Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście brał udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwa w erze sztucznej inteligencji.
3: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego, ale i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą też destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
1: Dodajmy, że papież wspomina w encyklice o Marii Skłodowskiej-Curie oraz świętych Janie Pawle II i Maksymilianie Marii Kolbe.
3: O Marii Skłodowskiej-Curie, polskiej noblistce, papież wspomina w rozdziale poświęconym wielkości osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Opisuje ją jako jedną z kobiet odważnych i wielkodusznych, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do uczynienia historii bardziej ludzką. Papież przypomina też świętego Maksymiliana Kolbego jako męczennika braterstwa i sprawiedliwości i stawia go na równi z męczennikami codzienności, którzy bez rozgłosu troszczą się, wychowują, towarzyszą i pocieszają, czyli rodzicami, lekarzami i wolontariuszami, którzy dowodzą, że dobro nie dokonuje się automatycznie, ale wymaga wytrwałości. Wiele miejsca w encyklice Magnifica Humanitas poświęcone zostało bogatemu magisterium społecznemu Jana Pawła II, które mówi o styku kryzysu wielkich systemów ideologicznych XX wieku i o początkach globalizacji ekonomicznej. Papież wspomina encykliki Laborem Exercens, otwierającą nowy kierunek refleksji nad pracą, nie tylko jako kosztem produkcji, ale podstawowym dobrem człowieka, oraz Solicitudore i Socjalizm, piętnującą mechanizmy gospodarcze, które w rękach krajów silniejszych dławią gospodarki słabsze. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
1: Teraz wiadomości prosto z Watykanu. Informacje prezentuje Krzysztof Brąk z Vatican News.
4: To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
5: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
4: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
5: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
4: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. W Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
6: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał m.in., że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej, na jednej ze ścian, bardzo ciekawy fresk. Krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
1: Mówił Krzysztof Brąk, a były to wiadomości Vatican News.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Pozostajemy jeszcze przez chwilę za granicą. We Francji odbyło się jedno z największych zgromadzeń katolickiej młodzieży na świecie, doroczna pielgrzymka do Chartres. To wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej wiernych, co postrzegane jest jako znak odradzania się chrześcijaństwa we Francji po latach kryzysu.
2: 44. pielgrzymka do Chartres rozpoczęła się tradycyjnie mszą w kościele św. Sulpicjusza w Paryżu, jednej z największych świątyń francuskiej stolicy. Zgromadzili się tam duchowni, harcerze, studenci oraz młode rodziny. Końcowym punktem jest katedra, gdzie przechowywana jest relikwia welonu Matki Bożej. Kolejny rok z rzędu pielgrzymka bije rekordy frekwencji. Jeszcze kilkanaście lat temu wydarzenie miało charakter kameralny. Jednak w ciągu ostatniej dekady liczba pielgrzymów gwałtownie wzrosła. W tym roku szacuje się, że bierze w niej udział około 20 tysięcy uczestników. Pielgrzymka organizowana jest z przerwami od 1935 roku na trasie spopularyzowanej przez katolickiego pisarza Charlesa Péguy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W ubiegłą niedzielę w nocnym ostrzale Kijowa przez Rosjan uszkodzony został klasztor dominikanów, gdzie mieszkają i pracują także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość sal wykładowych Instytutów Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza z Akwinu oraz kaplicę klasztorną. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się naprzeciw klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. Mimo ataku od rana gromadzili się tam wierni. W rozmowie z TVP Info ojciec Jarosław Krawiec powiedział, że mieszkańcy Kijowa często chronią się w klasztorze.
3: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które daje bezpieczeństwo. Oczywiście część z naszych braci w takich momentach częściej udaje się do piwnicy. Jest to, myślę, bardzo sensowny krok. Zresztą ja widzę, że w Kijowie coraz więcej ludzi po prostu tych alarmów nie lekceważy, zwłaszcza jak to są ludzie z dziećmi czy ludzie starsi. Nie wszyscy mają blisko do takich schronów czy bezpiecznych miejsc.
1: W nocnym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 90 rakiet różnych typów, w tym 36 rakiet balistycznych, a także około 600 dronów. Największą liczbę trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem ataku. W ubiegłą niedzielę także Kościół obchodził uroczystość zesłania Ducha Świętego, nazywaną także Pięćdziesiątnicą. Święto zamyka trwający 7 tygodni okres Wielkanocy i upamiętnia wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, gdzie według zapisów Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. Jak mówi ksiądz Andrzej Meger z Katedry Teologii i Liturgii Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Duch Święty został zesłany jako wypełnienie i zwieńczenie dzieła Chrystusa. Duchowny wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
4: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Właściwie należy powiedzieć, że jest jedną z trzech głównych obok samego zmartwychwstania Pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i Narodzenie Pańskie. Ale jak sama nazwa wskazuje, podkreśla pewien dynamizm, który jest wypełnieniem dzieła zbawczego Chrystusa, którego kulminacją jest tajemnica świąt wielkanocnych.
1: Wykładowca KUL wyjaśnia, że Kościół widzi w Duchu Świętym siłę ożywiającą całą wspólnotę wierzących. Dodaje, że istotę działania trzeciej osoby boskiej opisuje nauczanie Kościoła.
4: Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób skonkretyzować, sprecyzować, na czym rola Ducha Świętego polega, w czym się ona wyraża, to trzeba nam wracać do tego, co Kościół nam przekazuje, chociażby w katechizmie, kiedy dowiadujemy się, że Duch Święty przygotowuje najpierw na przyjęcie Chrystusa. To dzieło Ducha Świętego jest nieocenione wręcz, ponieważ, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła, jest duszą Kościoła.
1: Ksiądz dr Andrzej Meger podkreśla, że nauczanie Chrystusa i działanie Ducha Świętego nie pozostaje jedynie zapisem biblijnym i historycznym, lecz staje się żywym doświadczeniem.
4: Jezus mówi do apostołów, że kiedy odejdzie, pośle do nas Ducha Świętego, który przypomni nam wszystko, co on powiedział. Tu nie chodzi o jakąś wyłącznie psychologiczną retrospekcję, ale to przypominanie wiąże się z aktualizowaniem. Ten, który jest poza czasem, sprawia, że My, mając Ducha Świętego, a otrzymujemy Go w chrzcie, w bierzmowaniu, sprawia, że stajemy się uczestnikami Bożego dzieła zbawiania.
1: W pierwszych wiekach chrześcijanie celebrowali cały 50-dniowy okres po Wielkanocy jako jedną wielką niedzielę. Dopiero od IV wieku, między innymi pod wpływem synodu w Elwirze w 306 roku, zesłanie Ducha Świętego zaczęto wyodrębniać jako samodzielną uroczystość. Od tego czasu dzień ten stał się również obok Wigilii Paschalnej tradycyjnym terminem udzielania sakramentu chrztu. 66 lat temu w Zielonej Górze doszło do protestów w obronie domu katolickiego, który władze PRL chciały zlikwidować w ramach ateizacji społeczeństwa, a budynek przeznaczyć na inne cele. W katolickim domu społecznym uczyło się około 2000 dzieci. Ksiądz Michalski utworzył tam m.in. bibliotekę parafialną, kuchnię dla ubogich i przedszkole. 30 maja 1960 roku służby bezpieczeństwa miały przejąć dom. Tego dnia od rana gromadzili się przed nim parafianie, dołączali przechodnie. Około południa zebrało się już około 2000 ludzi, których milicja zaczęła rozpraszać przy użyciu pałek i gazów łzawiących. Pomimo to liczba manifestujących wzrosła do około 5000. Do miasta sprowadzono oddziały ZOMO, które rozpoczęły pacyfikację. Po zajściach zatrzymano ponad 300 osób. Część z nich otrzymała kilkuletnie wyroki więzienia, inni kary wysokiej grzywny. Wielu straciło pracę, a uczniów biorących udział w proteście relegowano ze szkół. Jeszcze w latach 70. uczestnicy protestu byli szykanowani przez komunistyczne władze. 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948-81. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, miał 79 lat. Prymas kierował kościołem w naszym kraju w warunkach komunistycznego ustroju. Hierarcha, który doświadczył niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, przeciwstawiał się narzucanej ideologii. Aby uchronić kościół w Polsce przed frontalnym atakiem władz w 1950 roku, zgodził się na zawarcie porozumienia. Jednak przy nasilonych represjach w maju 1953 roku wystosował memoriał, w którym zawarł stanowcze: non possumus, nie możemy. Był to sprzeciw prymasa uważanego za interrexa, występującego w imieniu narodu. Podczas ostatniej przed aresztowaniem procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1953 roku wobec setek zgromadzonych wiernych kardynał Wyszyński mówił:
5: Dzieci moje, prowadząc przez ulicę naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi.
1: Wkrótce potem, 25 września 1953 roku, prymas został aresztowany i uwięziony na 3 lata bez aktu oskarżenia, sądu i wyroku. Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w jasnogórskich ślubach narodu, które zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przez 1 000 000 zgromadzonych tam ludzi. Prymas ślubował w odosobnieniu w Komańczy. Kardynał Stefan Wyszyński wrócił do Warszawy 28 października 1956 roku. W przemówieniu radiowym wygłoszonym w Wigilię zwrócił się z orędziem do Polaków w kraju i za granicą.
6: Z wiarą patrzmy w żółwek betlejemski i oddajmy Matce Boga Człowieka całe życie narodu, który chce żyć nie tylko chlebem powszednim, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pragnienia i nadzieje narodu, wszystkie szlachetne jego trudy i dążenia, nas samych i wszystko, co miłujemy, składamy w dłonie macierzyńskie, królowej naszej.
1: Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w listopadzie 65 roku episkopat polski z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele wystosował orędzie do biskupów niemieckich zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. Posłużyło to komunistom do wszczęcia nagonki na Kościół oraz bezpośrednio wobec prymasa. Kardynał Wyszyński tłumaczył, że list był apelem przebaczenia i pojednania, który powstał w duchu dokumentów przyjętych przez Sobór.
5: Mówiliśmy jako synowie wolnego narodu, mający prawa od siebie, ze swej osobowości, z tytułu swego związku z narodem milenijnym, mówiliśmy po kapłańsku. I mówiliśmy po chrześcijańsku.
1: Prymas Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 81 roku. Wspomnienie liturgiczne błogosławionego prymasa Wyszyńskiego przypada 28 maja. A dni prymasa Wyszyńskiego odbyły się w Lublinie 80 lat temu. Biskup Stefan Wyszyński został biskupem lubelskim i wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prymas objął diecezję lubelską tuż po II wojnie światowej. Nie tylko miasto było zrujnowane, ale i ludzie byli zrujnowani. Najważniejsze dla niego była odbudowa społeczna. Jak przyznaje Marcin Sułek z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego wciąż jest aktualne.
7: Chociażby szacunek do drugiego człowieka. Oto wzywał do tego, by myśleć dobrze o wszystkim, nie myśleć o nikim źle. Mów zawsze życzliwie o drugich. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Przebaczaj wszystko wszystkim. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń każdemu bliźniemu tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono. Czynnie współczuj w cierpieniu. Pracuj rzetelnie, bo z twojej pracy korzystają inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. No i przede wszystkim módl się, zwłaszcza ze swoich nieprzyjaciół.
1: Przy kościele garnizonowym, czyli w miejscu, gdzie 80 lat temu mieszkańcy Lublina witali nowego biskupa lubelskiego, można zobaczyć wystawę Dzieci moje.

0: Dantyjskiemu chórowi Aten z Grecji oraz chórowi kameralnemu Woskresinie z Iwano-Frankowska w Ukrainie pod dyrekcją Wołodymyra Rudnickiego. Chciałbym powiedzieć, że dla nas, organizatorów, wszyscy jesteście najlepszymi laureatami.
1: Drodzy kochani, wy jesteście jak te chóry anielskie.
2: Pogratulował zwycięzcom przewodniczący jury ksiądz Jerzy Szurbak. W tegorocznym festiwalu wzięło udział 20 chórów z 13 krajów Europy, Azji i Afryki. A motocykliści Stałego Podlasia przyjechali do Łomży na motocyklową pielgrzymkę. Przejechali ulicami miasta, wioząc relikwie świętego Andrzeja Boboli. Przejazd zakończył się mszą świętą i poświęceniem motocykli.
3: Czcimy tego świętego Bobole i frajda, i spotkanie się z kolegami motocyklistami.
4: Chcemy w ten sposób uczcić świętego Andrzeja Bobolem.
5: Proboszcz ksiądz Andrzej Popielski.
6: Początek był, o ile pamiętam, w pandemii.
4: Tak, dlatego że wtedy przepisy nie pozwalały na kroczenie z relikwiami, więc jeździć mogliśmy. Tak to się przyjęło i zostało, i z tego bardzo cieszymy się.
7: Motocykle się podobają i koła motocykli są takie fajne.
8: Zbieramy się wszyscy i pielgrzymujemy.
6: No chcieliśmy skorzystać z tej okazji, żeby się pomodlić. Dzisiaj jest niedziela, dzień święty, a przy okazji pojeździć.
3: Święty się modlił i nasz proboszcz też się modlił i dlatego mamy piękną pogodę.
2: Materiał przygotował Paweł Wądołowski.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Kamień węgielny pod budowę Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki uroczyście wmurowano w podlaskiej wsi Okopy. To rodzinna miejscowość brutalnie zamordowanego przez SB kapelana Solidarności. Muzeum w Okopach ma być otwarte jesienią przyszłego roku. Wtedy przypada 42. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
2: To wydarzenie ważne nie tylko dla tej miejscowości i regionu.
3: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
2: Ksiądz Jerzy w czasach niezwykle trudnych potrafił zachować odwagę i głosić prawdę.
4: Był mistrzem słowa.
3: Metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek.
4: Potrafił słowem bardzo delikatnym przekazywać treści, które przemieniały ludzkie serca i umysły.
5: Wspomnienie tego miejsca rozpoczęło się 12-13 lat temu.
3: Bratanek księdza Jerzego Marek Popiełuszko.
5: W Chicago, kiedy rozmawiałem z godzinami z osobami, które znały księdza Jerzego, mało kto wiedział, skąd pochodził. I wtedy przyszła do mnie myśl, że rodzina musi chyba coś zrobić, że to miejsce zostało upamiętnione.
1: Budowa muzeum idzie zgodnie z harmonogramem. Wykonano już 1/3 prac. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial odniósł się do sprawy edukacji zdrowotnej. Mówił o tym podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie KEP w Warszawie. Konferencja dotyczyła propozycji podstawy programowej tego przedmiotu. Biskup Osial podkreślił, że Kościół głosi, że trzeba dbać o zdrowie.
6: Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwko wychowywaniu do troski o zdrowie własne czy zdrowie innych. Od zawsze Kościół głosi, że trzeba dbać o zdrowie, gdyż wierzymy, że życie jest darem Pana Boga i wierzymy, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. I troska o zdrowie jest konieczna i absolutnie w żaden sposób nie możemy jej odrzucić. I chcę też powiedzieć, że w tych propozycjach ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tych projektach podstaw jest wiele treści dobrych, takich jak troska o zdrowie fizyczne, o higienę psychiczną, walka z uzależnieniami, profilaktyka. To są treści bardzo dobre i bardzo potrzebne. I my to widzimy. Jednocześnie w tych proponowanych treściach są pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Chodzi o to, że w całości, gdy patrzymy na treści, na podstawy programowe, to zostaje tam naruszona nadrzędna wartość małżeństwa i rodziny. A ta wartość małżeństwa i rodziny jest zagwarantowana przez Konstytucję, paragraf 18. I my nie jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej, tylko jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej w takiej formule, w takich treściach, jak są proponowane, widząc jednocześnie rzeczy dobre. Nie ma tej nadrzędnej wartości małżeństwa i rodziny, jako związek mężczyzny i kobiety, złączonych miłością, która jest darem z siebie, gdzie jest otwartość na życie i gdzie jest tworzenie rodziny. Tej nadrzędności nie ma. I samo wyłączenie modułu o edukacji seksualnej nie rozwiązuje problemu. Tu nie chodzi o techniczne wyjęcie pewnych treści, bo to nie rozwiązuje problemu. Zastrzeżenia są tego rodzaju, że ta edukacja zdrowotna podważa całą wizję wychowania opartą na prymacie rodziny jako wspólnota matki, ojca i dzieci. I seksualność, ona jest wartością pozytywną, ale ona musi być wkomponowana w całą wizję małżeństwa i rodziny. Jeśli rodzina i małżeństwo ma wartość nadrzędną, co chroni Konstytucję. I seksualność powinna mieć ukierunkowanie prorodzinne. Nie zgadzamy się z tym, że jest ta seksualność ukazywana jako taki indywidualistyczny aspekt nauki o zdrowiu, oderwany od małżeństwa i rodziny.
1: Chcemy rozmawiać i chcemy wypracować wspólną wizję. Jesteśmy otwarci na dialog. bo widzimy, że pewne kwestie wykraczają poza profilaktykę zdrowotną i wkraczają na drogę światopoglądową, co narusza prawo rodziców do wychowania swoich dzieci, podkreślił przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego. Zaznaczył, że edukacja zdrowotna nie powinna być obowiązkowa, powinni decydować rodzice. Postawił także pytanie, dlaczego nie może być obowiązkowa etyka. Zmieniamy temat. 4 czerwca, wieczór uwielbienia w Opolu Winowie, zaprasza wspólnota Dawid. Odbędzie się on w uroczystość Bożego Ciała przy ołtarzu polowym za kościołem Ducha Świętego w Opolu Winowie, początek o godzinie 19. A Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Opolskiej zaprasza do udziału w 17. diecezjalnej pielgrzymce entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę Świętej Anny. Odbędzie się w sobotę 6 czerwca w programie Wymarsz o 9 sprzed Kościoła Świętych Anny i Joachima w Gogolinie Karłupcu, wspólna modlitwa przy krzyżach i kapliczkach oraz rozgrzewka z instruktorką Nordic Walking. Przerwa na drugie śniadanie, a o 14:00 msza święta w Bazylice na Górze Świętej Anny po Eucharystii dla chętnych możliwość powrotu autokarem do Gogolina. Męski różaniec w Opolu w sobotę 6 czerwca. Spotkanie modlitewne rozpocznie się mszą o 8:00 w kościele katedralnym, następnie rozmyślanie i modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja z katedry do kościoła Matki Bożej Bolesnej i świętego Wojciecha. Modlitwie przewodniczyć będzie ksiądz biskup Waldemar Musioł. Dodajmy, że począwszy od 6 czerwca nabożeństwo będzie sprawowane w każdą pierwszą sobotę miesiąca przez cały rok. Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza na Dzień Skupienia dla Poszukujących, któremu towarzyszyć będzie hasło Rozpoznaj swoje życie. Zaproszenie skierowane jest do mężczyzn między 18 a 30 rokiem życia, którzy szukają odpowiedzi na pytania o swoją przyszłość i życiowe wybory. Dzień skupienia odbędzie się w sobotę, rozpoczęcie o 9:00, zakończenie o 18:30. Zapisy na stronie internetowej www.seminariumopole.pl w zakładce Dzień skupienia. Powstała specjalna strona, na której można oznaczać kapliczki, przy których śpiewa się popularne majówki. Ogólnopolska mapa śpiewów majowych to dolna inicjatywa, która z początku obejmowała województwo łódzkie, a z czasem swoim zasięgiem objęła całą Polskę. Powstała z potrzeby popularyzacji i utrwalenia tej tradycji w polskiej kulturze, mówi pomysłodawca akcji Samuel Szatkowski.
7: Ogólna idea jest właśnie taka, żeby spopularyzować tę tradycję. Bardzo ważne jest utrwalać zjawiska, które w przypadku nabożeństw majowych, one cały czas są praktykowane, ale nigdy nie wiadomo, co będzie za kilka lat.
1: Mapę można znaleźć na profilu Fundacji Gościniec Łódzki na Facebooku. Obecnie na stronie jest oznaczonych około 300 kapliczek.
7: My korzystamy z prostych narzędzi przy tworzeniu tej mapy, mam na myśli Google Maps, dokładnie rozszerzenie My Maps, które umożliwia wprowadzanie znaczników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby własnoręcznie wprowadzić taki znacznik.
1: Nabożeństwa majowe w kościołach i przy kapliczkach odprawiane są ku czci Matki Bożej, wierni śpiewają litanię loretańską oraz modlitwę pod Twoją obronę. Pieśnią, która poprzedza lub kończy modlitewne spotkanie, jest utwór Chwalcie łąki umajone. W dniach 5-6 czerwca odbędzie się 14. ogólnopolska pielgrzymka żywego różańca na Jasną Górę. Tegoroczna peregrynacja jest centralnym punktem obchodów jubileuszu 200-lecia żywego różańca. Wśród prelegentów są Krystyna i Piotr Deko, przedstawiciele różańca rodziców z naszej diecezji, którzy wygłoszą konferencję pod tytułem Żywy różaniec dziś, duchowość i praktyka. Procesji różańcowej w piątkowy wieczór przewodniczyć będzie biskup Waldemar Musioł. A przed nami 30-letnica 2000. Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodzież po bierzmowaniu do 25 roku życia do udziału w diecezjalnym wyjeździe na jubileuszowe spotkanie młodych, które odbędzie się w sobotę 6 czerwca na polach lednickich. W programie m.in. wspólna modlitwa, Eucharystia oraz przejście przez bramę rybę Wyjazd z Sopola o godzinie 4, powrót w godzinach porannych dnia następnego. Zapisy i więcej informacji na stronie www.ławka.org. Na koniec jeszcze słowo ordynariusza. Dla dobra duchowego wiernych biskup Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej w dniu 5 czerwca dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w czwartek, 4 czerwca. Także po godzinie 6 kłania się Roman Juranek.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu, a niedzielną lożę radiową zaczynamy jak zwykle od przedstawienia gości. Justyna Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
3: Dzień dobry.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
5: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
6: Dzień dobry.
1: Dominik Maciąg, Partia Razem.
7: Dzień dobry Państwu.
1: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
8: Dzień dobry.
1: To wielki dzień dla bezpieczeństwa Polski, dla państwa polskiego i dla wojska. 60 miliardów złotych w jeden dzień, czegoś takiego nie było, mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w Hucie Stalowa Wola, podpisując wczoraj kolejne kontrakty z programu SAFE. Jak zaznaczał szef MON, nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto takiej liczby umów na tak dużą ilość sprzętu wojskowego, a podpisane kontrakty, jego zdaniem, gwarantują rozwój i niezależność polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tych kontraktów podpisano na dobrze ponad 100 miliardów złotych. Premier Donald Tusk stwierdził, że to coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić o dziejowej chwili, ocenił premier. Korki od szampanów powinny więc wystrzelić w polskich domach, a smutek zapanować na Kremlu. Jaka jest Państwa ocena tego, co się stało? Bo pamiętajmy oczywiście, że mówimy tutaj o kontraktach podpisanych z polskimi firmami, ale czekają nas jeszcze kontrakty zawierane wspólnie z innymi, z partnerami z zagranicy. Zacznijmy od Justyny Zielińskiej.
2: Zanim zaczniemy mówić o programie SAFE, może spróbujmy stworzyć sobie definicję tego programu. I tak na dobrą sprawę SAFE dzisiaj to jest koło ratunkowe dla płynności budżetu, a nie tak naprawdę dla zapewnienia nie będzie to instrument bezpieczeństwa i tak na dobrą sprawę przepychany jest ten SAFE z naruszeniem zasad. No i tak naprawdę poza taką normalną kontrolą państwa, to jest bardzo niepokojące i myślę, że to powinno w dużym stopniu wybrzmieć. Ja tutaj rozumiem oczywiście wysokość środków i tak dalej, natomiast my nie mówimy o niebezpieczeństwach, które mamy. Mianowicie jednym z nich jest na przykład mechanizm warunkowości i to właśnie Unia Europejska i państwa, inne państwa będą decydowały o tym, czy my zasłużyliśmy sobie później w perspektywie wypłaty kolejnych transz na to, żeby nam te środki przekazać. Jeżeli coś się wydarzy takiego, że Unii się to nie spodoba, no to te środki możemy mieć właśnie ze względu na tą zasadę czy mechanizm warunkowości później przyblokowane. Tu myślę sobie, że bardzo też istotne są kwestie związane z kosztami tej pożyczki, powiedzmy sobie. Tutaj osobiście dziwi mnie to, że nie została przyjęta inicjatywa tutaj pana prezydenta Karola Nawrockiego, który dawał pewne możliwości tutaj na pozyskiwanie środków na zbrojenia, czyli tak zwany SAFE 0%, który tutaj już na pewno dawałby spore oszczędności i dawałby gwarancję na to, że te środki będziemy mogli wykorzystywać zgodnie z tym, w jaki sposób tutaj sobie to wszystko oczywiście zaplanujemy. Tutaj też warto byłoby podkreślić to, czy na pewno te wszystkie środki trafią, przynajmniej te tutaj w kontekście tych, które mają być w Polsce wydatkowane, ponieważ też na terenie Polski funkcjonują firmy, które nie są bezpośrednio wyłącznie z polskiego kapitału, tylko mają swoje główne siedziby w innych państwach. No a co ciekawe, na przykład Niemcy zrezygnowali, czy nie brali udziału w ogóle w tej procedurze SAFE. A tutaj też jeszcze taką ciekawostką, myślę, że jest kazus tutaj też Rumunii, gdzie w ofertach były dużo gorsze parametry, a ceny później były dużo bardziej zawyżone w ofertach, które tutaj funkcjonowały, więc no ja bym bardzo naprawdę z taką dozą ostrożności do tego podchodziła, zwłaszcza, że my będziemy go spłacać wiele lat. Tak, wiele lat będziemy go spłacać, więc no to jest taka niepokojąca sytuacja.
1: Ja tylko dodam, że tak, te umowy zawierają obietnicę dostaw 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 armatochaubic Krab, 64 samobieżnych moździerzy RAK, 140 pojazdów dowodzenia, ponad 1000 pojazdów towarzyszących i dowodzenia do wyrzutni rakietowych Homar i tak dalej, armatochaubice, różnego rodzaju systemy wieżowe na przykład i pociski Spike. Także lista jest bardzo długa. Tomasz Dłubak.
3: Znaczy, Zdziwiłbym się, gdyby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości popierali sejf. Sejf 0% pana prezydenta, czyli faktycznie sejf 0 zł nie był możliwy do zrealizowania, ponieważ mechanizm finansowy sejf pana prezydenta Nawrockiego zakładał wykorzystanie środków Narodowego Banku Polskiego. A jak wiemy po publikacji danych Narodowego Banku Polskiego, no dosyć dużym minusie Narodowy Bank Polski jest, w związku z czym cały misterny plan finansowania tego właśnie z pieniędzy NBP-u niestety się nie mógł powieść. Natomiast no ja rozumiem optykę Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ największy ciężar środków finansowych zostanie przeznaczony w tych miejscach, w tych fabrykach, w których do tej pory były bastiony Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ci ludzie, którzy w tych fabrykach w Stalowej Woli dostaną kontrakty wielomiliardowe i zobaczą, że sprawczość rządu polega właśnie między innymi na tym, żeby zapewniać środki właśnie dla własnego przemysłu i żeby ten przemysł mógł sobie funkcjonować, no to jest gigantyczny problem wizerunkowy przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości, które przekonywało od wielu lat wyborców z tamtego terenu, że rząd koalicyjny, rząd Tuska jest nic nie warty i tak naprawdę dla Polski nic nie robi. Właśnie robi to widać po tych kontraktach. Ja tylko przypomnę, że tu padają kolejne mity, które przez jakiś czas były między innymi przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości rzucane, że większość tych pieniędzy zostanie wytransferowana do Niemiec. 90% tych kontraktów jest realizowanych w Polsce z korzyścią dla polskiego budżetu i dla polskiego podatnika. I oczywiście proszę pamiętać, że te pieniądze wpompowane w gospodarkę właśnie teraz spowodują to, że ten pieniądz najzwyczajniej w świecie w tej gospodarce zacznie funkcjonować. Także no ja liczę na to, że jak najszybciej ten proces produkcji się zacznie i wszyscy będziemy korzystać z tego, czym sejf jest, a sejf przede wszystkim jest bezpieczeństwem dla państwa polskiego.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń, ale część tych kontraktów to są kontrakty zawarte już dużo wcześniej, tak?
4: Tak, część tych kontraktów było zawierane wcześniej, one są teraz aneksowane, niemniej jednak trzeba powiedzieć, że mamy 113 miliardów konkretnie, to suma, która została zakontraktowana do dnia wczorajszego. No i proszę mi wskazać inny taki moment w nowoczesnej historii Polski, kiedy polska armia dostała takie pieniądze na zbrojenia, zresztą zbrojenia, które zostały skrojone na potrzeby naszej armii przez naszych sztabowców w polskich firmach, więc tu się nie zgodzę, że tutaj mamy jakieś wydatkowanie głównie za granicą i taka była intencja tego programu od samego początku, aby także zbudować nasz przemysł zbrojeniowy na nowo, również właśnie w tych miejscach, gdzie tak jak tutaj przedmówca wspominał, wygrywało PiS. I ja się zastanawiam, jak na przykład prezydent Stalowej Woli może powiedzieć, że przy kontrakcie 43 miliardów złotych dla Huty Stalowa Wola, on może powiedzieć, że te pieniądze nie są potrzebne, że możemy się bez nich obejść. Podobnie zresztą mówił taki premier Morawiecki w przypadku KPO. No damy sobie radę bez nich. A wiemy dzisiaj, jak pieniądze z KPO pracują na rozwój polskiej gospodarki. I tak samo będzie z pieniędzmi z funduszu SAFE. Jeżeli chodzi tutaj o procent zadłużenia, no bo to jest pożyczka w jakiejś wymierze, no to dokładnie mówiąc jest to 3,3%. Ja przypomnę, że za PiS-u sprzęt kupowany w Stanach Zjednoczonych to było 4%, w Korei 6,5%, więc oprocentowanie wyższe. Używamy do tego programu instrumentów prawnych, które już za PiS-u zostały przyjęte, a więc ustawy o obronie ojczyzny i pożyczkę tą będzie obsługiwał BGK, więc to są jak gdyby ścieżki przetarte przez Prawo i Sprawiedliwość i nie wiem dlaczego Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj się burzy na ten temat, mówiąc, że to jest jakoś niezgodne z prawem czy niekontrolowane przez państwo polskie. No i jeszcze pojawia się tutaj kwestia oprócz tego, że no, główne te zamówienia idą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to mam jeszcze setki kooperantów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy również skorzystają na tym.
1: Łącznie 10 tysięcy firm.
4: No tak, mówi się, że to też z zagranicznym udziałem, tak, kapitału. Natomiast, no, proszę powiedzieć to pracownikom na przykład firmy Koroplast w Strzelcach Opolskich, w Dylakach, czy na EPCO w Praszce, którzy mogą na tym skorzystać również, a no, nie ma ich co oskarżać o to, że akurat pracują w firmie z zagranicznym kapitałem.
1: Dziękuję bardzo. Panie senatorze, Piotr Woźniak.
5: Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją tyra dzień i noc, aby zohydzić wszystkie pomysły Unii Europejskiej, bo proszę pamiętać, że program SAFE to jest precedens w historii najpierw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, później EWG, a następnie Unii Europejskiej. Jest to pierwszy program, który finansuje zbrojenia. Czegoś takiego w historii Wspólnoty Europejskiej nie było, dlatego że Wspólnota powstała po to, aby wspierać gospodarczo Europę, a nie się militaryzować. W związku z tym jest to wielki sukces polskiej prezydencji Donalda Tuska i całego rządu, który zabiegał o to podczas polskiej prezydencji, żeby przekonać partnerów z Europy, że zagrożenie rosyjskie jest bardzo realne. W związku z tym działania Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oceniam jako antypaństwowe. Mówię to z całą odpowiedzialnością, dlatego że mówienie o tym, że jest to przeciwko polskiemu obywatelowi, że jest to zagrożenie, a nie wspomożenie polskiego bezpieczeństwa, jest jakąś niedorzecznością. To państwa lider, premier Jarosław Kaczyński w 2020 roku, kiedy Rosja napadła Ukrainę, ja zacytuję jego słowa, choć to może brzmieć dość dziwnie z ust polityka Koalicji Obywatelskiej, lepiej być zadłużonym niż okupowanym. Wówczas Jarosław Kaczyński mówi w 2022 roku. W związku z tym to, że my mamy pożyczkę, to wynika z tego, że niestety Unia Europejska przez wiele, wiele lat nie dostrzegała zagrożenia rosyjskiego. Mówił o tym chociażby Donald Trump, państwa idol, który przecież chce wycofywać z Europy amerykańskich żołnierzy i to jest odpowiedź na działania Donalda Trumpa. Program SAFE jest odpowiedzią na działania Donalda Trumpa, który zachęca Europę, żeby wydatkować większe pieniądze na zbrojenia. My jesteśmy największym beneficjentem tego programu. Drodzy Państwo, 12 tysięcy kooperantów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 12 tysięcy polskich firm. To nie jest jakiś przypadek, że te pieniądze w trybie pilnym, niestety w trybie pilnym, dlatego że weto prezydenckie spowodowało, że rząd musiał stawać na uszach, żeby zdążyć do 31 maja podpisywać te umowy. Te umowy, które można było podpisywać spokojniej, w trybie normalnym, a nie w trybie takim, jak zaproponował pan prezydent, wetując tą ustawę. W związku z tym nie wyzłośliwiając się na końcu i koncyliacyjnie. Powinniście państwo z prawicy wyciągnąć wnioski z tego postępowania. Ja jeżdżę często na Podlasie i w wschodnie rubieże naszego kraju i nie rozumieją tego nawet wasi wyborcy, mówiąc szczerze. Tylko ci zatwardziali przekazu TV Republika mówią o tym, że macie rację, ale ci tacy standardowi, mówiący językiem propolskim, mówią, że ta decyzja prezydenta i wasza przy głosowaniu była błędem.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
6: Już mamy w tej chwili z tego programu 6 miliardów bodajże na kontach państwa. Już możemy działać. Bez tego programu myślę, że Unia byłaby i Polska byłaby zdecydowanie bezbronna czy bardzo, bardzo słaba. Trzeba przyznać tutaj Donaldowi Trumpowi rację i to, że próbował kręcić tutaj i osłabiać Europę, to pokazało, że Europa potrafi się zjednoczyć i postawić na własne bezpieczeństwo, bo tutaj widzimy, że no, w ogóle bezpieczeństwo nie powinno być w ogóle kwestią, nie wiem, ceny i dyskutowania, czy warto, czy nie warto. Oczywiście to jest najważniejsza i kluczowa sprawa, żeby chronić polskich granic, polskiej suwerenności, polskiego bezpieczeństwa. I to, czy to w sprzęcie takim wojskowym, czy w cyberbezpieczeństwie, to są najważniejsze kwestie, żeby mieszkańcy, obywatele kraju naszego czuli się bezpiecznie i cała Europa, bo trochę Europa chyba w ostatnich latach właśnie zapomniała, czy o tym że wróg za wschodnią granicą czai się i pokazuje coraz to dłuższe swoje macki i apetyt na inne terytoria, począwszy od najpierw Krymu, a później już całą Ukrainę, więc musimy na pewno wykorzystać ten program. To jest bardzo dobry program, prezydencki w ogóle, program zero, no to już w samej nazwie ma zero i zero z tego by było, zero bezpieczeństwa, bo dlaczego tak? Dlatego, że tam, gdzie PiS nie ma swoich udziałów, gdzie nie może na tym zarobić, tam będzie zawsze przeciwko temu. Widzieliśmy to, czy to w Funduszu Sprawiedliwości, czy w innych programach poprzedniej ekipy. Tam, gdzie można wyciągać pieniądze dla swoich, to tam PiS będzie taki program chwalił.
1: Dziękuję
6: bardzo.
1: Tutaj
6: jest pełna transparentność, jest pełny monitoring, jest właśnie kontrolowany i transparentnie wydawany dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
1: Dziękuję bardzo. Powtórzę to, co mówił pan senator, cytując pana Kaczyńskiego. Lepiej być zadłużonym i bezpiecznym? To pytanie do Dominika Maciąga.
7: Myślę, że zdecydowanie lepiej być zadłużonym, ale bezpiecznym. I już kilkukrotnie w tym radiu, zarówno ja, jak i moi koledzy i koleżanki z partii Razem, wspominaliśmy o tym, że SAFE jest programem, na którym Polska ma szansę przede wszystkim skorzystać. Też mam wrażenie, że jako jedyne stronnictwo nie mieliśmy nic przeciwko SAFE-owi zaproponowanemu przez rząd, jak i zarówno temu zaproponowanemu przez prezydenta Nawrockiego.
4: Polskie Stronnictwo Ludowe też nie miało nic przeciwko.
7: Też zaproponowaliśmy własny obligacyjny. Cieszy nas, że część z tych pieniędzy w tej pierwszej transzy ma pójść właśnie na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, bo w dzisiejszych czasach są to oczy i uszy naszej armii, bo odpowiadają między innymi za ochronę systemów resortu obrony narodowej, rozpoznanie operacyjne czy tworzenie algorytmów szyfrujących dla danych niejawnych. I na takich kwestiach się nie oszczędza, jeśli rozumie się ich wagę we współczesnym świecie. Jestem też przekonany o tym, że program SAFE jest słuszny, ale mam nadzieję, że rząd nie zrobi z nim tego samego co z KPO. Bo nawet najlepiej skonstruowane umowy nie gwarantują nam sukcesu, zwłaszcza, że Polska na firmy z sektora zbrojeniowego wystawia rocznie około 100 milionów złotych kar za niedopełnienie warunków, z czego prawie połowa jest wystawiana dla polskich przedsiębiorstw, których państwo polskie jest głównym udziałowcem.
1: No właśnie, to jest taki aspekt bardzo ciekawy. Czy będziemy w stanie w ogóle zrealizować te zamówienia?
7: I właśnie to jest kwestia, do której też bym przeszedł, bo mamy naprawdę niewiele czasu i w tym momencie musimy przygotować linie montażowe, zwiększyć możliwości przerobowe, zatrudnić specjalistów, których też na rynku nie jest nieskończoność. I musimy mieć to gotowe do roku 2030, więc na testowanie i usprawnianie już uważam, że nie mamy czasu i musimy się opierać głównie na istniejących rozwiązaniach, dlatego powinniśmy zacząć myśleć prognostycznie i jako partia Razem po prostu postulujemy 3% PKB na naukę, badania i rozwój, bo jest to konieczne, jeśli chcemy wdrażać innowacyjne projekty.
1: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
1: Karol Tobolak.
8: No cóż, ja tutaj nie ukrywam, że troszkę bawi mnie to podejście pana senatora i pana tutaj z Razem, bo jeszcze pamiętam kilka lat temu, gdy Razem byli w ramach Lewicy, no ich partia jasno przeciwstawiała się chociażby zakupowi F-35. Dla mnie to jest kuriozalne stwierdzenie. Tak samo dziwię się określaniem jako beneficjent. Jesteśmy kredytobiorcą. Tutaj nie przyjeżdża jakaś OMA czy OPA z Niemiec, którzy dają nam pieniądze, które możemy potem sobie wydawać jak chcemy na zbrojenia. Są to ściśle określone warunki, między innymi oparte o warunkowość praworządności. Jeżeli dojdzie do zmiany władzy i te pieniądze zostaną wstrzymane, to będzie dramat dla polskiego sektora zbrojeniowego, dlatego ja uważam, że powinniśmy zadłużać się w ramach możliwości krajowych. Dziwi mnie to, że tak dobrze postrzegamy ten kredyt, gdzie już wiemy, że zmieniło się oprocentowanie, co powoduje, że ten kredyt będzie przynajmniej 8 miliardów droższy, tak, dla nas. To nie jest sytuacja, w której jest komfortowo. Tak samo nie rozumiem pana z Polski 2050, który powiedział, że bez tego jesteśmy państwem bezbronnym. No nie oszukujmy się, nasze państwo może mieć pewne problemy w niektórych częściach naszych sił zbrojnych, ale te siły zbrojne są jednymi z mocniejszych w Europie. Tak samo nie rozumiem tego mówienia o pewnej solidarności europejskiej, wspieraniu się, wspólnym budowaniu. Jakby nie patrzeć, nie jesteśmy jedną z największych czy jakoś mocno wiodących poza wzrostem gospodarek europejskich, a mimo to bierzemy na siebie największy ciężar w ramach tego kredytu. Wzięcia go, spłaty oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. To nie jest system solidarny, w którym Niemcy po prostu stwierdzają, że nie uczestniczą w tym programie, w którym niektóre kraje biorą po prostu symboliczne kwoty. Jest to sytuacja, w której całość odpowiedzialności za wschodnią flankę NATO, za bezpieczeństwo Unii Europejskiej bierzemy na siebie my. I w ramach tego oferuje się nam kredyt, powiedzmy, że na preferencyjnych warunkach. Czy w taki sposób wygląda budowanie jakkolwiek wspólnoty? Moim zdaniem nie. Jest to jasna sytuacja, w której albo jesteśmy podlegli i jako państwo mamy możliwość bronienia własnych interesów, bo nie oszukujmy się, inne kraje nie zadłużyły się na tyle, żeby móc nas efektywnie wspomóc, i budować system, w którym jako państwo jesteśmy odporni, ale jednocześnie w ramach budowy tego systemu ala solidarnego jesteśmy obwarowani tak warunkami, że nie wiemy nawet, czy będziemy dostawać te pieniądze, tak jak w przypadku KPO. I przypominam, że mam nadzieję, że system, który będzie pracował w ramach Sejmu, będzie znacznie lepiej skonstruowany jak ten w KPO, bo nie chciałbym widzieć osobiście sytuacji, gdzie pan Godyla, który, no nie oszukujmy się, jego z rodziną posiada olbrzymi majątek, dostaje jeszcze wsparcie na przynajmniej jego żona, przepraszam, wsparcie na swój interes, gdzie w ramach jakiejś pizzerii
1: jako
8: powstają...
1: Jako przedsiębiorca.
8: No tak, ale nie oszukujmy się tutaj...
1: Zgodnie
8: z prawem, ale nie oszukujmy się, pewne rzeczy moralnie możemy uzasadniać jako pozytywne bądź negatywne. Moim zdaniem zakup w przypadku z jachtów był kompletnie niepotrzebny, bardzo szkodliwy dla wizerunku państwa polskiego, nie tylko samego programu KPO. I mam nadzieję, że takich cyrków po prostu nie będzie się robić w ramach Sejmu, gdzie kupi się po prostu rzeczy zbędne bądź niepotrzebne. W tym wypadku jako Konfederacja jesteśmy przeciwko temu, ze względu na to, że tracimy kontrolę nad pieniędzmi, nad kredytem, który jest olbrzymi, i nad systemem, w którym rzekomo sprzedaje nam się solidarność europejską, a tak naprawdę cały ciężar opiera się w zasadzie na nas, a przynajmniej jego lwią część.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to przechodzimy do kolejnego tematu.
2: A czy ja mogę się chociaż odnieść?
1: A nie, no proszę bardzo.
2: Panie redaktorze, ja tak grzecznie
1: nikt
2: tutaj...
1: nie zgłaszał chęci,
2: nie, bo ja, wie pan, chciałam tutaj, że tak powiem, wysłuchać tego, co panowie mają tutaj do powiedzenia, żeby mi panowie później nie zarzucali, że ja przeszkadzam, prawda? Natomiast tutaj ja tak krótko chociaż parę zdań chciałabym tutaj coś jeszcze dopowiedzieć. No ja tutaj wysłuchuję tutaj państwa planów związanych właśnie z programem SAFE i tutaj jak państwo tutaj troszczą się o obronność naszego państwa, chciałam przypomnieć, że to właśnie państwo likwidowali, reorganizowali wojska, państwo wyśmiewali się, jak powstawał WOT, wyśmiewali się państwo z F-35, teraz pięknie państwo je przyjmują w naszym kraju. Ja chciałabym zauważyć, że tutaj zarządów Prawa i Sprawiedliwości też bardzo mocno wzrosło tutaj zaopatrzenie tutaj państwa polskiego, jeżeli chodzi o zbrojenia, ale tutaj Stany Zjednoczone, z którymi też byliśmy partnerami systemu warunkowości, nam nie nakazywały. Natomiast tutaj, biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska ma różne pomysły i różne widzimisię, to ten system warunkowości jest sprawą, wydaje mi się, dosyć kluczową, a przy państwa rządach, gdzie średnio około 1 miliarda zadłużamy się dziennie, czy dług wzrasta, no po prostu kwestia perspektywy spłaty tego kredytu, pożyczki, jest tutaj no bardzo mocno problematyczna, zwłaszcza, że jest ona rozpisana na bardzo wiele lat i to nasze dzieci będą to jeszcze spłacały, o ile oczywiście wszystkie środki, które mamy zadeklarowane, otrzymamy, jeżeli będziemy, że tak powiem, grzeczni i Unii Europejskiej pięknie słuchali. Więc powtórzę tą definicję. SAFE to koło ratunkowe dla płynności budżetu dzisiaj, a nie instrument bezpieczeństwa i jest przepychany z naruszaniem zasad i poza normalną
1: Dziękuję
2: procedurą
1: bardzo.
2: Państwa. Dziękuję.
1: Pan senator?
5: Różnimy się tym bardzo mocno, że państwo patrzycie, macie tylko jedno w swoich strategiach, w swoim myśleniu, czyli retrospekcję, co było, jak
2: no,
5: państwo robiliście.
2: Ale
5: ja pani nie przerywałem, z całym szacunkiem wysłucham panią, jak skończę. W momencie, kiedy tym się różnimy, nie zauważacie państwo realnego niebezpieczeństwa. Wszyscy na czele z premierem Tuskiem mówią o tym, że realne jest zagrożenie ataku rosyjskiego na jedno z członków państwa, na jedno z państw członków Paktu Północnoatlantyckiego. 2-3 dni temu uderza dron w Rumunii, w jeden z bloków mieszkalnych. Generałowie Paktu Północnoatlantyckiego mówią wprost, żarty się kończą. realne zagrożenie ze strony Rosji istnieje i w związku z tym ja naprawdę nie rozumiem retoryki państwa w momencie, kiedy nie daj Boże, coś się wydarzy na terytorium Polski. Jak wy wówczas i co wówczas będziecie mówić? Gdybyśmy tego nie zrobili, państwo mówilibyście, że zaniechaliśmy wszystkiego, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom. Ja oczywiście nie życzę, żeby coś złego się wydarzyło na terytorium Polski, natomiast chciałbym i marzę o tym, żeby opozycja oprócz tego, żeby mówiła o tym, co będzie za 45 lat, kiedy będziemy spłacać ten kredyt, patrzyła w przyszłość w perspektywie 2, 3, 5, 10 miesięcy, dlatego że to w tym czasie może nastąpić przełamanie frontu na Ukrainie, rozmowy ewentualne pokojowe albo eskalacja ze strony Kremla w momencie, kiedy będzie przegrywał na froncie ukraińskim, po to, żeby w inny sposób geopolitycznie postawić Europę. Kreml bardzo mocno zabiegał o to, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a państwa retoryka z ohydzania wszystkiego, co dotyczy Unii Europejskiej, co dotyczy pomysłów na wspólnotę europejską, prowadzi do tego samego, do tego, żeby Polacy w większości, dziękuję nie bardzo. Teraz, ale za kilka lat powiedzieli nie dla Unii Europejskiej. To jest przerażające.
9: Tomasz Dłubak.
3: Ja się odniosę do trzech rzeczy. Jeszcze dodam do wypowiedzi pana senatora, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej mówią, że Europa niech się zacznie pomalutku martwić, bo zrobimy im małe piekło niedługo. To proszę sobie prześledzić to, co się mówi w rosyjskich mediach, ale odniósłbym się...
5: Jesteśmy na celowniku numer jeden.
3: Jesteśmy największym wrogiem Federacji Rosyjskiej, ponieważ skutecznie pomagamy Ukraińcom i przeszkadzamy Federacji Rosyjskiej. Chciałbym się odnieść do rzeczy, o których pani wspomniała, mianowicie mówi pani o rzekomo nielegalnym podjęciu przez państwo polskie działań w zakresie zakupowym. No to jeżeli to działanie jest nielegalne, to pierwszym beneficjentem

0: Największym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że to Prawo i Sprawiedliwość nie dokonuje tych zakupów. To jest największy problem. I to państwa boli, ja o tym bardzo głośno mówię. I ostatnia rzecz. Jak ktoś zna historię, to nie trzeba daleko sięgać. Ja sobie przypominam, że państwo polskie przed 39 rokiem robiło zbiórki na wojsko. Ludzie sprzedawali obrączki.
1: Fundusz Obrony Narodowej.
0: Tak, robili różne cuda, żeby się obronić przed agresorem. Dzisiaj powinniśmy dziękować, że mamy taką sytuację, w której przy potencjalnym konflikcie zbrojnym możemy się zbroić, możemy korzystać z mechanizmów finansowych, które nas wspierają, a każdemu, kto źle życzy Polsce, czyli źle życzy tak naprawdę rządowi, który chce nas dozbrajać, no życzę więcej rozwagi, no po prostu.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń.
2: Przygotowując się do tego programu, zastanawiałem się, czy ze strony PiS-u padnie to stwierdzenie, że zarządów Platformy Obywatelskiej były zwijane jednostki wojskowe i jednak padło. I budzi to moje naprawdę wielkie zdumienie, że ciągle PiS wraca do czegoś, co miało miejsce 16 lat temu, kawał historii. Dzisiaj mamy zupełnie inne warunki geopolityczne przede wszystkim. W innym miejscu historii jesteśmy, a oni wciąż do tego wracają, mając jeszcze na uwadze to, że to Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała usprawnić wydawanie funduszy safety, czyli de facto i weto, i to, że ciągle następuje tutaj krytyka tego programu, krytyka w ogóle założeń, że to pochodzi nam z Unii Europejskiej. I trzeba się zdecydować, jesteście za rozwojem polskiego bezpieczeństwa, rozwojem polskich sił zbrojnych, czy jesteście przeciw, bo do tej pory byliśmy umówieni na to, że w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. Niestety przy programie SAFE PiS wyrwał się z tego konsensusu i ciągle zastanawiam się, jak PiS będzie próbowało to wytłumaczyć swoim wyborcom. Jeżeli chodzi także o kwestię wypełniania zobowiązań wyborczych, to też trzeba stwierdzić, że idąc do wyborów w 2023 roku, Polskie Stronnictwo Ludowe mówiło, że 50% wydatków powinno być lokowane w polskiej zbrojeniówce. Wtedy było to 20-80, PiS mówił, to jest niemożliwe do wykonania. Dzisiaj staje się to faktem i chyba najbardziej to boli właśnie przedstawicieli PiS-u, że spełniamy swoje obietnice, a przede wszystkim chcemy budować bezpieczeństwo Polski.
1: Dominik Maciąg.
3: To wrócę do SAFE-u i powiem, że przyjmując SAFE, faktycznie przyjęliśmy ryzyko, które jest związane ze spłatą, i jeśli faktycznie będziemy produkować dużą część uzbrojenia, ale jednak nie będziemy w stanie go później sprzedać i eksportować, stać się jednym z głównych eksporterów właśnie na nasz region, to będzie to dosyć trudne do udźwignięcia finansowo przez państwo polskie. Jeśli faktycznie wykorzystamy te pieniądze, staniemy się nie tylko producentem, a głównym eksporterem broni, to tak naprawdę ta pożyczka spłaci się sama.
2: Ale już jest zainteresowanie na polski sprzęt z zagranicy.
1: Właśnie, konkurencja akurat na tym rynku jest duża i będzie rosła w najbliższych latach.
3: Tego tutaj trzeba wykonać pracę przede wszystkim negocjacyjną, bo teraz czy sojusznicy będą chcieli kupować od nas sprzęt, który my wyprodukujemy za pieniądze z pożyczki z Unii Europejskiej. I musimy zrobić wszystko, żeby faktycznie poszło to w tą stronę. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo i to, że partia Razem rzekomo nie jest za bezpieczeństwem, od samego początku wspominamy o tym, że bezpieczeństwo jest ważne, że bezpieczeństwo jest istotne. Jedyne co, to niektóre z decyzji po prostu podważamy i uważamy, że pieniądze da się wydać lepiej, ale to nie znaczy, że partia Razem kiedykolwiek opowiadała się przeciwko bezpieczeństwu Polski.
4: Pan Stefan Górecki. Tutaj trzeba sobie, PiS powinien w ogóle zapytać swojego prezydenta, dlaczego działa na niekorzyść polskiej armii, polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polek i Polaków. Zwróćmy uwagę, proszę państwa, na to, jak reaguje tutaj Kreml na samą wiadomość o zwiększeniu kontyngentu amerykańskiego na polskiej ziemi. Te 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy amerykańskich ma odstraszać generalnie wroga i dbać o bezpieczeństwo naszego kraju, regionu, wschodniej flanki NATO, bo to jest też ważna granica i najważniejsza, chroniąca pokój od wojny. Więc popatrzmy na to, jak Putin już tutaj się boi.

0: wzmocnienia Europy Środkowo-Wschodniej i jak próbuje już rozkładać sobie pionki, gdzie kto może być i jak może reagować. Mam nadzieję, że tutaj Donald Trump nie ulegnie żadnym naciskom i tak jak obiecał, zwiększy tutaj swój kontyngent w naszym regionie.
1: Dziękuję bardzo. Karol Tobolak?
2: Podsumowując, no ja tutaj dziwię się, że część osób z obecnie partii rządzącej, czy które były, cały czas mówię o tym, żeby nie pamiętać o tym, jakie decyzje były podejmowane. Pamiętajmy, że kwestie armii i zbrojeniówki to jest, są lata planowania i zamówień, przygotowywania linii produkcyjnych projektów. To, że możemy teraz zamówić borsuki, to są lata naprawdę, długie lata pracy i to nie mówimy tylko o obecnych rządach, o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Planowanie takich projektów to nie jest dzień czy dwa. Mówienie w tym momencie o tym, że to są rzeczy, które musimy planować na 10 miesięcy, moim zdaniem jest bzdurą. Tak samo mówienie o tym, że Razem nigdy nie było przeciwko polskiej obronności, bo ile pamiętam, znajdują się tam do dziś osoby, które są przeciwko NATO jako takiemu. I moim zdaniem, no, budzi to w mojej opinii pewne obrzydzenie, w szczególności, że są to kręgi, które bym raczej kojarzył z marksistowskimi. Także reasumując, ja osobiście uważam, że powinniśmy się zbroić, wydawać pieniądze na zbrojeniówkę. Obecnie nie mamy takiego komfortu, zważywszy po tym, ile sprzętu przekazaliśmy Ukrainie, moim zdaniem bezzasadnie, i w jakiej sytuacji postawiono polską armię, gdzie musimy dokonać tych zakupów, czy chcemy, czy nie, zważywszy na to, że znajdujemy się w ostrym sporze z Federacją Rosyjską, co widzieliśmy chociażby na granicy polsko-białoruskiej, gdzie mur, przed którym część partii protestowała, a który ostatecznie musieliśmy postawić, i dobrze, że on powstał i cieszę się, że jest on dalej rozwijany, a polska granica jest broniona przez polskie wojsko i służby graniczne. Także w tym momencie musimy pamiętać o tym, że są to prace, które są skrojone na lata, nie na miesiące. I w tym wypadku musimy sobie zadać jasno pytanie, czy przede wszystkim te pieniądze będą trafiały do polskiego budżetu, polskiej armii, do polskich firm zbrojeniowych i czy uda nam się utrzymać to tempo, zważywszy na to, że być może dojdzie do zmiany władzy i Unia Europejska nagle sobie przypomni o tym, że może jest jakiś problem z praworządnością, bo w zasadzie nic nie zostało zrobione.
1: Dziękuję bardzo. Pani Justyna Zielińska, jeszcze ad vocem, ale
3: tak,
1: króciutko.
3: Krótko,
1: proszę.
3: Tak, tutaj trochę mnie dziwi sformułowanie pana z 2050 swój prezydent. To nie jest prezydent tylko Prawa i Sprawiedliwości, to jest prezydent wszystkich Polaków, więc ja tutaj dziwię się, że pan w ogóle takiego sformułowania używa, mimo że sądzę, że pewnie pan na prezydenta Nawrockiego nie głosował. Natomiast co do pana jeszcze Jarosława Krzywonia, takie jedno zdanie, natomiast to, że weto prezydenta zostało złożone, no to chyba też jest dobrze, że jest ten taki mechanizm, który w jakimś stopniu też pokazuje, że rząd nie zawsze musi mieć rację i mimo wszystko czuwa i to weto też powinno dać mimo wszystko do myślenia. A tutaj jeszcze wracając do historii, to chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński ostrzegał przed Rosją, to byli tacy politycy, którzy mówili, że nie sypmy piachu w tryby, zaakceptujmy czy współpracujmy z Rosją taką, jaką ona jest, i to jest dzisiejszy premier, pan Donald Tusk. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego tematu, bo czasu nam zostało mało. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To zaczęło już funkcjonować w tej takiej sferze publicznej jako dopłaty do emerytur dla artystów, tak w dużym skrócie. I rzeczywiście projekt zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe, zarabiają mało, nie stać ich na płacenie składek. Ustawa będzie teraz procedowana w Sejmie, później Senat, prezydent. Już jednak widać, że budzi ogromne emocje społeczne. Ja chciałem poznać Państwa zdanie na temat tej ustawy. Czy jest potrzebna? To zacznijmy może, Pani Justyna mówi jako ostatnia, pan Tomasz Dubak.
4: Znaczy, w sferze faktów nie ma co ukrywać, że mamy 62 czy 63 tysiące osób wykonujących zawód artysty, którzy mają autentycznie problem z opłacaniem składek, bo zdaje się, że statystyki mówią o 10 czy 11% osób, które te składki w pełni i regularnie opłacają. I w gruncie rzeczy te szacowane 350 milionów złotych wydatków w ramach budżetu jako dopłaty do składek, trzeba jasno powiedzieć, że to pieniądze, które będą trafiały na indywidualne konta tych osób.
1: Nie do kieszeni.
4: Nie do kieszeni. W skali 650 miliardów złotych stanowią jakiś autentyczny promil czy ułamek wydatków państwa. Natomiast weźmy pod uwagę to, że praca ludzi kultury jest bardzo specyficzna. Ona jest na pewno unikalna, jest na pewno nieregularna, na pewno nie jest etatyzowana i stoi w takiej dużej sprzeczności z takim modelem bismarckowskim polegającym na tym, że budujemy model, w którym mamy etat, w którym odprowadzamy składki. To są ludzie, którzy w tej grupie naprawdę tą pracę nie wykonują dokładnie tak samo jak i nieregularnie dokładnie tak samo jak chociażby, nie wiem, murarze. Stąd sposób rozliczania składek i to, że częstokroć trudno im te składki zapłacić, faktycznie może być dla nich problemem i państwo polskie musi na to jakoś odpowiedzieć. Są kraje europejskie, UNESCO zresztą o tym wspominało, że to jest dosyć duży problem, jeżeli chodzi o ludzi kultury. Są kraje europejskie takie jak Niemcy, które to rozwiązują w między innymi taki sposób, że 50% składek jest opłacane przez tych ludzi samodzielnie, 30% przez ludzi, którzy korzystają, czyli przez firmy z pracy tych ludzi, 20% dopłaca państwo. Nasz model jest bliższy rozwiązaniem austriackiemu, natomiast też są rozwiązania francuskie, włoskie. No, nie można tego problemu przykrywać i nie mówić, że to jest rzecz, którym z tym państwo sobie nie poradzi. Natomiast skala 350 milionów do 650 miliardów złotych, wydaje mi się, że powinniśmy ten temat załatwić, bo on wcześniej czy później wyjdzie w zabezpieczeniu społecznym na koniec życia tych osób.
1: Jarosław Krzywoń, pojawia się w tej debacie argument, że a rolnikom dopłacamy, bo mają KRUS. To dlaczego nie artystom?
5: No i tu też można właśnie do tego nawiązać, aczkolwiek no, rolnik ma pracę stałą, to jest ciężka praca na polu, w gospodarstwie, to jest także zapewnianie naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, ten rynek i specyfika pracy, no właśnie jest nieregularna, często na umowę zlecenie, umowę o dzieło i kiedy gdzieś ta młodość ucieka i później przechodzi się na emeryturę, no okazuje się, no nie zawsze, ale częstokroć, że bywa także, że osoby te muszą być przez państwo wspierane dodatkami socjalnymi. I to jest sytuacja też no, nieciekawa dla tych osób, a państwo powinno zapewnić godny, dobry byt każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, ten minimum socjalne no, powinien mieć i ta ustawa jest w jakiś sposób wyjściem naprzeciw.
1: Dziękuję bardzo. Pan senator Piotr Woźniak.
6: Sprawa jest dość skomplikowana wbrew pozorom, dlatego że problem z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, który przecież jest w jurysdykcji ZUS-u, to główny problem to demografia. Znaczy on się nie bilansuje. Coraz więcej beneficjentów emerytur i różnych innych benefitów ze strony ZUS-u, a coraz mniej płatników, którzy muszą płacić coraz większe składki, dlatego że nie rodzą się Polacy. Nie ma zastępowalności pokoleń i w związku z tym to się nie bilansuje i czeka nas niestety, jeżeli opozycja z rządzącymi, już nieważne kto będzie w perspektywie 10 czy 20 najbliższych lat rządził, ale jeżeli poważnej debaty nie rozpoczniemy na temat demografii, jak ją wzmocnić, to tego rodzaju dyskusji i tematów będziemy mieli bez liku, dotyczących różnych sfer zawodowych, dlatego że dzisiaj miejmy świadomość, że ten system się nie bilansuje i rząd polski dopłaca z kieszeni polskich podatników do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 40 nawet do 100 miliardów złotych rocznie. Dlatego, że on się po prostu nie bilansuje. Co do samych artystów, chyba wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, że niektóre sfery życia społecznego nie mogą być dochodowe tak wprost. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja, czy nawet Strona Demokratyczna mówi o tym, że nie wszystkie szpitale muszą zarobkować, powinny wyjść na zero, powinny się bilansować do zera. Tak samo jest w przypadku niektórych zawodów, takich jak zawód artysty, że są to zawody, które po pierwsze nie przynoszą dochodu jako takiego w większości przypadków, tworzą naszą przestrzeń kulturową, rozwijamy się dzięki artystom, patrzymy na to, co robią, oceniamy, krytykujemy, lubimy, nie lubimy. Po to jest właśnie zawód artysty. Ja mam osobiste spostrzeżenie takie, no jestem ekonomistą, to mi się trochę kłóci, jeśli mam być szczery, ten pomysł, po prostu z punktu widzenia cyfr. Natomiast z punktu widzenia tego, że nie wszystko musi być dochodowe, to Polska jest na tyle zasobnym krajem, że powinniśmy rozważyć tego rodzaju rozwiązania. Ja nie wiem, jak ja zagłosuję w Senacie, dlatego że będziemy chcieli zobaczyć finalny produkt, jaki zostanie przeprocedowany przez Sejm. Wtedy będziemy podejmować decyzję. Senat jest taką izbą, w której też filtrujemy. Czasami mamy naprawdę bardzo dużo i kwestii legislacyjnych, mamy fenomenalnych legislatorów w Senacie. Tych poprawek po Sejmie czasami jest bardzo, bardzo dużo, więc jestem bardzo ciekaw finalnego projektu, który przebrnie przez Sejm, a jaka będzie decyzja moja osobista w Senacie, to zobaczymy.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki, przedsiębiorca, jak na to patrzy. Pan płaci...
0: Tak, ja płacę normalny ZUS, składki zdrowotne od tego, im więcej pracuję, tym więcej płacę. I tak miałem mieszane uczucia w ogóle, jak do tego tematu podejść. Pierwsza taka myśl była, mówię, no kurde, niesprawiedliwe i tak dalej. I tak sobie myślę, czy ogrodnik też może być artystą i coś tworzyć dla przestrzeni, dla kultury i tak dalej. Pewnie tak, tylko może z małym jakimś znaczeniem dla całego społeczeństwa. Natomiast patrząc na pomysł tej ustawy i projekt, to sobie myślę, nie chciałbym być na miejscu artystów i być tak upokarzanym, stawać przed komisją 120-osobową, która stwierdzi, czy ja jestem artystą, czy nie, czy mój dorobek artystyczny pracy jest coś warty i coś wnosi dla kultury, dla sztuki, narodu, dla państwa. Dla mnie trochę upokarzające i myślę, że społeczeństwo powinno wyrazić tutaj no, aprobatę i trochę szacunku, bo ja nie mówię tutaj o jakimś tam grajku na chodniku, który sobie zarabia, tylko o ludziach, którzy tworzą naszą kulturę, nasze dziedzictwo. Bez tych ludzi nie byłoby Muzeum Narodowego, nie podziwialibyśmy dzieł sztuki, które ktoś kiedyś stworzył. I on to tworzy latami i on nie zarabia miesięcznie, nie wiadomo jakich tam pieniędzy. Robi jakieś usługi na zlecenie. Więc ja bym popatrzył tutaj na to, co, jaką wartość tutaj dla społeczeństwa, dla narodu, czy nas stać oczywiście, no bo jeżeli... minister finansów znajdzie pieniądze na te składki, bo znajdzie, bo już jest taka zapowiedź, więc z drugiej strony powinien też znaleźć na podwyższenie drugiego progu podatkowego dla tych ludzi, którzy się składają na ten cały system i myślę, że to Dominik będzie sprawiedliwe i dobre.
7: Tak, według ustawy mamy dokładać artystom do składek do progu płacy minimalnej. Ale ja też zacznę najpierw od cyferek, bo członkowie Rady Programowej mają otrzymywać 2300 zł za posiedzenie plus pensję, która jeszcze nie jest znana, bo będzie ustalana indywidualnie przez minister Cienkowską. Do tego mamy 145 osób, z których każda ma otrzymać 190 zł od rozpatrzonego wniosku o status artysty zawodowego. Mamy tutaj sytuację, w której jeśli tylko sami artyści złożą taki wniosek, to będzie to kosztować ponad 11 400 000 zł, ponieważ według raportu Ministerstwa Kultury mamy ponad 60 000 artystów w Polsce. A podkreślę, że taki wniosek może wysłać dosłownie każdy i ten wniosek będzie rozpatrywany. I robimy to w momencie, w którym brakuje 26 miliardów na ochronę zdrowia, rząd nie chce przegłosować ustawy na temat darmowych posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych. I ja rozumiem stwierdzenie, że nie ma pieniędzy, bo umówiliśmy się na obronność, ale tutaj na to ewidentnie pieniądze się znalazły. I ja rozumiem, że artystów trzeba wspierać i raczej byłbym bardziej skłonny do tego, żeby artystów przykładowo w teatrach zatrudniać na umowie o pracę, a nie umowę o dzieło. Wtedy byłoby z czego te składki odprowadzać. Ja osobiście pracuję jako sprzedawca, i jeśli nie wyrobię wystarczającej premii, to mi nikt do składek nie dokłada.
1: Dziękuję bardzo. Karol Tobolak.
2: Tutaj no dziwi mnie tutaj gimnastyka pana z Polski 2050, szczególnie, że jak jakiś czas temu, kilka miesięcy rozmawialiśmy o kwestii ubezpieczenia zdrowotnego, to mówił on o tym, że przedsiębiorcy powinni mieć lepszy dostęp do niego. No, dla mnie to jest kuriozalne, żeby nagle teraz wspierać artystów z uwagi na to, że tworzą sztukę. Kwestia jest taka, pewne rzeczy jako hobby, jako pasję, to robimy po pracy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zarobić z własnej sztuki, robi to w ramach pewnej poświęcenia własnego czasu i życia. Nie oszukujmy się, tak to wygląda. Część z państwa tutaj jest zatrudnionych przez partię, może ma, tak jak pan senator, mandat, ale większość polityków szeregowych to osoby, które normalnie pracują na etat, tak jak przykładowo ja. I w tym wypadku nie widzę powodu, żebym dorzucał chociażby takiemu Jasiowi Kapeli do tego, żeby dostał jeszcze pieniądze na ubezpieczenia poza jego wątpliwej jakości, moim zdaniem, stypendium od pani minister. No dla mnie to jest po prostu żałosne. W tym momencie widzimy jedno, że wydajemy krocie na, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, sprawdzanie tych osób, weryfikację i w tym samym czasie w mediach twarzą tego pomysłu staje się Jaś Kapela. Widzimy, że Najwyższy Sąd Administracyjny podaje nam, że występy o charakterze erotycznym na pewnych platformach mogą być uznane za usługi kulturalne i te osoby również będą mogły się posilić i w ramach swego cwaniactwa spróbować utrzymać takie ubezpieczenie. Dla mnie to jest pomysł kuriozalny, w szczególności o kwotach, jakich mówimy i o tym, co pani minister ogólnie robi jako osoba, która jest odpowiedzialna za Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla mnie to jest po prostu żałosne przepalanie pieniędzy, szczególnie, że w tym wypadku potrzebujemy naprawdę na znacznie inne cele.
1: Dziękuję bardzo. I pani Justyna Zielińska na koniec.
3: Tak jak ja za każdym razem, kiedy wychodzi jakiś nowy projekt ustawy obecnego rządu, to ja mam wrażenie, że otrzymujemy takie piękne jajko niespodziankę zaopakowane w kolorowe folijki, złotka i tak dalej. Potem jak otwieramy, to zamiast czekoladki i ładnego prezentu otrzymujemy wydmuszkę i faktury do zapłaty. Tak bym powiedziała trochę o tym programie. Tutaj panowie bardzo już dużo na ten temat powiedzieli i tutaj ja się zgadzam, że to w jakimś sposób dzisiaj można by było potraktować trochę jako skok na kasę ze względu na to, że stworzenie takiego dużego, rozbudowanego ciała, mówimy o 150 osobach, które będą opiniowały wnioski. Pamiętamy, że status artysty jest przyznawany tylko i wyłącznie na jakiś czas i potem za jakiś czas trzeba będzie wnioskować, ponownie stanąć przed taką komisją czy wniosek złożyć. Mamy radę programową, czyli 15 osób, które są zatrudnione na etat, są zatrudnione na... będą otrzymywały też dodatkowo diety. Każdy rozpatrzony wniosek to jest około 200 zł. Szanowni Państwo, my dzisiaj sobie bierzemy do budżetu, który jest tak wielkim deficytem, że to zadłużenie sięga dziennie około 1 000 000 000 zł, kolejne 160 parę osób, które my tak naprawdę w jakiś sposób zatrudniamy. A tutaj, szanowni państwo, tutaj zostały zmienione przepisy odnośnie na przykład 14 emerytury dla seniorów, zostały pewne rzeczy ograniczone, służba zdrowia leży i kwiczy. Wczoraj, nie wiem czy państwo wiedzą, zawiązał się komitet ochrony szpitala w Głuchołazach, bo sytuacja jest taka trudna. Jutro u mnie zostaje zawieszona w Głubczycach porodówka, więc szanowni państwo, no... czy leci z nami pilot? Naprawdę, mayday, mayday. To już chyba dzisiaj trzeba w ten sposób to tylko tak określić. Ludzie, opamiętajcie się.
1: Dziękuję bardzo. Również dziękuję państwu za udział w dzisiejszym programie. Justyna Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dziękuję, miłego dnia państwu życzę.
1: Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
4: Dziękuję, miłej niedzieli jeszcze.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję bardzo, smacznego obiadu.
1: Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
8: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominik Maciąg, Partia Razem.
7: Dziękuję bardzo, spokojnej niedzieli państwu życzę.
1: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
9: Dziękuję państwu.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję państwu za uwagę.
10: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: To tylko chwilka, jeszcze tylko moment i będziemy my, dorośli, śpiewać, że wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy i że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, a potem, że wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. To jest taki zestaw rodzica na wakacje.
1: O Jezu.
0: Co o Jezu?
1: No ktoś siedział na moim fotelu tu i
0: ktoś
1: zrobił sobie...
0: Ktoś pił z twojego kubeczka?
1: Nie, i zrobił
0: i ktoś
1: sobie
0: mówił
1: fotel
0: do twojego
1: bujany.
0: Mikrofonu.
1: No patrz. Ja mam fotel bujany. Roman.
2: Słucham was.
0: To nie on. To chyba nie
2: ja, to nie ja.
0: Nie, bo ty masz.
2: Ja tak wysoko nie dochodzę, już nie te lata.
0: No tak, no bo nas różni dwa piętra. Więc redakcją informacji, tak.
1: O to chodziło.
0: A
1: szósta.
0: Teraz szósta.
3: Kolejne mosty i przepusty uszkodzone przez powódź zostaną wyremontowane. Za nami przysięga wojskowa w koszarach Opolskiej Brygady Logistycznej. W wiadomościach także ekonomia. Joanna Matlak.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juronek.
3: A zaczynamy od ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Zjawiska te mogą w ciągu najbliższych godzin występować w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Przejściowo opadom mogą towarzyszyć porywy wiatru o prędkości 60 km na godzinę. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje 3 inwestycje remontowe warte blisko 19 milionów złotych. Prace obejmą drogę wojewódzką nr 463 w Staniszczach Małych, odcinek drogi wojewódzkiej 414 między Chrzelicami a Łącznikiem i drogę wojewódzką 407 w Łączniku. Poprawi się standard i parametry techniczne dróg, mówi Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
5: Bo mówimy o inwestycjach, które dotyczą dwóch inwestycji zniszczeń popowodziowych i jednej inwestycji na naszej drodze 463 w Staniszczach, długo wyczekiwany, zużyty technicznie obiekt mostowy, również obiekt mostowy w Łączniku, który został uszkodzony. To był pierwszy infrastrukturalny obiekt, na którym byłem po powodzi. W dniu dzisiejszym tam mamy ograniczone możliwości poruszania się i wahadło.
3: Jak dodaje Robert Węgrzyn, udało się pozyskać 16 milionów złotych zewnętrznych funduszy.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Za nami przysięga wojskowa w koszarach 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Ślubowało 109 żołnierzy. Zostali wcieleni 4 maja i przeszli szkolenie, które zakończyło się właśnie przysięgą i tym samym stali się żołnierzami Wojska Polskiego, mówi podporucznik Justyna Ból z Opolskiej Brygady Logistycznej.
6: Kolejnym krokiem jest 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, które wyłoni najlepszych kandydatów do służby zawodowej. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to są osoby od 20 do 44 lat. W tym roku 10. Opolska Brygada Logistyczna planuje jeszcze przeszkolić 525 osób w 3 turnusach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będą to terminy czerwcowy, wrześniowy i listopadowy.
3: Dodajmy, że jeśli ktoś chce z bliska zobaczyć, jak wygląda Opolska Brygada Logistyczna, to taka możliwość będzie już 9 i 10 czerwca. Wówczas jednostka organizuje dni otwarte koszar. Nawet do 500 tysięcy złotych wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej. Od dziś do 30 lipca tego roku potrwa nabór wniosków w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Jest to kolejna pomoc z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Wnioski przyjmować będzie ARiMR. O wsparcie mogą ubiegać się te osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat. Prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż przez 24 miesiące albo ją rozpoczynają.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Warszawa przez tydzień stanie się Światowym Centrum Koszykówki. Od dziś do 7 czerwca na Placu Centralnym odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Będzie rywalizować 40 reprezentacji z 26 krajów i 6 kontynentów, w tym drużyny z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Madagaskaru oraz całej Europy. Zagrają też koszykarki i koszykarze z Polski. Kapitan kobiecej drużyny Aleksandra Ziębolska przyznaje, że granie we własnym kraju przed polską publicznością jest bardzo motywujące.
7: Na pewno nakłada to troszkę na nas większą presję niż jakbyśmy grali w innym kraju, ale z drugiej strony zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec i taka szansa może się nie powtórzyć, bo no, nie co roku mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Także myślę, że każda z dziewczyn wyjdzie tak zmotywowana, że po prostu damy z siebie wszystko i pokażemy najlepszą koszykówkę w życiu.
3: Pierwsze 4 dni Mistrzostw Świata podzielone będą na 2 sesje, poranną i wieczorną.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 6:04.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. bardzo dużo firm z naszego województwa zainteresowało się opolskim klastrem obronności. Ocenia dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyn. Odniósł się w ten sposób do szans skorzystania z kontraktów zawieranych w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE.
9: My teraz na poziomie samorządu województwa można powiedzieć, że uruchamiamy taki nasz regionalny program SAFE. Zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zmianę, jeśli chodzi o program Regionalny Fundusz Europejski dla Opolskiego i będzie ten komponent związany z odpornością, obronnością regionu.
8: Jesienią są planowane pierwsze nabory na zakup linii technologicznych Dual Use, a jednym z dwóch możliwości ich zastosowań będzie właśnie przygotowanie elementów wykorzystywanych w przemyśle obronnym. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce. Według szacunków FIFA mundial ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody. Będą je napędzać kibice i turyści szukający miejsca w hotelach, posiłków i rozrywki. Premier Czech Andrzej Babiš poinformował, że jego kraj prawdopodobnie nie osiągnie w tym roku wyznaczonego przez NATO celu zwiększenia wydatków na obronę do 2% PKB. Zrobimy co w naszej mocy, aby dotrzymać tej obietnicy, powiedział premier w rozmowie z Financial Times. Dodał, że rząd boryka się z deficytem budżetowym spowodowanym nadmiernymi wydatkami jego proeuropejskiego poprzednika.
4: Pogoda.
0: Mam takie życzenie, takie bardzo silne życzenie, żebyśmy wrócili do prognozy pogody sprzed tygodnia i żeby to zostało spełnione, to zaprognozowali synoptycy
1: IMGW. Tydzień temu oni mówili, że tam będzie 30 stopni, że w ogóle na festiwalu nie będzie padać. I co? I będzie lało. W czwartek, jak się zacznie festiwal, potem w piątek, w sobotę i w niedzielę też obstawiam, że będzie padać.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzisiaj może nie będzie padać, ale będzie trochę kropić. Takie delikatne opady są prognozowane na ten poniedziałek. Magda Szybińska,
1: Kacper Śniegórski i Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6. Mamy dzisiaj jedyny taki dzień w roku. Bardzo ważne święto. Dzień dziecka. Wszystkim najmłodszym życzymy z samego rana, żeby się wyspały te dzieci. Żeby jeszcze tak wcześnie nie musiały wstawać, żeby mama dała te jeszcze 5 minut przy poduszce.
2: To się akurat nie wydarzy, ale za to w szkole będzie trochę inaczej.
3: Będziemy iść na lody ze szkołą.
4: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od wujka babci prezenty. A jak spędzam, no to idę normalnie do szkoły, mam jakieś wyjście do Maka i potem do parku i wracamy.
2: No i ja szanuję taki dzień dziecka.
1: Idę do Maczka, tam będzie paczka, a potem u babci też będzie kolejna paczka i pewnie jakaś stówka wskoczy. Pozdrawiamy wszystkie babcie, które pamiętają o tym, że dzień dziecka dzisiaj mamy. Zresztą cały weekend ten miniony, to na przykład w stolicy województwa opolskiego było mnóstwo wydarzeń związanych właśnie z dniem dziecka, a szacuje się, że populacja dzieci i młodzieży, czyli dzieci czyli osób do 17 roku życia w Polsce, to około 7 milionów osób.
2: Ale wiesz co ja właśnie odkryłem? Że inflacja w prezentach u babci też istnieje.
1: Tak?
2: No
1: że
2: tak.
1: Cały czas się stówkę dostaje. Tylko, że wartość tej stówki trochę maleje.
2: No tak to wygląda.

0: 20 minut po godzinie 6, jak ten czas szybko leci. Dzisiaj już 1 czerwca mamy, dopiero co zaczynaliśmy rok. Dopiero co 1 stycznia mieliśmy, a tutaj już połówka za nami. 152 dzień roku, no i Dzień Dziecka dzisiaj mamy w kalendarzu. A do tego imieniny obchodzi Gracjan, Hortensja, Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem.
1: No tak, a co się wydarzyło właśnie 1 czerwca 1906 rok w Finlandii? Pierwszym kraju w Europie kobiety otrzymały czynne i bierne prawo wyborcze. Pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w następnym roku.
0: No i tak w liczącym 200 miejsc w parlamencie Finlandii, czyli Eduskuncie, zasiadało 19 kobiet. 110 lat temu, w 1916 roku, zakończyła się największa bitwa morska I wojny światowej, to tak zwana bitwa jutlandzka, toczona między siłami brytyjskimi i niemieckimi. Uczestniczyło w niej po obu stronach łącznie 250 okrętów różnych klas. Trwała 2 dni, a po jej zakończeniu obie strony ogłosiły zwycięstwo.
1: Świetnie. W 1926 roku urodziła się Marilyn Monroe, aktorka amerykańska, gwiazda filmowa lat 50. i 60. Zagrała m.in. w filmach Pół żartem, pół serio, czy Mężczyźni wolą blondynki. Piękna sprawa.
0: Mamy dzisiaj także bardzo ważną rocznicę związaną z Opolszczyzną. 60 lat temu, w 1966 roku, założono Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu, przekształconą w 1996 roku w Politechnikę Opolską. Wszystkim, którzy pracują na Politechnice Opolskiej, wszystkim tym, którzy skończyli Politechnikę Opolską, serdecznie ich pozdrawiamy i serdecznie gratulujemy.
1: Natomiast w 2024 roku to smutna data, bo zmarł Janusz Rewiński.

0: śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
1: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
6: Reklama społeczna. Czy coś mnie...

0: Ja po tym, jaką minę ma Adam Wałek, wiem, czy na drogach jest spokojnie, czy nie.
1: A, no to mi się wydaje, że to jest oaza spokoju, ten nasz Adam.
0: Dzisiaj będzie spokojnie. Ja tak coś czuję.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Ale ja też jestem niespotykanie spokojnym człowiekiem. Warunki do podróżowania całkiem niezłe mimo nocnych opadów, ale słońce zaczyna już operować na niebie i okulary przeciwsłoneczne są wskazane. Korków nie ma, ale remonty potrafią uprzykrzyć nam życie. 45 w stronę Kluczborka wahadła, remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa, tam również wahadła, pokój i Zieleniec. Prace na 385, ruch naprzemienny w Kopicach. W Opolu estakada koło Cup w jedną stronę można na razie jechać w kierunku węzła wschodniego, ale jutro będzie można jechać swobodnie w obu kierunkach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zamknięta Strzelców Bytomskich na wlocie z Piastowskiej. Trzeba objechać przez Jana Dobrego lub Barlickiego. Chyba szykuje się impreza w MDK-u. Mamy także pracę na braci Kowalczyków za krzyżówką z Mieszka I w stronę Strzelec Opolskich, a czwórka przejezdna.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Ostrzeżenia dotyczą części 5 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Miejscami na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Przejściowo opadom mogą towarzyszyć porywy wiatru o prędkości 60 km na godzinę. Na placu Polonii Amerykańskiej Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta Tama, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Brzeskie Centrum Kultury zapraszają już po raz piąty na Dzień Dziecka. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin, ale również nie zabraknie szczytnej zbiórki. Tym razem dla Gabrysi chorującej na zespół Downa oficjalne rozpoczęcie o godzinie 15.30.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Wojsko organizuje transport medyczny dla 24-letniej Polki, która od połowy kwietnia leży w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Zdiagnozowano u niej nowotwór. Samolot wystartuje dziś z krakowskich Balic. Będzie to samolot rządowy, a na pokładzie znajdzie się zespół medyczny wyszkolony do tego typu operacji.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my na termometrach teraz mamy 15 stopni. Jeżeli chodzi o opady deszczu, one mogą występować dzisiaj przez pół dnia, a potem już raczej tylko słoneczko i ciepełko.
1: No musimy tutaj powiedzieć, że to nie będą jakieś bardzo intensywne opady deszczu, raczej trochę pokropi. Nie spodziewamy się tego, że to będą jakieś nawałnice. 20 stopni maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. Parasolka się przyda, okulary przeciwsłoneczne też, bo coś tak czuję, że ta pogoda dzisiaj będzie trochę w kratkę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jutro cieplej, jutro 24 stopnie i więcej słońca. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień i słońce.
0: No, zobaczymy. Wiesz, bo teraz, nie no, na festiwal będzie padać. To pewne i oczywiste. Za 28 minut 7.

0: faktycznie to piękny czas przed nami. Ten tydzień to będzie taki tydzień, kiedy Opole będzie nie tylko stolicą polskiej piosenki, ale w ogóle będzie stolicą. No bo cała Warszawa do nas przyjeżdża. Artyści ze stolicy przyjeżdżają właśnie na festiwal w Opolu, który już rozpoczyna się za dni, ile? Poczekaj, dzisiaj jest poniedziałek, wtorek, środa. W czwartek się rozpoczyna, więc za 3,5 dnia będziemy już na pewno trąbić i głośno mówić o festiwalu. Zresztą w tej sprawie dzwonią do nas słuchacze już od kilku dni.
1: Dzień dobry, Michał z tej strony.
0: Dzień dobry.
1: Mam pytanie, czy będą wyścigi do pola do wygrania? Jeśli tak, to proszę odpowiedź, bo mam do was też ładne prezenty. Mhm. Na szydełku mam słoneczka. Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz. O, popatrz.
2: Boże, jeszcze.
1: I mam dla artystów też słoneczka na szydełku porobione i dla Radia Opole też. Pozdrawiam.
2: To jest niesamowite, że jeszcze konkursu nie ma, już bierzesz ludzi w konkurs.
0: No popatrz, popatrz. Tyle słońca w całym mieście. Czy będzie konkurs? Spokojnie. Podobno tak. Ale nie, na razie nie będziemy wiele zdradzać. Możemy natomiast zdradzić, że już od godziny 6 gramy dla was festiwalowe Radio Opole.
3: Festiwalowe Radio Opole startuje już 1 czerwca. Codziennie od świtu do nocy wszystko, co najlepsze z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Od 6 największe opolskie przeboje. Od południa wyjątkowe festiwalowe wspomnienia i muzyczna podróż przez dekady. A wieczorami niezapomniane koncerty prosto z archiwów Radia Opole, w tym specjalny koncert dnia od godziny 20. Słuchaj na 96,5 FM i online. Festiwalowe Radio Opole, tu bije serce polskiej muzyki.
2: No i pięknie bije, tak pięknie bije, że zachęcam was do słuchania festiwalowego Radio Opole. Jak co roku znajdziecie tam mnóstwo interesujących nagrań. Za 20 minut 7.

0: Za 14 minut będzie godzina 7. Kiedyś to były czasy. Mm-hmm. Kiedyś to były takie czasy, że jak tylko się szykował Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to artyści sobie spacerowali po stolicy polskiej piosenki. Można ich było spotkać, można było z nimi porozmawiać, można było wymienić się numerami telefonu?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie. Aż tak dobrze to nie było.
2: Ale teraz za to możemy spacerować i zobaczyć Romka Juranka. No, co?
1: Ale gdzie?
2: Ponysie.
1: Aha.
0: Ponysie, tak.
2: Bieg Nyski za nami, chciałem powiedzieć, Romanie.
0: Jak było?
2: Startowałeś?
1: Nie startowałem, ale właściwie przeżywałem po części, bo to pod moimi oknami, więc te wszystkie odgłosy, radości, prawda, mhm, i tak dalej, to wszystko gdzieś się tam działo.
2: Kibicowałeś trochę?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Mm-hmm. A podawałeś tam szklankę wody?
1: Nie. Akurat przez większą część czasu byłem w Opolu, jak tam startowali, więc no, jestem nierozerwalnie związany z Opolem.
2: Tylko w nich by rzucał.
1: Nie było źle, tam kulturalnie jest. To akurat nie jak Dni Nysy, gdzie różne rzeczy mogą się wydarzyć, to jest jednak taka spokojniejsza impreza.
0: Ale powiedz tylko, Romku, czy była pogoda, bo jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z organizatorami biegu nyskiego, to oni najbardziej martwili się, że będzie deszcz padał w czasie biegu.
1: Nie. To znaczy, nie było źle, ale tak jak mówiłem, cały czas nie byłem, ponieważ część tego czasu byłem w Opolu, więc to tyle wiem też, co wy.
2: No to Romek przyjechał spóźniony, wygrał, wyprzedził wszystkich, tak, i tak to mogło wyglądać w innej rzeczywistości.
0: Ale wracając do artystów, których można spotkać w stolicy polskiej piosenki, to tak, to dzisiaj się zaczynają próby i między innymi o tym będzie też w wiadomościach, prawda?
1: Tak. Nie wiem, czy w tych najbliższych, ale na pewno.
0: A co jeszcze będzie?
1: Będzie między innymi o części zmian, jakie wprowadza w podróżowaniu koleją na Opolszczyźnie PKP PLK. Mamy między innymi krócej podróżować na Dolny Śląsk czy do Warszawy. Zapytamy także dzieci oczywiście, jakie są ich marzenia na Dzień Dziecka. No będą też trudniejsze tematy. Powiemy między innymi o tym, że będąca w śpiączce bardzo chora 24-letnia Klaudia Uciechowska zostanie przetransportowana z Chin do Polski specjalnym samolotem. Rano maszyna ma wylecieć po nią do Pekinu.
2: Za 12 minut 7 i wtedy najnowsze wiadomości. Dziękujemy bardzo, Roman Juranek.
1: Dziękuję.
3: Z nami wstaje cały region.
4: Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto, jak

0: prognoza pogody to jest pewnie coś, co będziemy w tym tygodniu sprawdzać bardzo namiętnie, bo szykujemy się na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, no i liczymy na to, że tradycji nie stanie się zadość, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak będzie padać.
1: No, chociaż teraz pojawiło się światełko w tunelu, że w czwartek może nie, ale więcej o pogodzie po wiadomościach, a wiadomości za 3 minuty.
2: Dzień dobry z Radiem Opole.
3: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: A czwórka w regionie Przejezdna w Opolu. Zauważalny większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady, Kępy, Lędzin czy na przykład na rondzie Szczakiela. Patrząc na mapy, te nabierają powoli czerwonego koloru. Prace na Mieszka Pierwszego za skrzyżowaniem z prace na Mieszka za Mieszka Pierwszego oczywiście na Strzeleckiej w kierunku Strzelec Opolskich. A kulminację szczytu komunikacyjnego mamy jeszcze przed sobą. W stolicy regionu zamknięta ulica Strzelców Bytomskiej od Piastowskiej. Tam też powoli przybywa samochodów. Zamknięty dojazd do autostrady A4 ze strony Przylesia. To w kierunku węzła Brzeg, Wojewódzka 401. Droga jest zamknięta. Wahadło na obwodnicy Kluczborka. Tam z kolei remont wiaduktu kolejowego. Wcześniej na 45 od Zawady po Jełową także zestaw wahadeł. Bez poważniejszych zdarzeń na ten moment na asfaltach regionu.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Jedna rzecz mnie zastanawia. Kto mieszka na Mieszka?
1: Mieszko mieszka na Mieszka, w mieszkaniu małe Mieszka.
0: A, to dobrze. Wszystko jasne.
6: A w wiadomościach o najnowszych inwestycjach PKP PLK w regionie zapytamy także dzieci, czego sobie życzą w Dzień ich Święta.
7: Żebyśmy nie pisali w szkole kartkówki.
6: To taka moja podpowiedź dla nauczycieli. Powiemy też o tym, że specjalny samolot rządowy poleci do Chin po będącą w śpiączce Klaudię.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 7 przed mikrofonem Radia Opole. Roman Juranek.
6: Krótszy czas podróży, nowe perony oraz większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Zmiany na Opolszczyźnie wprowadza PKP PLK. Na trasie z Opolszczyzny na Dolny Śląsk przejeżdżamy również przez wyremontowane obiekty inżynieryjne. To most nad Świeżną, Smolną i Baryczką, a także wiadukt między innymi nad obwodnicą Kluczborka, mówi Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK.
8: Na szlakach wykonawca zawiesza sieć trakcyjną przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tak zwanego pociągu sieciowego, a podbijarki przygotowywują tory do jazdy z wyższą prędkością. Wszystkie prace zakończą się w lipcu. Ich efektem będzie szybszy przejazd z Kluczborka do Wrocławia, czyli w około godziny 45, co znaczy, że będzie ponad 10 minut szybciej niż dotychczas.
6: Końcowe efekty tych i innych inwestycji pasażerowie mają odczuć już we wrześniu. Łączny koszt prowadzonych prac to około 650 milionów złotych.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
6: Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi mają swoje marzenia i życzenia. Jedni chcieliby dostać nowe zabawki, inni marzą o wakacyjnych wyjazdach czy braku sprawdzianów. Reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel zapytała najmłodszych Opolan, czego sobie dzisiaj życzą.
9: Na pewno chcę, żeby Opole weszła do ekstraklasy. Grać na Itaka Arenie w przyszłości.
10: No, żeby spędzić czas z rodziną i żebyśmy się czuli tak fajnie w Dzień Dziecka jak dzieci. Tak bawiąc się, żebyśmy zapamiętali ten dzień jakby z całego roku.
11: Pożyczę sobie chomika. Życzę też, żeby miałam dużo prezentów, a dalej to nie wiem, jeszcze muszę myśleć.
12: Żebyśmy nie pisali w szkole kartkówki.
6: Właśnie. Dodajmy, że Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce i w innych byłych państwach socjalistycznych obchodzony jest już od 1950 roku.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Będąca w śpiączce 24-letnia Klaudia Uciechowska zostanie przetransportowana z Chin do Polski specjalnym samolotem. Rano rządowa maszyna ma wylecieć po nią do Pekinu. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, powiedziała, że choć jest niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa, to jednak martwi się o to, jak córka zniesie transport, bo jej stan jest bardzo ciężki.
13: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie, ale mimo wszystko no to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja. Fajnie, że się udało, bardzo się cieszę, że zrobił to MON, że te środki, które zostały zebrane, pójdą na opłatę szpitala w Pekinie plus leczenie w Polsce, bo to będzie bardzo długie leczenie.
6: Klaudia Uciechowska od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, m.in. ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płucy, zapalenie mózgu czy perforację dwunastnicy. Wykryto również guz jajnika, który został usunięty. Klaudia ma wrócić do Polski w czwartek. A dzisiaj jest 1 czerwca.
2: To przyniesie dzień.
6: W Dzień Dziecka odwiedzimy w regionie miejsca, gdzie odbędzie się świętowanie i akcje skierowane do najmłodszych. Sprawdzimy także kolejne próby muzyczne przed Opolskim Festiwalem, dzisiaj przed koncertem Autobiografia. Wcześniej jednak konferencje prasowe i podpisanie umów na dofinansowanie odbudowy infrastruktury powiatów opolskiego i nyskiego zniszczonych podczas powodzi. Dzisiaj także uroczyste podpisanie umowy na pracę na linii kolejowej Opole-Nysa. Nasi reporterzy odwiedzą również Balcarzowice, które podnoszą się po niedzielnej nawałnicy. Ruszają komisje oceniające straty. Sprawdzimy, skąd i jaka napłynie pomoc dla mieszkańców.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ależ mamy ciepły poranek na Opolszczyźnie. 16 stopni już teraz opolskie termometry pokazują. Jeszcze nie pada, chociaż synoptycy ostrzegają, że o poranku może trochę w stolicy województwa pokropić.
1: Jutro natomiast od 14 do 24 stopni, raczej więcej słońca niż opadów deszczu. Potem w środę może popadać, a potem w czwartek nie powinno. Tak w kratkę, ale im bliżej czwartku, tym więcej będziemy wiedzieć.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja tak na wszelki wypadek, dla spokojności ducha wszystkich tych, którzy czekają na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, nie sprawdzałabym intensywnie prognozy pogody na najbliższe dni.
1: Tak bezpieczniej będzie. Kasper Śniegórski,
0: Magda Szybińska i Paweł Oliwa, 5 po 7. Cześć, witajcie.

0: 10 minut po godzinie 7, dzisiaj 1 czerwca. Kto jeszcze nie pamięta, to na pewno dzieci mu przypomną, że dzisiaj jest jedyny taki dzień w roku. Święto bardzo ważne, Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody już się rozpoczęły w weekend. Na przykład w stolicy województwa było mnóstwo festynów, pikników, konkursów i atrakcji dla najmłodszych. Ale dzisiaj też będzie jeszcze dużo się działo.
1: Bardzo dużo będzie się działo. Uważajcie, bo jeżeli jedziecie i chcecie się dostać na tutaj naszą wyspę, no zapomniałem nazwy naszej wyspy.
0: Do Radia Opole wystarczy powiedzieć.
1: No tutaj do Radia Opole, no to nie
0: Wyspa
1: możecie
0: Pasieka.
1: Obok... O właśnie, na Pasiekę, no to nie możecie wjechać obok MDK-u, bo tam dzisiaj będzie świętowanie dzieci. A co tam jeszcze dzieci będą porabiać?
2: Będziemy iść na lody ze szkołą.
3: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od wujka babci prezenty. A jak spędzam, no to idę normalnie do szkoły, mam jakieś wyjście do Maka i potem do parku i wracamy.
4: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
5: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
0: No i bardzo dobrze, już tak powoli zresztą w czerwcu będzie coraz luźniej w szkole, już niedługo trzeba będzie wystawić oceny, a potem jak się wystawi oceny, to już nie trzeba będzie się uczyć. Ja to powiedziałam, czy pomyślałam tylko? Chyba tylko pomyślałam, prawda?
1: Szacuje się, że populacja dzieci i młodzieży, czyli osób do 17 roku życia w Polsce, wynosi około 7 milionów osób, to nieco mniej niż 1/5 obywateli kraju.
0: I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Kto jeszcze nie ma prezentu dla dziecka z okazji Dnia Dziecka, powinien pomyśleć o kasku rowerowym. Dlaczego? Dlatego, że już niedługo trzeba będzie jeździć w nim obowiązkowo rowerem.

0: razu tak sobie zaśpiewał, że nie ma miejsca jak dom, no i co? I teraz do pracy nikt nie będzie chciał pójść. Mamy 19 minut po godzinie 7. Dzwonicie pod 774-541-541 do Radia Opole w bardzo różnych sprawach.
1: Pani redaktor przypomniała o 60. rocznicy powstania WSI.
0: Tak, to
1: ja
0: dzisiaj.
1: Ja wprawdzie na WSI w 79 roku się nie dostałem.
2: Znaczy to.
1: Dlatego, że papiery złożyłem gdzie indziej. Ale tu chciałbym przypomnieć taki mocny motoryzacyjny akcent Politechniki Opolskiej. Mojego klubowego kolegę, wielkiego pasjonata motoryzacji, doktora Wacława Heppnera, który pracując na tej uczelni zaszczepił miłością do motoryzacji sporą grupę studentów. I tu właśnie pozdrowiłbym tych młodych inżynierów, oczywiście doktora Wacława. No i oczywiście w dniu dzisiejszym wszystkie małe i duże dzieci. Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: No, jak to było z tymi mężczyznami i dziećmi?
0: Że chłopaki zawsze zostaną chłopakami, tylko z czasem po prostu zmieniają samochodziki.
3: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie. Proszę. Nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukier.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
3: Reklama społeczna.
0: Reklama.
3: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia. One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.

0: muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
2: Po reklamie.

0: na drogach musimy uważać pod tym względem, że jest troszeczkę deszczowo, także uważajcie, bo nawierzchnia może być śliska.
1: Wyruszamy teraz na opolskie drogi, a po nich prowadzi Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Faktycznie mogą być miejsca, gdzie jest ślisko na jezdniach po opadach. Natomiast warunki do podróżowania najgorsze nie są, ale trzeba zwrócić uwagę oczywiście na stan nawierzchni. Kędzierzyn-Koźle, tam hamujecie na rondzie milenijnym w brzegu na Włościańskiej 3 maja i Armii Krajowej. Namysłów przystaje na rondach w centrum miasta, a po drodze z Opola trzeba zmierzyć się z pracami drogowymi, między innymi w Zieleńcu, to wojewódzka 454. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg, to wojewódzka 401. W Nysie, gęsto już w centrum, a do tego rozkopana Grodkowska i remont Prusa Korki w mieście. Wystartował nam szczyt komunikacyjny. W stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej, w lotach do niej z Wojska Polskiego, a także z Pruszkowskiej. Gęsto na Krapkowickiej, Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Zamknięta Strzelców Bytomskich od Piastowskiej. Sznur samochodów na Piastowskiej właśnie się ustawił. Zator formuje się na Częstochowskiej w stronę centrum do skrzyżowania z Witosa i Tysiąclecia. A4 bezproblemowa.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Po silnej nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie, lokalne władze zapowiedziały powołanie dzisiaj gminnej komisji do spraw szacowania strat. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie. Wskutek nawałnicy uszkodzonych zostało 18 budynków, nikt nie został ranny. Dziś rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wzrost inflacji związany z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie oznacza, że obniżka stóp procentowych w czerwcu jest mało prawdopodobne, uważają ekonomiści, i choć na obniżkę stóp procentowych nie ma zbytnio szans, to jednak nie powinniśmy obawiać się także wzrostów.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Gościem porannej rozmowy będzie Anna Kobierska-Rus, starosta powiatu głubczyckiego, którą zapytamy o zamykanie oddziału ginekologiczno-położniczego w powiatowym szpitalu. To w kontekście sytuacji finansowej samorządu jako organu prowadzącego. Początek rozmowy, kwadrans po 8, a w wiadomościach za pół godziny m.in. o kolejnej niespokojnej nocy na Ukrainie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Poranek mamy bardzo ciepły na Opolszczyźnie, 16 stopni teraz mamy w stolicy województwa opolskiego, ale te chmury, które mamy na niebie, mogą niestety nam przynieść deszcz. Chociaż z drugiej strony stety, bo przecież wiadomo, że tego deszczu nam sporo trzeba. 20 stopni to jest maksymalna temperatura na dzisiaj prognozowana.
0: Natomiast jutro od 14 do 24 stopni, w środę 21 możemy się spodziewać, w czwartek 24 i szansa na to, że nie będzie padać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
1: Jak to pięknie brzmi. Szansa na to, że nie będzie padać.
0: Znaczy, w środę wam powiem, że będzie padać, ale dzisiaj mogę mówić o szansach.

0: 23 minuty do godziny 8 o tej porze. Irek Prochera w naszym studiu się pojawił. Cześć, Irku. Za chwilę, tak kwadrans po 8, będziesz w studiu obok, bo tam się rozpocznie poranna rozmowa. Zresztą jak zawsze, jak codziennie o tej porze.
1: Przeniosę się rzeczywiście, nie tylko w czasie.
2: I jego gość też się przeniesie.
1: Gość też się przeniesie do studia. Moim gościem będzie dzisiaj starosta powiatu głubczyckiego, Anna Kobierska-Mróz. Będziemy rozmawiali o sytuacji w głubczyckim szpitalu, szczególnie w kontekście oddziału ginekologiczno-położniczego, który dzisiaj miał być zamykany. Powodem był brak, tym deklarowanym przez zarządcę szpitala, był brak lekarzy chętnych do pracy, więc będę pytał, czy udało się ten problem rozwiązać, bo skądinąd wiem, że to nie jest tylko problem dotyczący tego szpitala i tylko tego oddziału.
0: Dzisiaj mamy Dzień Dziecka.
1: No właśnie, tak się przykro dosyć złożyło, prawda? Ale powodem też i problemów, jakie mają szpitale, a szczególnie te oddziały, na których powinny się rodzić dzieci, jest to, że no, jakoś brakuje chętnych do tego, by te dzieci rodzić. I starosta i powiat głubczycki jest tym powiatem, który chyba ma najniższy przyrost naturalny w tej chwili w naszym województwie.
0: Tam też najmniej dzieci się po prostu rodzi w powiecie głubczyckim. W ogóle mamy problem z tym, żeby świętować Dzień Dziecka, bo coraz mniej okazji do tego. Niestety.
2: No tak, no ja mam dwie, także...
0: Ja też mam dwoje.
1: Każde dziecko na wagę złota, można powiedzieć.
0: A wszystkie dzieci nasze są.
1: No i pięknie. Może tak.
2: Pięknie to wyśpiewaliśmy, także zachęcamy do tego, żeby słuchać porannej rozmowy Radia Opole Kwadrans po godzinie 8. Irek Prochera ją poprowadzi.
1: Zapraszam.

0: Ależ pięknie się wczoraj nie działo po naszej stronie w meczu Ukrainy z Polską. Ostatecznie Ukraina wygrała 2-0 w meczu towarzyskim na wrocławskim stadionie i muszę przyznać, że nasi to za bardzo nie pograli w piłkę.
1: No tak, i kibice też nie kryli po tym meczu rozczarowania.
2: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0. No chyba nie są do końca zgrani, ale super, atmosfera na stadionie super, także...
3: Bardzo słabo.
4: Co poszło nie tak?
3: Chyba taktyka. Bardzo dobrze, ale liczę na troszkę więcej emocji na trybunach. Tak to poza tym wszystko w porządku.
4: Co zawiodło?
3: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania.
4: A Ukraińcy jak grali?
5: Dobrą piłkę, tak. Szybkie 2-0 i już w drugiej połowie co? Zero posiadania piłki.
6: Przegrana niestety. No myślę, że te zmiany nie były do końca dobre. Chyba trener chciał przetestować różne ustawienia w meczu towarzyskim.
7: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już są.
4: A o Ukraińcach co pan może powiedzieć, jak grali?
8: Grali jak zawsze. Nie, no zagrali dobry mecz moim zdaniem. Kibicowsko też byli lepsi. To jest wstyd w ogóle, że taki stadion, jest 2000 raptem Ukraińców na sektorze, a przekrzykują nas.
9: A masakra, tragedia. No w sumie skład był fajny, ale chyba obrona zawiodła.
0: Ale taki twórca internetowy Zbychu Grabowski to znalazł dużo pozytywów po tym meczu.
1: Na przykład takie. To był tylko mecz towarzyski.
0: To dopiero druga porażka reprezentacji Polski 31 maja.
1: Zrewizowaliśmy drugą połowę.
0: Po sezonie to się nie liczy.
1: A poza tym murawa nie była przystosowana do naszej gry.
0: W sumie dobrze, że nie jedziemy na ten mundial.
1: Jeszcze jeden mecz i wakacje.
0: Bób już po 30 zł za kilogram.
1: Szczęsny z czystym kątem.
0: A Krychowiak nie dostał kartki. Także krótko mówiąc, same plusy. To
1: same
0: teraz...
1: plusy.
0: Z Nigerią też będą te same plusy po meczu.
1: Coś tak czuję, że będziemy grać jak nigdy, a jak zwykle wyjdzie jak zawsze.

0: Poniedziałki na opolskich drogach bywają bardzo trudne. Po pierwsze, po weekendzie niespecjalnie jesteśmy już skoncentrowani, a to za kierownicą jest bardzo potrzebne. A po drugie, no sam poniedziałek już wpisuje się w to, że jest trochę pod górkę.
1: No to ja tylko przypominam, że plan mamy następujący. Już za 3 minuty wyjeżdżamy na opolskie drogi, a później najnowsze wiadomości.
2: Radio Opole.
3: Reklama.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
8: 17. Gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
9: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
10: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
11: Uważajcie, kierowcy jadący przez Kędzierzyn Koźle ulicą Wojska Polskiego. Tam kobieta potrącona przez samochód, pracują służby, ale jest to jedyne zdarzenie na drogach naszego regionu. Naszpikowane remontami krajówki 45 w stronę Klucz Borka, wahadłowy zestaw utrudnień od zawady po Jełową, problemy na obwodnicy miasta, bowiem wahadło ze względu na remont wiaduktu. Możemy już spokojnie jechać obwodnicą Grabina, to krajową 46, ale nie ma tam jeszcze oznakowania na jezdni, więc pewnie niebawem pojawią się i ekipy. Wahadła na wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa, na 385 w Grodkowie, także w kierunku Grodkowa w Kopicach. Potężny ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej, ale też na Krapkowickiej, zamknięta Strzelców Bytomskich ze względu na imprezę, która odbędzie się w MDK-u.
10: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Każde dziecko wie, że dzisiaj jest 1 czerwca i dzisiaj mamy Dzień Dziecka, ale nie każde dziecko wie, że też mamy Światowy Dzień Rodziców. Na zegarach godzina 8, wiadomości w Radio Opole.
12: A w nich o modernizacji szpitala w Kędzierzynie Koźlu.
13: Chcielibyśmy, żeby wszystkie komórki medyczne zmieniły lokalizację.
12: Osoby łączące emeryturę z pracą zarobkową muszą się rozliczyć z ZUS-em do dzisiaj. Debiutanci wyszli po raz pierwszy na opolską scenę. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
14: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Roman Juranek.
12: Po modernizacji infrastruktury szpitala w Kędzierzynie Koźlu nowy oddział geriatryczny będzie funkcjonować przy ulicy Roosevelta. Dotąd oddział mieścił się w budynku przy ulicy Judyma. Plany są takie, żeby wyprowadzić wszystkie komórki medyczne z tego miejsca, mówi Jarosław Koń. dołączyło dyrektor SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu.
13: My traktujemy to KPO, dwa projekty, czyli geriatria i onkologia, jako taki pierwszy element do konsolidacji również wewnątrz szpitalnej. I chcielibyśmy, żeby wszystkie komórki medyczne zmieniły lokalizację. Raz, geriatria, to się dzieje, geriatria zostanie przeniesiona tutaj. Na pewno też patrzymy na możliwości pulmonologii do tego, żeby ona też tą lokalizację przeniosła swoje struktury.
12: Na pewno jeszcze przez jakiś czas przy ulicy Jedyma zostanie ratownictwo medyczne, dodaje Jarosław Kończyło. A my dodajmy, że dzięki inwestycji w ramach KPO liczba łóżek na oddziale geriatrycznym zwiększy się z 26 do 41.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
12: Osoby, które łączą pobieranie emerytury z pracą zarobkową, muszą rozliczyć się Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj mija termin na złożenie odpowiednich informacji o przychodach uzyskanych w okresie od 1 marca 2025 do 28 lutego tego roku. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska tłumaczy, że przekroczenie limitów przychodów o 25 lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkować będzie pomniejszeniem lub całkowitym zawieszeniem świadczenia.
15: Jeżeli jego zarobki przekroczyły kwotę 24 546 zł i nie przekroczyły 68 726 zł i 40 groszy, mówimy cały czas o kwotach brutto, to nastąpi zmniejszenie świadczenia, a kwota gwarantowana wynosi wtedy 946 zł 70 groszy.
12: Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a z limitów dorabiania zwolnieni są przede wszystkim emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W wielu miastach i obwodach ogłaszano alarmy lotnicze. Ucierpiały Odessa i Charków. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły tam w budynki cywilne.
16: W Charkowie rosyjskie drony atakowały dwie dzielnice. Władze drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta informują o zniszczeniach i uszkodzeniu budynków, w tym bloku mieszkalnego. Są doniesienia o kilku osobach rannych. Cztery osoby ranne to bilans nocnych ataków rosyjskich bezzałogowców na Odessę nad Morzem Czarnym. Tam także jeden z dronów uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. W ukraińskiej stolicy noc minęła w miarę spokojnie, mimo tego, że od kilku dni Kreml zapowiadał zmasowane ataki właśnie na Kijów. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że Rosjanie spełnią groźbę i zaatakują miasto za pomocą dronów, ale też trudnych do strącenia rakiet balistycznych. Tymczasem Ukraińcy za pomocą swoich dalekosiężnych dronów atakują Rosjan w głębi ich terytorium. W weekend uszkodzili m.in. rafinerię ropy naftowej w Saratowie.
12: Była to relacja Pawła Buszki.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
12: Wczoraj odbyły się próby muzyczno-kamerowe koncertu debiuty Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie Opolskiego Amfiteatru zobaczymy 10 debiutantów. To było moje wielkie marzenie, wystąpić w Opolu. Zaśpiewam swoją autorską piosenkę, podkreśla Martyna Baranowska.
17: Bardzo bliską mi piosenkę, Serce. Cóż, no jest to legendarny polski festiwal, więc zawsze chciałam wystąpić na tej scenie, więc bardzo się cieszę, że się udało.
12: Przypomnijmy, 7 uczestników debiutów zostało wybranych przez Radę Artystyczną w konkursie. 2 to laureaci szansy na sukces, a 1 to laureat opolskich eliminacji do tego konkursu. Koncert debiutów w czwartek o godzinie 20.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Od Głubczyc przez Opole aż do Kluczborka. Dzisiaj mogą przechodzić chmury przez województwo opolskie. Dosyć przyjemna temperatura, bo około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, czyli nie za gorąco, no ale też może trochę pokropić.
14: 24 stopnie maksymalnie to jutro, w środę 21 stopni, w czwartek znowu 24. Tak się pogoda będzie z nami bawić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale te 19 stopni na piątek prognozowane akurat na festiwal w Opolu, no to troszeczkę tak niepokoi. Tym bardziej, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że w piątek ma być 30 stopni.
14: Sorry, taki mamy klimat, no i dlatego sorry boys, teraz na antenie Radio Opole. Dzień dobry, o poranku.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
5: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
6: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Na zegarach mamy już kwadrans po godzinie 8.
1: Ja tej porze przenosimy się do studia obok, bo tam już jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
3: Panie starosto, naprawdę nie można było wybrać innego terminu zawieszenia działalności oddziału położniczo-ginekologicznego niż Dzień Dziecka?
4: Ach, no nie dało rady, panie redaktorze. Taka była konieczność prawna ze względu na to, że nie mieliśmy lekarzy i jak najpilniej pani dyrektor naszego szpitala musiała przekazać informację do pani wojewody, że od 1 czerwca nie będziemy w stanie świadczyć w pełnym zakresie usług. W związku z tym nastąpiła konieczność zawieszenia oddziału ginekologii.
3: Ale co się stało? Pouciekali lekarze?
4: No niestety, tak, bardzo nas ta sytuacja zaskoczyła. W jednym czasie straciliśmy 3 lekarzy, mogę tak powiedzieć. Z pracy zrezygnował ordynator oddziału, plus jeszcze 1 lekarz. Jedna lekarka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. No i w związku z tym no, nie było innej możliwości prawnej, bo my też jesteśmy obligowani do tego, żeby działać zgodnie z przepisami prawa. Musimy zabezpieczać nasze pacjentki. Od 1 czerwca tej możliwości już nie było. W związku z tym trzeba było przekazać informację do pani wojewody o konieczności zawieszenia oddziału na 2 miesiące.
3: Lekarze dostali lepsze oferty?
4: Myślę, że tak. Ale no, na pewno jeden z lekarzy, natomiast no, taka jest teraz sytuacja, że brakuje tych lekarzy na rynku.
3: I konkurują samorządy, czyli te organy prowadzące dla szpitali o medyków.
4: Tak, walczą o lekarzy, o medyków. My też zabiegamy o medyków, bo to jest standardowa sytuacja w całej Polsce. Niestety tych lekarzy brakuje o różnych specjalizacjach i z tym się boryka cała Polska. My również. No i nastąpiła u nas właśnie taka sytuacja, że 3 bardzo ważnych dla nas lekarzy odeszło z pracy.
3: Ta konkurencja jest rzeczywiście coraz większa, bo znalazłem na państwa stronie, na stronie szpitala ogłoszenia, że oprócz tego, że szukają państwo lekarzy do tego oddziału ginekologiczno-położniczego, to jeszcze brakuje lekarza internisty, lekarza medycyny rodzinnej, kardiologa, dermatologa.
4: Tak, tak. Mamy braki kadrowe, tak jak wszyscy, i szukamy, intensywnie poszukujemy, współpracujemy z różnymi firmami, które się w tym specjalizują, po to tylko, żeby jak najlepiej tą kadrę obsadzić.
3: Ale co możecie im zaproponować? Więcej pieniędzy?

0: No z tymi pieniędzmi to wie pan redaktor, jak to jest, no ale walczymy, walczymy dzielnie o lekarzy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby zabezpieczyć pacjentów naszego powiatu, bo jesteśmy jedynym szpitalem, który świadczy te usługi na terenie naszego powiatu i to jest dla nas najważniejsze, żeby to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było na jak najlepszym poziomie.
1: Ale sąsiednie szpitale, na przykład w Kędzierzynie Koźlu, co zacierają ręce, tak, bo będą mieli więcej pacjentów dzięki temu?
0: W przypadku zawieszania oddziału ginekologii i położnictwa taka sytuacja nastąpi, że te rodzące, które no dzisiaj już taka sytuacja nastąpiła, będą przekierowywane do innych szpitali. Do Kędzierzyna Koźla, czy też do Raciborza. To są szpitale najbliżej zlokalizowane nas.
1: To jest bezpieczne? Bo to jednak są spore odległości.
0: Tak jak powiedziałam, my na to wpływu nie mamy, panie redaktorze. Niestety tak się wydarzyło, że został zawieszony oddział w związku z brakiem lekarzy i teraz musimy zadbać o te pacjentki. Także my już nawiązaliśmy współpracę i rozmowy ze Szpitalem Kędzierzyńskim. Od razu tak naprawdę już w momencie, kiedy się okazało, że ci lekarze od nas odchodzą, podjęliśmy rozmowy. Ci i starostowie, i dyrektorzy szpitali zadeklarowali, że są w gotowości, żeby te pacjentki przejąć. Takie też informacje zamieszczone są na naszych stronach internetowych, na Facebooku. No, taka sytuacja nas zaskoczyła, ale też reagujemy, dbamy o to, żeby te pacjentki były jak najlepiej zaopiekowane i są też szpitale w gotowości, żeby je przyjąć, co nas bardzo cieszy.
1: No właśnie, tylko tutaj się problem taki komunikacyjny pojawia, no bo muszą tam dotrzeć. Może jakąś karetkę trzeba w gotowości mieć?
0: Karetki są, po pierwsze, jeżeli pacjentki wiedzą o tym, że ten szpital jest, ten oddział w szpitalu jest zawieszony, no to na pewno już będą przekierowywały i obierały inne kierunki, że tak powiem. Natomiast no, jeżeli pacjentka pojawi się w naszym szpitalu, no to nikt jej nie zostawi bez pomocy. Tutaj ta opieka będzie zapewniona i transport również.
1: No, podobno był taki projekt, że przy SOR-ach miały powstawać takie izby, gdzie w razie czego można byłoby urodzić.
0: Tak, natomiast my mamy co do tego bardzo duże obawy do tego rozwiązania. Nie ma ostatecznie jeszcze decyzji podjętych, bo tak jak mówię, na razie oddział ginekologiczno-położniczy jest zawieszony, zamknięty. Jest zawieszony na 2 miesiące. No i intensywnie poszukujemy lekarzy. Mam nadzieję, że ci lekarze się znajdą. Natomiast my też już uczciwie mówimy o problemach, z którymi my się borykamy. Dlatego też, że jest to też moment taki, w którym mieszkańcom i obywatelom naszego powiatu trzeba mówić o tym, z jakimi my też problemami się borykamy. Bo ta demografia jest zatrważająca w naszym powiecie. Nawet patrząc na wyniki porodów w naszym powiecie na przestrzeni kilku ostatnich lat. W 2021 roku mieliśmy 326 porodów. W 2025 232 porody, z czego 96 porodów według danych NFZ-u, które otrzymałam, to są porody mieszkanych naszego powiatu. Więc ta liczba porodów wpływa bardzo na stratę, którą my generujemy, bo nasz szpital jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Strata, jaką ponieśliśmy w zeszłym roku, to minus 8 ponad milionów 200 tysięcy. Także to są zatrważające wyniki. Nasze zobowiązania rosną, bo już tych zobowiązań na koniec roku mieliśmy 45 milionów złotych. No i głośno mówimy mieszkańcom o tym, że no dla nas jest to ogromny problem w przypadku braku tych porodów, starzejącego się społeczeństwa, wyludniania się mieszkańców województwa i też naszego powiatu, bo to jest problem ogólnoklejowy. No nasze województwo jest bardzo dotknięte zjawiskiem depopulacji i my się z tym też mierzymy. To wpływa na wynik finansowy. No nasza porodówka na koniec roku generowała stratę, łącznie z oddziałem neonatologicznym, ponad 5,5 miliona złotych. Na koniec 2025.
1: No ale teraz zawieszenie tylko tę stratę pogłębi.
0: Niestety tak jest, że w przypadku zawieszenia te koszty są, tak? Przez 2 miesiące koszt to będzie około 400 tysięcy złotych. Także te oddziały funkcjonują, no nie wpływają do nas dochody i też o tym mówimy głośno, że to zawieszenie dla nas jest również niekorzystne. Dlatego też my podejmujemy aktywne działania, żeby reaktywować oddział ginekologii.
1: A no właśnie, bo pani starosto, bo tutaj trzeba by chyba rozdzielić ginekologię i położnictwo, prawda? No bo to, że na to, że się mniej dzieci rodzi, to większego wpływu niestety nie mamy. Mhm. Natomiast jest jeszcze ten problem właśnie pomocy ginekologicznej
0: tak,
1: dla mieszkanek
0: i bardzo nam zależy, żeby w tej części jak najszybciej ten oddział uruchomić przy tej obsadzie lekarskiej, którą mamy i tu prowadzimy rozmowy z NFZ-em. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby reaktywować oddział przynajmniej w tej części. I to jest dla nas bardzo istotne, dlatego że mamy wiele pacjentek, bo w skali roku to jest około 800

0: dążymy do tego, żeby reaktywować tą ginekologię po to, przy tej obsadzie lekarskiej, jaką mamy.
1: Bo to często są pacjentki w podeszłym wieku, no, tak, z problemami właśnie komunikacyjnymi, prawda? Im będzie trudno pojechać do Kędzierzyna Koźla, czy nawet...
0: Tak, dlatego no, to jest dla nas teraz priorytet, żeby przy tej obsadzie lekarskiej móc reaktywować oddział ginekologii. No my się borykamy teraz z różnymi problemami, tak jak powiedziałam, finansowymi. Także z jednej strony chcemy reaktywować oddział ginekologiczny, to jest nasze pierwsze takie główne dążenie, natomiast też chcemy rozwijać naszą działalność, bo my zestawiamy te dane z 4000 pacjentów, których obsługujemy w oddziale chirurgii, na oddziale wewnętrznym.
1: To są te najbardziej dochodowe oddziały?
0: Nie, to są też oddziały, które generują. To nie są oddziały, panie redaktorze.
1: Jest jakiś oddział, na którym się zarabia.
0: O, i tutaj pan dobry temat poruszył, bo odniosę się tutaj do informacji, które przekazuje nasza opozycja. My nie będziemy szpitalem wysokospecjalistycznym. 20 lat temu były starosta Dariusz Kaśków, który jest teraz radnym naszej opozycyjnym, podjął pewne decyzje i działania, które sprawiły, że my już do tego nie wrócimy, tak? Tu były likwidowane oddziały laryngologiczne, urologiczne, zlikwidowane były laboratoria, dwa laboratoria, sprywatyzowana była stacja dializ, mieliśmy bardzo duże cięcia, jeżeli chodzi o lekarzy, ponad 20 lekarzy się zwolniło. Cała administracja szpitala przeszła do Kędzierzyna Koźla, tutaj nastąpiło połączenie. Było tyle zmian wprowadzonych przez tego pana, których konsekwencje my odczuwamy do dzisiaj. My już nie wrócimy do tej specjalistki, ale naszym celem jest teraz zwiększanie przychodów i eliminowanie kosztów i takie działania podejmujemy, bo mamy taki stan, jaki mamy.
1: Ale czy widzi pani taki scenariusz, że szpital po prostu na siebie zarobi, albo przynajmniej nie będzie ponosił strat?
0: No, będzie to wymagało pewnych zmian restrukturyzacyjnych w ramach szpitala i tutaj dla nas taką wytyczną i wyzwaniem jest Fundusz Medyczny. Chcemy aplikować o środki z Funduszu Medycznego, w którym mówi się o konsolidacji wewnętrznej lub też konsolidacji zewnętrznej. My się kierunkujemy w konsolidację wewnętrzną, czyli musimy pewne reorganizacje wewnętrzne przeprowadzić. Mamy dobrze funkcjonujący oddział neurologiczny i tutaj myślimy o pewnych połączeniach, wprowadzeniu zmian po to, żeby móc sięgnąć po te środki. Musimy zrealizować zadania na bloku operacyjnym. Mamy decyzje sanepidowskie, które są na nas nałożone, że do końca roku musielibyśmy pewne zmiany i remontami objąć ten blok operacyjny, dostosować go do obowiązujących przepisów. Także mamy pewien plan, który chcemy realizować tak, żeby rozwinąć działalność tych dotychczasowych oddziałów i mam nadzieję, że nam się to uda.
1: Starosta powiatu głubczyckiego na Kobierska-Mroz jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: The Road to Hell. Chris Rea w Radio Opole. Na zegarach już prawie godzina w pół do dziewiątej.
1: Trzeba to powiedzieć. Masz kierowcę tira, kup mu płytę Chrisa Rea.
2: Autopilot Radio Opole.
3: Ale suchar, jejku. Policjanci pracują na Wojska Polskiego w Kędzierzynie Koźlu, gdzie doszło do potrącenia pieszej. Tam mogą występować jeszcze utrudnienia. Obwodnica Opola zapchana na wysokości Sławic, gdzie powstają estakady. Zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, Krapkowicka, a w centrum m.in. na Piastowskiej. Dodam, że z Piastowskiej nie zjedziecie w Strzelców Bytomskich. Ta zamknięta ze względu na imprezę, która odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury. W Kędzierzynie tłok na Rondzie Milenijnym. Uważajcie na Krajowej 45. Tam mamy drogowców. A w kierunku Raciborza trzeba objechać zawalony w trakcie powodzi most w Krapkowicach przeprawą tymczasową i tylko pojazdami osobowymi. W okolicach Jełowej na 45 wahadła, na obwodnicy Kluczborka także, bo remont wiaduktu, ruch naprzemienny także w trasie do Namysłowa.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Oddział ginekologiczno-położniczy w szpitalu powiatowym w Głubczycach został dzisiaj zawieszony na 2 miesiące. Poranny gość Radia Opole, Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego, tłumaczy powody decyzji.
5: Bardzo nas ta sytuacja zaskoczyła. W jednym czasie straciliśmy 3 lekarzy. Z pracy zrezygnował ordynator oddziału, plus jeszcze 1 lekarz. Jedna lekarka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
4: Jak dodaje starosta, już prowadzone są rozmowy, by jak najszybciej oddział reaktywować.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Siły obrony powietrznej Kuwejtu odpierają ataki dronów i rakiet, poinformowały o tym tamtejsze media. W Kuwejcie znajdują się amerykańskie obiekty wojskowe. Irańczycy twierdzą, że udało im się zaatakować bazę lotniczą, która według nich została wykorzystana do amerykańskiego ataku na maszt telekomunikacyjny na wyspie Sirik. Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend serię ataków na irańską infrastrukturę. Czeka nas dzień pełen literackich emocji, spotkań z mistrzami słowa i wyjątkowych atrakcji. Mowa o 8 targach książki nad Odrą, które już jutro odbędą się w Kędzierzynie Koźlu. Anna Seniuk, Jacek Cygan czy Krzysztof Zanussi to tylko niektóre z osób, które zagoszczą na kozielskim rynku. Do tego w dużym namiocie targowym swoje stoiska zaprezentują wydawcy z całego kraju. Inauguracja jutro o godzinie 10.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni, przyjemnie, ciepło o poranku, chociaż słońca nam brakuje. No i dzisiaj raczej nie ma co liczyć na to, że ono się pojawi. Jeżeli już, to jutro i w czwartek. I tak w kratkę to słońce będzie się na Opolszczyźnie w tym tygodniu pojawiać.
1: Już chciałem na ciebie krzyczeć, ale w sumie mogę, bo o 19 się pojawi słońce. Jak będzie zachodzić, to będziemy je oglądać. Jutro 24, w czwartek 24, mówię o czwartku, bo wtedy startuje festiwal i może jakimś cudem nie będzie padać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale żeby tradycji stało się zadość, to na festiwalu w Opolu musi się pojawić deszcz. Nawet pamiętam takie lata, kiedy nie było deszczu, to kropiono ze sceny publiczność.
1: No i to jest eleganckie rozwiązanie na festiwal.

0: 18 minut, będzie godzina 9. Chciałem zapytać Magdo jej najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa, ale stwierdziłem, że tego robić nie będę. Jak ostatnio cię zapytałem, to mówię, że dzwoniłaś na straż pożarną i pogotowie.
1: Nie, no to dobrze. Pani się zapałka, ale już zgasła, to dawno temu było. Ale pamiętam, jak byłam dzieckiem i była niedziela, godzina 17 i mama wtedy otwierała okno na czwartym piętrze i woła: Magda, dynastia! No i biegło się oglądać dynastię.
0: No to nie, to ja w drugą stronę. Mama, picie! No i siedziałem na tym podwórku od rana do nocy. Ale co zrobić i jakie jest podejście dzieci do tego, żeby ostatecznie zostać pięknym człowiekiem?
2: Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać. Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci.
1: No i to jest przepis na sukces w życiu dorosłym. Trzeba jeść jajko, trzeba być przytulanym, a potem się wyrasta na porządnego człowieka.
0: Na pięknego.
1: I pięknego. I dorosłego też.
0: 774-541-541. Wasze zabawne wspomnienia z dzieciństwa. Czekamy na nie. Dzwońcie już teraz.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Pogoda na Opolszczyźnie w tym tygodniu trochę szkocka w kratkę, więc dlatego my teraz zabieramy słuchacze Radia Opole właśnie do Szkocji.
2: Tylko weźcie ze sobą 5 funtów, bo tyle wystarczy, by zostać właścicielem dwóch domów na szkockiej wyspie. A nie chodzi o promocję biura nieruchomości.
1: Chodzi o loterię, która rozpoczęła się w północnej Szkocji.
3: Nagrodą tej niezwykłej loterii są dwa XIX-wieczne domy dawnych latarników stojące obok latarni morskiej Cantighead na wyspie Hoy, należącej do archipelagu Orkadów na północy Szkocji. Budynki od lat funkcjonują jako luksusowe domy wakacyjne i przyciągają turystów spektakularnym widokiem na Atlantyk oraz surowe szkockie wybrzeże. Los kosztuje 5 funtów, czyli niecałe 25 zł. Zwycięzca zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku. Jeśli nie będzie chciał przejąć nieruchomości, będzie mógł wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy funtów. Właściciele obiektu Alan i Vicky McKinnon tłumaczą, że po niemal 10 latach prowadzenia biznesu postanowili przejść na emeryturę. Zamiast wystawiać nieruchomość na sprzedaż, zdecydowali się na coraz popularniejszą w Wielkiej Brytanii formę loterii. Organizatorzy zapowiadają również, że część wpływów ze sprzedaży losów trafi na cele charytatywne, w tym na wsparcie ratowników morskich działających na Orkadach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: No i tak to wygląda, tylko że trzeba by wystartować, ale bardzo mi się podobała nazwa.
1: Nazwa wyspy Hoy.
2: Hoy, no to będzie można krzyknąć tak do sąsiada.
4: Poddaj się!

0: Niestety French Open w tym roku nie dla Igi Świątek. Nie mówiliśmy dzisiaj jeszcze o tym w poranym programie Radio Pole. No niestety na 1/8 finału zakończyła swoją karierę.
1: Nie karierę, tylko przygodę we French Open.
0: No tak.
1: Ale i tak jestem trochę zaszokowany, bo jeszcze nie było wiadomości sportowych, a te pojawią się za chwilę.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich. 77-40-22-500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
8: Dzień dobry, Straż Miejska.
9: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam jako groszek, Eco Design, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
8: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i jako groszek to teraz...
9: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Dalej pracują służby w Kędzierzynie Koźlu na Wojska Polskiego, gdzie doszło do potrącenia pieszej. W Opolu mamy kolizję na Luboszyckiej za przejazdem kolejowym. To zaraz za lewoskrętem z Nysy Łużyckiej. Tam zderzyły się dwie osoby. Uważajcie, bo mogą być utrudnienia. Tłok widoczny jeszcze na Ozimskiej 1 maja, plebiscytowej gęsto, także na Piastowskiej, Spychalskiego i Wrocławskiej. Dodajmy, wracając na Piastowską, że z tej ulicy nie zjedziecie w Strzelców Bytomskich. Jest Strzelców Bytomskich zamknięta. Na wysokości Makro na obwodnicy powstają estakady, więc tam również tłoki łatwo nie jest. W Nysie wolniej Bramy Grodkowskiej i Prusa, ale nie tylko, bowiem rozkopana jeszcze Grodkowska. W Namysłowie zapychają się ronda, a na DK45 trzeba zmierzyć się z zestawem wahadeł w kierunku Kluczborka, na obwodnicy którego też jedziemy naprzemiennie. Na południu regionu wolniej podążamy jeszcze Krajową 40 przez Głuchołazy. Remonty w trasie do Namysłowa Wojewódzką 454, wahadła w Pokoju i Zieleńcu, a czwórka przejezdna.
2: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
1: Światowy Dzień Rodziców dzisiaj mamy i pewnie wszyscy rodzice świętują. No nie, bo mamy też Dzień Dziecka i 9 na zegarze.
10: Oddział ginekologiczny w Głubczyckim Szpitalu zawieszony na 2 miesiące.
11: Bardzo nas ta sytuacja zaskoczyła. W jednym czasie straciliśmy 3 lekarzy.
10: Zakład Energetyki Cieplnej w Namysłowie rozpoczyna ważny projekt energetyczny. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości przygotował i prezentuje w Radiu Opole Roman Juranek.
10: Oddział ginekologiczno-położniczy w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach został dzisiaj zawieszony na 2 miesiące. Poranny gość Radia Opole Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu, powiedziała, że szpital w krótkim czasie stracił 3 lekarzy. Teraz musimy zadbać o nasze pacjentki, mówi starosta.
11: Bardzo nas ta sytuacja zaskoczyła. W jednym czasie straciliśmy 3 lekarzy. Z pracy zrezygnował ordynator oddziału, plus jeszcze 1 lekarz. Jedna lekarka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
10: Jak dodaje Anna Kobierska-Mróz, jeśli jakaś pacjentka pojawi się w szpitalu, to nie zostanie pozostawiona sama sobie. Opieka i transport będą zapewnione, podsumowała.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
10: Zakład Energetyki Cieplnej w Namysłowie rozpoczyna ważny projekt energetyczny. Zakłada on odejście od węgla i budowę 4 nowoczesnych jednostek kogerencji gazowej wraz z instalacjami pomp ciepła. Technologia kogeneracji umożliwia jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej działań, co znacząco zwiększa efektywność całego systemu ciepłowniczego, mówi Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
3: Jest duża satysfakcja, bo przygotowywaliśmy się do tego przez ponad 2 lata. No i dzisiaj są wyniki. Celem nadrzędnym oczywiście jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla całej gminy i w drugim kroku bezpieczeństwa cen dla naszych mieszkańców.
10: Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2027-2028 i obejmuje 3 istniejące kotłownie na terenie Namysłowa. AZS złożył już wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie przekraczające 34 miliony złotych w formie pożyczki i dotacji. Przenosimy się na chwilę za granicę. Premier Węgier Péter Magyar przed południem razem z ministrą sprawiedliwości spotka się z głową państwa. O północy upłynął termin, którym szef rządu wyznaczył prezydentowi oraz części wysokich urzędników państwowych na złożenie rezygnacji z zajmowanych stanowisk.
12: Prezydent odpowiedział wcześniej, że nie zamierza ustępować ze stanowiska. W opublikowanym nagraniu oświadczył, że nadal będzie wykonywał swoje konstytucyjne obowiązki i zamierza zwrócić się o opinię do Komisji Weneckiej w sprawie trwającego sporu konstytucyjnego. Jest to jeden z najpoważniejszych konfliktów instytucjonalnych od czasu objęcia władzy przez rząd Pétera Magyara po kwietniowych wyborach parlamentarnych. Premier od początku kadencji domaga się odejścia części urzędników mianowanych jeszcze za rządów Viktora Orbana, argumentując, że nowa administracja potrzebuje pełnego mandatu do przeprowadzenia reform państwa.
10: Z Budapesztu mówił Piotr Piętka.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
10: W tym roku dożynki wojewódzkie odbędą się w Kluczborku. Samorząd województwa przekazał gminie dotację w wysokości 150 tysięcy złotych na organizację wydarzenia. Nieprzypadkowo Kluczbork został wybrany na miejsce tegorocznego Święta Plonów, bo chcemy dożynki połączyć ze Świętem Pszczelarstwa, mówi Szymon Ogłaza, marszałek regionu.
13: Myślę, że trudno znaleźć bardziej symboliczne miejsce do tego święta niż Kluczbork, skąd, jak wiemy, pochodził Jan Dzierżon. Duża impreza, bardzo ciesząca się dużym zainteresowaniem, niezwykle istotna, symboliczna, tradycyjna dla naszego regionu. Zapraszamy również we wrześniu, ale to oczywiście po wakacjach, czas podziękowania za plony i czas tego, aby się zintegrować i pobyć ze sobą, no a jeszcze w dodatku pszczelarstwo.
10: A dożynki odbędą się w pierwszy weekend września.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
10: 9:04.
2: Sport w Radiu Opole.
14: Kuba Biel, dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Gole dla gości strzelili Roman Jaremczuk i Andrii Jarmolenko. Spotkanie tak podsumował selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban.
15: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej, bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją, że będziemy być może zmuszeni do takich rotacji i ja chcę wiedzieć, na kogo w takim momencie mogę liczyć. I jeśli byśmy grali jeden mecz, ja mam skład w głowie taki najsilniejszy. Mam, natomiast no dzisiaj nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
14: W środę, 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. Piłkarze wieczystej Kraków awansowali do ekstraklasy. W finale pierwszoligowych baraży podopieczni trenera Kazimierza Moskala pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Gole dla zwycięzców na Stadionie Krakowskiej Wisły strzelili Lisandro Semedo i Stefan Fajertak. Dla pokonanych Mirosław Mazur, kapitan wieczystej Michał Pazdan, przyznaje, że w sezonie nie brakowało trudnych momentów.
16: Wydaje mi się, że drużyna się narodziła po takim spotkaniu z Polonią Bytom, gdzie przegrywaliśmy 2-0 do przerwy i wygraliśmy 4-2. I od tego momentu fajnie to wyglądało. Dzisiaj przegrywaliśmy 1-0, wygraliśmy 2-1, także no jednak to musisz mieć drużynę, żeby w barażach, najważniejszych meczach wyciągnąć to, nie?
14: Wcześniej bezpośredni awans pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W nowym sezonie w Ekstraklasie rywalizować będą 3 zespoły z Krakowa. Wieczysta, Wisła i Krakowia. Reprezentacja Finlandii została mistrzem świata w hokeju na lodzie. W finale w Curychu Suomi pokonali gospodarzy po dogrywce 1-0. W meczu o brąz Norwegia wygrała po dogrywce z Kanadą 3-2. To 5. tytuł dla Finlandii. Wcześniej triumfowała w 1995, 2011, 2019 i 2022 roku. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał kolarski wyścig Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie zakończył się zwycięstwem reprezentanta gospodarzy Jonathana Milana z grupy Lidl. W generalnej klasyfikacji Vingegaard wyprzedził Austriaka Felixa Galla o 5 minut i 22 sekundy oraz Australijczyka Jaya Hindleya o 6 minut i 25 sekund. Duńczyk ma już w dorobku wszystkie tury. Wcześniej wygrał Tour de France w 2022 i 2023 roku oraz Vuelta Espania w 2025.
2: Pogoda.
0: Pogoda nie będzie nas rozpieszczać w tym tygodniu. Będzie taka dosyć męcząca, bo raz będzie świecić, potem będzie padać, potem znowu będzie świecić, potem znowu będzie padać. No i ta temperatura będzie się wahała tak między 20 a 24, aż w końcu w piątek spadnie do 19 stopni.
17: Natomiast trudno powiedzieć, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu według zeszłotygodniowych zapowiedzi miało być 30 stopni i słońce, a się okazuje, że będziemy mieli 19 stopni i deszcz, więc trzymajmy się tego, że jutro słońce i 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza
0: muzyka. To już Neil Bors. Ten, który się zajmował między innymi ciśnieniem, to mówił, że prognozowanie pogody jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości.
17: To bardzo mądre określenie. Radio Opole, rzetelne informacje, najlepsza muzyka. Kacper Śniegórski.
0: Magda Szymińska i Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry.

0: Najlepszy prezent, jaki można podarować dziecku z okazji Dnia Dziecka, to kask rowerowy. Od 3 czerwca będą nowe przepisy obowiązywały w tej sprawie. W naszym studiu Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Cześć, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, mamy zmianę przepisów tak długo oczekiwaną przez wielu. Bardzo często apelowaliśmy, nawet robiliśmy takie eksperymenty z udziałem kasku i z udziałem arbuza i pokazywaliśmy, że jazda w kasku to jest bardzo ważna rzecz.
1: Tak, było coś takiego, pamiętam, eksperymentowaliście z arbuzem, dobrze z arbuzem, a nie z głową na chodniku, jak to się kończy właśnie bez kasku i do tej pory zalecaliśmy noszenie kasków, nie było one obowiązkowe, natomiast od 3 czerwca zmieniają się te przepisy, czyli już za 2 dni wchodzi nowy przepis, który mówi o tym, że do 16 roku życia na hulajnodze elektrycznej, na rowerach powinniśmy używać kasku ochronnego.
0: Nawet nie powinniśmy, tylko musimy, obowiązkowo,
1: musimy,
0: trzeba założyć, nie ma wyjścia.
1: Musimy, nie ma tutaj takiej dobrej woli, czy chcemy, czy nie. Ten kask musi być na głowie od środy.
2: I to jest bardzo ważne, bo nawet niedawno była historia taka, że 15-latek zderzył się z 52-latkiem. Jechali razem na hulajnogach. 52-latek niestety zmarł. 15-latkowi nic się nie stało. No i możemy się tylko domyślać, który z nich miał kask na głowie, bo kask, krótko mówiąc, ratuje życie i to nie jest po to, żeby na złość komuś zrobić, tylko żeby ratować życie.
1: Zgadza się. Tu chodzi o tą ochronę naszego życia i zdrowia i z życia i zdrowia małych uczestników ruchu. Natomiast pamiętajmy o to, że to właśnie o to bezpieczeństwo chodzi, a nie o to, że ktoś dostanie mandat w momencie, kiedy nasze dziecko nie będzie miało kasku, bo znajomy ostatnio opowiadał mi taką historię, że jedna z mam w szkole, do której uczęszcza jego dziecko, mówiła, że ona już ma kask, już kupiła ten kask, ale to dziecko będzie dopiero jeździć w tym kasku od 3 czerwca, czyli od momentu, kiedy będą obowiązywały przepisy, żeby nie dostała
0: czyli
1: mandatu.
0: Czyli do tej pory będzie bezpieczny do 3, od 3 już nie będzie bezpiecznie jeździć bez kasku, dlatego trzeba będzie go zakładać.
1: Więc tutaj pamiętajmy o tym, że to nie chodzi o przepisy i o to, czy ktoś dostanie mandat, czy nie, tylko właśnie o to bezpieczeństwo, bo musimy troszeczkę zmienić myślenie, czyli właśnie ten kask to jest ochrona naszej głowy, tak samo jak korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Korzystajmy z pasów bezpieczeństwa nie dlatego, że dostaniemy mandat w momencie, kiedy z nich nie będziemy korzystać, tylko dlatego, że w momencie, kiedy będzie jakieś zderzenie czołowe, to nie wypadniemy po prostu przez przednią szybę.
2: Tu nawet nie chodzi o to, żeby zmienić myślenie, tylko włączyć myślenie w tym przypadku.
3: Z nami wstaje cały region.

0: Wracamy do rozmowy z Martą Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Rozmawiamy o tym, że już w środę trzeba będzie obowiązkowo zakładać kask, jeżeli jesteśmy dzieckiem lub młodzieżą. Młodzieżą, czyli do 16 roku życia. Mamy statystyki z Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku blisko 1100 osób, dzieci i młodzieży do 17 roku życia, uczestniczyło w wypadkach drogowych jako kierujące, w tym także rowerem i hulajnogą elektryczną. No jest to trochę zaskakująca i zatrważająca jednocześnie liczba. Kask na głowie, to wtedy możemy być pewni, że i też na głowa jest na karku, o tak.
1: Zgadza się, natomiast to też nie tylko o ten kask chodzi, ale też o takie zasady bezpieczeństwa i przepisy, które powinniśmy stosować jeżdżąc hulajnogą elektryczną, bo często widzi się na przykład dwie osoby na hulajnodze, a tymczasem jest to pojazd jednoosobowy, tak? Więc środek transportu jednoosobowy, więc to jeżdżenie we dwójkę jest zakazane.
0: A mało to razy się widzi, jak to we dwójkę, nawet i trójkę potrafią jeździć tacy młodzi ludzie na tych
2: hulajnogach. Ja ostatnio widziałem, dwóch leciało na jednej hulajnodze bez kasków i jeszcze po pasach lecieli.
1: No to niestety jest częsty widok, czy też na przykład korzystanie z telefonu, tak, podczas jazdy hulajnogą.
2: Albo chłopak, który jechał z głośnikiem takim wielkim na dyskotekę i siedział na hulajnodze. Siedział na głośniku?
0: Siedział na głośniku.
2: Tak, a przewoził ten głośnik na hulajnodze, no i wyrżnął.
1: Albo przewożenie wielu na przykład paczek na hulajnodze, tak? No tych sposobów jest wiele.
2: Sobie przypomniałem jedną historię.
0: Ale to nie jest życie wzięte własnego.
2: Nie, ale ja to widziałem na własne oczy. Gość przewoził na hulajnodze wielką, potężną taką szafę.
0: Szafę.
2: No niesamowity widok. Do tego tematu powrócimy za chwilę, bo to nie chodzi tylko o hulajnogi, ale również o inne urządzenia transportu osobistego. Co to takiego? O tym niedługo.
3: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
4: Reklama. Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji.

0: Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.
4: Po reklamie.

0: Podkomisarz Marta Białek z opolskiej policji cały czas jest w naszym studiu. Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia musi mieć kask podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i, uwaga, urządzeniami transportu osobistego. I ta trzecia część mnie bardzo interesuje, bo o co to tutaj chodzi?
1: Urządzenia transportu osobistego, czyli w skrócie UTO, nie UFO, to są takie urządzenia jak elektryczne deskorolki albo monocykle, Segwaye, czyli to są te takie...
0: Wszystkie elektryczne środki transportu dwunożne.
1: Można tak powiedzieć. One w zdecydowanej takiej większości rzadziej są spotykane. Teraz mam wrażenie, że hulajnogi elektryczne wyparły te urządzenia. Na początku może był też na nie taki szał. Natomiast na tych urządzeniach również od 3 czerwca, czyli od środy, obowiązkowo dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą mieć kask ochronny.
2: A jeżeli nie będą mieć, to wtedy rodzicom grozi mandat. Nawet stówkę można zarobić za brak takiego kasku.
1: Zgadza się. Na rodzicach i opiekunach ciąży obowiązek, żeby właśnie przypilnować dzieciaki, żeby wychodząc na rower czy na hulajnogę elektryczną ten kask miały. W momencie, kiedy tego kasku nie będzie, to tak jak wspomniałaś, mandat do 100 zł grozi.
0: Tak, ale wysokość tego mandatu też wskazuje, że to jest takie bardziej symboliczne, bo nie chodzi tutaj o to, żeby karać, tylko żeby ludzie mieli te kaski.
1: Dokładnie tak, to jest to, co też wspomniałam na początku. Nie chodzi o samo karanie, tylko o taką świadomość tego, że ten kask po prostu jest potrzebny. On teraz się pojawił w przepisach, więc mamy nadzieję, że to będzie też takie miało umocowanie w życiu, tak? Że to nie tylko będzie obawa właśnie przed tym mandatem, tylko właśnie przed świadomością tego, że po prostu dzieciaki będą bezpieczniejsze w tym kasku.
2: No to co, najlepszy prezent na Dzień Dziecka to właśnie taki kask rowerowo, hulajnogowo, segwayowo, dyskorolkowo, elektryczny.
0: A są fajne wypasione.
2: Pewnie, że tak. Poza tym taka moda powinna być teraz wylansowana. Dobrze wyglądasz w kasku. Bez względu na to, co jest pod kaskiem, to w kasku twoja głowa zawsze wygląda perfekcyjnie.
0: A ja przyjechałem ostatnio na rowerze w kasku.
2: A jak zdjąłeś, to już ta fryzura perfekcyjna nie była. Ale to inna para kaloszy.
0: Ale szybko ją ułożyłem i bardzo dobrze wyglądała.
2: A na koniec jeszcze tylko zapytam, policjanci to już jeżdżą, prawda, na rowerach?
1: Policjanci tak, już rozpoczęli sezon rowerowy w kaskach. Miło, że mają powyżej 16 lat, jeżdżą
2: to w kasku. To zapraszamy policjantów w następnym tygodniu, niech przyjadą do nas. Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu była dzisiaj naszym gościem. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: A my w Radio Opole za 3 minuty będziemy mieć godzinę 10 w studiu. Wtedy pojawia się Iwona Tokarska i Krzysztof Rob. Buongiorno.
1: Wtedy czy już teraz?
2: Jesteśmy, dobry. Już jesteśmy. Cześć.
1: To jest zwykle i tak jest nie inaczej dzisiaj teraz.
2: Dzień dziecka. A dziś to nas słyszysz.
1: Słuchajcie.
3: Taką słodką minkę.
1: No bo jeszcze cały czas się domaga prezentu na dzień dziecka. Ja nie wiem, no niektórzy to tak chcą. Na dzień mężczyzn, na dzień chłopca, na dzień dziecka, na gwiazdkę, na co jeszcze?
0: A wiesz, co mnie łączy te wszystkie daty? Że w żaden dzień prezentu nie dostałem od ciebie.
1: Późnachalny. A szczypiorek dostałeś?
0: Dostałem.
1: A śledzie?
0: A śledzie
1: no,
0: dostałem.
1: No widzisz, mogłam ci dać kwiaty, ale kwiaty zwiędną, a śledzie zawsze zjesz.
0: No, dalej jeżdżą w aucie, wiesz, one tam się
2: wypuść
0: grzeją.
2: Wypuść je do morza, dostawisz te, wypuść je do morza.
1: Dobrze, teraz śledźmy to, co będzie w duecie na fali. Co tam u was?
0: Cześć. 5 sekund mają.
4: Będziemy mówić o wydarzeniach okołofestiwalowych
2: tak
4: i odwiedzi nas Olga Szumańska, która będzie śpiewać na tych pięknych deskach opolskiego
2: tak
4: antydatu.
2: Jest.
0: Dzięki.
1: Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Do jutra.
5: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
7: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolni Tego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solarna, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
8: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl. Sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Po reklamie.
4: Poniedziałek to pierwszy dzień czerwca. Dzień dziecka oczywiście. Zbliżamy się do 10. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
9: No właśnie, bo będziemy w Balcarzowicach, tam dzisiaj mają ruszyć komisje do spraw szacowania strat. Powiemy również o wsparciu trzeciego sektora w regionie. W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
10: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Roman Juranek.
9: Po silnej nawałnicy, która przeszła przez Balcarzowice, lokalne władze zapowiedziały powołanie dzisiaj gminnej komisji do spraw szacowania strat. Wskutek burz uszkodzonych zostało kilkanaście budynków. Nikt nie został ranny. Na miejscu jest tam dzisiaj nasz reporter Kuba Biel.
11: Tak jest, rzeczywiście konferencja prasowa z udziałem burmistrza ujazdu Huberta Ibroma już się rozpoczęła. W tej konferencji prasowej biorą udział także zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski, jest też dyrektor biura wojewody, zastępca komendanta policji. No i z tych informacji, które przez tę minutę, półtorej minuty udało mi się usłyszeć, to w tej chwili praca skupia się na tym, aby tutaj sprzątać, czyścić to, co ta trąba powietrzna zrobiła. Jest też pomoc psychologiczna dla mieszkańców, którzy stracili dobytek swój w tym tragicznym zdarzeniu. Będzie też oczywiście pracowała dalej komisja oceniająca straty. Taki jest plan na ten dzień, na dziś. Tu co chwilę pojawiają się samochody pogotowia energetycznego. Próbowane jest doprowadzenie prądu znowu. Jest też samochód, który odpowiada za to, aby przywrócić sieć światłowodową. Także no, w Balcarzowicach ruch i wielkie sprzątanie.
9: Dziękuję serdecznie. O sytuacji w Balcarzowicach mówił Kuba Biel.
10: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: W ciągu ostatnich 4 lat samorząd wsparł trzeci sektor w regionie sumą ponad 120 milionów złotych. W tym czasie podpisano ponad 3000 umów w 300 ogłoszonych konkursach. Ta współpraca się rozwija i jest bardzo dynamiczna, dlatego że zmieniają się okoliczności, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
3: Te wszystkie konkursy nie wynikają z tego, że to my tutaj w urzędzie je dublujemy czy tworzymy, tylko wynikają z potrzeb mieszkańców województwa polskiego. Bez względu na to, czy dotyczy to kultury, sportu, zdrowia, edukacji, współpraca wynika oddolnie z tych aktywnych fundacji czy stowarzyszeń. Także szkolimy i wymieniamy doświadczenia co roku kilkakrotnie w ramach stworzonego forum organizacji pozarządowych.
9: Zmieniamy temat. Projekt ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w szkołach ma być jednym z punktów jutrzejszego posiedzenia rządu. Wiceministra Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer przypomniała w Polskim Radiu, że przepisy mają wejść w życie 1 września.
12: Ta ustawa jutro powinna być na posiedzeniu rządu, potem idzie do Sejmu. Przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach. Tam jest pisany m.in. możliwość, że jeżeli tylko szkoła ma takie możliwości, to że młodzież musi oddać je do depozytu. Na posiedzenie rządu wchodzi też druga ustawa dotycząca ograniczenia dostępu dzieci do pornografii.
9: W szkołach nie ma jednolitego formalnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych. Projektowana zmiana ma na celu uporządkowanie tej sytuacji i zapewnienie szkołom jasnego umocowania prawnego.
10: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w sobotę w trakcie policyjnej interwencji po zgłoszeniu obiegającym po jednym z osiedlu mężczyźnie. Do zdarzenia doszło w Płocku, mówi rzeczniczka komendanta miejskiego policji w Płocku Monika Jakubowska.
13: Ze zgłoszeń wynikało, że mężczyzna leży na przystanku, następnie biega w okolicy marketu oraz krzyczy. Funkcjonariusze na ulicy zastali wijącego się nagiego mężczyznę, który zachowywał się irracjonalnie. Po chwili mężczyzna stał się agresywny. Jego zachowanie mogło wskazywać na działanie środków odurzających.
9: Policjanci założyli mężczyźnie kajdanki, poinformowała Jakubowska.
13: W oczekiwaniu na przyjazd załogi pogotowia ratunkowego mężczyzna leżał na chodniku. W pewnym momencie przestał oddychać. Policjanci zdjęli kajdanki i podjęli natychmiastową resuscytację, która kontynuowana była przez ratowników medycznych przybyłych na miejsce.
9: Mimo podjętej resuscytacji 46-letni mężczyzna zmarł. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Śledczy zabezpieczyli nagrania z interwencji. Komenda Miejska Policji w Płocku zapowiedziała wewnętrzne śledztwo w sprawie tego zdarzenia.
10: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 10.
10: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Katarzyna Zawadzka. Jutro targi książki nad Odrą w Kędzierzynie Koźlu w programie Najpierw wydarzenia dla dzieci. Spotkanie z magikiem Błażejem dla przedszkoli. Katarzyną Keller, autorką licznych artykułów i felietonów dotyczących edukacji praw dzieci, a także problemów społecznych. Będą także warsztaty czytania i interpretacji wierszy z Arturem Pątkiem, aktorem teatralnym, filmowym, dubbingowym. To dla szkół ponadpodstawowych. Gośćmi festiwalu będzie także piszący o polskich zamkach i pałacach Marek Gaworski, pisarka Sabina Waszut, autorka m.in. książki pod tytułem Narzeczona z getta, mistrz polskiej piosenki Jacek Cygan, wybitny reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi, a na zakończenie targów książki nad Odrą wystąpi kwartet Blaszany Gryfnioki. Ponadto zaplanowano stoisko edukacyjno-szkoleniowe przygotowane przez miejskie instytucje. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. Targi książki nad Odrą rozpoczną się o godzinie 10 na rynku w Kędzierzynie Koźlu. Potrwają jutro do wieczora. W Opolu trwa festiwal Wspólne Centrum organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej. Jutro zaplanowano spacer z architekturą reklamowany jako Poznaj dziury w mieście. Poprowadzi go Anna Szczygielniak. Ten spacer to alternatywne spojrzenie na centrum miasta. Zamiast klasycznych atrakcji turystycznych skupimy się na przestrzeniach pomijanych, nieużytkowanych, zdegenerowanych. Takich, które często mijane są bez refleksji, pustych działkach, parkingach, miejscach zabudowy, zaniedbanych podwórzach i miejskich lukach. Zbiórka jutro o godzinie 17 przy ulicy Łangowskiego 6 w Opolu.
10: Pogoda.
4: W ubiegłym tygodniu, proszę bardzo, tęskniliśmy za deszczem, to w tym tygodniu jak na razie daje nam popalić. Nocą solidnie popadał przynajmniej u mnie w okolicach Ozimka. No a dzisiaj w ciągu dnia też spodziewamy się opadów deszczu do 10 mm, miejscami głównie na południu województwa, nawet do 20 mm. Do tego mogą wystąpić burze. Od 19 do 21 stopni maksymalnie, nocą od 10 do 12. Jutro fajnie, przyjemnie, cieplutko, od 22 do 24 stopni.
2: A w Opolu w tej chwili mamy 18 stopni, 18 także w Kluczborku i Namysłowie, a po 17 Brzeg, Nysa i Kędzierzyn-Koźle.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy już 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry w poniedziałek, w Dzień Dziecka. Witają się Iwona Tokarska,
15: Krzysztof Rapa, Paweł Oliwa będzie program realizował.
4: No to jedziemy.
15: Z suwakami takimi będzie suwak.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką.
4: Operacja Czysta Rzeka. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Drogie dzieci, zaplasamy w dzisiejszym odcinku do Fanzeum, żebyście namówili swoich rodziców, bo tam jest taka wspaniała przestrzeń, tam jest strefa zabawy, fan kitchen, fan foto, fan tuban, wystawa światła, fan shop i wiele, wiele innych atrakcji. Wystarczy, że posłuchacie Krzysia i namówicie rodziców, żeby wzięli swoje telefony i zadzwonili pod 774-541-541.
2: Uff, dobrze, że wróciłaś do siebie, już się bałem. Dobrze, znaczy tak, w ogóle zaznaczmy, że to jest w ogóle taki prezent na Dzień Dziecka od nas, bo zdaje się, że w ubiegłym tygodniu byłem łaskaw zakończyć już konkurs Fanzeum, a tu taraan, proszę bardzo, mamy jeszcze kolejne 4 vouchery i nie zawahamy się ich użyć, każde wartości 70 zł. No a właśnie, ponieważ dziś Dzień Dziecka, no to uwaga, pytanie brzmi, jak pielęgnować dziecko?
0: Ale sobie.
2: To w sobie, dokładnie tak, bo nie chodzi o wcieranie kremiku czy pudru w zatarte miejsca, czy wylewanie z kąpielą, ale o to, żebyście się za bardzo nie zastarzeli po 20 czy 30, żebyśmy cały czas mieli w sobie tą radość dziecka.
1: Krzysiu, to weź odezwij się. Odezwij.
2: A wiesz, że mnie to bierze? No, rozpraszasz mnie i nie
1: weź
2: potrafię się...
1: Weź obudź to dziecko w sobie, tego Krzysia małego, no. Weź go obudź, weź go obudź.
3: Jak pielęgnować dziecko w sobie? Powiedzcie nam, zadzwońcie pod 774-541-541.
2: Już teraz.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Duet na fali.
1: 28 minut po godzinie 10. Ja wiem, że mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka, ale to jest absolutnie wyjątkowy tydzień, w szczególności dla stolicy polskiej piosenki, no bo już 4 czerwca rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a obok tego festiwalu będą też wydarzenia okołofestiwalowe i o nich porozmawiamy sobie z Anią Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, która zna cały program na pamięć. Cześć Ania.
2: Dzień dobry, cześć i czołem.
1: Jeszcze wyspana, jeszcze zrelaksowana, ale za chwilę zacznie się taki, no naprawdę, czas dla was bardzo intensywny.
3: Czas intensywny, ale czas ogromnej przyjemności, bo to wielkie święto polskiej piosenki i naszego miasta, także cieszymy.

0: Zgadzamy się i tutaj przygotowaliśmy bogatą ofertę wydarzeń. Nie tylko tych, które dzieją się w amfiteatrze.
1: Jeśli ktoś nie ma biletu, no to będzie mógł się dobrze bawić oczywiście w tej strefie festiwalowej na opolskim rynku.
0: Strefa festiwalowa w tym roku już rusza nawet dzień wcześniej niż festiwal, bo już 3 czerwca i tutaj będzie takie wyjątkowe wydarzenie. I tutaj uwaga, uwaga, 40-latków zapraszamy, bo jest 40 Teleekspresu. Oczywiście zapraszamy wszystkich, ale 40-latków przede wszystkim będzie można powspominać razem z redakcją Teleekspresu, więc wydaje mi się, że fajna i ciekawa propozycja na rozpoczęcie festiwalu.
2: Na pewno będzie tak. Maciej Orłoś, bo już też widziałem takie zajaweczki, no i taka ekipa Teleekspresowa. No tak, i to jest pierwszy dzień, rozgrzeweczka. No a w czwartek, czyli właściwie już też pierwszy dzień festiwalowy, my startujemy, wy bardziej może z odsłonięciem gwiazdy. Na pierwszy ogień Ewa Bem, to jest godzina 16 i tu się musimy pojawić na rynku, jeśli chcemy zobaczyć to wydarzenie.
0: Oczywiście zapraszamy, żeby wspólnie uczcić tę wyjątkową chwilę. Myślę, że jak najbardziej zasłużona gwiazda dla pani Ewy Bem, królowa naszej polskiej sceny muzycznej. To będzie ogromna przyjemność ją gościć, a później już zapraszamy na wydarzenie muzyczne, ponieważ przez wszystkie dni wydarzeń festiwalowych będą koncerty. I tutaj BRK, czyli...
2: Nasz człowiek,
0: chociaż wcześniej znany jako DJ, jako producent, a tutaj zapraszamy na BRK Barry Black i to jest taki wokalny debiut Bartosza Kochanka, czyli BRK. Zagra materiał ze swojej płyty i myślę, że tutaj obecność obowiązkowa będzie soulowo, będzie wspaniale.
1: On naprawdę potrafi zaśpiewać, co zresztą też słyszeliśmy już na antenie Radia Opole. No a na następny dzień, czyli w piątek o 18:00 zaplanowany jest koncert Moje Boskie Buenos w wykonaniu Damiana Ukedże.
0: Tak, bo piątek będzie wyjątkowym dniem, bo rozpoczniemy już o 17:00 na placu imienia Kory. Będzie odsłonięcie. Pominika Olgi Śpowicz. Także serdecznie zapraszamy, żeby rozpocząć tam.
1: Już widziałam
0: później...
1: zdjęcia, pięknie wygląda ten pomnik.
0: Ja jeszcze nie widziałam. To znaczy widziałam zdjęcie. Myślę, że na żywo wrażenie będzie jeszcze większe, a o 18:00 pozostajemy cały czas w klimacie Kory i tutaj Damian Ukedże w swoim takim programie, właśnie będącym hołdem dla Manamu, dla Kory, Moje Boskie Buenos.
2: Oczywiście strefa widza, to praktycznie każdy dzień festiwalowy kończy się tym, że można pooglądać, jak nie na amfiteatrze, no to właśnie na rynku, to co się dzieje w amfiteatrze, no i sobota, tutaj nawet dwie gwiazdy widza będą odsłaniane.
1: Ale Krzychu, może nim przejdziemy do soboty, to dajmy trochę Roxy.
2: A zrobimy
1: pośpiewać,
2: przecinek.
1: Dobrze? Bo Roxy już się nam wyrywa. To nie śpiewa, proszę bardzo.

0: fantastyczny George Michael, nieśmiertelny i fantastyczny utwór Killer. No a my wracamy do równie fantastycznego programu różnych wydarzeń okołofestiwalowych. W naszym studiu nadal Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Dobrnęliśmy, jeśli chodzi o analizę programu, do soboty. Ja się tam zagalopowałem tak, że mamy tam aż dwie gwiazdy. No i w sumie słusznie, bo mamy w sobotę w rynku odsłonięcie gwiazd Marii Szabłowskiej i Natalii Kukulskiej. Czy obie gwiazdy będą na miejscu?
1: Oczywiście. Jak najbardziej. Będziemy wspólnie świętować, a Maria Szabłowska nie tylko będzie odsłaniać swoją gwiazdę, ale oczywiście tradycyjnie współprowadzić kawiarenkę festiwalową.
2: Od innego scenariusza sobie nie wyobrażamy.
0: Tak, tak. No to już jest taka stałka. Kawiarenka z gwiazdami oczywiście po tym odsłonięciu. Tak, odsłonięcie jeszcze dodajmy. 11 Maria Szabłowska, 12 Natalia Kukulska. Dobrze mówię.
2: I jeszcze chyba możemy tutaj zdradzić, bo my tu już wiemy od ubiegłego tygodnia, że Magda Krzemień będzie śpiewała w kawiarence. Tak, też będzie miała swoje występy.
1: Tak, tak. Będzie. W ogóle w kawiarence mogą pojawić się goście. Specyfika kawiarenki jest taka, jak oczywiście tutaj Muzeum Polskiej Piosenki zawiaduje kawiarenkami, że kogo się uda zaprosić, wiadomo, że to jest bardzo dynamiczny, napięty czas, natomiast to oni tam są cały czas w kontakcie z artystami, którzy próbują w amfiteatrze i warto po prostu przychodzić na kawiarenki, ponieważ zawsze ktoś ciekawy może się pojawić i jakieś właśnie interesujące koncerty, spotkania.
2: Ale myślę, że sama uroczystość odsłonięcia też gwiazd jest niezwykła, dlatego że Ludmiła Wocial razem ze swoim chórem szykuje tak niesamowite interpretacje na głosy tych popularnych piosenek, że no, musicie koniecznie to usłyszeć, a poza tym w tym roku chór zostanie też obdarowany statuetką. Tak, tak jest, tak, z tej okazji właśnie.
0: Wszystko zdradzisz, nie będziesz żadnych niespodzianek w ogóle.
2: Dobrze, to idźmy w takim razie dalej, bo to nie koniec koncertów. Tadeusz Seibert nam się szykuje.
1: Tak, Tadeusz Seibert będzie w muzycznych pocztówkach i zaprezentuje nam nie tylko swoje autorskie utwory, ale też piosenki wielkich, wybitnych polskich wokalistów. Więc usłyszymy na pewno Zbigniewa Wodeckiego, na pewno Czesława Niemena, więc postaci mityczne, nie ma, że dla festiwalu opolskiego.
0: Pięknie. No to gładko przechodzimy do niedzieli i mamy tak. Mamy kawiarenkę z gwiazdami, niewiarygodne, oczywiście od 13.30 i kolejny koncert. I my nawet znamy tą panią, bo ona śpiewała swego czasu w naszym studiu M, Natalia Szczypuła.
1: Natalia Szczypuła i tutaj Natalia przygotuje koncert z piosenkami ze swojej autorskiej płyty. W ogóle koncert nazywa się Muzyka jest kobietą i będzie poświęcony kobietom, ponieważ artystka zaśpiewa też parę piosenek polskich wokalistek, kochanych przez wszystkich. No a później oczywiście transmisja festiwalu. Ja myślę, że to jest fajna okazja dla tych, którzy jednak nie wybierają się do amfiteatru, żeby poczuć ten klimat festiwalowy.
2: Ale ja muszę ci, Aniu, w ogóle powiedzieć, że ja uwielbiam to takie festiwalowe Opole, kiedy wiszą te flagi, kiedy ludzie chodzą tacy uśmiechnięci. Owszem, można zobaczyć tych szczęśliwców z identyfikatorami, ale właśnie w mieście pięknie się dzieje, jest dużo miejsc, dużo zakątków i za chwilę jeszcze o tych miejscach, które warto odwiedzić w trakcie festiwalu, porozmawiamy.

0: No to szybkie podsumowanie faktów, jeśli chodzi o imprezę okołofestiwalową, bo przypominam cały czas w naszym studiu Anna Stompor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Wiemy, że będzie się dużo działo nie tylko w amfiteatrze, ale także poza, już od środy do niedzieli oczywiście włącznie. Nie wspomnieliśmy o jednym ważnym elemencie rozrywkowo-zabawowym, trzeba o nim powiedzieć.
1: Jak co roku zapraszamy razem z Wydziałem Promocji do festiwalowej strefy zabawy i na rynku będą oczywiście specjalne boksy. Każdy z nich będzie stylizowany na inny gatunek muzyczny. No i zachęcamy rodziny, mieszkańców, naszych turystów, gości, którzy odwiedzają nasze miasto, żeby robić sobie pamiątkowe zdjęcia i w tym roku pojawi się też specjalny napis festiwalowy, przy którym oczywiście takie pamiątkowe zdjęcie będzie można sobie wykonać.
2: Ja pamiętam w ubiegłych latach to były takie nawet mikrofony, takie różne przebrania do założenia, do włożenia właśnie w tej strefie, powiedziałabym, do zrobienia sobie selfie. W tym roku też tego nie zabraknie.
1: Tak, będzie można wykorzystywać czy do pamiątkowych fotografii, czy do relacji na wszystkie social media. Także zachęcamy, żeby wspólnie się bawić przez festiwalowy czas.
0: A powiedz, czy jeszcze ktoś, kto się napalił teraz na jakiś festiwalowy dzień, chciałby kupić bilet, to ma taką szansę?
1: A wiesz, że tak. Pojawiły się ostatnie bilety, także no zachęcam do odwiedzania naszej strony i kasy NCPP. I zapraszamy. Jeszcze na tej ostatniej, tak zwanej prostej, można kupić bilety i bawić się w amfiteatrze.
2: Ania, a na który dzień ty najbardziej czekasz?
1: No ja jestem w pracy, więc ja...
0: Na dzień po, na poniedziałek.
1: Nie, oczywiście. Ja myślę, że jeżeli miałabym rekomendować, to bliskie memu sercu oczywiście są te koncerty debiutów, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważny koncert.
0: One otwierają w ogóle, prawda, festiwal, to jest piękne.
1: Tak.
0: Nie są gdzieś tam w nocy.
1: I bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby ten koncert się rozwijał, bo tam, gdzie rodzi się polska piosenka, to są te bardzo ważne chwile. No i oczywiście myślę, że fantastyczna będzie niedziela. Piękny koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Zapraszam. I zapraszam również na rynek. Tam będziemy przez cały weekend.
0: A zapraszała Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Piękne dzięki za wizytę w studiu, no i życzymy, żeby wszystko się udało.
1: Dziękuję i zapraszam.

0: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Miłość nadal w sercach gra.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: 17 gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy poniedziałek, 1 czerwca to jest i to jest Dzień Dziecka między innymi. Co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło? Sprawdźmy.
6: W wiadomościach o piłkarskim problemie w Głuchołazach. Polska gospodarka przyspiesza. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także autobiografia zabrzmi w Opolskim Amfiteatrze.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Roman Juranek.
6: Piłkarski problem w Głuchołazach. Młodzi adepci futbolu mają kłopoty z przeprowadzaniem treningu. Powódź z 2024 roku poważnie uszkodziła kilka boisk w gminie, w tym stadion, i organizacja zajęć stała się wyzwaniem. Tylko w naszym klubie mamy ponad 150 podopiecznych, powiedział Grzegorz Komar, trener w hat-triku Głuchołazy.
7: Drużyny 11-osobowe są zmuszone do trenowania na orliku, który nam został, który też generalnie ucierpiał w powodzi. Wystarczy nogą porządnie na nim ruszyć, żeby widzieć, ile tam jest kurzu i...
8: Czy to może wpłynąć też na liczbę trenujących? Nie zniechęcają się dzieciaki?
7: Znaczy, no te młodsze nie, no bo młodsze tak nie czują tego, no starsi na pewno, starsi muszą się tułać po gościnnych boiskach, które też gdzieś tam w czynie społecznym na wioskach sami sobie wyremontowali i jakoś to wygląda, a my musimy jeździć i szukać tych boisk.
6: W połowie maja kluby piłkarskie z gminy Głuchołazy zorganizowały manifestacje i apelowały do władz o szybsze rozwiązanie problemu. Niestety są procedury i ograniczenia finansowe, na które wpływu nie mamy, ale działamy i składamy wnioski, zapowiada burmistrz Paweł Szymkowicz.
9: Odpowiedzieliśmy na uwagi dotyczące naszych wniosków. Przypomnę, że to są boiska klubów z Bodzanowa, Polskiego Świętowa i Nowego Świętowa.
8: A co ze stadionem w Głuchołazach?
9: Otworzymy koperty i będziemy wyłaniali już wykonawcę. Tam otrzymaliśmy jeszcze jesienią 23 miliony.
8: Ile wykonawca będzie miał czasu? Bo rozumiem, że to będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
9: Do 28 roku.
6: Otwarcie oferty na wykonanie prac remontowych stadionów w Głuchołazach we wtorek, a tym tematem zajął się Adam Wołek. Zmieniamy temat. Wystartował specjalny samolot, którym z Chin ma być przywieziona Polka, będąca w śpiączce farmakologicznej. O starcie maszyny z lotniska w Krakowie poinformował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie samolotu jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Do Polski przetransportowana ma być kobieta, która od wielu dni jest w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Zrobimy wszystko, aby pani Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiła do kraju, zapowiedział w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Polska gospodarka przyspiesza. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego. Rok temu o tej porze wzrost wyniósł 3,2%. Dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy od szybkiego szacunku, który GUS opublikował w połowie maja. W pierwszym kwartale tego roku głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Popyt konsumpcyjny wzrósł w skali roku o 3,5%. 3,3%, a inwestycyjny zwiększył się o 2,4%, napisano w komunikacie urzędu.
10: Radio Opole, prosto z amfiteatru.
6: Autobiografia to jedna z najbardziej znanych piosenek Perfektu. W tym roku to także tytuł jednego z najważniejszych koncertów Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Trwa próba muzyczno-kamerowa tego koncertu. Tekst tego utworu napisał Bogdan Olewicz, podkreśla legendarny gitarzysta Perfektu Dariusz Krokodyl-Kozakiewicz.
11: To jest wyjątkowy koncert, ponieważ właściwie gramy go dla naszego jakby szóstego członka zespołu, czyli Bogdana Olewicza. Zawsze taki niekoronowany członek zespołu, no twórca największych chyba przebojów zespołu Perfekt, ale ma w dorobku już mnóstwo tekstów dla artystów w tym kraju. Tak jak zespół Perfekt nazywają legendą polskiego rocka, tak Bogdan jest dla nas legendą polskiego rocka.
6: Koncert Autobiografia, sobotni wieczór w amfiteatrze, początek o godzinie 20. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 12 zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No, zachmurzenie mamy duże. Dopiero po południu jakieś większe przejaśnienia się pojawią, ale uwaga, może dziś przelotnie pokropić, a nawet lokalnie też mogą występować burze. Uważajmy. Od 19 do 21 stopni dziś w regionie maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. Jak będą burze, no to tradycyjnie mocniej, powieje do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, choć z rozpogodzeniami padać już nie powinno. No i w nocy tak od 10 do 12 stopni.
12: Skoro będą burze, to potem będą kałuże, a w kałużach to się lubią dzieci taplać. Także dzisiaj, żeby był udany dzień dziecka, no to może trzeba taką kałużę zaliczyć. Po 20 stopni w Namysłowie, w Kluczborku i w Brzegu, 19 stopni najchłodniej w Dysie, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu po 21 stopni.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: A na zegarze mamy 5 minut po godzinie 11. Mamy Dzień Dziecka, przypominam, zatem wszystkiego najlepszego dla wszystkich milusińskich. A witają się Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rabcześ, czołem, Paweł Oliwa, program realizuje. Ja muszę dodać jeszcze, gwoli sprawiedliwości, Światowy Dzień Rodziców dzisiaj także jest.
12: O, ja no to...
5: I jeszcze Święto Bułki i Dzień Mleka.
12: Ale okazji do świętowania.
5: Tak, tak właśnie.
12: To, czyli tak, bułkę
5: Olej.
12: Jemy.
5: Masz mleko?
12: A popijamy mlekiem.
5: No i pięknie.
12: Dzień dobry, kochani. Zostańcie z nami co najmniej do 14:00.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
10: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
11: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: No i mamy już prawie 18 minut po godzinie 11. Świetna pora, żeby przypomnieć, że przedłużamy Dzień Dziecka, znaczy przedłużamy od tamtego tygodnia, bo mówiłem, że już nie będzie Fanzeum. Jest Fanzeum i kolejne 4 wejściówki do takiego idealnego przybytku dla dzieciaków, myślę, bo mamy tam dużo stref. Fan Lab, Fan Art, Fan Photo, Fan Kitchen. W Gliwicach to się wszystko mieści na, uwaga, 4000 metrów kwadratowych. Wystawa światła, wystawa koloru. No takie muzeum, w którym nawet wskazane jest, aby dotykać eksponaty i dobrze się przede wszystkim bawić. Jak sprawić, żeby się tam dostać?
2: Wystarczy do nas zadzwonić pod 774-5-41-541. Pakiet rodzinny, 4 voucherów czeka na kogoś z Was, a pytanie jest następujące. Jak pielęgnować wewnętrzne dziecko w sobie?
3: Najlepiej wykąpać dziecko w wodzie po paruszkach, a tak naprawdę szczerą miłością.
1: Pierwsza część tego telefonu, przyznam, wprawiła nas w osłupienie. Rozumiem, że takie zabawne, żartobliwe.
2: Ale że dzieci jedzą parówki i to
1: nie
2: do
1: wiem.
2: Tego?
1: Ja w pierwszym wejściu tak zażartowałem, jak sprawić, że właśnie, że to pielęgnować dziecko w sobie, no nie wylewając dziecka z kąpielą, w takim znaczeniu, że no to dorosłe życie, to później taki zimny prysznic, to żeby tego dziecka nie wylać z kąpielą, to żeby w dorosłym życiu jakoś nie dać się zwariować i jeszcze mieć w sobie tego dzieciaka.
2: A
1: i
2: jak
1: ten humor.
2: Jak ty to swoje wewnętrzne dziecko?
1: No widzisz,
2: jak ty tego małego Krzysia
1: często
2: pielęgnujesz?
1: Staram się jak mogę, żeby nie zwariować. Chociaż czasem jest trudno zachować powagę, chociaż w pewnym wieku też czasem trzeba być poważnym. Ale dzisiaj bardziej nam chodzi o to, żeby być jak najdłużej dzieckiem, wesołym, roześmianym. I tak właśnie, tak.
2: A wy do nas będzie pod 774-5-41-541.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: 26 minut mamy już po godzinie 11. No i dziś mocno mówimy o polskim festiwalu, bo ten lada dzień, mówiliśmy, jakie imprezy towarzyszące. No a w samym opolskim amfiteatrze oczywiście już rozpoczęły się te próby przed tegorocznym festiwalem. Można tam wypatrzeć i usłyszeć coraz więcej gwiazd. No i tak się też szczęśliwie składa, że oczywiście Radio Pole ma tam też taką specjalną wysłanniczkę, Monikę Matuszkiewicz-Biel.
1: To jest nasza radiowa gwiazda, dodajmy.
0: Otóż to.
1: Monika, kogo ty tam już spotkałaś sławnego? Z kim rozmawiałaś?
2: Przed chwilą spotkałam Urszulę, ale jeszcze czekam na wywiad, ale no właśnie, próby dzisiaj słychać już te dźwiękowe, te muzyczne, ale zanim te próby się rozpoczęły dzisiaj, no to trzeba było wszystko przygotować, ustawić, no i w tym również orkiestrę, więc jeśli pytacie, kogo sławnego nagrywałam, to muszę zdradzić, że on jednocześnie jest dyrygentem orkiestry, ale, co może nasi słuchacze nie wiedzą, ale tu mi podpowiedział wydawca nasz newsroomowy Cezary Puzyna, że Zygmunt Kukla nie tylko jest muzykiem, ale również kierowcą autobusu. I z nim właśnie rozmawiałam, jak to wszystko przygotować, jak zrobić, żeby ta orkiestra później ładnie brzmiała razem z naszymi artystami, bo nie zapominajmy, że artyści również mają przecież swoje zespoły, również mają swoich muzyków i to wszystko musi ładnie współgrać. I teraz Iwona, ty się nie odzywasz, pytanie do Krzyśka. Czy ty wiesz, co to jest soundcheck?
0: Domyślam się, że to jest jakaś próba dźwięku.
2: Brawo ty, wygrałeś. Uścisk dłoni Moniki Matuszkiewicz.
0: Dzięki. Wow. Fajnie, więc na dzień dziecka, taki prezent.
2: Tak,
0: nie spodziewałem
2: taki
0: się.
2: Prezent. Ale mam też lizaki i gumy w torbie, to ci przyniosę, to ci dam. Spokojnie, jakiś drobiazg będzie.
1: Monia, ale... a co pan Zygmunt ci powiedział?
2: No właśnie, posłuchajmy, jak to wszystko wygląda i jak to wszystko się ma, bo tutaj w sobotę w tych strugach deszczu, bo niestety pogoda była iście festiwalowa w sobotę, jak nasze różne tutaj sekcje i smyczkowe, i rytmiczne próbowały się w opolskim amfiteatrze.
3: Żeby w ogóle doprowadzić do tego, że dźwięk jakiś uzyskamy, no to musimy zrobić tak zwany soundcheck i to jest rozpisane precyzyjnie na sekcje. Najpierw ma soundcheck sekcja rytmiczna, później sekcja dęta, później sekcja smyczkowa i na końcu chórek i później na końcu jeszcze godzinne jest takie przegranie. Właśnie to nie jest już próba muzyczna, tylko właśnie taka dla dźwięku tutaj w amfiteatrze, no i dla dźwięku w wozie transmisyjnym, bo to jest oczywiście zupełnie inny dźwięk niż ten, który słyszymy tutaj. To są inni ludzie, te same mikrofony, ale ten dźwięk stąd jest jakby zbierany i w wozie się robi osobny dźwięk do telewizji i do radia.
2: Wspomniałeś właśnie o tym, że wcześniej były próby w polskim radiu, więc pytanie, ile trwa przygotowanie do festiwalu tutaj w Opolu, bo to nie jest tak, że jak się może wydawać komuś, przyjeżdżacie, próbujecie się i wszystko gra.
3: Tak, to jest tak, że jest jeden dzień na jeden koncert, tak? Czyli są cztery koncerty, więc mieliśmy cztery dni prób w Warszawie. No te próby są konieczne właśnie po to, żeby tutaj już nie zadawano żadnych pytań, żeby nikt sobie tych pytań nie zadawał, więc ewentualnie jakieś korekty w nutach czy próby z wokalistami już się tam odbyły. Poza tym te próby mają jeszcze jedną konieczność. Dlatego, że te próby są nagrywane też przez wóz dźwiękowy po to, żeby później realizatorzy wizji, realizatorzy światła, realizatorzy wizualizacji, ale również wszystkim wokaliści mieli ten czas tygodnia, żeby się jeszcze pośpiewać sobie i żeby to był jakiś materiał do pracy dla nich, prawda?
1: Proszę bardzo, czyli my już wiemy, jak to wszystko od kuchni wygląda, dzięki temu, że Zygmunt Kukla opowiedział o tym Monice Matuszkiewicz-Biel. Monia tam od samego rana dzisiaj biega po polskim amfiteatrze. Powiedz, kogo widziałaś oprócz Urszuli?
2: Olgę, żebym teraz nie przekręciła nazwiska, Olgę Szomańską i Michał Lech i zespół Echo Motion, bo oni właśnie za chwilę będą się próbować i śpiewać utwór Rzeknej Lato na rok Zdzisławy Sośnickiej. No i to będzie w koncercie Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza. Ale jeszcze wam zdradzę taką ciekawostkę, bo to, że orkiestra próbowała się już w sobotę, a gwiazdy dzisiaj, to jest nic, bo ekipa techniczna i realizatorzy świateł i wszyscy inni, którzy odpowiadają za to, żeby to wszystko ładnie wyglądało i brzmiało, są tutaj w Opolu łącznie do dnia festiwalu 21 dni.
0: Wow, nieźle.
2: To taka ciekawostka, więc cały miesiąc spędzają w Opolu, więc mogą trochę nasze miasto poznać, przemierzyć, zasmakować czegoś dobrego.
0: Ja już nawet spotkałem taką ekipę tu.

0: sklepiku nieopodal, wiecie po czym ich poznać, mają takie radyjka na antenkach, jakieś kabelki i w ogóle są w jakichś takich trochę roboczych ciuchach.
1: Kanapki nam zjedli?
0: I głodni są zazwyczaj, tak. I tak sobie spacerują, jak mają chwilę przerwy, to gdzieś szukają czegoś do jedzenia w pobliżu w teatru. Tak, i tam z tych radyjek czasem coś tam szeleści do nich.
1: Monika, do usłyszenia za godzinę mniej więcej. Poluj tam na kolejne gwiazdy. Dziękujemy ci serdecznie. Monika Matuszkiewicz-Biel jest w Opolskim Amfiteatrze. A my przypominamy, że trzymamy mocno kciuki za to, żeby wszystkim próby poszły wyśmienicie. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki startuje już w najbliższy czwartek.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A teraz gwiazdor Fabiański i jego utwór Tylko tańcz. Słuchajcie, to nie jest duet, to jest solo, ale warto posłuchać, bo to jest nowość i gramy to pierwsi w kraju.
1: A Sebastian już się szykuje do Polskiego Festiwalu.

0: Ania Karwan w utworze Wiem, co było warto. Za 21 minut będziemy mieli południe, a teraz to my chcemy was poinformować, przypomnieć właściwie, bo to już taka nasza radiowa tradycja, że w okolicach festiwalu odpalamy my radiopole, festiwalowe radiopole, i właśnie tak też stało się dziś na Dzień Dziecka. Taki prezent od nas dla was, więc jeśli chcecie sobie czasem powspominać, jak to onegdaj w Amfiteatrze Opolskim bywało, kto występował, jakie były zacne koncerty, to śmiało dziś możecie to robić właśnie poprzez Fale FM 96,5 MHz, ale także na przykład klikając na naszej stronie w tą zakładkę Słuchaj i tam Radiopole Główne macie, Radiopole 2 Kultura i Festiwalowe Radiopole. Jeśli tam klikniecie, też będziecie mogli słuchać właśnie, co też z tymi festiwalami wcześniej się działo, jak my to wspominamy.
1: Od 6 do robienia make-upu, do śniadania, największe opolskie przeboje, a od 12 wyjątkowe festiwalowe wspomnienie i muzyczna podróż przez dekady, wieczorami zaś niezapomniane koncerty prosto z naszych archiwów, z Radia Opole, w tym specjalny koncert dnia o godzinie 20. Więcej szczegółów na stronie radio.opole.pl. Gorąco polecamy waszej uwadze, no bo wiemy, że wśród nas są wielcy miłośnicy opolskiego festiwalu, w zasadzie to krajowego festiwalu polskiej piosenki. To myślę, że niezwykła gratka specjalnie dla was. Radio festiwalowe już gra.

0: już tylko 10 minut zostało nam do południa. Cały czas mówimy, że dzień dziecka, ale też jednak inna ciekawa data dziś przypada. Może zacznę tak. Jest niewątpliwie jedną z ikon Hollywood. Przeszła długą drogę od dziewczyny z Nikon do gwiazdy światowego formatu. Niestety szybko też poznała prawdziwą cenę sławy, z którą nie zawsze umiała sobie radzić.
1: Happy birthday, Mr. President. To znamy do dziś. Na szczęście Hollywood pamięta nie tylko jej upadki, ale i wzloty i właśnie zamierza uczcić setną rocznicę urodzin Marilyn Monroe. Dziś rozpoczyna się tam cykl wydarzeń upamiętniających tę ikonę kina.
2: Happy birthday, Mr. President.
3: Przed Chinese Theater, gdzie zostały uwiecznione odciski dłoni Marilyn Monroe, fani odśpiewają Happy Birthday, nawiązując do jej wykonania tej piosenki dla prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Będącym symbolem złotej ery Hollywood i atrakcją turystyczną zostanie złożonych 100 róż. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe na aukcji zostaną wystawione m.in. szminka aktorki, jej ubrania oraz zdjęcia. Ponad 100 pamiątek po Marilyn Monroe zostanie sprzedanych w ramach trwającej miesiąc serii aukcji pamiątek pod nazwą Miesiąc Legend Hollywood. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Jest Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
3: Pierwszy poniedziałek czerwca, słuchacie Radia Opole. Dziś Dzień Dziecka. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu równo o 12.
4: Inspekcja Handlowa i UOKiK w Dzień Dziecka apelują.
5: Kupując zabawki, zwracają uwagę na jakość i prawidłowe oznakowanie produktów.
4: Premier Węgier ma plan, jak usunąć prezydenta. Od dziś nowe, większe limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Zaczynamy jednak od Balcarzowic. Jak już Państwo wiedzą z naszych wiadomości, w weekend przez tę miejscowość przeszła trąba powietrzna. Na miejscu był nasz reporter Kuba Biel. Kuba, powiedz, co zastałeś na miejscu, czego potrzeba mieszkańcom?
7: Dzień dobry, tak jest. Cały czas w Balcarzowicach trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej. Przypominam, żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Dwa obiekty zostały wyłączone z użytkowania. Na szczęście w tym nieszczęściu nikt nie został ranny. Samorząd rozpoczął już procedury pomocowe dla poszkodowanych. Mieszkańcy mogą ubiegać się o doraźne wsparcie do 8 000 zł, a po oszacowaniu strat, które także się rozpoczęło, o środki na remont lub odbudowę domów nawet do 200 000 zł. Strażacy, a byłem tam przed chwilą, nadal zabezpieczają najbardziej zniszczone budynki. Gmina zapowiada również lokale zastępcze dla osób, które nie mogą wrócić do swoich domów. To wszystko ma się, to szacowanie strat, ma się zakończyć jeszcze przed tym długim weekendem, czyli przed czwartkiem, tak aby ta pomoc, która ma płynąć z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, mogła popłynąć.
4: To był Kuba Biel, bardzo dziękuję. Do tego tematu z pewnością jeszcze będziemy wracać. W Dzień Dziecka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa apelują o ostrożność przy zakupie zabawek dla najmłodszych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny mówi, że mimo przeprowadzanych kontroli wciąż trafiają się zabawki, które nie spełniają norm.
5: Kupując zabawki, zwracają uwagę na jakość i prawidłowe oznakowanie produktów. W tym znak C. Regularnie badamy zabawki w laboratoriach, m.in. pod kątem stężenia eftalanów czy migracji boru. W ostatnich kontrolach zweryfikowaliśmy zabawki plastikowe, m.in. lalki, piłki, skakanki czy masy sensoryczne slime. W części z badanych modeli wykryliśmy nieprawidłowości w oznakowaniu oraz znaczące przekroczenia zawartości substancji chemicznych, które w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu dzieci.
4: Jednym z ważniejszych oznakowań widocznych na zabawkach jest znak CE. To deklaracja producenta, że produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne. Na zabawkach importowanych spoza Unii Europejskiej może pojawić się znak naśladujący tę europejską deklarację zgodności. UOKiK tutaj radzi, żeby zwrócić uwagę na prawidłową odległość między literami i to, że środkowa kreska w literze E powinna być krótsza.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Premier Węgier spotkał się rano z prezydentem kraju, by rozmawiać o dobrowolnej dymisji głowy państwa. Prezydent Tomasz Sulyok nie chce odejść. Peter Madziar zapowiedział, że to nie koniec jego działań w tej sprawie i będzie informował posłów partii rządzącej, co robić. Węgierski premier nie chciał podawać szczegółów tych działań. Dodał jedynie, że możliwa jest zmiana konstytucji i ma to być zmiana systemowa, a nie skierowana przeciwko konkretnemu politykowi.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Wcześniejsi emeryci i renciści mogą od dzisiaj więcej dorabiać bez ryzyka obniżenia świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia progi dochodowe dodatkowego zarobku tych dwóch grup co kwartał. Nowy limit dorabiania jest na poziomie 6694 zł brutto miesięcznie, a to oznacza, że można zarobić o 255 zł więcej niż w poprzednich trzech miesiącach. Mówi o tym Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
2: Z kolei drugi limit na najbliższe miesiące to 12431 zł i 80 groszy brutto miesięcznie i ten limit jest wyższy od wcześniejszego o ponad 470 zł. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ZUS będzie mógł ewentualnie zawiesić wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc.
4: Po przekroczeniu drugiego progu ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury lub renty, a te limity oczywiście nie dotyczą kobiet po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia, czyli po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Puławy protestują przeciwko nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Pismo protestacyjne w tej sprawie trafiło do bojarki ukraińskiego miasta partnerskiego. Ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest dla nas wyrazem pogardy, mówi prezydent Puław Paweł Maj.
8: Szczególnie dla narodu polskiego, który tyle pomógł. Daliśmy im mieszkania, daliśmy im serce przede wszystkim nasze. I co otrzymujemy? Otrzymujemy tą potwarz. Potwarz także wymierzono w te wszystkie ofiary, tych bandytów z UPA, morderców, którzy mordowali, gwałcili, grabili dzieci, starców, kobiety. Najbardziej bezbronną i wartościową część narodu polskiego.
4: Według szacunków historyków ukraińska powstańcza armia mogła zamordować w czasie II wojny światowej nawet 120 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Tak jakoś pochmurno się zrobiło, tak tych chmur się nagromadziło na niebie, że niewykluczone, że sprawdzą się prognozy synoptyków, które mówią o przelotnych opadach deszczu i o lokalnych burzach. Od 19 do 21 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 10 do 12 stopni, jutro cieplutko, przyjemnie od 22 do 24, ale też opady nie są wykluczone.
6: No a jeśli chodzi o to, co tu i teraz, to w Opolu mamy 20 stopni, 19 w Kluczborku, na Mysłowie Brzegu i Kędzierzynie Koźlu, a zaledwie 18 w tej chwili w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Jedno jest pewne. Mamy 6 minut po godzinie 12 i mamy Dzień Dziecka. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, witajcie ponownie. Maciej Dudek do nas dołączył i program realizuje.
3: A już teraz na naszej antenie Daft Punk i Pharrell Williams. Good lucky. No to wszystkiego dobrego.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
14: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
15: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
12: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Duet na fali.
2: Daj, daj, tak przed chwilą śpiewała Shakira. Proszę bardzo, jeśli macie ochotę, to dzwońcie do Radia Opole, bo my wam damy podwójny, nie, poczwórny nawet voucher o wartości 70 zł do Fanzeum. To taki pakiet rodzinny, to idealny prezent na Dzień Dziecka. Wystarczy tylko wybrać telefon 7745-41541, odpowiedzieć na proste pytania, a potem przed wami otworzą się drzwi wspaniałego Fanzeum w Gliwicach. To jest miejsce doskonałej zabawy dla dzieci i dorosłych.
3: No i dlatego dziś pytanie nawiązuje do dzisiejszego święta, czyli do Dnia Dziecka, bo pytamy, jak pielęgnować dziecko, ale to w sobie. No i dzwonicie, dużo tych telefonów.
4: Huśtu, huśtu, pochuszczaj się na huśtawce, chociaż zimnie.
3: Pochuśtać się na huśtawce
2: jak
3: można.
2: Się zmieszczą cztery litery, to czemu nie?
3: Oj, to było.

0: pomocne.
1: Ale wiesz, ci powiem dlaczego. Bo jakiś czas temu byłam w Wiśle i tam były takie fajne huśtawki.
0: Ojej, i zadziało się.
1: Ja się zmieściłam, ja myślę, ale inni mieli problem.
0: No dobrze. Mamy też na szczęście inne propozycje, już chyba nie o huśtawkach, posłuchajmy.
2: Ucz się od dzieci zachwytu nad światem. Zauważaj piękno w drobnych rzeczach i ciesz się nimi bez konkretnego powodu. Ha, ha, ha.
1: Oj, tak, cieszmy się z małych rzeczy. Cieszmy się, no bo dlaczego mamy płakać? 774-541-541. Jak pielęgnować wewnętrzne dziecko w sobie?
2: Niech twoje wewnętrzne dziecko będzie zawsze pielęgnowane. Często odłóż dorosłe obowiązki na bok. Rzeczy, które po prostu sprawiają ci radość. Tańcz, śpiewaj, rysuj, puszczaj bańki mydlane lub zjedz ulubione lody. I to wszystko nie tylko święta. Tra-la-la-la-la-la.
0: No jak się nam rozśpiewali, tu słuchacze rozchachali, rozśpiewali, to z puszczaniem baniek mi się podoba, bo sobie uświadomiłem, że jakoś dawno nie puszczałem baniek.
1: A mi z jedzeniem lodów, bo to znaczy, że dzisiaj mamy znowu cheat day i nie musimy patrzeć na te kalorie. 774-541-541. Dajcie znać, jak pielęgnować wewnętrzne dziecko w sobie.
3: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Opola. Wszyscy ci, którzy mieszkają w Opolu, to już chłoną te wszystkie wspaniałe dźwięki, jakie płyną z opolskiego amfiteatru. Ruszyły i to tak z kopyta próby do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a na miejscu w opolskim amfiteatrze jest nasza specjalna wysłanniczka, nasza gwiazda Monika Matuszkiewicz-Biel, która śledzi te śpiewające gwiazdy.
1: A ona nie tylko śledzi, ona nawet tropi, a jak wytropi, to dopadnie z mikrofonem i wtedy przepyta. Czy ja mówię dobrze, Moniko droga?
2: Tak, ale zrobiłeś mi antyreklamę w tym momencie.
1: Yeah.
2: Ale nie masz.
1: Łowczyni gwiazd. Służbowo.
2: Dobrze, ale ja jeszcze chciałam, bo słuchałam waszego wejścia, co zrobić, żeby być cały czas dzieckiem i co zrobić, żeby mieć sobie dziecko. To tak wracając, zaraz będziemy w amfiteatrze, to ja proponuję jedno. Mieć dziecko. I wtedy cały czas się jest dzieckiem.
1: No i to jest dobry pomysł, nie ma problemu. No.
0: Ale ja muszę
2: zdradzić
0: jeszcze...
2: Ja dzięki temu mogę wszystko.
0: Muszę zdradzić tutaj w ogóle słuchaczom Radio Opole, że ty proponowałaś i lizaki, i żelki, i różne inne fajne, przyjemne rzeczy Krzysiowi.
1: I jego wewnętrzne dziecko
0: się bardzo ucieszyło. Tak. Ale wracając do tego, co się dzieje w opolskim amfiteatrze, to do którego koncertu dzisiaj się próbują artyści?
2: Do autobiografii, czyli jubileusz Bogdana Olewicza. No i usłyszymy tutaj takie utwory jak między innymi Niepłaczewka, czy Rysa na szkle, czy Miłość jedyne, moje jedyne marzenie, czy Niepokonani, czy Żegnaj lato na rok, które przed chwilą było wykonywane, ale teraz, proszę Państwa, na scenie pojawi się Królowa jest tylko jedna, oczywiście. Wiecie, o kim mówię?
0: Mhm.
1: Wow. No
2: domyślamy się.
1: Wiemy,
2: że to już nie będzie Edyta, bo Edyta już zapowiedziała Górniak, że już nie pojawi się w opolskim amfiteatrze, więc będzie to Doda. Doda za chwilę będzie miała próbę też do tego koncertu, bo ona tutaj zaśpiewa piosenkę Nana, czyli piosenkę, którą wykonywał Lady Punk. Doda ją wykona. Jak wykona, jeszcze tego nie wiemy, bo tutaj trwa na razie ustawienie. Jak słyszycie, jest cicho, więc możemy też spokojnie porozmawiać. Ale przed chwilą na scenie wystąpił też Mietek Szcześniak, mój ulubiony artysta, bo to jest jedna z tych gwiazd, która jest tak miła i tak otwarta dla dziennikarzy, że nawet jak podchodzisz i on mówi, że on musi iść na próbę, to mówisz minuta i już kierownik sceny włączył mi stoper. Słuchajcie, zdążyłam. To jest jednak dar. Ale Mietek Szcześniak wystąpi z Maciejem Balcarem, ale wystąpi też z Alicją Szemplińską, naszą gwiazdą, która niedawno występowała przecież podczas Eurowizji ze swoim pięknym wykonem. No i teraz Alicja już przyjechała tutaj do Opola i my rozmawiałyśmy z Iwoną, prawda, w piątek, że Alicji chyba nie będzie, bo ma problemy z gardłem. Ja zapytałam, jak te problemy. No to Alicja cały czas jest na antybiotyku, ale ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Powiedziała, że próby nie może odmówić, więc przyjechała na lekach, ale zaśpiewała pięknie. W ogóle nie słychać, żeby były jakieś problemy. A jak ona tutaj przyjeżdża do Opola,

0: z jakim nastawieniem, no i jak wykona piosenkę z Mietkiem Szcześniakiem, bo oni wykonają piosenkę Anny Jantar, Moje jedyne marzenie. I co ciekawe, próbę mieli wczoraj, ale gdzie, to posłuchajcie Państwo.
1: Bardzo dobrze tu wrócić. Zawsze Opole kojarzy mi się właśnie z moim dzieciństwem, z festiwalem piosenki. Zawsze jak tu wracam, to jest mi bardzo miło.
0: Co wykonasz tym razem w Opolu? Jakie to będą aranżacje? W jakich koncertach Cię usłyszymy?
1: Usłyszycie mnie w aż trzech koncertach, bo w debiutach wystąpię z moim utworem Pray, potem wystąpię w koncercie Autobiografia i tam zaśpiewam duet z Mietkiem Szcześniakiem. Zaśpiewamy utwór Moje jedyne marzenie. No i będę miała zaszczyt wystąpić w koncercie Umer Osiecka, gdzie zaśpiewam mój ukochany utwór Jeszcze w zielone gramy. Mietek ma wokół siebie tak dobrą aurę, jest tak pozytywnym człowiekiem, że nie czuję presji, czuję radość, że możemy razem zaśpiewać.
0: Próbowaliście się już w Warszawie, czy tu będzie pierwsza próba?
1: Wczoraj mieliśmy pierwszą próbę w hotelu.
0: I jak poszło?
1: Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę fakt, że było późno i już oboje byliśmy zmęczeni, to było okej. I teraz idziemy na próbę na scenę właśnie.
0: No jak słyszymy, próbować się można wszędzie, w każdych warunkach, wszędzie jest dobrze, byleby zaśpiewać. A co jest też fantastyczne, że gwiazdy, które przyjeżdżają do Opola, one naprawdę ciepło i radośnie mówią o naszym mieście, o tym, jak tutaj dobrze się czują. I taka moja trochę refleksja do mieszkańców, żebyśmy nie narzekali na to nasze miasto, a może się cieszyli tak samo jak i gwiazdy, które tu przyjeżdżają.
2: Piękna refleksja Moniki Matuszkiewicz-Biel, która walczy tam w amfiteatrze, no na razie jeszcze nie z pogodą, ale z tym, że pewnie nie zawsze wszystko jest na czas, natomiast ona fantastycznie łowi te gwiazdy, dzięki niej możemy posłuchać takich zwierzeń, na przykład Alicji Szemplińskiej. Monika, wielkie dzięki i do usłyszenia za mniej więcej godzinkę. To pomyślnych łowów Ci tam życzymy w tym amfiteatrze.
0: Dziękuję bardzo.
2: No pa, pa.
0: Pa.

0: Lighthouse Family. Hi w Radio Pole. Za 17 minut będzie godzina 13, a my teraz pocytujemy trochę tego, co znaleźliśmy w internecie. Nastała pora na cytowanie nagłówków na antenie Radio Pole. Jakie można znaleźć, jakie można przeczytać, to ja może rozpocznę.
1: To dopiero będzie hi, posłuchajcie.
0: Toruń należy do krótkich łapek jamniczego pochodzenia. Zachwyt wielką paradą jamników.
1: W ten sposób już. Ciekawe, ciekawe, urocze nawet. No dobrze, ja mam taki tytuł, wymyśliłem nową kategorię, kategorię kalambury, bo jeśli ktoś wie, o co tutaj chodzi, to niech się zgłosi. Tytuł leci tak. Owca, Zwuka, Dzik i Kaja z Dźwigaj Dziewczyno wzięli ślub. Gratulacje ślą m.in. Julia Żugaj, Wersow czy Wojtek Gola.
0: Owca, Zwuka, Dzik z kim?
1: Z Kaja z Dźwigaj Dziewczyno.
0: Aha. To znaczy, są osoby, które
1: Kaja
0: promują.
1: Jakąś owcą,
0: to są osoby z danych profili po prostu.
1: Mówisz,
0: takich, tak. To
1: dobrze,
0: influencerzy.
1: Że ty tam się znasz.
0: Nie, ja ogarniam, to żaden problem.
1: Mnie to
0: dla
1: trochę
0: mnie
1: przeraziło na początku.
0: A propos influencerów, no to mamy taką influencerkę z województwa opolskiego, o której jest cały czas głośno. Mama na obrotach w mikrospodenkach chwali się odmienionym ciałem. Przejechała aż 34 km na rowerze.
1: Wow, to tyle co ja wczoraj. Ale nie miałem mikrospodenek na sobie.
0: I nie jesteś celebrytą, żeby o tobie napisali, wiesz?
1: Przepraszam, tak, ale widzisz, chwalić się lubię, jak widać.
0: No.
1: Ja mam świetny tytuł, muszę przyznać, od naszego realizatora. Maciej Dudek mi dzisiaj wysłał coś takiego. No rzeczywiście. Kinga Rusin wróciła z Japonii, mało entuzjastycznie tuła się po Warszawie. Na pocieszenie założyła szpilki warte 4000. Maciek, dzięki. Naprawdę strzał w dychę. Piękny
0: tytuł. Kinga Rusin tuła się po Warszawie.
1: Mało entuzjastycznie się tuła, żeby się tylko tułała. No.
0: Uwaga, u mnie tytuł, który jest no dziwny, to aż wyrazi w oczy, że to się pojawiło. W Polsce jedzą nawet dzieci. W niektórych krajach są zakazane.
1: Naprawdę? Piękne. Język polska trudna mowa. Tam jakieś przecinki chyba nie w tym
0: oj,
1: miejscu.
0: Oj, czegoś to ewidentnie
1: masakra
0: zabrakło.
1: Dokładnie. Ja mam też taki trochę makabryczny tytuł. No bo to idzie tak. Tragedia w Kanadzie. Zawodnik MMA zaatakował niedźwiedzia. Nie żyje.
0: Ale że niedźwiedź
1: nie,
0: czy zawodnik?
1: Nie, śmiać czy płakać? No generalnie nie żyje. Tylko nie do końca wiem, czy ten niedźwiedź, czy ten zawodnik.
0: Ach,
1: bałem się tam kliknąć w ogóle dalej.
0: To u mnie jednak na koniec zabawny, myślę, tytuł taki w sam raz pasujący. Dzik zrobił sobie dzień dziecka. Odyniec baraszkową na placu zabaw.
1: No widzisz, w każdym drzemie jednak to małe dziecko. W każdym, nawet w dziku.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juraperk Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
5: Po reklamie.
6: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Tu Radio Polana FM w internecie i DAB+. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
7: Nowa hala sportowa w Kędzierzynie-Koźlu otwarta.
8: Nowoczesne, wielofunkcyjne, na miarę tak naprawdę XXI wieku.
7: Zostaw Michę z wodą dla zwierzaka, rusza specjalna akcja.
9: Tutaj nie chodzi tylko o nasze kotki, pieski, czy też papugi, to co mamy w domu.
7: Premier Tusk podsumowuje 2 lata programu in vitro.
10: Wiadomości Radia Opole.
7: Joanna Matlak. Kędzierzyn-Koźle ma nową halę sportową. To historyczny moment dla naszej szkoły. Po latach starań otrzymaliśmy obiekt na miarę naszych sportowych osiągnięć, mówi Aleksandra Pasoń, dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu.
8: Cieszę się, że nasi uczniowie, trenerzy, nauczyciele będą mogli odbywać swoje zajęcia, treningi, ćwiczyć w miejscu, które jest już nowoczesne, wielofunkcyjne, na miarę tak naprawdę XXI wieku. Myślę, że w przypadku nas, kiedy jesteśmy szkołą, która prowadzi oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w pływaniu, to jest taka nowa szansa dla tych uczniów.
11: Wygląda jak lądowisko, naprawdę ogromna sala, pełnowymiarowa. Uważam, że szkole numer 9 należała się taka sala gimnastyczna. To jest szkoła sportowa i mam nadzieję, że wykorzystają ją w 200%.
7: Dodaje Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla. Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych. Hala to pełnowymiarowy obiekt z wysuwanymi trybunami i zapleczem sportowym, liczący 1200 metrów kwadratowych powierzchni.
10: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi in vitro. To jest jeden z najpiękniejszych dni dziecka, mówił premier Donald Tusk podczas wydarzenia z okazji drugiej rocznicy wdrożenia programu.
12: Dzień dziecka z dziećmi, które były takim upragnionym skarbem dla was wszystkich. Każda cena jest warta zapłacenia, po pierwsze za szczęście rodziców. Widzę to zawsze po waszych twarzach i oczach i wiem, co to znaczy szczęście rodzica, szczególnie wtedy, kiedy się czeka długo na to wymarzone dziecko, córeczkę, synka.
7: Dotychczas rządowy program in vitro objął 40 tysięcy par. Mogą z niego bezpłatnie korzystać pary zmagające się z niepłodnością, a szacuje się, że takich w Polsce jest około 1,5 miliona.
10: To są wiadomości Radio Opole.
7: Rusza 11. edycja akcji Micha Zwierz Usycha. Jej celem jest zadbanie o zwierzęta w czasie upalnych dni. Organizatorzy apelują, aby wystawić miski bądź pojemniki z zimną wodą w ogrodzie, przed sklepem czy nawet przed urzędem. O akcji mówi Leszek Pawlak, starszy inspektor Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt z delegaturą w Opolu.
9: Większość ludzi uważa, że zwierzęta to są tylko po to, żeby pilnowały nam posesji. Nieprawda. Ta akcja została rozpoczęta po to, żebyśmy uświadamiali ludzi, jak także młodzież, że w okresie, gdy jest bardzo ciepło, by pozostawiać im jednak tą wodę chłodną oczywiście. I tutaj nie chodzi tylko o nasze kotki, pieski, czy też papugi, to co mamy w domu, ale także o wolno żyjące i wolno butujące zwierzęta.
7: 11. edycja akcji potrwa do końca sierpnia lub do momentu, w którym ustąpią upały. Polska ma szansę, by w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie 3 najbardziej wpływowych gospodarek w Europie, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Jego zdaniem znajdziemy się w tej trójce, ponieważ po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne, a także technologiczne.
5: Andrzej Domański podkreślił, że już dziś Polska jest w grupie 6 największych gospodarek w Unii Europejskiej.
13: Uczestniczymy w pracach grupy G20.
5: Dodał, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością i siłą.
13: Trzymaliśmy odczyt PKB w pierwszym kwartale, lepszy od wcześniejszych prognoz, lepszy od wstępnego szacunku na poziomie 3,5%. Inflacja kilka dni temu w maju 3,1%, radykalnie poniżej oczekiwań analityków. I last but not least, przed chwilą również najwyższy od ponad roku PMI dla polskiej gospodarki.
5: Krystyna Prostak, Polskie Radio.
10: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Cóż, dobra informacja jest taka, że jeszcze nie pada, ale zła jest taka, że może pokropić, a ponieważ w amfiteatrze trwają próby, no to prawdopodobieństwo jakby się zwiększa. Niestety mamy też w prognozie wspomniane tutaj, że mogą wystąpić lokalnie burze, oby nie. Od 19 do 21 stopni w regionie, wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. Jak będą burze, to i zagrzmi, to i powieje mocniej, do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże, choć z rozpogodzeniami, no i tak od 10 do 12 stopni.
7: A po 20 stopni aktualnie mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu i w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu po 19 stopni. Tam może już grzmieć.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 5 minut po godzinie 13. O, Dua Lipa. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, dlatego że Dua Lipa wczoraj albo przedwczoraj zmieniła swój stan cywilny.
6: No proszę bardzo, takie rzeczy.
7: Tak jest. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rabi, Maciej Dudek. Cześć.
7: Hej.

0: Jedziemy dalej.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: 17 gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
5: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Duet na fali.
2: A w tym centrum w Gliwicach na 4000 metrów kwadratowych znajdują się znakomite strefy pełne rozrywki dla dzieci i dla dorosłych. Na przykład fan art, na przykład fan lab, na przykład fan tuban czy fan foto. Wy tam możecie się znaleźć i to jest najważniejsza informacja.
3: Myślę, że na tej przestrzeni dacie radę odnaleźć dziecko i to niekoniecznie jakieś cudze, tylko na przykład w sobie. A dlaczego tak mętnie to
2: mówię? A swoje własne jak znajdę,
3: dlatego,
2: to też dobrze.
3: To też dobrze, ba, no pewnie, ale dlatego, że dzisiaj pytanie właśnie nawiązuje do Dnia Dziecka i pytamy o to, jak pielęgnować takie dziecko w sobie, żeby jak najdłużej mieć ten humor, radość, optymizm. No i dzwońcie pod 774-541-541.
4: Aby pielęgnować dziecko w sobie, powinno się regularnie karmić je śmiechem, muzyką, lodami i od czasu do czasu szalonymi wygłupami.
3: Pewnie,
2: proszę,
3: że tak.
2: 774-541-541, jak pielęgnować to wewnętrzne dziecko w sobie?
5: Mój dziadek dał mi psa, pies cztery łapy ma, normalnie mówią pies, nieprawda coś w nim jest. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Czy wik zawsze bywa zły? Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego. No i poczułem się jak dzieciak. Pozdrawiam.
3: No jest coś w tym domowe, przedszkole, wszystkie dzieci kocha. Wkręciłem się.
2: Ale fantazja to nawet pasuje do tego Fanzeum, wiesz?
3: No wiem. I posłuchajmy, bo jest jeszcze jedna propozycja.
6: Dzień dobry. Wiecie, jak pielęgnować dziecko w sobie? Mniej powagi, więcej zabawy i pozwalać mu więcej marzyć.
2: No i ja myślę, że wy codziennie na antenie Radia Opole możecie usłyszeć takie właśnie duże dzieci.
3: Między 10 a 14.
2: W szczególności. 774-541-541. Dajcie koniecznie znać, jak pielęgnować wewnętrzne dziecko w sobie, a już za chwilę zapytamy o to samo Olgę Szomańską.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Karolina Sulawic w Radio Opole. Mamy 24 minuty po godzinie 13. Prosto z Opolskiego Amfiteatru do studia Radio Opole zajrzała i zawitała Olga Szomańska. Cześć, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Olga, ja nie wiem, czy ty wiesz, czy ty pamiętasz, że my mamy dzisiaj Dzień Dziecka i rozpytujemy tutaj w ogóle wszystkich naszych słuchaczy, jak pielęgnować to wewnętrzne dziecko w sobie. Od tego rozpocznę tę naszą rozmowę.
1: Pytanie rozgrzewne.
0: Jak ty to robisz, żeby to dziecko wewnętrzne, to radosne takie, nas pobudzające utrzymać?
2: To ja w ogóle mam chyba bardzo duży dystans do siebie i ogromne poczucie humoru na swój temat i staram się jednak cały czas pielęgnować to dziecko w sobie tym poczuciem humoru i rozśmieszać w ogóle ludzi na co dzień, bo wiadomo, że nam dorosłym jest znacznie trudniej niż dzieciom, chociaż też niekoniecznie, bo dzieciom też bywa bardzo trudno, ale staram się jakoś tak tą swoją pozytywną energią roztaczać ją i żeby się wszyscy dobrze czuli.
0: Na przykład bujałaś się tam na huśtawce przed chwilą, widziałam w Opolskim Amfiteatrze.
2: Tak, ale to było piękne, bujałam się. Bujaj się, no bujałam się, jak to Mietek Szcześniak Bujany śpiewał. Więc faktycznie po prostu no to jest szczęście.
1: Czekaj, to już coś zdradziliśmy tutaj, jakoś taki układ taneczny z huśtawką będzie, czy o co chodzi? Bo
2: ja nie mogę tak wszystkiego zdradzać. Powiem tylko, że w utworach, których ja występuję, nie ma huśtawki, więc musiałam nadrobić. Ale wiecie, pobujać się na huśtawce na tej scenie opolskiej jest jednak no wielkim dniem dziecka.
1: No to powiedz, bo przede wszystkim ty będziesz bujać publiczność 6 czerwca, czyli w tym koncercie Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, start o 20. Ile tam utworów usłyszymy w twoim wykonaniu? I nie tylko w twoim, zdaje się.
2: No właśnie, będę śpiewała dwa utwory. Jeden utwór, Wielki Przebój Zdzisławy Sośnickiej, Żegnaj lato na rok. Ja wiem, że to dopiero lato się zacznie, ale my śpiewamy...
1: A i tak deszcz będzie padał, to możecie żegnać już to lato.
2: Nie mów, chociaż ja też

0: No trzeba przyznać, że jesteśmy oboje bardzo szczęśliwi z Januszem i szczęśliwi, że taki utwór śpiewamy i ten utwór trochę poskramia nasze emocje, bo oboje jesteśmy znani z otwierania szeroko gęby i pokazywania dużych możliwości, wysokich dźwięków i tak dalej, a ten utwór jest bardzo taki wsobny i bardzo taki romantyczny i mogący pokazać, że my z Januszem, choć nie jako para, ale jako przyjaciele, to super się w tym show biznesie kochamy.
1: Olga, ja w ogóle muszę ci zdradzić, że jako mała dziewczynka to słuchałam cię w ogóle z zapartym tchem właśnie w piosenkach Piotra Rubika, kiedy i ty śpiewałaś i Janusz Radek również.
2: Czyli ty byłaś w tym teamie klaskających,
1: tak?
0: Tak, tak, klaskających.
2: No,
0: myśmy się tam z Januszem właściwie bardzo mocno zaprzyjaźnili i ja uważam, że sukces Piotra wielki, oczywiście składający się z tego, że pisał wielkie przeboje, ale też team, który miał w swoim zespole, zaprzyjaźnił się tak bardzo, że my się 20 lat faktycznie mocno wspieramy. Nie tylko z Januszem, ale też z Maćkiem Miecznikowskim, Asią Słowińską i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cudna sprawa.
2: No to ty już z Opola nagrody wywoziłaś swego czasu właśnie takimi pieśniami, prawda?
0: Tak, no ale właśnie. Co ciekawe, jak dostaliśmy nagrodę za utwór Niech mówią, że to nie jest miłość.
2: Super jedynkę.
0: Tak. To nie było nas wtedy na festiwalu w Opolu, tylko mieliśmy absolutne łączenie z koncertu chyba z Jeleniej Góry, gdzie graliśmy koncert i nie dało się tego połączyć i my live'owo wchodziliśmy.
2: Zaocznie dostaliśmy,
0: ale live'owo wchodziliśmy po prostu z całą orkiestrą z tego koncertu chyba z Jeleniej Góry. To chyba był taki pierwszy z przypadków, gdzie trochę chyba sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, że ta super jedynka gdzieś jest i no fajnie umieć. No.
1: Olga Szomańska znowu w Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polski w Opolu. Zostańcie koniecznie z nami, bo już za chwilę podpytamy, co Olga lubi w tym Opolu. No i właśnie jakie kreacje już szykuje na te swoje występy.

0: Dawid Kwiatkowski na antenie Radio Apollo w utworze Za rękę. No a tutaj menadżer Za rękę przyprowadził do naszego studia Olgę Szumańską i cały czas tutaj z nami jest. Wspominamy stare Opole, trochę jeszcze nie pośpiewaliśmy, ale na przykład, ja wiem, że jesteś między jedną próbą a drugą, dzisiejszą, a jak to dzisiaj to Opole postrzegasz? Bo ty już jesteś tu któryś raz z perspektywy lat, nie wiem, przestrzeni, coraz więcej tych telebimów, coraz więcej tej elektroniki, jeszcze ten artysta się tam gdzieś mieści na tej scenie?
1: Mieści się, chociaż bardzo ciekawe, że wydawałoby się, że Amfiteatr nie ma szans już po 63 latach zrobić scenografię inną niż wcześniejsze edycje. Okazuje się, że po prostu faktycznie jest to spektakularne i wygląda to po prostu znakomicie. Natomiast nie sam amfiteatr się zmienia, ale w ogóle całe Opole się zmienia.
0: O,
1: bo rzeczywiście
0: proszę.
1: Faktycznie, kiedy my przyjeżdżamy na próby i mamy możliwość przejścia po rynku, czy tutaj po waszych okolicznych uliczkach, no to widać, tutaj jest po prostu pięknie. Ja wczoraj przywiozłam ludzi, którzy pierwszy raz przyjechali na festiwal do Opola i którzy będą występowali w sobotnim koncercie na koncercie i oni mówią, Boże, tu jest naprawdę uroczo, to jest w ogóle tak piękne
0: świetnie.
1: Miejsce. Także przyjemnie tutaj wracać, bo no wiadomo, czekają nas naleśniki, wasze najlepsze. Zwracam Państwu, że kiedy już rano wracamy z koncertowych, różnych festiwalowych spotkań, to macie świetne kebaby. Najlepsze.
0: Najlepsze. Z tych, którzy uczestniczą w tym życiu poza scenicznym i poza festiwalowym, bywasz, spotykasz się, ba, nie bójmy się tego słowa, balujesz.
1: Balujesz to może jest za duże słowo, bo można powiedzieć, że miejsce, w którym my się spotykamy, jest jakby tak małe, że nie masz tam jak po prostu szpilki włożyć. Ale prawda jest taka, że wydaje mi się, że chyba wszyscy, którzy przyjeżdżają do Opola, wiedzą o tym, że to jest miejsce i czas na rozmowy, spotkania, dowiedzenia się, co u ciebie. I to są po prostu różni ludzie. I to są ludzie, którzy realizują od zaplecza całe Opole i ci, którzy stoją z przodu i muzycy wybitni, więc to jest czas, kiedy faktycznie możemy się wszyscy sobie pokłonić, pogadać ze sobą i to jest bardzo miłe.
2: A czy ty, Olga, lubisz się na Opole wystroić?
1: Lubię się wystroić, oczywiście nie strój zdobi człowieka, ale prawda jest taka, że Opole wymaga tego, żeby strój był, żebyśmy śpiewali a w stroju, żeby czysto było, a dwa, żeby po prostu świetnie wyglądać.
2: No to zdradź nam proszę, jakie kreacje szykujesz.
1: Nie mogę nic zdradzić, bo pode mnie będzie niespodzianki w sobotnim koncercie, więc oglądajcie Państwo.
2: Czy będzie bardziej wyeksponowana noga, czy bardziej wyeksponowany dekolt?
1: Wiesz co, w zależności w jakim wieku jesteś. Jak jesteś młody, to eksponujesz wszystko. Jak jesteś starszy,
3: to Roxy.
1: Tak, jak jesteś starszy, to już eksponujesz to, co jeszcze po prostu jest, wiesz, ostatnim bastionem, nie? Więc sami Państwo zobaczycie w sobotę, co wyeksponuję i jaki jest mój ostatni bastion.
0: No proszę, czego my się dowiadujemy. Taka walka na tej scenie. A myślałem, że chodzi o sztukę, no.
1: Nie, no sztuka jest, wiecie, sztuka mięsa i sztuka prawdziwa, no po prostu. No to jest super ważne. Ale no trzeba przyznać, że fajnie to wszystko wygląda, bo my na próbach wyglądamy tragicznie i wszyscy są nieumalowani, wszyscy
0: tak,
1: źle w tych kamerach.
0: Jakimś, tak,
1: w tych kamerach po prostu wyglądają
0: ciucha.
1: Bardzo źle i jeszcze oczywiście...
2: Albo w ciemnych okularach
1: tak,
2: pochodzą na tę scenę.
1: I jeszcze dodatkowo jest próba w ciągu dnia, kiedy świeci słońce i nie ma tej całej po prostu wspaniałej oprawy, którą potem widzicie w telewizji, a potem jest taka spektakularna zmiana.
0: Pstryk
1: i jest magia i wszyscy mają doklejone rzęsy i włosy i majtki wyszczuplające i buty na obcasach i po prostu są zgrabni, piękni, młodzi i bez wad.
2: Olga, gdybyś mogła zachęcić słuchaczy Radio Opole właśnie do śledzenia 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, to jak byś to zrobiła? Jakimi słowami ich zachęcisz?
1: Drodzy Państwo, wydaje mi się, że mogę zacytować tylko to, że w sobotni koncert, w którym biorę udział, że to jest autobiografia, tak się nazywa i wydaje mi się, że nasze festiwal w Opolu jest autobiografią naszej polskiej piosenki. I trzeba naprawdę obejrzeć całość, bo i hip-hop, i debiutanci, i premiery, i koncerty, i kabareton, i koncert poświęcony Magdzie Umer, to wszystko będzie wspaniałe, bo jest poświęcone wielkim ludziom. Wielcy ludzie śpiewają, wspaniali ludzie śpiewają. Nie można ich hejtować, nie można ich oceniać i bić wszystkim brawo. I tym, którzy siedzą na widowni, i tym, którzy są na scenie i za sceną, bo to jest wielkie święto polskiej piosenki.
0: Piękne słowa. Zupełnie już zatarły się te majtki w mojej głowie wyszczególające dzięki temu, co powiedziałaś na koniec. Piękne dzięki, bo już chciałem powiedzieć, że nigdy na festiwal nie spojrzę już tak samo, ale jednak dzięki piękne Olga Szomańska była w naszym studiu. Polska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i aktorka. Można by rozmawiać jeszcze i rozmawiać, ale pędź na próbę. Dzięki za wizytę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Znów łączymy się za Polskim Amfiteatrem. Przypominam, tam od rana jest nasza specjalna wysłanniczka, czyli Monika Matuszkiewicz-Biel, która łowi gwiazdy. Już na pewno złowiła dla nas Zygmunta Kuklę i Alicję Szemplińską. A kogo tym razem? Aż strach zapytać. Droga Moniko.
1: To może ja nie zdradzę. Na początek powiem, że cały czas tutaj po Polskim Amfiteatrze trwają próby muzyczno-kamerowe do koncertu Autobiografia jubileusz Bogdana Olewicza. To jest widowisko poświęcone wybitnemu autorowi tekstu piosenek z okazji 80. rocznicy jego urodzin. Jak Państwo słyszą, za mną trwa próba Dody z piosenką Na Na Na. Już wszystko zostało sprawdzone, gotowe. No i nasza królowa może tutaj zaśpiewać. A jeśli chodzi o to, kogo udało mi się złowić, no to Dody niestety nie, bo tutaj są specjalne wytyczne, że tak powiem, do królowej, jak się dostać. Ale udało mi się Mietka Szcześniaka, który bardzo chętnie przyjeżdża do Opola, no bo tutaj też miał swój debiut.
2: Przygotowaliśmy się śpiewając. Piosenka będzie właściwie pomyślana jako taki jazzowy walc angielski i myślę, że bez wydziwiania i bez popisywania się głosami zaśpiewamy dla Państwa i z Państwem.
1: Nam jest miło gościć Pana z powrotem w Opolu, ale czy Panu jest miło gościć z powrotem w Opolu?
2: Zawsze. Zawsze tutaj zacząłem. Od czasu wygrania debiutów opolskich datuję swój początek w tym życiu piosenki polskiej i zawsze tutaj wracam z nieśmiałością i z szacunkiem.
3: Mietek Szcześniak i Monika Matuszkiewicz-Biel. Monika, powiedz, kto jeszcze dzisiaj będzie występował?
1: Będzie jeszcze Halina Młynkowa, będzie jeszcze Kamil Bednarek, Kuba Badach, przez Ciebie wiem, że uwielbiany. I Krystyna Prońko.
3: Monika Matuszkiewicz-Biel, prosto z Opolskiego Amfiteatru. Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki, do jutra.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Duet na fali.
2: Kombi, zespół Kombi śpiewał jest tyle gór do zdobycia. To i owszem prawda, ale jest też do zdobycia ostatni już pakiet voucherów, wejściówek do Fanzeum w Gliwicach. Dziś je za chwilę komuś wręczymy. To będzie tu i teraz. Ja tylko przypomnę, jak dzisiaj brzmiało pytanie konkursowe. Brzmiało ono dokładnie tak w Dniu Dziecka. Jak pielęgnować dziecko, ale to w sobie. Posłuchajmy telefonu, który zwyciężył.
3: Aby pielęgnować dziecko w sobie, powinno się regularnie karmić je śmiechem, muzyką, lodami i od czasu do czasu szalonymi wygłupami.
4: I trudno się z tym pomysłem nie zgodzić. Serdecznie gratulujemy, dlatego właśnie do pani wędruje pakiet voucherów do Fanzeum. Przyjemnej i radosnej zabawy oczywiście z okazji Dnia Dziecka życzymy.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
4: A za ostatnie 4 piękne godziny programu poniedziałkowego, ale wspaniałego, absolutnie dziękuję. Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rap, również content jestem. Mam nadzieję, że i wy. Maciek Dudek jeszcze chwilę musi popracować. Za chwilę reporterski obraz dnia i w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna. No a my oczywiście wracamy jutro z nową porcją dobrego humoru.
4: No i z gwiazdami.
2: No i właśnie, z gwiazdami. Pa, pa.
4: Pa.

0: Panorama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Opole. Za kilka minut rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu oraz pierwszy w tym miesiącu reporterski obraz dnia, ale wcześniej, już teraz, wiadomości, godzina 14.
7: Będzie pomoc finansowa dla mieszkańców Balcarzowic, którzy ucierpieli w nawałnicy. W Opolu otwarto dziś halę sportową.
8: Dzisiaj Dzień Dziecka, no to najcudowniejszy prezent dla naszych dzieci.
7: W serwisie podamy także jutrzejsze ceny paliw.
9: Wiadomości Radia Opole.
6: Prosimy o szczegóły, Joanna Matlak.
7: Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez Balcarzowice w gminie Ujazd. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Samorząd zamierza ubiegać się o pieniądze z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc dla mieszkańców będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje doraźne wsparcie do 8 tysięcy złotych. Drugi etap to kwoty do 200 tysięcy złotych. Jak poinformował burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, pracownicy socjalni prowadzą już wywiady środowiskowe, które umożliwią wypłatę pierwszych świadczeń.
10: Pracownicy socjalni naszego ośrodka pomocy społecznej pracują na miejscu, będą chodzić od domu do domu, rozmawiać ze mieszkańcami. Tu chodzi o te wsparcie doraźne do 8 tysięcy złotych oraz dzisiaj zarządzeniem powołuje komisję, która będzie badać skutki tej katastrofy, komisję weryfikującą stan zniszczeń.
7: Samorząd zapowiada również własne formy wsparcia oraz zapewnia, że osoby, które nie mogą wrócić do domów, otrzymają lokale zastępcze. A więcej o tej sprawie już za chwilę w programie Reporterski Obraz Dnia.
9: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: To już szósta hala sportowa w Opolu, która powstała w ramach rządowego programu Olimpia. Dziś uroczyście otwarto obiekt przy szkole podstawowej numer 9. Był tam nasz reporter Adam Wołek. Poprzednia hala była za mała, by komfortowo prowadzić zajęcia. Tak powiedział podczas otwarcia prezydent prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
5: Program Olimpia, ponad 3 miliony złotych, 50% to wkład miasta, 50% to program. To takie wspólne dzieło. Myślę, że będzie cieszyć wszystkich.
8: Klaudia Tomczyk, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 9 w Opolu. Szczęśliwa bardzo. Dzisiaj Dzień Dziecka, no to najcudowniejszy prezent dla naszych dzieci. Czekaliśmy na to już ładnych parę lat.
11: Na tamtej hali było trochę mało miejsca, dużo klas. Teraz będzie łatwiej, żeby każdy miał dla siebie miejsce.
12: Był problem z piłką ręczną.
13: Czemu?
12: Bo nie była pełnowymiarowa i nie można było trenować całkiem.
13: Jakub Brzak, jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Oddano nam salę w Dniu Dziecka właśnie. W tym roku zrobiliśmy duży krok do przodu.
14: Adam Malher, legenda bramki Opolskiej Gwardii.
15: I naprawdę dla nich i dla szkoły jest to super sprawa, super inicjatywa dla takich dzieci, żeby na rozwijanie się przez sport.
7: I zmieniamy temat. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 98 6 zł i 54 grosze, czyli 9 groszy mniej, a oleju napędowego 6 zł i 26 groszy, czyli o 8 groszy taniej.
9: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Rok temu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Otrzymał niespełna 51% głosów. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Politycy są podzieleni w ocenie pracy prezydenta. Opozycja Karola Nawrockiego chwali. Koalicja rządząca wylicza ustawy, które zablokował.
16: Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Karol Nawrocki wykorzystał możliwości, jakie daje urząd prezydenta w Polsce. Pozytywną ocenę wystawia też Konfederacja. Tak mówił w Polskim Radiu Łukasz Rzepecki.
17: To był dobry rok przede wszystkim dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale także i dla polityków Konfederacji i przede wszystkim środowiska wolnościowo-niepodległościowego.
16: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że to rok straconych szans. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz zaznaczył, że Karol Nawrocki realizuje po prostu partyjną politykę.
18: To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali.
16: W sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajął trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 89 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 20 stopni pokazują termometry w Opolu, nad Opolem trochę chmur. Do końca dnia niewykluczone niewielkie przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże, rozpogodzenia. Te opady deszczu będą zanikać, za to mogą pojawić się zamglenia i mgły. Uwaga, kierowcy na drogach. Temperatura w nocy od 9 do 11, jutro od 23 do 25. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu momentami duże, no i wtedy niewykluczone przelotne opady deszczu.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
5: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Prawie 13 minut po godzinie 14 rozpoczynamy codzienne spotkanie z reporterami Radia Opole. Poniedziałek, 1 czerwca, czyli mamy pierwszy magazyn reporterów w tym tygodniu, no i pierwszy w tym miesiącu. A co w programie? Na pewno już za chwilę. Wracamy do sobotniej nawałnicy w powiecie strzeleckim nad Balcarzowicami. Podobnie jak 18 lat temu utworzyła się niszczycielska trąba powietrzna.
2: Rozpoznaliśmy 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków to są budynki mieszkalne.
3: Powijane są kawałki dachówek, elewacje budynków.
4: Stała się niesamowita tragedia, ale też ludzie otworzyli ogromne serca.
5: Poskładana jak zapałki dach na budynku mieszkalnym, chlewnia.
1: Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat w tym rejonie tworzą się właśnie takie zjawiska atmosferyczne. Sprawdzimy, czy uczniowie z Ozimka są sprawni jak żołnierze. Takie zawody wojskowe odbyły się w Ozimku.
6: Jest to bieg zespołowy z bronią, rzut granatem na celność i strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicę.
7: Było fajnie, no dobrze nam poszło.
8: Musi trenować, musi być odporny na zmęczenie.
1: Pod koniec programu przyspieszymy niczym pociągi na trasie Opole-Nysa. Takie są przynajmniej zapewnienia kolejarzy.
9: Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia.
10: Wydłużamy tory w stacjach Głębinowice i Komprachcice do 750 metrów.
11: Kluczowa odbudowa Mijanki, która to pozwoli na zwiększenie przepustowości.
1: Modernizacja linii kolejowej oznacza także wprowadzenie komunikacji zastępczej. Powiemy o tym więcej w programie. Maciej Dudek, Cezary Pozyna. W tym składzie będziemy do godziny 15. Proponuję zostać z nami.

0: Radio Pole, reporterski obraz dnia. Wprawdzie były ostrzeżenia przed burzą, to trzeba przyznać, ale nikt nie spodziewał się aż takiej nawałnicy, która przeszła nad powiatem strzeleckim. To była sobota. Do tych wydarzeń wracamy kilkanaście minut po godzinie 17, gdy w Balcarzowicach w gminie Ujazd utworzyła się trąba powietrzna. W efekcie uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków w całym powiecie strzeleckim. We wszystkich prawie 30 zdarzeniach, które wtedy miały miejsce, udział wzięło 260 strażaków z 55 zastępów PSP, czyli Państwowej Straży Pożarnej, ale także ochotników z OSP.
1: W godzinie 17.21 otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie o tym, że w wyniku silnego podmuchu wiatru uszkodzone zostały dachy tutaj w miejscowości Balcarzowice. Starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. W sumie na terenie miejscowości poznaliśmy 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków to są to budynki mieszkalne. Z tym, że tu mówimy o wszystkich budynkach, które w ogóle zostały uszkodzone, te uszkodzenia są o różnej skali. Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
2: To nie pierwszy raz, kiedy tę miejscowość nawiedziła taka nawałnica, przypomina Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
3: Można mieć trochę déjà vu z obrazkiem tego, co było tutaj 18 lat temu. Trąba powietrzna nawiedziła to miejsce kilkanaście minut grozy. No i heroiczna walka ochotników, strażaków, strażaków zawodowych, policji, mieszkańców okolicznej miejscowości. No i rzeczywiście tutaj obraz jest pozapokaliptyczny. Stała się niesamowita tragedia, ale też ludzie otworzyli ogromne serca i tutaj rzeczywiście ta pomoc od razu nadeszła. My jesteśmy małą gminą, wszyscy się tutaj znamy. Ten kontakt był bezpośredni, szybko powstało takie, można powiedzieć, ale serce gastronomiczno-socjalne, lokalna społeczność się bardzo mocno w to zaangażowała.
4: Praktycznie mija 20 lat od pierwszej traumy, jaką tu przeżyli mieszkańcy Balcerowic i powtórka z rozrywki, tak może powiem w cudzysłowie, wicestarosta strzelecki Waldemar Bednarek. Zniszczenia robiły niesamowite wrażenie. Dzisiaj po przebytej nocy, kiedy przyjechaliśmy tutaj rano, widać dodatkowo, jak to wygląda. Najbardziej chyba takim ważnym momentem jest to, że nikt z mieszkańców nie ucierpiał, bo widzieliśmy, jakie tutaj musiały się dziać sceny, skoro powbijane są kawałki dachówek w elewację budynku, więc tutaj latało wszystko w powietrzu, więc zagrożenie było niesamowite, a dzięki Bogu żadna istota ludzka nie ucierpiała.
5: Aspirant sztabowy warszawski, naczelnik Wydziału Prewencji, Komenda Powiatowa Policji Strzelce Opolskie. Funkcjonariusze policji byli tutaj na miejscu niemalże w tej samym czasie, co strażacy ochotnicy i wspólnie w pierwszej kolejności starali się zabezpieczyć i sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. W chwili obecnej wykonujemy dwa główne zadania. Po pierwsze, całodobowo zabezpieczamy mienie i dobytek mieszkańców, żeby mogli się skupić na odbudowie, żeby nie doszło do żadnych kradzieży, oraz zabezpieczamy i pomagamy pracę pozostałych służb.
6: Nasze prace skupiają się na dokonywaniu szacowań skutków tej wichury. Piotr Hamryszak, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich. Jakie elementy zostały uszkodzone, opisujemy to w protokole i będziemy sporządzać taki raport.
2: Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, mówi Klaudia Giemza, sołtys Balcarzowic.
7: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta stoda to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest.
2: Mamy doszczętnie zniszczony dach i mieszkanie na górnym piętrze, dodaje pani Karina, jedna z poszkodowanych.
8: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka, wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą. Do córki, do pokoju wpadł dach. No skończyliśmy dopiero remont na dole, już sufity wszystkie są przelane wodą, bo woda stała na górze. No na tą chwilę mamy kilka rzeczy, które znajdują się obecnie w aucie, mogliśmy wejść, czekamy co dalej. Półtorej roku temu wymieniłam wszystkie okna. Okno wypadło razem z ramą, wpadło do pokoju. Drzwi są porozwalane w środku. Strata wszystkiego.
2: Lokalne władze powołały dodatkowo gminną komisję do spraw szacowania strat. strat. Także wojewoda opolska Monika Jurek zapowiedziała, że w teren ruszy komisja, która dokona oceny stopnia zniszczeń i oszacowania szkód. Na podstawie jej ustaleń uruchomione zostaną procedury związane z pomocą dla osób poszkodowanych. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: Dziękujemy Grzegorzowi za tę relację. A teraz patrzę, że w Opolu właśnie zaczęło mocno wiać i dość intensywnie padać. Ale wracając do Balcarzowic, to przypominam, że ta miejscowość była na trasie niszczycielskiego tornada w 2008 roku. Wtedy nawałnica dotknęła także kilka innych miejscowości. W związku z tym za chwilę zastanowimy się, dlaczego akurat w tym rejonie Opolszczyzny powstają takie trąby powietrzne.
9: Wewnątrz tej superkomórki może powstać rotujący prąd i jeśli rotacja staje się coraz silniejsza i zostaje sprowadzona z podstawy chmur do powierzchni Ziemi, tworzy się właśnie trąba powietrzna.

0: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Balcarzowicy, gdzie po przejściu trąby powietrznej trwa sprzątanie, szacowanie strat. Wskutek burz, przypomnijmy, uszkodzonych zostało 18 budynków. Specjaliści z IMGW tłumaczą, że właśnie tam doszło do, cytuję, oddziaływania silnego, rotującego prądu wstępującego związanego z burzą. Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz szacują, że w sobotę wiatr w Balcarzowicach osiągnął około 200 km na godzinę. Tak zwana superkomórka burzowa wygenerowała krótkotrwałą, ale jakże niszczycielską trąbę powietrzną. Dzisiaj, tak jak mówiłem, na miejscu kolejny etap działań, od porządkowania terenu po uruchamianie pomocy dla mieszkańców. Jakub Biel.
1: Mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd usuwają skutki sobotniej trąby powietrznej. Samorząd rozpoczął procedury związane z pomocą finansową oraz oszacowaniem strat.
2: 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych, zostało w różnym stopniu naruszonych. Wczoraj cały dzień pracował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który określił skalę zniszczeń. Dzisiaj kolejny dzień akcji, takiej już bardziej administracyjnej, porządkowej,
1: mówił Hubert Ibrom, burmistrz Ujazd. Pracownicy socjalni prowadzą wywiady środowiskowe, poszkodowani mogą otrzymać pomoc doraźną, a później także pieniądze na remont lub odbudowę domów.
2: Będą chodzić od domu do domu, rozmawiać ze mieszkańcami. Tu chodzi o też wsparcie doraźne do 8 tysięcy złotych. Oraz dzisiaj zarządzeniem powołuje komisję, która będzie badać skutki tej katastrofy, komisję weryfikującą stan zniszczeń.
1: Straż Pożarna podsumowuje działania prowadzone od soboty. Najważniejsza informacja jest taka, że w wyniku przejścia tornada nikt nie odniósł obrażeń.
3: Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę po tej napałnicy. Jesteśmy tutaj do dyspozycji pana burmistrza, tak aby skoordynować, aby realizować tutaj na bieżąco zdarzenia, które będą nam się ewentualnie pojawiały.
1: Mówił zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski. Samorząd zamierza także ubiegać się o pieniądze z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc dla mieszkańców będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje doraźne wsparcie do 8 tysięcy złotych.
4: Ta druga, poważniejsza pomoc, ta związana z uszkodzeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, realizowana jest również w oparciu o te przepisy. Przy czym tutaj już oszacowanie następuje na podstawie działania komisji, którą pan burmistrz dzisiaj powołuje. W skład tej komisji wchodzą osoby mające stosowne kwalifikacje, zwłaszcza potrafiące ocenić zakres strat. W zależności od tego zakresu wyrażonego w formie procentowej udzielana jest ta pomoc w maksymalnej wysokości do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny.
1: Mówił Marek Świetlik z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Eksperci z IMGW wyjaśniają tymczasem, dlaczego nad regionem pojawiła się trąba powietrzna.
5: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi. W takich warunkach rozwijają się superkomórki burzowe, najbardziej zorganizowany i najgroźniejszy typ burz. Wewnątrz tej superkomórki może powstać rotujący prąd i jeśli rotacja staje się coraz silniejsza i zostaje sprowadzona z podstawy chmur do powierzchni Ziemi, tworzy się właśnie trąba powietrzna. Cały proces może przebiegać bardzo szybko, często w ciągu zaledwie kilkunastu minut.
1: Dodaje Agnieszka Prasek, synoptyk, rzecznik prasowy IMGW. Eksperci przypominają, że podobne zjawisko wystąpiło w tym rejonie również w 2008 roku. Równocześnie nie oznacza to istnienia alei tornad, ale pokazuje, że południowa Polska należy do obszarów, gdzie przy odpowiednim układzie atmosferycznym mogą występować silne trąby powietrzne. Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami i codziennym ryzykiem rozwoju burz.
5: Modele numeryczne dość zgodnie pokazują napływ cieplejszego powietrza oraz tą codzienną możliwość rozwoju burz.

0: burz. Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr.
1: Przestrzega rzecznik IMGW. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych i alertów. W Balcarzowicach trwa porządkowanie terenu oraz szacowanie strat, od którego zależeć będzie dalsza pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Dla reporterskiego obrazu dnia Jakub Biel.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Teraz w naszym programie o nietypowym dniu dziecka w Ozimku. Tamtejsi uczniowie ten dzień spędzają na mundurowo, tak to można powiedzieć. Na boisku szkoły numer 1 młodzież rywalizowała w zawodach sportach obronnych, sprawnie jak żołnierze. Wśród konkurencji rzut granatem, strzelanie i bieg z bronią. Wydarzenie było okazją, żeby poznać także sprzęt wojskowy 91. Batalionu Logistycznego Ziemi Opolskiej z Kompraktis, a także podszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy.
2: Organizujemy już zawody sprawnie jak żołnierze po raz 19. Tutaj w Ozimku są to zawody przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy, czyli startuje 8 zespołów z 8 szkół. Zbigniew Koziarz, Urząd Gminy w Ozimku, Inspektor do Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej. Zawodnicy startują w 3 konkurencjach. Jest to bieg zespołowy z bronią na dystansie dziewczyny 600 metrów, chłopcy 900 metrów, rzut granatem na celność i strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicę.
3: Hanna Zębala, szkoła podstawowa numer 3 w Ozimku.
4: No ja się najbardziej obawiam biegu. Najbardziej właśnie chyba z te karabiny, bo to jednak jest dodatkowy też ciężar.
5: A jeśli chodzi o zawód żołnierza, widziałabyś się w przyszłości w takiej pracy?
4: No kiedyś myślałam, ale na pewno jest to wyczerpująca taka praca, bo dużo wysiłku i tak dalej.
6: Bo jak poszło?
4: Mogło być lepiej.
6: A co jest trudne w tej konkurencji?
4: Na pewno to, że nie ćwiczyłam tego nigdy i po prostu nie wiedziałam jak rzucać.
6: Sam granat ciężki?
4: Nie jest aż taki ciężki. Maja.
7: Marcel Kosuk, szkoła SP2 Ozimek.
6: Ty już masz ze sobą konkurencję biegu z bronią, tak?
7: Było fajnie, no dobrze nam poszło. Najciężej nie było, ale no było czuć ciężar. Fajnie ogólnie jest, no fajna atrakcja też i wszystko.
6: Jak tak sobie patrzę, to każdy chyba inaczej tą broń trzyma.
7: Tak. Normalnie ręką nie trzymałem, tak jak z tyłu inni, tylko po prostu pod ręką, tak.
8: Violetta Oliwa, nauczyciel PSP1 Ozimek.
6: Na sportowo spędzacie Dzień Dziecka, a na dodatek, można powiedzieć, trochę wojskowo.
8: Jak co roku, na sportowo i wojskowo, zawsze mamy zawody sprawni jak żołnierze. To bieg drużynowy, więc koleżanki, które mają więcej siły, wspierają te, które gdzieś tam na końcu tej siły trochę zabraknie, ale dają radę.
6: Można się sprawdzić, jeśli chodzi o sprawność fizyczną, ale to pewnie też taki moment, kiedy można trochę się zainteresować po prostu wojskiem.
2: Tak, są z nami również tutaj żołnierze 10. Brygady Logistycznej. Organizują pokaz sprzętu i wyposażenia będącego w brygadzie oraz każdy z zawodników i każde dziecko zostanie przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
9: Iza, przyjechali do nas żołnierze i możemy oglądać broń, posprawdzać na przykład jak się ją trzyma albo ile ona waży.
10: Ola.
6: A jaki musi być żołnierz? No bo to nie tylko pokazywanie, prezentowanie broni przecież.
10: No na pewno muszą być odważni. Nie bać się niczego.
11: Mam na imię Wołodia Furman i jestem ze szkoły podstawowej numer 1 w Ozimku. Hełm ma. Jest to akurat nie bardzo takie ciężkie. Nie, ani automat, ani pistolet nie jest bardzo takie ciężkie.
6: A co jeszcze ma na sobie?
11: Maskę przeciwgazową. Podoba mi się, żeby zawsze stawać bardzo rano, żeby różne rzeczy robić, jakie robią żołnierze. Na przykład bronieniem państwa albo służeniem w armii. Tak troszkę ciężkie.
12: Misza Stecy chroni swojego państwa. Musi trenować, musi być odporny na zmęczenie i musi być wytrzymały.
1: Wytrzymały musi być, odporny na zmęczenie. To jest wzór żołnierza według młodych ludzi. Katarzyna Drostachyń przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. A kto z uczniów będzie faktycznie chciał zostać żołnierzem, to technikum w Opolu przy Akademii Rzemiosła Politechniki Opolskiej właśnie rozpoczyna współpracę z Wojskową Akademią Techniczną. Efektem tych działań będzie uruchomienie od września klasy mundurowej w zawodzie technik logistyk. Będziemy o tym szerzej informować jeszcze w dzisiejszych wiadomościach Radia Opole.

0: Radio Pole. Przyspieszamy teraz już niemal na zakończenie naszego programu, bo zbliża się 15. Kolejarze zapowiadają, że pociągi przyspieszą na linii Opole-Nysa. Na tę trasę będzie mogło wyjechać więcej pociągów dzięki poprawie przepustowości i remontowi torów. Dzisiaj o tym nas poinformowano. Odbyła się konferencja prasowa w Opolu. Modernizacja linii będzie kosztować około 55 milionów złotych. To jeszcze nie elektryfikacja, lecz przygotowanie do niej. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie wspomnianej przepustowości przez wydłużenie torów na dwóch stacjach oraz budowę trzeciej mijanki w Kubicach. Pociągi towarowe będą przepuszczać składy pasażerskie, a na niektórych odcinkach uda się podnieść prędkość pociągów do 120 km na godzinę. Poza tym będzie bezpieczniej na 9 przejazdach.
1: Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia. Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego, pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 km. Duży szacunek.
2: Zwiększenie przepustowości nie tylko pociągów pasażerskich.
3: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
2: Ale również pociągów towarowych. Wydłużamy tory w stacjach Głębinowice i Komprawcice do 750 metrów po to, żeby pociąg towarowy mógł się zatrzymać i wykrzyżować z pociągiem pasażerskim. I również w mijance Kubice również taka możliwość będzie. Uzyskamy przez to większą ilość pociągów, które będą mogły się na tej trasie pojawić i umożliwimy cykliczny rozkład jazdy. Założenia, które mamy o równych godzinach, pociągi będą odjeżdżać ze stacji Opole. Poprawimy bezpieczeństwo, przebudujemy nawierzchnię na 8 przejazdach kolejowo-drogowych. My jednocześnie razem z tą umową mamy wolnionego wykonawcę na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i uda nam się podnieść bezpieczeństwo na 9 przejazdach poprzez zabudowę urządzeń sygnalizacji albo urządzeń sygnalizacji z półrogatkami. Na 9 przejazdach zabudowujemy takie urządzenia.
4: Panie dyrektorze, pasażerowie muszą liczyć się z komunikacją zastępczą. Jak to będzie wyglądać, od kiedy do kiedy?
2: 3 sierpnia jest planowane wstrzymanie ruchu na odcinku od Opola do Nysy i będzie kursować komunikacja zastępcza i taki stan będzie do 24 października. Po 24 października planujemy już przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich, a prace mają się zakończyć planowo do końca listopada.
5: Sławomir Piątek, prezes firmy wykonawczej, mówi, że to nie pierwsze zadanie na opolskich torach, a przygotowania już trwają.
6: Prace naprawcze obejmują wymianę nawierzchni w poszczególnych lokalizacjach, w stacjach Komprachcice, Szydłów, Łambinowice i oczywiście kluczowa odbudowa mijanki, która to pozwoli na zwiększenie przepustowości. Prace w zakresie robót torowych, urządzeń SRK, które to po modernizacji, po przebudowie znacznie usprawnią bezpieczeństwo, eksploatację na tym odcinku tej linii. Jesteśmy w pełni przygotowani, mamy zabezpieczone już wstępnie niezbędne kluczowe materiały i przy współpracy z naszym zamawiającym przystąpimy zgodnie z założeniami do pracy. Jest to wyzwanie logistyczne, gdyż jest to linia jednotorowa. Jak wiadomo, dojazd do tej linii będzie to utrudniony w pewnym zakresie, oczywiście ułatwiony tym, że będzie to oczywiście całodobowe wstrzymanie ruchu w pewnym okresie, ale świadczyliśmy już takie umowy. Nie jest to dla nas pierwsze zadanie na Zakładzie Opolskim. Pracuje nam się tutaj dobrze, więc myślę, że założenia zakończymy z sukcesem.
5: Będzie więcej pociągów, a czy te pociągi pasażerskie dojadą do Nysy szybciej?
1: Tak, w związku z tym, że ta prędkość zostanie podniesiona, nie będzie to jakaś zawrotna liczba minut, bo to jest w tej chwili szacowane na około 6-7 minut na tym odcinku, bo w części już tą prędkość mamy 120 km, to jednak w codziennych przejazdach to ma znaczenie. Jeżeli jedziemy 30 minut, albo jedziemy prawie 40 minut. Ja tylko przykładowo mówię, bo nie znam czasu przejazdu na dzisiaj. Natomiast widzę, jak to się zmieniło na trasie Kędzierzyn-Opole i jak to ma znaczenie przy codziennym dojeżdżaniu do pracy. Te 7-8 minut to jest naprawdę spora różnica. Na odcinku Opole-Kluczbork mamy jeszcze większe przyspieszenie, bo tam jest kilkanaście minut. Trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienie. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
0: Relacja Witka Woźtaka kończy naszą reporterską podróż. Dotarliśmy po prostu do stacji końcowej. Maciej Dudek, Cezary Pozyna, dziękujemy za uwagę. U nas za chwilę wiadomości, będą także informacje dla kierowców, bo warunki jazdy w regionie mogą być teraz utrudnione. A po godzinie 15 Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole.

0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
1: Reklama.
0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: Ważne informacje dla kierowców na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z Czaplaka i Matejki. Od dziś obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, skrzyżowanie jest teraz równorzędne, a już jutro udostępniona do ruchu zostanie druga nitka wiaduktu przy CUP, czyli na kierunku Opole Wschód-Ozimska. Jej otwarcie ma nastąpić jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym o 6 rano. Mamy zdarzenie drogowe na odcinku drogi wojewódzkiej 426 między Zalesiem Śląskim a Olszową. Nie znam szczegółów, ale uważajcie w tym miejscu. W Opolu natomiast popołudniowy szczyt komunikacyjny Piastowska, Nysy Łużyckiej w obu kierunkach, Budowlanych do centrum, to miejsca, gdzie tracicie najwięcej czasu. Podobnie też na obwodnicy północnej.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: No i pogoda miejscami też nie ułatwia. Sytuacja na drogach może być trudna. O pogodzie więcej mówić będziemy oczywiście po wiadomościach. Jest 15.
7: W opolskim amfiteatrze trwają próby przed festiwalem.
8: Wczoraj mieliśmy pierwszą próbę w hotelu. Jak poszło? Całkiem nieźle.
7: Odra Opole kończy współpracę z Piotrem Plewnią. Holandia przedłuża misję patriotów w Polsce.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
7: W opolskim amfiteatrze trwa kolejny dzień prób muzyczno-kamerowych do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Dziś sprawdzają się artyści, którzy wystąpią podczas sobotniego koncertu pod nazwą Autobiografia Jubileusz Bogdana Olewicza. Muzycy, w tym m.in. Doda, Perfekt czy Urszula, wykonają utwory, do których teksty napisał Bogdan Olewicz, a to wszystko z okazji jego 80. urodzin. Wśród utworów usłyszymy m.in. Moje jedyne marzenie. Piosenkę pierwotnie wykonywaną przez Annę Jantar zaśpiewają Mietek Szcześniak i Alicja Szemplińska. Piosenka będzie zaprezentowana jako jazzowy walc angielski, zaznacza Mietek Szcześniak.
9: Myślę, że bez wydziwiania, bez popisywania się głosami zaśpiewamy dla Państwa i z Państwem.
8: Mietek ma wokół siebie tak dobrą aurę, jest tak pozytywnym człowiekiem, że nie czuje presji, czuje radość, że możemy razem zaśpiewać.
10: Próbowaliście się już w Warszawie, czy tu będzie pierwsza próba?
8: Wczoraj mieliśmy pierwszą próbę w hotelu. Jak poszło? Całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę fakt, że było późno i już oboje byliśmy zmęczeni, to było okej. I teraz idziemy na próbę na scenę właśnie.
7: Przypomnijmy, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki startuje 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. To koniec kolejnego etapu w historii Odry Opole. Klub poinformował o zakończeniu współpracy z Piotrem Plewnią, szkoleniowcem, który przejął zespół w trudnym momencie po odejściu Jarosława Skrobacza. Dla wychowanka i byłego piłkarza Odry była to następna odsłona wieloletniej relacji z klubem, z którym związany jest od lat. W trakcie swojej pracy Piotr Plewnia starał się ustabilizować sytuację sportową zespołu oraz utrzymać realizację założonych celów.
1: Ja ze swojej strony na pewno zrobiłem swoje w kontekście takim, że za każdym razem byłem codziennie w pracy. Robiliśmy bardzo dużą robotę, ale to jest tylko jedyna rzecz, którą zrobiłem sam. Na ten wynik dzisiejszy, na to, jak wyglądały te ostatnie mecze, pracowali wszyscy ludzie wokół, cały sztab. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, że personalia czasami na boisku były diametralnie inne od tych oczekiwanych przez wielu ludzi, a z drugiej strony wynik punktowy, ilość meczów wygranych, ilość tych sytuacji rzeczywiście zaczęła przynosić swój efekt i myślę, że każdy dzisiaj z nas, który chociaż troszeczkę maczał palce przy tym, co miało miejsce, z podniesioną głową, że tak powiem, kończy tą misję.
7: Mówi Piotr Plewnia, były trener Odry Opole. Klub podziękował szkoleniowcowi za wykonaną pracę i zaangażowanie na rzecz niebiesko-czerwonych. Jednocześnie przed Odrą rozpoczyna się proces budowy nowego rozdania oraz przygotowań do kolejnych wyzwań sportowych. Holandia przedłuży o maksymalnie 6 miesięcy obecność systemów obrony powietrznej Patriot w Polsce. Zabezpieczają one kluczowy hub logistyczny w podrzeszowskiej Jasionce, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. Holenderskie Patrioty stacjonują w Polsce od grudnia ubiegłego roku. Wraz z nimi w naszym kraju pozostanie około 150 holenderskich żołnierzy.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Wracamy do regionu. Kędzierzyn-Koźle po raz kolejny przystąpił do rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Dzisiaj wystartowała kolejna edycja zabawy. Przez cały miesiąc mieszkańcy będą kręcić kilometry dla miasta. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymają nagrody i niespodzianki. Rowerowa Stolica Polski to inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców, mówi Piotr Pękala, rzecznik prasowy miasta.
11: Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla udowodnili już nie raz, że potrafią świetnie się bawić, rywalizować i wspólnie walczyć o jak najlepszy wynik. Z roku na rok w akcję angażuje się coraz więcej osób, a liczba przejechanych kilometrów stale nam rośnie. W tym roku również liczymy na mocną mobilizację i kolejny świetny rezultat.
7: Najważniejszym elementem rywalizacji jest korzystanie z bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Tylko kilometry zarejestrowane i naliczone przez aplikację będą uwzględniane w klasyfikacji oraz podczas weryfikacji wyników. Aby zmotywować uczestników do regularnej aktywności, przygotowano dodatkowe nagrody.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Polska gospodarka przyspiesza. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Rok temu o tej porze wzrost wynosił 3,2%. Wzrost inflacji związany z wojną na Bliskim Wschodzie oznacza, że obniżka stóp procentowych w czerwcu jest mało prawdopodobna, uważa ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. Zdaniem eksperta Rada nie zdecyduje się jednak na podwyżkę stóp ze względu na spadek inflacji w maju.
13: Na szczęście wstępne dane inflacyjne za maj znacznie lepsze od oczekiwań, bo pokazały spadek inflacji do 3,1% zamiast oczekiwanego przyspieszenia do blisko 4%, dają Radzie Polityki Pieniężnej pewien komfort. Nie musi się ona spieszyć z podwyżkami stóp.
12: Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Nawet do kilkuset tysięcy złotych wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej. Od dziś do 30 lipca tego roku potrwa nabór wniosków w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Jest to kolejna pomoc z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Wnioski będą przyjmować agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. O wsparcie mogą ubiegać się te osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat, prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż przez 24 miesiące albo ją właśnie rozpoczynają.
0: Pogoda.
6: Dziś w naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale tam gdzie chmury, tam też opady deszczu. Meteorolodzy wspominają o przelotnych, ale jeśli chodzi o centrum Opola, to mieliśmy w minionej godzinie dość intensywny deszcz, niewykluczone też burze. I właśnie spoglądam, jak to wygląda na radarach. Jeśli chodzi o Opole, to te burze już przeszły, poszły w kierunku bardziej Pruszkowa. Myślę, że Krapkowice, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle niewykluczone. Wykluczone, że tam w najbliższym czasie te chmury burzowe się pojawią. Podobnie może być w okolicach Paczkowa i Otmuchowa. To ostrzegamy o tym i informujemy. Co na termometrach? Dzisiaj od 19 do 22 stopni Celsjusza. Tyle było prognozowane przez meteorologów.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No i sprawdza się. 19 w Kędzierzynie, Koźlu i Strzelcach, 20 w Nysie i w Opolu, reszta to 21-22 stopnie Celsjusza, reszta regionu. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem. To twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juraperk Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
9: Volvo For Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
10: Jedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
11: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
12: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
14: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
13: Ślub?
14: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
13: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
14: Co prawda, to prawda.
13: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
15: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kalendarz przerzucony na kolejną z 12 części. Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc, tak jest, maj. Jeden z ulubionych miesięcy roku, tak jest chyba w przypadku wielu osób. Maj już za nami, rozpoczynamy czerwiec. A rozpoczynamy od takiego święta, które czerwiec też czyni chyba jednym z bardziej ulubionych miesięcy roku. Dziś Dzień Dziecka. Jeśli ktoś jeszcze nie ma prezentu dla swoich pociech, to no to może kask? Przypominam o zmianach, które w czerwcu niesie nam prawo. Chodzi o obowiązek noszenia kasku od 3 czerwca. W życie wejdą nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa osób poruszających się rowerami, hulajnogami elektrycznymi, rowerami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Choć młodzież często już dobrze jest wyedukowana i świadoma tego, że kask jest potrzebny.
2: Nie ubierałam tych kasków, ale teraz będę. Właśnie teraz uważam, że to jednak jest potrzebne. Ten kask bardzo dużo ratuje. Nawet w takich krótkich odległościach kask może jak najbardziej pomóc i bez kasku można tak nie przetrwać nawet na tych krótkich dystansach. I jest bardzo ważne, żeby zakładać go.
1: O tych zmianach jeszcze więcej mówić będziemy. Będziemy o tym przypominać nie tylko o obowiązku, ale i o konsekwencjach, które grożą za niestosowanie się do tego właśnie obowiązku. 22 minuty po godzinie 15. Czekamy na informacje dla kierowców. To już za 6 minut.

0: Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Opole. Co w naszym programie? Skoro zbliża się 15.30, to do mikrofonu zbliżył się też Kuba Biel. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Jestem, czuwam i sprawdzam. Spoglądamy na to, co się dzieje na opolskich drogach i tutaj, no rzeczywiście duże, duże problemy w poruszaniu. Stoicie w korkach i to na Piastowskiej, Nysłużyckiej w obu kierunkach. Tradycyjnie na Wrocławskiej do centrum, ale też do Mańskiego cierpi. No i Budowlanych. Tutaj najgorzej właściwie w obu kierunkach. Na Zakrzowie też wyświetla mi się jakieś zdarzenie drogowe, o którym jeszcze nie wiem, ale jeżeli coś się dzieje, no to nie jest to sytuacja zbyt prosta. Wylotówki w tej chwili cierpi najbardziej ulica Oleska, także Lubuszycka na Kępę. Obwodnica Północna również tłoczno. Na czwórka na szczęście w porządku.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Do węgierskiego parlamentu trafił projekt ustawy zakładający zmniejszenie podstawowego uposażenia deputowanych o 40%. Obecnie pensja posła do węgierskiego parlamentu wynosi w przeliczeniu około 26 tysięcy złotych brutto, a po obniżce wyniesie 15 tysięcy złotych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i Zarządu Dróg Miejskich. Zatrzymany został prezes spółki z branży deweloperskiej, który miał wręczać łapówki, i pracownik Urzędu Miasta. W wyniku toczącego się śledztwa zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom, a sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Około 250 przypadków śmiertelnych i około 800 zakażonych to bilans epidemii wirusa eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus może być przeniesiony na inne sąsiednie kraje. Polacy, którzy planują powrót do kraju z rejonu epidemii, powinny to zgłosić. Dotychczas zrobiły to dwie osoby.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Warmia, Mazury, województwo mazowieckie, województwo śląskie, tam obecnie trochę więcej burz, ale zjawiska burzowe także i w naszym regionie. Z tego, co na radarach możemy odczytać, to Krapkowice, Zdzieszowice w stronę Kędzierzyna-Koźla. Takie burzowe chmury zmierzają też w okolice Strzelec Opolskich. To z tego, co obecnie na radarach, o czym możemy powiedzieć. Do końca dnia w naszym regionie sporo chmur. Na niebie one miejscami tylko przelotny deszcz mogą przynieść, ale też takie miejsca, gdzie burze mogą występować. Obecnie na termometrach, tak w okolicach 20 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i oczywiście wtedy, kiedy burza, też prędkość wiatru będzie wzrastać w prędkości do 60 km na godzinę. Może ten wiatr dochodzić. Na zegarach już 15.32. Będziemy za chwilę sprawdzać, co dzieje się w amfiteatrze.

0: W opolskim amfiteatrze oni się nie pojawią, chociaż nie jedna osoba byłaby zapewne z tego powodu zadowolona. Rolling Stones przed chwilą, In The Stars, ale gwiazd w amfiteatrze nie zabraknie, już nie brakuje. W opolskim amfiteatrze, chyba jeszcze mokrym amfiteatrze, jest Adam Wołek. Też mokry, czy jednak udało się uniknąć tych opadów, które wcześniej nad amfiteatrem też wystąpiły? Adamie, jak to u ciebie?
1: Ja ze względu na wrodzony spryt zdołałem się ukryć przed tym deszczem i dzięki temu mnie nie dotknął. Ale moment, bo deszcz już przyszedł, zatem festiwal czas zacząć. Na razie to oczywiście próby do tego, co wydarzy się podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Próby muzyczno-kamerowe dzisiaj do koncertu Autobiografia, a to oczywiście jubileusz znakomitego człowieka, tekściarza, dziennikarza Bogusława Olewicza. I trzeba powiedzieć tak, gdyby nie ten człowiek, to wiele klasycznych, pięknych polskich piosenek by nie powstało. A zanim powiem Państwu, jakie piosenki napisał, no bo Autobiografia już mówi sama za siebie, to wiadomo, to numer perfektu i sporo tego perfektu także będzie. Ale ten człowiek, czyli Bogdan Olewicz, jest autorem na przykład libretta rock opery 3400 lat po Ikarze, gdzie muzykę napisał również znakomity kompozytor Janusz Koman. Także widać, jak wszechstronna to jest postać dla polskiej sceny. A jakie teksty napisał? No między innymi do piosenek perfektu, takich jak Lokomotywa z ogłoszenia, Obracam w palcach złoty pieniądz, Niewiele ci mogę dać, Bażancie życie, Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram, czy Nie płacz Ewka. To są naprawdę wielkie hity i praktycznie każdy z nas, choć być może nie słucha na co dzień, to pewnie teksty zna. Ale to nie tylko perfekt, szanowni państwo, bo również Lady Punk, między innymi utwór Wilcze Stado, jeden z moich ulubionych kawałków Lady Punk, czy Czas wielkiej wody, budki suflera z płyty Ratujmy co się da. Także jeżeli chodzi o Bogdana Olewicza, to jest co świętować i jest kogo uczcić, bowiem ten autor tekstów dał nam naprawdę wspaniałe piosenki w historii polskiej muzyki. A na scenie wystąpią między innymi i próbują już dzisiaj i próbowali również tacy muzycy jak Krystyna Prońko, Urszula Doda, także Halina Młynkowa, Kuba Badach, Kamil Bednarek, Universe, oczywiście dla Universu Bogdan Olewicz również pisał piosenki, więc również i ten zespół jest tutaj nieodzowny. Golden Life, Alicja Majewska, Andrzej Rybiński, mam wymieniać dalej? Bo no to jest naprawdę, to jest, lista jest spora.
0: Ty możesz wymieniać, natomiast jeśli chodzi tutaj o okolice amfiteatru, to ci, którzy przemieszczają się tutaj, albo my nawet w radiu, jak mamy okna otwarte, to słyszymy te próby, wiemy, kto występuje. Ty wcześniej wspomniałeś o tym, że masz wrodzony spryt, no wierzę na słowo, natomiast co innego, jako niemal wrodzony bym u ciebie postrzegał, to miłość do ciężkiego brzmienia. Jak dostajesz do ręki taki program festiwalu, to naturalnie wyszukujesz tych, którzy w te struny elektryczne, gitar biją trochę mocniej, no bo ich nie ma chyba zbyt wiele w ramach festiwalu.
1: Ale to jakby moje zamiłowanie do rocka progresywnego i ciężkiego metalu było ewolucyjne, dlatego że ja zaczynałem jako młody chłopiec słuchać od muzyki rockowej, czyli właśnie między innymi od Perfektu. Potem przyszedł czas na Lady Punk, przyszedł czas na TSA, zagraniczne Guns N' Roses, Aerosmith, Metallica potem, Slayer i tak dalej i głębiej w las. Oczywiście z boku były te zespoły, które gdzieś tam obracały się w kręgach rocka progresywnego czy neoprogresywnego, Pink Floyd, Marillion, Procol Harum i tak dalej, i tak dalej. Ta miłość ewoluuje praktycznie cały czas, natomiast szacunek do polskiej muzyki, do klasyków, do tych pięknych utworów, które pojawiały się na deskach sceny amfiteatru, choćby do Czarnego Anioła, czy Ewy Demarczyk, choćby do tych wszystkich artystów, którzy obracali się w kręgach poezji śpiewanej, to ja również takiej i takiej muzyki słucham, choć na co dzień o tym oczywiście nie mówię, ale ten wachlarz jest dosyć szeroki, a przede wszystkim uważam, że docenić należy umiejętności, dobre granie, umiejętności aranżacyjne i tutaj wydaje mi się, że z tą orkiestrą to zabrzmi naprawdę rewelacyjnie. Tym bardziej, że te orkiestry tutaj to są absolutni profesjonaliści i tu fałszywej nuty na pewno nie będzie.
0: Gdy tak sobie rozmawiamy, pewnie to tu, to tam jakaś gwiazda gdzieś może przemykać. no to umawiamy się tak, ty łap i mniej więcej za godzinę powrócimy do Amfiteatru Opolskiego i na kolejną relację z tego, co się tam dzieje w ramach prób już teraz gorąco zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo.

i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz

0: Teraz odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
2: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
3: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
4: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Spoglądamy na drogi Opola i tutaj rzeczywiście cały czas duże problemy, w szczególności dla kierowców poruszających się po ulicom Budowlanych. Nysy Łużyckie w obu kierunkach również cały czas. No i Wrocławska do centrum to te punkty, gdzie jest najgorzej. Plus tradycyjnie oczywiście ulica Piastowska. Obwodnica też pewne problemy i no raczej płynnie nie przejedziemy. A czwórka na szczęście w porządku, natomiast do nietypowego zdarzenia doszło między Krapkowicami a Gogolinem. Tam wysypało się na jezdni około 10 ton cementowej substancji z samochodu ciężarowego. To droga wojewódzka 423 pomiędzy Krapkowicami a Gogolinem. Radzę omijać to miejsce, bo jeżeli utkniecie, to postoicie nawet kilka godzin.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: No oczywiście kolejne informacje dla zmotoryzowanych to za pół godziny. A teraz na zegarach 16 i czas na kolejne dziś wiadomości.
11: Kolejne miliony trafią na odbudowę po powodzi. Skorzysta między innymi Niemodlin. Opolski NFZ z akcją profilaktyczną na Dzień Dziecka. Na razie nie ma obowiązku wożenia apteczek w samochodach.
7: Wiadomości Radia Opole.
10: Zaprasza Joanna Matlak.
11: 4 600 000 złotych dofinansowania na dwa zadania dotyczące odbudowy po powodzi w Niemodlinie przekazał Urząd Marszałkowski. Chodzi o odbudowę tak zwanego budynku nadziei przy ulicy Wojska Polskiego i pracę na niemal kilometrowym odcinku drogi powiatowej. Marszałek Szymon Ogłaza zwraca uwagę na udane negocjacje z Komisją Europejską.
12: Powiat opolski na szczęście został dotknięty w bardzo minimalnym stopniu katastrofą powodzi, ale bardzo się cieszę, że uda nam się zadanie zrealizować, a nam udało się przekonać Komisję Europejską do takiego, a nie innego sposobu podejścia, jak na komisję naprawdę elastycznego. Też to powtarzam za każdym razem, że rzeczywiście nauczyliśmy się reagować na te potrzeby.
11: Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, przyznaje, że gmina samodzielnie nie byłaby w stanie tak kompleksowo przebudować budynku dla trzeciego sektora.
13: W tym budynku mamy przewidziane i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, do zasad przeciwpożarowych, ale mamy po prostu totalny lifting tego budynku, w którym są między innymi osoby z niepełnosprawnościami, gdzie mamy seniorów. To będzie dom trzeciego sektora z prawdziwego zdarzenia, jednocześnie też w pełnym otoczeniu, bo robimy i drogi dojazdowe, miejsca parkingowe.
11: Dodajmy, że gmina Niemodlin zapewni ponad 1,5 miliona złotych wkładu własnego do tej inwestycji.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Trąba powietrzna, która przeszła przez Balcarzowice, mogła osiągnąć siłę około IF2. To 6-stopniowa skala, określająca skalę zjawiska. IF2 oznacza, że zniszczenia są znaczne, dachy zrywane z domów, duże drzewa strzaskane lub wyrwane z korzeniami. Synoptycy i IMGW podkreślają, że choć takie zjawiska są rzadkie, stanowią realne zagrożenie. Najbliższe dni również przyniosą dynamiczną pogodę i możliwość występowania gwałtownych burz. Przestrzega Agnieszka Prasek, synoptyk, rzecznik prasowy IMGW.
6: Modele numeryczne dość zgodnie pokazują napływ cieplejszego powietrza oraz tą codzienną możliwość rozwoju burz. Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr.
11: Meteorolodzy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych, ponieważ przy obecnej sytuacji atmosferycznej zagrożenia mogą mieć bardzo lokalny charakter. Zdrowe dzieci, silny start. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował akcję profilaktyczną dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Szczególną uwagę poświęcono wadom postawy, bo podobne problemy są w ostatnim czasie prawdziwą plagą u najmłodszych. Były konsultacje fizjoterapeuty i kompleksowe badania wad postawy, a w razie problemu wystawiano skierowania do kolejnych specjalistów. O przyczynach takich problemów mówi Barbara Pawlos, rzeczniczka prasowa Opolskiego Oddziału NFZ.
14: Przede wszystkim w ostatnich latach zwraca się uwagę na szyję smartfonową. Rodzice też tutaj mają duże obawy przed tym, że szyja jest zdecydowanie skierowana do przodu. Oprócz tego nieprawidłowa postawa, nieprawidłowe siedzenie przy biurku.
11: Mówiono też o dziecięcych zębach. U wielu dzieci zęby mleczne są w opłakanym stanie, mówi Marcin Marasek, lekarz-stomatolog.
15: Wynika to stąd, że jeszcze do wszystkich rodziców nie dotarła ta świadomość, że zęby mleczne leczy się tak samo jak zęby stałe. Nie uważają na te zęby mleczne i często słyszę takie teorie, że a tych zębów to szkoda leczyć, trzeba poczekać aż wypadną i dopiero tymi stałymi się zajmiemy.
11: Przy tej akcji obowiązywały wcześniejsze zapisy, rodzice zgłosili 30 dzieci.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre media informowały bowiem, że obowiązek ten obowiązuje od dziś.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: No to zacznijmy od tego, co na radarach, bo obecnie, jeśli chodzi o te burzowe chmury, one tak na linii Kędzierzyn-Koźle, Ujazd do Toszka właściwie docierają i zmierzają w kierunku tak południowego wschodu. Będziemy to oczywiście śledzić, a teraz jeszcze krótko o tym, co na termometrach. 19 stopni obecnie w Nysie, 20 w Kędzierzynie-Koźlu, w Strzelcach Opolskich, a 21 w Opolu, Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie. Do końca dnia chmury w naszym regionie miejscami ze sobą przyniosą tylko opady deszczu, takie może przelotne, no ale też nie brakuje tych miejsc, gdzie występują burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: I już mamy 5 minut po godzinie 16. Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 19. W tym tygodniu dość festiwalowo. Do tych klimatów festiwalowych będziemy jeszcze wracać. Maciej Dudek, Dawid Drajwa. Kłaniamy się nisko.

0: będzie.
1: Radio Opole. Ciszy nie będzie.
2: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.
2: Po reklamie.

0: Foreign Affair to oczywiście Tina Turner. Twoje Radio Pole od poniedziałku do piątku, od 15 do 19. Teraz patrzę, co na zegarach, 17 minut po godzinie 16, a w kalendarzu 1 czerwca. W Polsce oraz w wielu krajach świata obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tradycja święta w naszym kraju sięga okresu międzywojennego. W II Rzeczpospolitej to ciekawostka, obchodzono święto dziecka, uwaga, 22 września. Było ustanowione z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem. Tego dnia dzieci brały udział w wycieczkach, zabawach, najmłodszym rozdawano słodycze. No, data się zmieniła, ale to chyba się nie zmieniło. Po wojnie nieoficjalnie święto nadal obchodzono do lat 50. XX wieku, ale w roku 1954 Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i to już właśnie tak jest 1 czerwca. Myślę, że nie brakuje takich osób, które kiedyś, jak były dziećmi, to chciały dorosnąć. A jak dorosły, to no właśnie. A jak jest, jak to wygląda dzisiaj? Jak wygląda życie dorosłego w oczach dziecka? Według wielu najmłodszych to tylko praca i obowiązki. A jeśli zabawa, no to tylko ta z dziećmi oczywiście. Z okazji Dnia Dziecka Aneta Łuczkowska zapytała przedszkolaki o to, czym jest dorosłość.
1: Chciałabyś być dorosła, czy chcesz być zawsze dzieckiem?
2: Zawsze dzieckiem.
1: Dlaczego?
2: Bo lubię przedszkole.
1: A co jest fajnego w byciu dzieckiem?
2: Być dzieckiem i zostawać od rodziców pieniądze.
1: A chciałabyś pójść do pracy? Dlaczego?
2: Bo wtedy bym musiała ciężko pracować i mnie bolało wszystko.
1: A życie dorosłych jest wesołe czy smutne?
2: Wesołe, bo mogą się to dać dzieci.
1: Chciałbyś być dorosły?
3: Tak.
1: Kiedy?
3: Za kilka tygodni.
1: A wiesz, że do pracy wtedy będziesz musiał pójść?
3: Ja bym sobie kupił pracę, na przykład kino.
0: O, kino, świetna praca, takie kino, ale tam mi się podobało to być dzieckiem i dostawać pieniądze od dorosłych, od rodziców. No ja myślę, że niektórzy nawet po osiągnięciu pełnoletności, albo nawet jeszcze w kolejnych latach, no tak to wygląda. No ale to jest temat na zupełnie inny czas i na pewno nie to święto, które dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Dziecka, przypomnijmy, on został ustanowiony, by przypominać dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być przestrzegane na całym świecie. Teraz także przypomina, by poświęcać dzieciom nasz czas i uwagę. I to nie tylko od święta, nie tylko 1 czerwca.
4: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

utrudnienie na drodze, zadzwoń. 774-541-541.

0: O tym, że dzieje się w Amfiteatrze Opolskim, no to o tym ciągle wam przypominamy, ale dzieje się też na ulicach naszego regionu. Co konkretnie i gdzie, o tym wie Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, a zaczynamy od świeżej informacji na drodze krajowej numer 94 na odcinku Opole Strzelce Opolskiej w miejscowości Nakło. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, choć jak tak teraz spoglądam, to raczej już pewne udogodnienia dla kierowców są niewielkie, ale jednak. Na miejscu pracują służby ratownicze i prowadzone są działania ratunkowe. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze mniej więcej godzinę. Te informacje potwierdziła nam Państwowa Straż Pożarna. Natomiast jeżeli chodzi o korki w tej chwili w Opolu, to cały czas w tych stałych punktach, czyli inne są Sołżyckie w obu kierunkach, czyli Bohaterów, Monte Cassino, Piastowska na Zaodrze. No i w szczególności tutaj zwracam uwagę na Budowlanych w kierunku centrum. Tu najgorzej w tej chwili.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: We wtorek rozpoczną się targi książki nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród gości są Anna Seniuk, Jacek Cygan, Krzysztof Zanussi czy Marek Gaworski. Będą też wystawcy z całej Polski. Targi ruszają jutro o godzinie 10 na Kozielskim Rynku i potrwają do wieczora, a Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie to rewolucja nie tylko dla klientów, ale też dla właścicieli i pracowników sklepów całodobowych. W stolicy Polski od dziś od 22 do 6 rano obowiązuje nocna prohibicja. Za złamanie nowych przepisów grożą surowe kary. Ograniczenia nie obejmują lokali gastronomicznych.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła Radiu Kraków wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, która decyzją premiera została mianowana komisarzem w regionie. Aleksander Miszalski stracił funkcję szefa małopolskiej koalicji po tym, jak tydzień temu został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w referendum.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zaczynamy od dobrych informacji związanych z tym, co pokazują nam radary. Te burzowe chmury opuszczają już nasz region i niewiele wskazuje na to, by miały tworzyć się nowe komórki burzowe. Oby. Co do temperatur, to obecnie ile mamy na termometrach? 20 stopni w Kędzierzynie-Koźlu, w Strzelcach Opolskich i w Nysie, 21 w Namysłowie, w Brzegu, w Kluczborku i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mówię o tych burzowych chmurach, natomiast jeśli chodzi o te, które mogą przynosić ze sobą opady deszczu, raczej takie przelotne opady deszczu, to do końca dnia niewykluczone. Na zegarach już 16:32. Słuchacie Radio Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole i Opole. Właśnie to jest stolica polskiej piosenki. Żyje już festiwalem, a my ponownie łączymy się z Adamem Wołkiem, który jest w opolskim amfiteatrze i śledzi to, co dzieje się w ramach prób do tegorocznego festiwalu. Przypomnijmy dziś próby z którym dniem, z którym koncertem związane.
2: No przede wszystkim chodzi o koncert Autobiografia, czyli można powiedzieć taki muzyczny, wspaniały benefis Bogdana Olewicza. Bogdan Olewicz w tym roku będzie obchodził swoje 80. urodziny, a urodził się 28 czerwca 1946 roku w Bytomiu. W 2022 roku na Alei Gwiazd tutaj w Opolu odsłonił swoją gwiazdę, a wiemy, że jest to człowiek, bez którego połowy, no może przesadziłem, ale sporej części polskiej muzyki by nie było. A właśnie rozpoczyna się kolejna próba na amfiteatrze. Przed chwilą próbował Kuba Badach. Pięknie zaśpiewał swoją piosenkę. Dzieje się tu naprawdę całkiem sporo. Zaczynają zjeżdżać się gwiazdy. Przed chwilą minęła nas tutaj nasze studio Natalia Kukulska, która dzisiaj też wyjdzie na scenę, by zaśpiewać w tej próbie. Będzie jeszcze próba Łukasza Drapały, Macieja Balcara, dobrze znanego nam choćby z zespołu Dżem. Kuba Badach jeszcze raz zaśpiewa. Będzie Natalia Kukulska, będzie Olga Szomańska, będzie Janusz Radek. Także Opole dzisiaj, przynajmniej ta część miasta, może nie zasnąć. Natomiast pojawił się także Marek Sierocki, który dał się zaprosić i za godzinę pojawi się na antenie Radia Opole. Natomiast muszę powiedzieć Państwu tak. Stary dobry radiowy tekst komentatorów sportowych mówił tak. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo ja już widziałem większą część tej scenografii. Wiadomo, że jak jest widno, to ona jeszcze takiego wielkiego wrażenia nie robi, ale już jest co oglądać. Ta gra świateł będzie naprawdę fantastyczna. W telewizji będzie wyglądać to świetnie, natomiast samo brzmienie instrumentarium orkiestry jest na najwyższym olimpijskim poziomie. I to się chwali, bo słucha się tego naprawdę bardzo dobrze. I mimo, że jest tam bardzo głośno w amfiteatrze na widowni, to jednak to specjalnie nie przeszkadza, bo wiemy, że są takie koncerty, gdzie jak jest za głośno, to robi się kakofonia i ściana dźwięku. Tutaj takiego wrażenia nie odnosimy i brzmi to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze.
1: Adam powiedział, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale jeśli chodzi o słuchaczy Radia Opole, to co nieco przypominamy, możecie zaobserwować, możecie zobaczyć. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.radioopole.pl. Polecamy też profile Radia Opole, no oczywiście w mediach społecznościowych. Adamie, a jak tam gdzieś przechadzasz się między ekipą festiwalową, czy to techniczną, czy wykonawcami, to jakie nastroje? Pytam pod kątem tego deszczu, który dziś już popadał. Postrzegane to jest jako tradycja, czy może są komentarze, że o, nie wiem, właśnie lepiej niech teraz na próbach popada, żeby na koncertach nie padało.
2: A ty myślisz, że na koncertach padać nie będzie, tak?
1: Zakładam.
2: To ja podziwiam twój entuzjazm i podziwiam twój optymizm. Natomiast deszcz i festiwal opolski złączone ze sobą jest jak pierniki z Toruniem i marchewka z groszkiem, taka prawda. I tu, że będzie padać, to praktycznie jest pewne i że padało, to też pewne. Nikt tutaj z tego specjalnie tragedii nie robi. Muzycy robią swoje, technicy robią swoje, wszyscy po prostu są zadowoleni i szczęśliwi.
1: No nie wiem, czy udało ci się zachęcić. W każdym razie kroplą deszczu i Gabriel Fleszar już za chwilę na naszej antenie, a z Adamem Wołkiem ponownie połączymy się za godzinę i wtedy, no mam nadzieję, obiecany też wcześniej Marek Sierocki. Adamie, na razie dziękuję bardzo.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
3: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Szybki rzut oka na to, co dzieje się w Opolu na drogach i tutaj już sytuacja jakby nieco lepsza, choć też cały czas gęsto na ulicy Piastowskiej, Sołżyckiej w kierunku Zaodrza, no i końcóweczka Budowlanych w kierunku centrum też tutaj jeszcze musicie troszkę poczekać. Natomiast przypominam o zdarzeniach, które mieliśmy i mamy cały czas na drogach. Opole Strzelce Opolskie w Nakle konkretnie, tam zdarzenie dwóch samochodów osobowych, dwie osoby zostały ranne. Na drodze wojewódzkiej 423 pomiędzy Krapkowicami a Gogolinem tutaj doszło do nietypowego zdarzenia, o którym więcej będzie w serwisie już za chwilę. No i jeszcze przypominam o jednej ważnej informacji. To ta, że od jutra udostępniona do ruchu zostanie druga nitka wiaduktu Przycup na kierunku Opole Wschód Ozimska.
10: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
11: Kuba Biel dziś pilotował kierowców po drogach naszego regionu. Dziękujemy bardzo. Nie tylko pilotował, ale też zapowiedział serwis. No to proszę bardzo, jest 17.
12: Maja Chwalińska awansuje. Polka zagra w ćwierćfinale rozgrywek French Open. Starostwo Nyskie i policja łączą siły, aby pomóc dzieciom w kryzysie psychicznym. 10 ton cementowej substancji wysypało się na drogę między Gogolinem a Krapkowicami.
10: Wiadomości Radia Opole.
11: Przygotowała je i przedstawi Joanna Matlak.
12: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu 1/8 finału Chwalińska wygrała z francuską Diane Parry 6-3, 6-2. Mecz trwał godzinę i 33 minuty, a ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska.
10: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Pomoc młodzieży w kryzysie emocjonalnym. To cel wspólnej akcji Neskiego Starostwa i tamtejszej policji. W neskich szkołach będą rozdawane zakładki do książek zawierające kontakty do instytucji i numery telefonów zaufania oferujących pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Niestety, nasze statystyki mówią jasno, że młodych ludzi potrzebujących wsparcia jest coraz więcej, powiedział młodszy inspektor Grzegorz Gawłowski, komendant powiatowy Policji w Nysie.
7: Miesiąc maj był miesiącem, gdzie Komenda Powiatowa Policji w Nysie odnotowała znaczny wzrost ilości postępowań przygotowawczych związanych z podjętymi próbami samobójczymi przez osoby małoletnie. Stąd też akcja, która ma na celu wsparcie młodzieży.
13: Oczywiście to nie jest jedyne, co przygotowujemy, bo we wrześniu, kiedy młodzież wróci do szkół, chcemy mieć warsztaty, spotkania nie tylko z młodzieżą, ale także z rodzicami. I ten temat, tak jak inne zagrożenia, obojętnie czy klimatyczne, czy geopolityczne, musi być traktowany poważnie.
12: Dodaje starosta Nyski Daniel Palimonka. Książkowe zakładki z numerami telefonów zaufania otrzymają także uczniowie odbierający świadectwa na koniec roku szkolnego. Niecodziennie zdarza się, by gwałtowne hamowanie zamieniło drogę w plac budowy. Na trasę między Krapkowicami a Gogolinem wysypało się około 10 ton cementowej substancji z samochodu ciężarowego. Materiał zasypał fragment jezdni i chodnika, a przejeżdżająca w tym czasie rowerzystka trafiła do szpitala. Droga wojewódzka nr 423 jest częściowo zablokowana, a służby pracują nad usunięciem ładunku i przywróceniem przejezdności. A do zdarzenia doszło po godzinie 14 na odcinku między Krapkowicami a Gogolinem. To w rejonie stacji paliw i dwóch rond prowadzących w kierunku Gogolina. O szczegółach zdarzenia mówi młodsza aspirant Sonia Sowa z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
14: Na miejscu doszło do zdarzenia przy przejściu dla pieszych. Kobieta chciała przejść przez pasy, dlatego kierowca samochodu osobowego zatrzymał się, aby ustąpić jej pierwszeństwa. Jadąca za nim ciężarówka przewożąca sypki cement musiała gwałtownie hamować. W wyniku tego ładunek wysypał się na jezdnię. Obecnie droga jest zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
12: Rowerzystka wymagała pomocy medycznej. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł ją do szpitala na dalsze badania i obserwacje. Utrudnienia na wojewódzkiej 423 mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
10: To są wiadomości Radio Opole.
12: To sytuacja, której trudno było uniknąć. Tak, zatrzymanie w ubiegłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej komentuje jej prezes. Adam Leszkiewicz powiedział dziennikarce Polskiego Radia, że spółka współpracuje ze służbami przy wyjaśnianiu tej sprawy i że jest objęta ochroną antywywiadowczą.
15: Pytanie o zaskoczenie jest pytaniem i trudnym i łatwym, bo z jednej strony można się było tego spodziewać i cały czas oczywiście realizujemy pewne procedury chroniące czy minimalizujące ryzyka w tym zakresie, ale pewnie się nigdy nie da na 100% takich ryzyk wyeliminować, więc to tylko nas motywuje do tego, żeby w jeszcze większym stopniu sprawować kontrolę, nadzór nad działalnością naszej grupy, naszej spółki i naszych pracowników.
12: Zatrzymany w ubiegłym tygodniu mężczyzna pracował w zakładach w Skarżysku Kamiennej, przebywa teraz w areszcie tymczasowym, a za szpiegostwo na rzecz obcego państwa grozi mu nawet dożywocie. Ja za dziś dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Daniel Klimczak.
10: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
11: Pogoda. Chmury w naszym regionie, one będą nam towarzyszyć do końca dnia. Miejscami mogą jeszcze przelotne opady deszczu przynosić. Miejmy nadzieję, że nowe komórki burzowe nie będą się tworzyć, bo to, co miało zagrzmieć, no to już w naszym regionie chyba minęło. Poszło dalej w kierunku województwa śląskiego. Co do temperatur, to czego możemy obecnie oczekiwać na termometrach? Powyżej 20 jeszcze w Opolu, 21. Podobna temperatura w Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie, 20 na termometrach w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu, a 19 w Strzelcach Opolskich. W nocy co będzie? W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, zapowiadają meteorolodzy, i zanikające przelotne opady deszczu. To powinna być taka w miarę spokojna noc, bez obawy o zjawiska burzowe. Tej wersji się trzymajmy.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Jeśli chodzi o temperatury, które w nocy nam mają towarzyszyć, to tak przedział od 9 do 11 stopni Celsjusza. Jeszcze jedna istotna informacja, szczególnie dla kierowców. Mgły mogą w nocy się tworzyć. Lokalnie mgły mogą ograniczać widoczność do 400 metrów. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem, a na antenie Aerosmith.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
16: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
13: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym programie, w naszym studiu teraz pojawił się komornik, ale chyba nie będzie żadnych egzekucji i tym podobnych, bo spotykamy się, żeby porozmawiać i przybliżyć to, w jaki sposób dzisiaj komornik funkcjonuje, na czym polega praca i tak dalej, i tak dalej. W studiu witam pana Pawła Borkowskiego, komornik sądowy. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora oraz słuchaczy.
1: Panie Pawle, powiedzmy może na samym początku wyjaśnijmy, gdyby ktoś jeszcze nie kojarzył, nigdy nie miał styczności, czego oczywiście wielu osobom życzymy, kim jest komornik, na czym polega praca, jaka jest rola komornika?
2: W skrócie, komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, wykonującym orzeczenia egzekucyjne sądów oraz inne czynności egzekucyjne zlecone w odrębnych ustawach. To tak w wielkim skrócie to, co jest zapisane w ustawie o komornikach sądowych.
1: Czynności egzekucyjne to może tak groźnie brzmi. Co to są te czynności egzekucyjne? Czego dotyczą?
2: Czynności egzekucyjne są to czynności polegające na wyegzekwowaniu, wprowadzeniu w życie tego, co sąd zasądził w postanowieniu, wyroku, nakazie, no w nasze realia, tak? Bo w innym przypadku taki wyrok zasądzający daną kwotę, no byłby tylko kartką papieru, którą moglibyśmy powiesić w ramce, a dzięki temu, że jest komornik i dwie strony, które mają zobowiązania między sobą, jedna z tych stron nie zwraca długu, w takiej sytuacji może zwrócić się do komornika o pomoc. Bo komornik, mimo tego, że tak strasznie czasami to brzmi, tak, i obraz jest troszeczkę inny w mediach i w społeczeństwie komornika, to komornik jednak pomaga. I to pomaga zarówno wierzycielowi odzyskać swoje długi, ale także dłużnikowi przejść przez proces oddania tych należności.
1: Choć może nie jedna osoba się uśmiechnęła teraz, jak usłyszała, że komornik pomaga dłużnikowi, ale to naświetlmy, jak to tak wygląda, bo no jest przykładowo osoba, która pożyczyła pieniądze od innej osoby, no i tych pieniędzy nie zwraca. No to ta osoba idzie z kolei do sądu i mówi, że no nie chce mi oddać pieniędzy, proszę tutaj o jakiś wyrok, nie? No i w sądzie jest sprawa, ja to tak bardzo obrazowo i skrótowo mówię, jest sprawa, sąd zasądza, że pieniądze trzeba oddać, no ale wiadomo, że on tak nie wyciągnie i wtedy trafia do komornika, tak?
2: Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze przed samą sytuacją, w której trafi taki tytuł egzekucyjny, czyli sam nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie, sąd dodatkowo nadaje klauzulę wykonalności. Są to takie dwa niezbędne elementy do tego, żeby dane postanowienie, wyrok, tytuł egzekucyjny, tak to w skrócie nazwijmy, mógł trafić do komornika, stając się tytułem wykonawczym, czyli coś, co można dopiero wykonać. Na tej klauzuli są określone strony, kto jest wierzycielem, czyli ta osoba, która żąda zapłaty, oraz kto jest dłużnikiem, czyli od kogo należy ściągnąć daną kwotę. Kierując wniosek egzekucyjny wraz z takim tytułem, no rozpoczyna się cała procedura, wszczęcie egzekucji i wtedy ja jako komornik, organ egzekucyjny, no dokonuję już pierwszych czynności.
1: No a o jakie czynności chodzi? No to o tym może więcej powiemy za chwilę, kiedy powrócimy do rozmowy z komornikiem Pawłem Borkowskim. Zostańcie z nami.

0: Twoje Radio Polejce w naszym programie. Na pewno jeszcze do godziny 18 zajrzymy do Amfiteatru Opolskiego. Tam, przypomnę, trwają próby przed kolejnym Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Ale teraz powracamy do rozmowy z Pawłem Borkowskim, komornikiem sądowym, który przybliża nam to, jak wygląda praca komornika. Co może, czego nie powinien. Wiele informacji w to poniedziałkowe popołudnie dziś się pojawia, ale też będzie się pojawiać w kolejnych tygodniach w czerwcu. Zakończyliśmy przed chwilą na tym, jakie czynności są podejmowane przez komornika, jak już jest klauzula wykonalności, to rozpoczyna się procedura egzekucyjna. Jakie czynności są wykonywane?
1: W zależności od rodzaju sprawy, tak? Bo tych spraw, mimo tego, że 90% będą to świadczenia pieniężne, to także komornik wykonuje czynności egzekucyjne dotyczące niepieniężnych rzeczy. Wydania ruchomości, nieruchomości, spisy inwentarza, doręczenia korespondencji, więc ten wachlarz jest dość szeroki, oczywiście określony w przepisach.
0: Ale większość to związane jest
1: 90%.
0: Z pieniędzmi. A czy jest taka opcja, bo no tutaj mówimy o tych wyrokach sądu, ale no, jeśli jest dłużnik, jeśli jest wierzyciel, między nimi jest jakaś umowa, na przykład wszystko było spisane wcześniej, jest umowa pożyczki, wiadomo, że ten nie zwraca i mówi, że nie zwraca, no potwierdza, że nie zwraca. Wierzyciel chce te pieniądze odzyskać, no to on nie może przyjść od razu do komornika i powiedzieć, no proszę mi to załatwić z tym gościem, bo on mi tutaj zalewa trochę.
1: Nie, niestety nie może, a może nawet na szczęście, bo ta procedura jest jednak procedurą sądową i na każdym z tych etapów jest tutaj nadzór sądu, czyli komornik nie realizuje jakichś prywatnych zleceń, nie odzyskuje tych długów jak firma windykacyjna, można by to tak w skrócie nazwać. Wszystko, co ja wykonuję, co wykonują moje koleżanki i koledzy, musimy robić w majestacie prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli najpierw musi być wyrok sądu, jakieś postanowienie, tytuł wykonawczy i dopiero na podstawie takiego tytułu i wniosku egzekucyjnego dopiero może działać komornik.
0: Powiedzieliśmy o tych pieniądzach, że 90% to dotyczy pieniędzy, tam jest mniejszy zdecydowanie procent innych spraw. A skąd biorą się te sprawy u komornika? Jaka jest główna przyczyna? Co to są? Czy to są, nie wiem, jakieś tam kredyty wzięte, czy pożyczki w firmach pożyczkowych, czy to są jakieś indywidualne rozmowy, umowy podpisane między późniejszym dłużnikiem a wierzycielem, czy to są, nie wiem, zakupy sprzętów różnych na raty? Co jest najczęściej przyczyną kłopotów dłużników?
1: To na wstępie należy rozróżnić, że jako komornicy prowadzimy jakby cztery typy spraw. Jednym z typów, tutaj akurat nie będzie w kolejności może alfabetycznej, ale to są sprawy alimentacyjne. I sprawy alimentacyjne trafiają do komornika na zasadzie wierzyciel z ulicy, tak, przychodzi, widząc po spisie komorników albo po siedzibie właściwości miejscowej komornika i składa taki wniosek, tak? Kolejnym typem spraw to są sprawy grzywien i kar sądowych, które są zlecane przez sąd rejonowy, który jest wierzycielem jako skarb państwa, żeby odzyskać taką grzywnę, która nie została zapłacona. I mamy jeszcze dwie kategorie. Jedna kategoria to są sprawy gospodarcze. One są osobno rejestrowane. Są to sprawy pochodzące od sądów gospodarczych i zazwyczaj to są podmioty typu firmy, spółki. I ostatnią, najszerszą kategorią to są po prostu sprawy cywilne.
0: I tą ostatnią, najszerszą kategorią szerzej zajmiemy się i więcej o niej powiemy w naszym kolejnym spotkaniu.

za tydzień, kiedy to powrócimy do rozmowy z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim, który przybliża nam to, jak praca komornika dziś wygląda.

0: Twoje Radio Pole, na zegarze minęła już 17.30, a to oczywiście czas na pierwsze dziś spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Od jakiegoś czasu, pewnie Państwo zauważyli, eksploruję temat słów, które wychodzą z użycia albo są używane w zmienionym znaczeniu, i co powoduje pewne niezrozumienie ich istoty. I dzisiaj takie słowo pejoratywny, z którym pewnie nieraz się spotkałaś, należy do grupy wyrazów naukowych i intelektualnych, które z języka specjalistycznego przeniknęły do naszej codziennej polszczyzny. Jeszcze niedawno używano go głównie w językoznawstwie, literaturoznawstwie i filozofii. Dziś natomiast coraz częściej pojawia się w mediach, debatach publicznych, czy nawet w rozmowach codziennych.
3: Zaciekawiłeś mnie, bo zwykle ten wektor jest odwrotny. Raczej nie z nauki i z jakichś takich bardziej wysublimowanych dziedzin, tylko z żargonu więziennego, z gwary uczniowskiej, więc jestem zaintrygowana, o jakie słowo chodzi.
2: W pewnych kontekstach każdy z nas chce wyglądać na mądrzejszego niż nim jest. Użycie takich słów, które przynajmniej formalnie sprawiają wrażenie należących do słownika właśnie naukowego czy jakiegoś takiego bardziej uznanego, no pełni tę funkcję pewnego wyciągania nas wyżej. I bardzo dobrze, słowo pejoratywny pochodzi od łacińskiego czasownika pejorare, oznaczającego pogarszać, czynić gorszym. Jego rdzeń wiąże się z łacińskim przymiotnikiem pejor, gorszy. Do języka polskiego wyraz trafił za pośrednictwem języka francuskiego i terminologii naukowej. Początkowo funkcjonował przede wszystkim właśnie na tych obszarach, no, o których mówiłem, czyli na przykład w językoznawstwie, gdzie służył do opisywania słów lub wyrażeń mających negatywne zabarwienie emocjonalne. Powtórzmy, negatywne zabarwienie emocjonalne, bo to jest klucz do zrozumienia tego słowa. W swoim podstawowym znaczeniu pejoratywny oznacza więc wyrażający negatywną ocenę, mający charakter pogardliwy lub deprecjonujący, nacechowany ujemnie emocjonalnie. Mówi się na przykład: wyraz babsztyl ma charakter pejoratywny. Bez wątpienia. Określenie to zostało użyte pejoratywnie. Zdarza się. Słowo nabrało znaczenia pejoratywnego. No niektóre słowa tak właśnie mają, że z tego znaczenia neutralnego przechodzą w to znaczenie bardzo negatywne. W językoznawstwie przeciwieństwem słowa pejoratywny jest melioratywny. No i z tym słowem nie spotkałem się, przyznaję, ani razu w takiej mowie potocznej. Jakoś taka nierównowaga zapanowała, że przejęliśmy pejoratywny, a te melioratywny...
3: Może dlatego, że z melioracją za bardzo się kojarzy, czyli z wszystkimi nawadniającymi technikami.
2: I co tutaj jest takiego właśnie uszlachetniającego? No odwołanie się do melioracji.
3: Rowy melioracyjne. Rowów. No rzeczywiście, może tutaj te okoliczności sprawiły, że to słowo się nie spodobało, ale tak swoją drogą, popatrz, jak pełnymi garściami czerpaliśmy z łaciny, bo zamiennikiem pejoratywnego jest negatywny. Po prostu zły, natomiast pejoratywny to, no, że jest coś w tym niedobrego, choć niekoniecznie obiektywnie rzecz biorąc.
2: Negatywny, a fuj. Ze wzmocnieniem.
3: No tak, no pamiętajmy, że kierujemy się swoimi subiektywnymi opiniami.
2: Emocje. Jednocześnie jednak popularność tego słowa doprowadziła do licznych błędów językowych. Najczęściej polegają one na używaniu pejoratywnego jako synonimu wszystkiego, co negatywne lub nieprzyjemne. Tymczasem nie każde krytyczne czy nieprzychylne określenie jest pejoratywne. Słowo pejoratywny odnosi się więc przede wszystkim do nacechowania językowego, a nie po prostu do jakiejś negatywnej opinii. Błędne bywają więc zdania w rodzaju: mam pejoratywne odczucia wobec tej sytuacji. Nie, niekoniecznie. To wydarzenie miało pejoratywny wpływ. Film był pejoratywny.
3: No i tutaj jesteśmy znowu w tym samym miejscu, do którego często nawiązujemy, że każde słowo używane za często i w różnych kontekstach po prostu staje się takim niedobrym, monotonnym wytrychem. Bo zamiast niedobry, zły, negatywny, wadliwy, nudny,
2: obraźliwy, pogardliwy,
3: no mamy mnóstwo różnych określeń, które odzwierciedlają nasze uczucia, niechętne wobec czegoś, a trzymamy się tego jednego, który nie w każdym kontekście pasuje.
2: Zdecydowanie nie.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Tegoroczny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej zbliża się wielkimi krokami. W amfiteatrze także reporterzy Radio Opole, również ich goście. Już teraz obiecana rozmowa Adama Wołka z Markiem Sierockim.
2: Panie Marku, fajnie znowu pana widzieć w Opolu. Fajnie znowu powspominać te wielkie polskie przeboje. Natomiast to, co dzieje się tam na scenie, te aranżacje robią naprawdę wielkie wrażenie. Gdyby nie pan Olewicz, to tak po prawdzie sporo tych piosenek nigdy by się nie ukazało. Niektórzy nie mają pojęcia, a śpiewają, że to właśnie on napisał.
3: Właśnie są tacy artyści drugiego planu, którzy nie pchają się na scenę, tylko w zaciszu domowym tworzą hity, które przeszły do historii. Bogdan do takich ludzi należy, jest niezwykle skromny. Ja podziwiam jego energię. On za niecałe 2 tygodnie kończy 80 lat. Kiedy pracowaliśmy nad tym koncertem od paru ładnych miesięcy, bo pomysł to już był w roku ubiegłym, jesienią, Bogdan się zgodził. Wspólnie z Marcinem Kołaczkowskim, który jest reżyserem, we trzech sporo godzin spędziliśmy nad programem tego koncertu i nie ukrywam, momentami była ta dyskusja dosyć burzliwa, ale taka twórcza, bardzo fajna. Ja podziwiam energię Bogdana, naprawdę to jest fantastycznie skromny człowiek. Poznałem wielu takich wielkich twórców, czy kompozytorów, czy autorów tekstów. Romka Lipko, z którym byłem zaprzyjaźniony. Poznałem Agnieszkę Osiecką. Poznałem bardzo dobrze Jacka Cygana i to Wojtka Czcińskiego, z którym tu pracowałem w Opolu. W zeszłym roku specjalny koncert ku jego pamięci. I to wszystko byli ludzie niezwykle skromni. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, twórca serialowych przebojów. Pamiętam ten festiwal w roku 2002 z okazji 40-lecia telewizji i wtedy był koncert Seriale Polskie Seriale, taki, który przyszedł do historii festiwalu. 90% to były kompozycje Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To wszystko są ludzie skromni, którzy zawsze oddają cześć i chwałę tym ludziom, którzy śpiewali te piosenki, wykonywali, bo mówią, że no, gdyby nie wykonawcy, to nawet najlepszy tekst nie stałby się przebojem. Bogdan jest takim właśnie człowiekiem skromnym, ale też znającym swoją wartość.
2: Panie Marku, a jakby pan miał wymienić swoją ulubioną piosenkę z tekstem beneficjenta, to którą by pan wybrał? Czy jest to taki nawał?
3: Jest bardzo dużo, ale gdybym miał wybrać jedną, jedyną, to Niepokonanie.
1: No to teraz nie może być inaczej, skoro Marek Sierocki o tym utworze wspomniał, to zagrajmy Niepokonanie i perfekt.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
4: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
5: 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
1: Po reklamie.
6: Rozpoczął nam się nowy miesiąc. W kalendarzu pierwszy dzień czerwca to, przypominamy, Dzień Dziecka. Na zegarach już godzina 18.
7: Linia kolejowa z Nysy do Opola przejdzie kolejną modernizację.
8: Zyskamy większą ilość pociągów, które będą mogły się na tej trasie pojawić.
7: Rząd zapowiada dalsze dopłaty do leczenia in vitro, a wcześniejsi emeryci i renciści mogą od dziś dorabiać więcej.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
7: Dzień dobry, zaczynamy od informacji dla kierowców jadących przez Głogówek. Na ulicy Dworcowej zderzyły się dwa samochody. Jak podaje dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, w zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale na miejscu pracują służby, przez co możecie spodziewać się utrudnień. Wolniej pojedziecie także autostradą A4 w kierunku Zgorzelca w okolicy węzła Legnica. Na 95. kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy z Niemcami. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to co najmniej 2 godziny.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
7: Około 55 milionów złotych będzie kosztował modernizacja linii kolejowej Opole-Nysa. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie przepustowości przez wydłużenie torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach, a także odbudowę Mijanki w Kubicach, mówi dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski.
8: Wydłużamy tory w stacjach Łambinowice i Komprachcice do 750 metrów po to, żeby pociąg towarowy mógł się zatrzymać i wykrzyżować z pociągiem pasażerskim. I również w Mijance Kubice taka możliwość będzie. Uzyskamy większą ilość pociągów, które będą mogły się na tej trasie pojawić.
7: Członek zarządu województwa Robert Węgrzyn ocenia tę modernizację jako bardzo istotną.
9: Pod kątem planowanych przyszłych połączeń, dlatego że trzecia Mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych i niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 km.
7: Po zakończeniu pracy podróż między Opolem a Nysą skróci się o kilka minut.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Generał Ireneusz Nowak będzie nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Prezydent RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych, podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, napisał szef BBN-u Bartosz Grodecki w mediach społecznościowych. Dotychczas funkcję tę pełnił generał Maciej Klisz. Uroczystość wręczenia aktu mianowania nowemu dowódcy odbędzie się jutro w Pałacu Prezydenckim. A rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia programu. Dzięki wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei objętych tym programem jest obecnie około 40 tysięcy par. Informacje w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
10: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
11: Kiedy rodzicielstwo nie jest tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
10: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
12: Tak, tak, jeszcze raz tak. Mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci.
13: Na to po prostu trzeba być gotowym.
10: Szacuje się, że w Polsce jest około 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością.
0: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
7: Wcześniejsi emeryci i renciści mogą od dziś dorabiać więcej bez ryzyka obniżenia świadczeń. Nowy limit ustalono na poziomie 6694 zł brutto miesięcznie, a to o 255 zł więcej niż dotychczas, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
14: Z kolei drugi limit na najbliższe miesiące to 12431 zł i 80 groszy brutto miesięcznie. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ZUS będzie mógł zawiesić wypłatę emerytury lub renty.
7: Co ważne, limity te nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: Prawie 4 minuty po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
15: Katarzyna Zawadzka, amfiteatr w Opolu wypełnili artyści. Dziś od rana przygotowują się do sobotniego koncertu pod tytułem Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza. Będzie to widowisko poświęcone wybitnemu autorowi tekstów piosenek z okazji 80. urodzin. Artysta zapisał się stworzeniem takich hitów jak Autobiografia, Wielka Miłość, Jesteś lekiem na całe zło czy Nie płacz Ewka. W tym koncercie udział wezmą m.in. Natalia Kukulska, Kuba Badach, Mieczysław Szcześniak, Alicja Szemplińska czy Urszula. Koncert rozpocznie się w sobotę o godzinie 20. Po tym widowisku zaś zaplanowano 25-lecie kabaretu Neonówka. Dzisiejsze próby do tego wydarzenia startują w amfiteatrze o godzinie 19. Radio Opole jest partnerem festiwalu. Jutro startują targi książki nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród gości w tym roku są Anna Seniuk, Jacek Cygan, Krzysztof Zanussi, Marek Gaworski, Katarzyna Keller, Sabina Waszut. Jak co roku zaplanowano również akcję Płynne czytanie. Jej bohaterką jest tym razem ceniona aktorka profesor Anna Seniuk. Wejściówki na rejs rozeszły się błyskawicznie, ale artystka ma także pojawić się na Kozielskim Rynku o godzinie 15.30. Jutrzejsze targi książki nad Odrą rozpoczną się na Kozielskim Rynku o godzinie 10.00, potrwają do wieczora. Radio Opole jest patronem medialnym. W Opolu trwa festiwal Wspólne Centrum organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej. Jutro zaplanowano spacer z architekturą reklamowany jako Poznaj dziury w mieście. Poprowadzi go Anna Szczegielniak. Początek o godzinie 18 przy ulicy Łangowskiego 6 w Opolu. To już jutro.
0: Pogoda.
6: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a chwilami może nawet trochę promieni słońca do nas miejscami w regionie docierać. Przykładem może być choćby teraz centrum Opola. Ale przelotne opady deszczu niewykluczone. Co na termometrach? 21 stopni w Opolu, w Brzegu i w Namysłowie, 20 w Nysie, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu, a 19 na termometrach w Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i ewentualnie zanikają przelotne opady deszczu, na termometrach w nocy od 9 do 11 stopni i miejscami mgły ograniczające widoczność do 400 metrów. Co jutro? Jutro temperatura od 23 do 25 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, prognozują meteorolodzy. Po południu przejściowo wzrastające do dużego i możliwe wtedy też przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: To jest twoje Radio Opole. Maciej Dudek wciąż za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, na antenie Dawid.

0: Reklama.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Shakira i Daj. No i za chwilę też będzie o tych, którzy no czasem dzwonią i też mówią daj. Ale po kolei, powoli będziemy wchodzić w godziny wieczorne, stąd też odpowiednia to pora na informacje i ostrzeżenie właśnie, które za chwilę przekażę. Często ostrzegamy przed oszustami, mówimy o nowych metodach przez nich stosowanych i niby wszystko jasne, niby wszystko oczywiste. Wiele osób mówi, pewnie ja bym się na to nie złapał. Proszę jednak pamiętać, że oszuści na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku i wielu, wielu innych, oni są mistrzami manipulacji. Stąd też takie przestrogi, które co jakiś czas wam przekazujemy i okazuje się, że pora dnia ma tu znaczenie. Oszuści działający metodą na wnuczka dzwonią do ofiar późnym wieczorem. Policja ostrzega o modyfikacji znanego sposobu naciągania seniorów i apeluje, by porozmawiać ze swoimi bliskimi i uczulić ich, by nie przekazywali pieniędzy obcym. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
2: Oszuści dzwonią teraz późnym wieczorem. Ofierze wmawiają, że krewny brał udział w wypadku i natychmiast potrzebuje pieniędzy, po które ma się zgłosić rzekomy policjant. Jak mówi aspirant Paweł Pankał, przestępcy chcą wykorzystać moment, gdy seniorzy są zmęczeni i senni.
3: To działanie mające na celu przede wszystkim wzmocnić psychologiczny efekt stresu i dezorientacji.
2: Policja apeluje, by porozmawiać z seniorami w rodzinie i przypomnieć im, by zawsze weryfikowali, z kim rozmawiają, powinni się w tym celu rozłączyć i zadzwonić do osoby, z którą przed chwilą rzekomo rozmawiały.
3: Bardzo ważną sprawą jest również to, aby nie zgadywać personaliów osoby, która do nas dzwoni i stanowczo żądać przedstawienia się rozmówcy. Oszuści bardzo często podszywają się pod dane personalne osób, które wcześniej zostały im wyjawione przez samych pokrzywdzonych.
1: Czyli jak ktoś zadzwoni i powie dobry wieczór babciu, to ja, to warto zapytać ja, czyli kto? I jak nie trafi w imię, no to wiadomo, że oszust. A nawet jakby się zdarzyło, że trafi w imię któregoś z wnucząt, no to też warto się rozłączyć i do takiej wnuczki czy takiego wnuka oddzwonić. Proszę o tym pamiętać.

0: to tutaj było? Przedłużyć lato jeden dzień. No lato jeszcze się nie zaczęło, ale taki dzień jak dziś, no to być może niektórzy młodzi chcieliby przedłużyć dziś dzień dziecka. No ale właśnie, sporo ciekawych, takich radosnych informacji z tym związanych nam się dziś pojawiło. I choć każde dziecko dziś powinno mieć szansę na to, by świętować, to nie brakuje takich miejsc na świecie, gdzie zamiast o świętowaniu bardziej myśli się o przetrwaniu. I dotyczy to niestety, dotyczy to też dzieci. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF poinformował, że w ciągu ostatnich 7 dni izraelskie wojsko zabiło w Libanie 15 dzieci, a raniło 60 dwoje. Każdego dnia 11 dzieci w Libanie zostaje zabitych lub rannych.
1: Dla nas te liczby są porażające, mówi rzecznik UNICEF Ricardo Pires i podkreśla, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym dzieci muszą być chronione przez cały czas trwania konfliktu. Mimo formalnego zawieszenia broni, walki w Libanie nie tylko nie ustały, ale w ostatnich dniach przybrały na sile. Formalnie Izrael jest w stanie wojny z Hezbollahem, libańską grupą zbrojną wspieraną przez Iran. W praktyce atakuje libańskie cele cywilne, zrównuje z ziemią całe miejscowości na południu kraju, zmusił do ewakuacji ponad 1 000 000 ludzi, a większość ofiar działań wojennych to cywile. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Według statystyk libańskiego Ministerstwa Zdrowia od 2 marca zginęło w Libanie prawie 3400 osób, a rannych jest już ponad 10 tysięcy. Tylko od czasu zawieszenia broni, 17 kwietnia, izraelska armia zabiła 55 dzieci, a raniła 212. To jest

0: Twoje Radio Opole.
1: No i przed nami festiwal, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który jest określany jako takie międzypokoleniowe spotkanie muzyków i podróż przez różne style i gatunki muzyki polskiej. 63. zaznaczmy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki od 4 do 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia wielbiciele muzyki będą mogli posłuchać młodych, debiutujących artystów, jak i gwiazd polskiej sceny. Tegoroczny festiwal rozpocznie koncert debiutów. Jednym z jego uczestników będzie Jaco Brango, który wykona utwór Inaczej nie umiem. Artysta podkreśla, że występ na scenie w Opolu to niezwykle ważne wydarzenie w jego karierze.
2: Mam świadomość, że właśnie wiele fantastycznie zostało wypromowanych piosenek przez ten festiwal. No a ja się cieszę, że będę mógł swój komunikat, swoją piosenkę wyrazić właśnie w tym amfiteatrze legendarnym. I akurat tak się składa, że ta piosenka jest dla mnie ultra ważna. To jest numer otwierający moją płytę. Jest to rock'n'rollowa piosenka. No i jest to piosenka, która traktuje przede wszystkim o tym, że w każdym z nas drzemie ogromna siła i mamy wielki wpływ na to, co się wokół nas dzieje.
1: Podczas tegorocznego festiwalu wystąpi m.in. zespół Kombi.
3: Grzegorz Skawiński, Waldek Tkaczyk, Kombi. Opolu graliśmy już, zaryzykuję, kilkadziesiąt razy, ale ten rok jest bardzo szczególny, bo właśnie obchodzimy 50-lecie naszej współpracy we dwóch. Zagramy jedne z swoich największych przebojów. Myślę, że utwory, które większość publiczności opolskiej zna. Nawet jestem pewien, że zna.
1: No zna i pewnie będzie śpiewać, jak choćby na przykład ten utwór, który już w tle nam powoli tutaj wybrzmiewa. A dodajmy, że w tym roku na scenie opolskiego festiwalu zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Dżem, Majka Jeżowska, Renata Przemyk, Lady Punk. Koncertów będzie można oczywiście wysłuchać w Radiu Opole. Proszę o tym pamiętać. A teraz już zostawiam Was z formacją Kombi.

0: Twoje Radio Opole.
1: Krótko o tym, co przed nami. O 19:00 wiadomości, po nich audiokracja i Tomek Wojtyłko, a po 20:00 zmieni go Mariusz Majeran, który zaprosi na audycję Więcej Kultury. W programie nie zabraknie akcentów festiwalowych. O swoim występie opowie Łukasz Zagrobelny, ale w programie też Maciej Orłoś. A po 21:00 Katarzyna Zawadzka i w jej wieczornym programie o wzorcach wyniesionych z domu rodzinnego, wzorcach rodziców. To głęboko zakorzenione schematy zachowań, emocji i przekonań, które przenosimy w dorosłość. Często powielamy je nieświadomie, zarówno w relacjach na przykład z partnerami, jak i w wychowaniu własnych dzieci. Jeśli są dobre, no to świetnie. A jeśli szkodliwe, no to warto je zmieniać. Jak to robić, to wyjaśni gość Katarzyny Zawadzkiej, psycholog Magdalena Król. Maciej Dudek audycję realizuje i on tu jeszcze pozostaje, a ja dziękuję za uwagę. Udanego wieczoru i dobrej nocy życząc, zapraszam na nasze kolejne spotkanie jutro po 15:00. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Po reklamie.
2: Twoje Radio Opole, za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
3: Są kolejne pieniądze na popowodziową odbudowę regionu.
4: Dzięki szybkim negocjacjom z Komisją Europejską mogliśmy to sfinansować.
3: Rumuńskie władze zapowiadają możliwość wydalenia rosyjskiego ambasadora, a w opolskim amfiteatrze trwają kolejne festiwalowe próby.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Daniel Klimczak.
3: Blisko 100 milionów złotych z unijnej kasy pozyskał powiat Nyski na odbudowę po powodzi. Fundusze otrzymały Nyskie Starostwo, a także gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice i Skoroszyce. Chodzi o zadania, które nie były ujęte w rządowych aplikacjach epopowodziowych, mówi marszałek regionu Szymon Ogłaza.
4: Takie rzeczy jak na przykład świetlice wiejskie, czy obiekty użyteczności publicznej, takie jak fragment Urzędu Miejskiego w Nysie, które nie miały tego finansowania rządowego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sprostać zadaniu i dzięki szybkim negocjacjom z Komisją Europejską to sfinansować w 100%. Największym beneficjentem w ogóle jest gmina Głuchołazy. Tam wartość tych inwestycji przekroczyła 50 milionów złotych.
3: Wśród dofinansowanych inwestycji jest m.in. budowa dróg dojazdowych wraz z rondem przy planowanej budowie nowego szpitala, rozbudowa Nyskiego Starostwa, odbudowa ulic Bohaterów Warszawy, Norwida, Mariackiej i Partyzantów w Nysie, a także budowa przedszkola nr 1 w Głuchołazach czy remonty świetlic w Korzenkwicach, Drogoszowie i Giełczycach.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Żołnierz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oblał benzyną i podpalił młodego mężczyznę. Do zdarzenia doszło wczoraj w powiecie łęczyńskim. Dwóch mężczyzn w wieku 20 kilku lat naprawiało samochód, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: W godzinach wieczornych na tą posesję przyjechał ojciec jednego z tych mężczyzn, który w trakcie sprzeczki z kolegą swojego syna oblał go benzyną, a następnie podpalił. Gdy postronne osoby próbowały udzielić pomocy, utrudnią udzielenie tej pomocy. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, schronił się na jednej z posesji, gdzie został ujęty.
3: Pokrzywdzony trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Z kolei 47-latek został wydalony ze służby i jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury. Motywy jego działania nie są znane. W wiadomościach teraz zagranica. Prezydent Rumunii Nicuś Ordan nie wyklucza wydalenia rosyjskiego ambasadora z Bukaresztu, jeśli dojdzie do kolejnych incydentów z udziałem dronów naruszających rumuńską przestrzeń powietrzną. W wywiadzie dla BBC podkreślił, że Rumunia dysponuje jeszcze szeregiem środków dyplomatycznych wobec Moskwy, a wydalenie ambasadora byłoby jednym z nich. Prezydent podkreślił jednocześnie, że nie uważa incydentu sprzed kilku dni za celowy atak na Rumunię. Odrzucił jednak sugestię Kremla, jakoby dron mógł być ukraińskiego pochodzenia.
0: Radio Opole, prosto z amfiteatru.
3: A tam trwają próby do koncertu Autobiografia. To hołd dla Bogdana Olewicza. Jest on autorem tekstów wielu polskich przebojów. Pisał dla Perfektu, Lady Punk, Anny Jantar, Maryli Rodowicz i wielu innych. Gdyby nie on, wielu hitów by nie było, powiedział reżyser koncertu Marcin Kołaczkowski.
6: Jest autorem wielu przebojów i piosenek, które zresztą latami się pojawiały na pewno tutaj na festiwalach w Opolu. Sporo osób nie kojarzy autora, że to akurat on napisał daną piosenkę. Myślę, że naprawdę przekonają się, że jest dawcą wielu hiciorów.
3: Koncert Autobiografia już w sobotę. Zagrają w nim m.in. Perfekt, Doda, Urszula, Mietek Szcześniak i Maciej Balcar. W wiadomościach teraz stolica Dolnego Śląska. Tam rozpoczął się dziś sezon na miejskie kąpieliska. Od dziś mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z Morskiego Oka oraz glinianek. Choć pogoda nie sprzyjała, wielu już czeka na słoneczne dni i możliwość wypoczynku nad wodą.
7: Idealne, tak właśnie na upał. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, a można się poczuć jak nad jeziorem.
8: To jest taka zielona oaza w centrum miasta.
9: Dobre połączenie autobusami, tramwaje jeżdżą, więc no naprawdę lepiej tak niż, nie wiem, na Zalew Miotkowski albo coś, tak, gdzie to już jest taka wycieczka.
3: Kąpieliska te będą czynne do końca sierpnia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 12 stopni. Przelotne opady deszczu mogą jeszcze w ciągu najbliższych godzin występować, natomiast jutro będzie słonecznie i gorąco, bo możemy spodziewać się nawet 25 stopni. Co do opadów, to cały czas prognozy się zmieniają. Aktualnie możemy spodziewać się, że parasole przydadzą się w środę i piątek.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zaczynamy audiokrację z takim okazjonalnym utworem, czyli z Kids, z zespołu MGMT. Mam nadzieję, że takie nawiązanie do Dnia Dziecka nie jest zbyt siermiężne. A nawet jeżeli jest, to piosenka bardzo chwytliwa, bardzo lubiana. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę, bo dzisiaj między innymi spotkanie z nową płytą Paula McCartneya. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: To był oczywiście Paul McCartney i utwór Come Inside, który pochodzi z jego najnowszej studyjnej płyty. Album nazywa się The Boys of Dungeon Lane. No i chciałbym Państwu powiedzieć, że to będzie teraz tak zwana korespondencja własna, że miałem przyjemność wybrać się do Londynu i w studiu Abbey Road zamieniłem z Sir Paulem kilka zdań, co nie jest prawdą, natomiast jeden z najbardziej zasłużonych kompozytorów w historii muzyki rozrywkowej był na tyle szczodry, że porozmawiał z wytwórnią, wytwórnia z kolei pozwoliła wykorzystać fragmenty tej rozmowy, nawet w całości analizę najnowszej płyty Paula McCartneya, który co nieco o poszczególnych utworach opowiedział i wydaje mi się, że warto tych opowieści posłuchać. Zaczęliśmy od utworu Come Inside i jak twierdzi Sir Paul, to jest rockowa piosenka o miłości.
1: Yeah, so this one's like a rocker love song and pretty straightforward.
0: Całkiem prosta. Ale ktoś wiele lat temu powiedział mi o czymś, co nazywa się tercją pikardyjską. Jeśli jesteś badaczem klasyki, to to znasz, bo to klasyczna rzecz. Ja tego nie znałem. Oznacza to, że kiedy jesteś w molowej tonacji, to kończysz w durowej.
1: Hopefulness. So I was talking
0: rozmawiałem
1: about
0: o tym z Andrew. Tercja pikardyjska na koniec. Andrew to rzecz jasna Andrew Watt, producent najnowszej płyty Paula McCartneya. Jeżeli chodzi o utwory, które się dzisiaj pojawią, to gdzieś tam jeszcze zostaniemy przy singlach. Ten zestaw trochę powiększymy. Na pewno do nowej płyty Paula McCartneya będziemy wracać, natomiast dzisiaj utwory, które już w przeważającej części zdążyły w eterze się pojawić, które już się trochę osłuchały, no ale wybór singli nie był przypadkowy. Trudno, mając na płycie duet z kolegą z Beatlesów, czyli z Ringo Starrem, go promocyjnie nie wykorzystać. I patrząc nawet po tym, ile poszczególne opowieści o utworach trwały, wydaje mi się, że Home to Us to dla Sir Paula jeden z takich no, ważniejszych utworów na płycie. No i oczywiście też zdradził kulisy jego powstawania.
1: It's just basically a love song. There's no big story to it. We did it in the studio.
0: To po prostu miłosna piosenka. Nie stoi za nią wielka opowieść. Nagraliśmy ją w studiu. Podobnie jak z kilkoma rzeczami, które nagraliśmy w Sussex. Zabraliśmy ją do Andrew. Powiedziałem mu, masz być tym popowym producentem. Robimy te nagrania i one nie brzmią dla mnie jak pop. Zrób z tego pop. Dawaj. Pierwsze, co zrobił, to zbluzgał realizatora. Także to jest pop. Troszeczkę Państwa zaskoczyłem, dlatego że o utworze Home to Us posłuchamy sobie za chwilę, ale wcześniej na antenie radia Opole utwór, o którym Paul McCartney opowiedział, czyli Ripples in a Pond. Ciekawe, bo patrzyłem na recenzje, czytałem je, sprawdzałem, jaki jest odbiór płyty wśród fanów i o dziwo Ripples in a Pond gdzieś tam jest numerem, który nie wszystkim się podoba. Niektórzy zarzucają mu, że jest taki za prosty, za pozytywny. Mnie się z kolei wydaje, że jest bardzo chwytliwy. Zresztą proszę posłuchać.

0: To był Paul McCartney i jego nowa płyta i utwór Home to Us, gdzie towarzyszy mu Ringo Starr, rzecz jasna, kolega z The Beatles, no i Sir Paul co nieco o tej współpracy opowiedział. Kiedy zacząłem pracować z Andrew, nie pracowaliśmy przez pełny miesiąc. Pracowaliśmy kilka dni, później musiałem zrobić coś innego. Rozmawiałem z Ringo i powiedziałem, jest taki gość. Ring wpadł do studia i trochę bębnił dla Andy'ego i go z tym zostawił. Kiedy następnym razem spotkałem Ringo, spytał, on nic z tym nie zrobił? A czego się spodziewałeś? No wiesz, piosenki. To była jego koncepcja. Trochę pobębnisz i w jaki sposób pojawi się piosenka. W trakcie nagrań spytałem Andrew, co z tymi partiami Ringo? Nie słyszałem ich. Wyciągnął je, zaczęliśmy ich słuchać. Powiedziałem, że powinniśmy zrobić z tego utwór i wysłać go Ringo. Więc całość została stworzona z myślą o Ringo. Opowiadam o tym, skąd się wywodzimy. To dotyczy wielu osób. Jest coś znikąd i siebie budujesz. Ringo w Beatlesach pochodził z największej nędzy. John był najlepiej usytuowany, a my z George'em byliśmy gdzieś po środku. Pochodziliśmy ze Speak. A Ringo był z Mingle. Był przyzwyczajony do tego, że ktoś go mógł skroić, kiedy wracał do domu, bo pracował i musiał uważać na kolesi za rogiem. O tym mówiłem. Mimo że to było szalone, to był nasz dom. Stworzyłem piosenkę wokół tej myśli. Kiedy ja zaśpiewałem całość i Ringo zaśpiewał całość, mieliśmy duet. Wzięliśmy mój pierwszy wers i jego drugi wers. Zrobiliśmy z tego duet. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, więc to było świetne dla mnie. Nagle mam duet z Ringo. Chcieliśmy później nagrać jakieś chórki. Chcieliśmy żeńskie głosy. Chrissy Hines zgodziła się to zrobić i Charlene z Texas. Kumplują się. Wpadły i nagrały żeńskie chórki.
1: Home to Us.
0: No i równie nostalgicznym utworem na płycie jest Days We Left Behind. Sir Paul przyznaje, że tutaj też bardzo mocną rolę, ważną odgrywały wspomnienia. To dla mnie bardzo wspominkowa piosenka. Wczoraj udzielałem wywiadu i stwierdziłem, że autorzy piosenek i ogólnie autorzy, z czego możesz innego czerpać niż z przeszłości?

białej klasy robotniczej. Dopiero jak spoglądasz wstecz, myślisz sobie, nie mieliśmy za dużo. Ale to nie miało znaczenia. Ludzie byli wspaniali. Nie widziałeś tego, że nie miałeś za dużo. Wspominam o Dungeon Lane w piosence. Chłodne dni, które zostawiliśmy za nami. Skoro wywołaliśmy ten nostalgiczny utwór, no to oczywiście posłuchamy go w Audiokracji.

0: Audiokracja.
1: To był Paul McCartney, jego najnowsza płyta. Oczywiście katalog Sir Paula jest tak ogromny, że każdy swoje skojarzenia może sobie budować, nawiązania, także nie chcę na siłę ich zawężać, natomiast przyznaję, że utwór, którego słuchaliśmy, czyli Mountain Top, troszeczkę kojarzył mi się z tym, co Paul McCartney robił choćby na płycie Band on the Run, czy prawie 10 lat temu na albumie Egypt Station, gdzie bawił się troszeczkę takimi zwariowanymi, rozbudowanymi formami. A co przyświecało byłem Beatlesowi przy tworzeniu tego utworu? O tym niebawem, dlatego że do opowieści o nowej płycie Paula McCartneya na pewno w audiokracji będziemy wracać. No ale teraz, skoro jesteśmy przy legendach, weteranach, postaciach niezwykle zasłużonych, no to też warto zajrzeć na nasze rodzime podwórko, bo oczywiście Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki stara się wciąż kreować muzykę, kreować wykonawców, pozwalać im wypłynąć na szersze wody, no ale z drugiej strony festiwal to też parada wspomnień, nawiązanie do 60-paroletniej tradycji i do największych legend, które odwiedziły opolski amfiteatr. Mówię o tym nie tylko w kontekście naszej koncentracji na festiwalu opolskim, co jest coraz bardziej słyszalne na antenie, no ale też w kontekście takiej już dość ugruntowanej kilkunastoletniej tradycji. Chodzi tutaj o festiwalowe Radio Pole. Jest to specjalna częstotliwość na 96,5 FM. Można tego radia posłuchać w Opolu, jeżeli chodzi o tradycyjne odbiorniki, ale oczywiście nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, jeżeli chodzi o internet. I bez żadnych przechwałek, no ale są tam takie białe kruki nagrania, których nie da się uświadczyć nigdzie indziej. Nawet mogę Państwu zdradzić taką anegdotę, że jedna z debiutantek sprzed kilkudziesięciu lat, która no nie rozwinęła kariery po festiwalu opolskim, bo życie ją pokierowało na emigrację, tam założyła, tam czyli w Kanadzie, rodzinę, natomiast śpiewała fantastycznie i nie miała pojęcia, że gdzieś istnieje zapis jej utworów. Znalazła, czy jej przyjaciel znalazł w metryczkach na stronie internetowej Radia Opole taką pozycję, znalazł po prostu dowód na to, że fragment koncertu debiuty został odtworzony na antenie Radia Opole i ta pani napisała do mnie z prośbą, czy mógłbym jej ten utwór wysłać i bardzo się wzruszyła, bo po kilkudziesięciu latach te wykonania usłyszała. Przepraszam, że tak mówię anonimowo, ale nie wiem, czy sobie życzy, no bo już dawno osobą publiczną nie jest. Z drugiej strony myślę, żeby się nie obraziła, także niewykluczone, że kiedyś ta anegdota pojawi się na antenie Radia Opole już bez cenzury. Zachęcamy, żeby słuchać Radia Opole na 96,5 FM, nasz specjalny festiwalowy program, bo tam nie dość, że przypominamy kultowe nagrania, to też pojawiają się koncerty w całości. O program festiwalowego Radia Opole dba Agnieszka Kurenda-Schmidt i tę rozpiskę na najbliższe dni, koncerty, które gramy wieczorami o 20:00, można podpatrzeć na naszej stronie internetowej. A propos tego, że w festiwalowym Radia Opole można posłuchać rarytasów, to na przykład jest opcja powrotu do 1971 roku. Wtedy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Czesław Niemen zinterpretował Otisa Reddinga.

brawurowo Czesław Niemen zinterpretował w 1971 roku utwór I've Been Loving You z repertuaru Otisa Reddinga. No i wtedy w ogóle w jego życiu artystycznym było bardzo ciekawie, bo koncert na festiwalu opolskim miał miejsce tuż po wydaniu tak zwanej czerwonej płyty, a tuż przed założeniem zespołu Niemen, czy grupy Niemen, w skład której wchodzili członkowie późniejszego zespołu SBB. To jest ciekawe, dlatego że tych nagrań festiwalowych jest taki ogrom, że trudno czasami to uporządkować faktograficznie. I a propos koncertu Jazzorama, w ramach którego Czesław Niemen wystąpił na festiwalu opolskim w 1971 roku, to był to jak najbardziej festiwalowy koncert podczas 9. odsłony Święta Polskiej Muzyki. Natomiast koncert nie odbył się w amfiteatrze, tylko w hali Gwardii, dlatego że przed chwilką sobie zobaczyłem zdjęcia tak zwanego bootlegu, czy nawet takiego oficjalnego wydawnictwa koncertowego, wydanego dzięki wykorzystaniu nagrań Polskiego Radia, i coś mi się na zdjęciu nie zgadzało i przyznaję, że szybko to zgłębiłem i na 90% ten koncert odbył się w hali Gwardii. No ale takie historyczne nagrania i nie tylko, też te nowsze do posłuchania na 96,5 FM i w internecie w naszym festiwalowym Radio Opole. Agnieszka Kurenda-Schmidt, jeżeli chodzi o naszą fonotekę, to we wszystkich kierunkach ją przemierzyła i można sobie posłuchać, co udało jej się zdobyć, co zaprezentuje, oprócz nagrań wyrwanych z kontekstu też koncerty w całości. To codziennie o godzinie 20. Festiwalowe Radio Opole wystartowało dziś i będzie można go słuchać do końca czerwca. Oczywiście Festiwal Opolski to taka żywa historia, czyli nie tylko przeszłość, no ale też artyści młodszego pokolenia, i nie inaczej jest w Radio Opole. Warto wrócić do legendarnych nagrań, no ale pamiętać też o nowych singlach, nowych utworach. Choć w przypadku Reni Jusis, oczywiście nie wypominając wieku, tylko bardziej koncentrując się na doświadczeniu, też dla polskiej sceny jest bardzo zasłużona, szczególnie jeżeli chodzi o elektro, o takie płyty jak choćby Transmisja czy Elektrenika. Reni Jusis zapowiada nową płytę i 26 maja wydała singiel Kiecka. Jak przyznaje artystka, postanowiła go zadedykować wszystkim silnym i odważnym mamom w ich dzień. Utwór ma być buntem, swoistym wołaniem o pomoc i oddaniem głosu kobietom, które latami stawiały innych ponad sobą. Reni Jusis skomponowała ten utwór, napisała też tekst, natomiast wyprodukował go Magiera, postać coraz bardziej wszechstronna. No i nowym singlem Reni Jusis kończymy audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Tradycyjnie zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. A jeżeli chodzi o Festiwal Opolski, który pojawił się w kontekście naszej specjalnej częstotliwości na 96,5 FM, to też w tym regularnym paśmie, w regularnym Radio Opole Festiwalu Opolskiego będzie w tym tygodniu znacznie więcej. Także proszę nas słuchać i proszę też śledzić media społecznościowe. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole, słuchacie nas w poniedziałek 1 czerwca, to oczywiście Dzień Dziecka, ale też Dzień Bez Alkoholu i Dzień Mleka. Jak to się wszystko pięknie ze sobą łączy. 20. Piotr Plewnia nie jest już trenerem Odry Opole.
1: Myślę, że każdy dzisiaj z nas z podniesioną głową kończy tą misję.
0: Rząd przekazał pierwsze pieniądze, które trafią do mieszkańców Balcarzowic, a w Brzegu świętowano Dzień Dziecka.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od sportu. Odra Opole zakończyła współpracę z Piotrem Plewnią, szkoleniowcem, który przejął zespół po odejściu Jarosława Skrobacza. Jak powiedział Radio Opole, były już szkoleniowiec opolskiej drużyny. W trakcie swojej pracy starał się on ustabilizować sytuację sportową zespołu oraz utrzymać realizację założonych celów.
1: Ja ze swojej strony na pewno zrobiłem swoje w kontekście takim, że za każdym razem byłem codziennie w pracy. Robiliśmy bardzo dużą robotę, ale to jest tylko jedyna rzecz, którą zrobiłem sam. Na ten wynik dzisiejszy, na to, jak wyglądały te ostatnie mecze, pracowali wszyscy ludzie wokół, cały sztab. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni, że personalia czasami na boisku były diametralnie inne od tych oczekiwanych przez wielu ludzi. Z drugiej strony wynik punktowy, ilość meczów wygranych, tych sytuacji rzeczywiście zaczęła przynosić swój efekt i myślę, że każdy dzisiaj z nas z podniesioną głową kończy tą misję.
0: Informując o zakończeniu współpracy, klub podziękował szkoleniowcowi za wykonaną pracę i zaangażowanie.
2: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
0: Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych wskutek sobotniej trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice. Przewidziano kilka form wsparcia, doraźne zasiłki w wysokości do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy na odbudowę lub remont domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska omówiła sytuację z wojewodą i samorządowcami. Jak poinformowano, Urząd Wojewódzki ma już zapewnione pieniądze na wypłatę doraźnych zasiłków. Litwa i Ukraina porozumiały się w sprawie długoterminowych dostaw skroplonego gazu przez terminal LNG w Kłajpedzie. Jest to wynik konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w Wilnie. Szczegóły zna Kamil Zalewski.
3: Premier Ukrainy Julia Świridenko poinformowała, że gaz LNG dostarczany przez terminal w Kłajpedzie może pochodzić zarówno od producentów amerykańskich, jak też z państw Bliskiego Wschodu. Podkreśliła, że jest to ważny krok na rzecz zwiększenia odporności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Uzgodniono też zacieśnienie współpracy w dziedzinie obronności oraz odporności cywilnej. Premier Litwy Inga Ruginienė zapewniała, że Wilno nadal będzie wspierać rozwój zdolności obronnych Ukrainy. Zaznaczyła jednak, że Kijów przyczynia się też do wzmacniania bezpieczeństwa Litwy, dzieląc się swoją wiedzą. Doświadczenie, jakie Ukraina zdobyła w zapewnieniu bezpieczeństwa cywilnego, utrzymywaniu funkcjonowania instytucji państwowych w warunkach wojny czy ochrony infrastruktury krytycznej, jest bezcenne.
0: I pozostajemy za granicą. U wybrzeży Iraku statek został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Doszło do dwóch eksplozji i pożaru. Nikt nie został ranny, a pożar ugaszono. Nie wiadomo, jakiej bandery jest uszkodzona jednostka. Do ataku doszło w odległości 40 mil morskich od irackiego portu Kasr. Władze Izraela tymczasem wydały polecenie ataku na południowe dzielnice Bejrutu. W odpowiedzi Iran zawiesza rozmowy pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Premier Izraela z kolei rozmawiał przez telefon z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Poinformowały o tym izraelskie media. Na razie nie podano jednak dalszych szczegółów.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Setki maluchów świętowało dziś Dzień Dziecka na placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu. To w ramach piątej edycji wspólnej akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Tama i Brzeskie Centrum Kultury.
4: Są darmowe dmuchańce, malowanie kamieni. Artur Misztal, jestem prezesem Brzeskiego Stowarzyszenia Abstynenta Tama. Konkursy, mamy loterię fantową, ogrom atrakcji, wszystko dla dzieci, w większości za darmo.
5: Uśmiechy dzieci spowodowały, że rozwiały się chmury. Daniński Krzysztof, prezes oddziału wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Liczymy oczywiście na fajną zabawę. Trzeba korzystać, bawić się. To jest Dzień Dziecka i dla nich to wszystko jest zrobione.
6: Bardzo dużo tu się dzieje. Są dmuchance i inne jakieś strefy. Głaskałem zwierzęta. Kolorowałam. Jadłam lody też. No i jeszcze w sumie nie zdążyłam za bardzo się pobawić tutaj.
7: Nie trzeba marnować czasu w domu, jak można przyjść tutaj.
8: Są różne rzeczy plastyczne. Na razie to tylko malowałam.
9: Jest tutaj bardzo fajnie. Też oddajemy szacunek dla tych osób, które to są organizowane, ponieważ widać, jak bardzo się angażują w nasze święto.
0: W trakcie wydarzenia można było także zapoznać się ze sprzętem używanym przez miejscową jednostkę wojskową, a także straż pożarną i WOPR.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni obecnie na termometrach w Opolu. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, zanikające przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na termometrach od 9 do 11 stopni. Wiatr słaby i zmienny. Jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady. Do tego zachmurzenie umiarkowane, po południu przejściowo duże, a temperatury maksymalne prognozowane przez IMGW to te w okolicach 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
11: No już, już, biedactwo.
12: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
13: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.

poniedziałkowej audycji Więcej Kultury. Wita Państwa Mariusz Majeran, a w moim programie między innymi za chwilkę połączymy się z Borysem Janczarskim. To jest saksofonista i dowiemy się, czy saksofon jest ważny w zespole, czy tylko gra rolę uzupełniającą. To tak bardzo podchwytliwie to pytanie zadaję. Ale także porozmawiam z Maciejem Orłosiem, a to nie bez powodu, bo już w czwartek na opolskim rynku 40-lecie Teleekspresu, a przecież Maciej Orłoś od samego początku ten Teleekspres prowadzi. Ale również, ponieważ mamy festiwal, proszę Państwa, próby trwają. Czwartek rusza 63. odsłona Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To spotkam się z Łukaszem Zagrobelnym, który w Opolu występuje jako piosenkarz, a nie aktor. Zresztą nie po raz pierwszy występuje w Opolu i wystąpi w bardzo ważnym koncercie i zaśpiewa bardzo ciekawe piosenki. Na razie nie zdradzam. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S3 w Warszawie, gdzie jest pan Borys Janczarski. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Saksofonista, jak powiem, to jest za mało powiedziane.
1: O!
0: Tak? To pan tutaj jest...
1: No, można powiedzieć więcej. Można powiedzieć, że na przykład prawnik. Niektórzy tak... lubią mi dopiec.
0: No ale to chyba nie ma nic wspólnego z graniem i z jazzem.
1: Czy ja nie mam nic wspólnego?
0: Nie, mówię zawód prawniczy.
1: A zawód prawniczy. Wie pan, Charles Lloyd jest prawnikiem z zawodu. Aha. Miał kancelarię nawet. Zna pan takiego saksofonistę, Charles Lloyd?
0: Tak.
1: Miles Davis pisał o nim w swojej biografii, że lepiej byłoby, żeby wrócił do kancelarii. Kiedy Charles sprzedał milion płyt,
0: widział konkurencję po prostu.
1: Z Keithem Jarrettem płytę Forest Flower. No i to jest podobno pierwsza płyta jazzowa, która sprzedała się w milionie egzemplarzy. A ponieważ Charles był kiedyś prawnikiem i miał własną kancelarię, no to Miles powiedział mu, żeby wracał do tej kancelarii.
0: A to przynajmniej zabezpieczył, mam nadzieję, swoje prawa autorskie, bo to różnie bywa w tym muzycznym show biznesie w świecie.
1: To prawda.
0: Spotykamy, bo 28 listopada miała miejsce premiera pana kolejnej płyty, takiej płyty bardzo miłosnej.
1: Bardzo miłosnej. Jest na pewno tam wiele utworów, które nie są w szybkich tempach i raczej mają takie przyjazne brzmienie dla... No to jest taka płyta, którą chciałem, żeby ona była dla... przede wszystkim dla mojej żony, bo jej jest dedykowana. A z okazji naszego 20-lecia naszego związku. Natomiast chciałem, żeby to była płyta dla szerokiej publiczności i no nie wiem, to pan mi może lepiej powie, czy mi się udało to zrealizować.
0: To jest jazz, którego się dobrze słucha. No właśnie, tylko znowu nie wiem, czy nie popełniam jakiegoś błędu, czy określenie jazz nie jest za wąskie w przypadku tych utworów.
1: To tutaj bym pozostawił, że tak powiem, miejsce dla... Trudno mi powiedzieć. Mnie się wydaje, że to jest jazz zdecydowanie. I to jest na pewno taka muzyka, jaka mi się kojarzy z jazzem. Są kompozycje też. Jest kompozycja Janny Gajdy, Don't Be Afraid, Little Flock, na przykład otwierająca tę płytę, która jest taka trochę soulowa może bardziej. I no, natomiast harmonia i zdecydowanie i aranżacja jest jazzowa i solówki są jazzowe i trudno właściwie powiedzieć, co to jest ten jazz, prawda? Ale to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Ale tutaj chyba nie można mieć chyba wątpliwości co do tego, że to jest jazzowo. Tak mi się wydaje.
0: To teraz kilka słów takich technicznych o tej płycie. 9 utworów. Saksofon w roli głównej, no bo pan tutaj jest głównym bohaterem, ale to instrumentarium, które pan zaprosił do nagrania tej płyty, też jest duże.
1: Jest duże, bo są 3 dęte instrumenty i też my się wymieniamy na tych instrumentach, więc Jacek Namysłowski, który jest kierownikiem muzycznym tego zespołu i aranżerem i multiinstrumentalistą, gra na przykład i na flecie poprzecznym, i na saksofonie soprano-altowym, i na jego instrumencie, w którym się specjalizuje od wielu lat, czyli na puzonie. Ja z kolei gram na saksofonie tenorowym, sopranowym i na flecie, na którym się odważyłem zagrać w jednym utworze, tutaj też na którym troszeczkę czasem gram. Robert Majewski z kolei, wybitny trębacz jazzowy, nasza ikona trąbki jazzowej w Polsce, gra na flugelhornie, na trąbce. Larry Brown z kolei, który jest wokalistą na tym nagraniu, jednym z dwóch, tak, jest Mary Rumi i Larry Brown. Gra na trąbce też. Także mamy tutaj parę instrumentów dętych, całkiem sporą ilość, która no, w jakiś sposób określa brzmienie całości. Mamy Joannę Gajdę na fortepianie dodatkowo. Patryk Dobosz na bębnach, Michał Jaros na kontrabasie, septet. No i w pewnym momencie oktet na utworze Close to You, jak Mary Rumi śpiewa duet z Larry Brownem.
0: Proszę mi powiedzieć, bo w przypadku muzyków jazzowych jest tak, że każdy z muzyków jazzowych lubi coś od siebie dodać. To jest pana autorska płyta. Aranżerem utworów jest, tak jak pan powiedział, Jacek Namysłowski. Natomiast czy muzycy, którzy brali udział w tej sesji, też od siebie próbowali coś wtrącić do tych już przygotowanych aranżacji?
1: Tak, oczywiście. Tutaj i wszyscy uczestniczyli w procesie tworzenia tej płyty i Larry Brown ma też swój wkład aranżacyjny, na przykład w utworze It Ain't Necessarily So, bo to jest taki, właściwie tu powinno być napisane It Ain't Necessarily So What, ale to dopiero jak się posłucha tego utworu, to można zrozumieć dlaczego. I to jest na przykład taki żarcik muzyczny trochę Larry'ego Browna. Utwór Without a Song i Strolling to są też utwory, które Larry śpiewa. I w Strolling mamy solówkę legendarnego trębacza z zespołu między innymi Horace'a Silvera, z którym ten utwór w oryginale jest nagrany. Tutaj mamy zharmonizowaną tę solówkę Blue Mitchella, którą Larry śpiewa i potem gramy ją. Instrumenty dęte w naszym zespole wykonują zharmonizowaną tę solówkę Blue Mitchella, więc to są wszystko takie pomysły Larry Browna, które myśmy trochę zrealizowali. No i Joanna Gajda też jest kompozytorką i Jacek Namysłowski. Ja napisałem słowa z kolei do utworu Don't Be Afraid Little Flock, to już dawno. To jest utwór, który żeśmy nagrali już kiedyś, zresztą z Natalią Przybysz. Jest w YouTube, można go usłyszeć. Także to jest druga wersja tego utworu, ale pierwsza płyto, no też pierwsza, druga płytowa, bo ten utwór jest wykonany przez Natalię Przybysz na płycie Joanny Gajdy z 2009 roku też. Don't Be Afraid Little Flock.
0: Jest kilka takich evergreenów jazzowych, dlatego mam takie wrażenie, że ona jest bardzo amerykańska. Proszę mnie poprawić. Mówię o płycie.
1: Ona jest amerykańska, ale jest też trochę francuska, bo mamy na przykład utwór Autumn Leaves. I w ogóle nad tą płytą unosi się trochę duch Zbyszka Namysłowskiego, dlatego że, znaczy więc są utwory amerykańskie i oczywiście nie zawsze, ja jestem jakby no, bardzo, jakby to powiedzieć, wychowany na tym jazzie amerykańskim i to jest ten najbliższy mojemu sercu jazz od wielu lat, od początku. I natomiast Zbyszek Namysłowski był takim moim mentorem i przyjacielem też muzycznym, który mnie i wspierał i od samego początku, bo ja byłem u niego nawet na lekcji, jak miałem 16 lat, tylko że się przestraszyłem strasznie go i nie kontynuowałem tych lekcji z nim. Natomiast Zbyszek potem przychodził na różne jam sessions, różne wydarzenia muzyczne, które ja organizowałem w Warszawie, zawsze uczestniczył w tym, mnie wspierał i no i od lat się widywaliśmy na Kalatówkach, gdzie od wielu lat jestem zapraszany i gdzie miałem możliwość jakby trochę się pod jego skrzydłami dorastać. I ta płyta w ogóle miała być nagrana ze Zbyszkiem w Paryżu. Ale Zbyszek nas opuścił i płyta powstała w Warszawie z Larym z Paryża, ale Jacek na tej płycie miał być od początku w wersji ze Zbyszkiem jeszcze i Robert Majewski tak samo. I to była taka idea, że będziemy mieli sekcję dętą właśnie z Robertem, z Jackiem i ze mną i ze Zbyszkiem. No wyszło inaczej. Natomiast utwór... Właśnie siódmy utwór Les Feuilles Mortes, czyli Autumn Leaves w oryginalnej wersji francuskiej Josepha Kosmy ze słowami Jacques'a Preverta, który śpiewa na naszej płycie Larry Brown. Nie dość, że jest na 3/4 i nie dość, że jest aranżowany przez Jacka Namysłowskiego, to jeszcze dodatkowo ma harmonię napisaną przez Zbyszka Namysłowskiego. Więc jest ten duch standardowy w tej płycie na pewno, natomiast jest też duch Zbyszka i Jacek, który też jest muzycznie bardzo, bardzo stylistycznie związany ze swoim ojcem, co słychać na przykład w utworze Kolabirynt, który jest kompozycją Jacka. No ale Jacek tam gra na saksofonie sopranino i fantastycznie sobie radzi. On gra od półtora roku na saksofonach. Jacek, to jest w ogóle niewiarygodne, jak on gra na saksofonie, ten puzonista, multiinstrumentalista. Bo jak posłuchamy sobie tego sopranino, czy w innym utworze, gdzie Jacek gra solo na alcie, w utworze Strolling, to słyszymy Zbyszka też. Także to... jeśli chodzi o duch amerykański.
0: No tak, czy to jest materiał, czy to są utwory, które będzie pan promował w salach kameralnych, chociaż teraz sale kameralne to na 500 osób, czy na dużych koncertach?
1: No myślimy bardziej o większych koncertach. Ty przyznam, to jest taki dosyć duży zespół. Więc zajmujemy się teraz właśnie organizacją koncertów i myślę, że to będą pewnie większe sale. Mm.
0: No to czekamy, płyta już jest, teraz czekamy, wyszła nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, teraz czekamy na te koncerty, żeby móc posłuchać w oryginale, ale jak pan pozwoli, to naszym słuchaczom fragment płyty zaprezentujemy. Nie wiem, ja wiem, że autor jest przyzwyczajony do wszystkich swoich dzieci muzycznych, ale może pan jednak wybierze utwór, który... my posłuchamy.
1: Jeżeli mam wybrać tylko jeden utwór, to wybrałbym utwór tytułowy.
0: Mm-hmm. Love is. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jak ta płyta się nazywa.
1: Płyta nazywa się Love is. Jest zresztą, nie wiem, czy ma pan może przed oczami tę płytę?
0: Mam.
1: Ale tam jest moim charakterem pisma na biało napisane.
0: Tak, jest zdjęcie płycie. Muzyków.
1: Postarałem się i wziąłem do ręki flamaster. Udało mi się tak napisać. Nie wiem, czy ładnie, ale...
0: Czyli jeszcze grafik. To dodatkowy zawód w razie czego.
1: To znaczy, ja muszę powiedzieć tak. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować Agencji Muzycznej Polskiego Radia za wsparcie i wiem, że dali siebie wszystko. Jeżeli mogę, to też w fundacji Tatum Longevity Foundation, bo też mnie wspomogli w tym. Natomiast ja robiłem przy tej płycie, nie wiem, nie chcę powiedzieć wszystko, bo oczywiście nie wszystko, bo to jest wspaniały zespół i grają na niej też inni. Jacek robił aranżację, natomiast bardzo dużo jestem producentem tej płyty i po prostu również okładkę robił Szymon Zaręba, fantastyczny grafik. Zdjęcie jest zrobione przez mojego przyjaciela Krzysztofa Witomskiego, który mieszka w Paryżu i zrobił nam zdjęcie przed klubem, gdzie graliśmy pierwszy koncert w Teatr Bistro, Teatr Saint-Germain w kwietniu. I tak, więc to tak wygląda, że jak się robi taką płytę, to właściwie robi się bardzo, bardzo dużo rzeczy samemu. Muzycy jazzowi są do tego przyzwyczajeni. Natomiast ja tutaj byłem na 100% zaangażowany we wszystkie działania, jakie sobie można wyobrazić, które są związane z wydaniem płyty.
0: To teraz prosiłbym o zapowiedzenie utworu tytułowego z płyty.
1: Chcieliśmy Państwa zaprosić na utwór tytułowy z płyty Love Is, pod tytułem Love Is, który jest kompozycją Joanny Gajdy. Zespół w składzie Joanna Gajda, fortepian, Borys Janczarski, saksofon tenorowy, Jacek Namysłowski, puzon, Robert Majewski, trąbka, Patryk Dobosz, perkusja i Michał Jaros, kontrabas.
0: A zapowiadał i rozmawiał z nami Borys Janczarski. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: I ja dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Łukasz Zagrobelny wraca do Opola po raz kolejny i to też w takiej specjalnej roli, bo nie tylko własne utwory pan tutaj wykonuje.
1: Tak, wracam do Opola po 2 latach, chyba nie, 3 albo 2 lata.

0: To nie byłem obecny w amfiteatrze i bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł zaśpiewać na tej fantastycznej, cudownej scenie. To będzie już mój chyba 15 albo 16 występ w Opolu od swojego debiutu.
1: Jubileusz,
0: tak,
1: na pewno.
0: Tak, ale będę miał niebywałą przyjemność i zaszczyt zaśpiewać na wyjątkowym koncercie zamykającym tegoroczny festiwal w Opolu. Koncert zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie, poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Piękny koncert, wyjątkowe utwory ponadczasowe, polskie evergreeny, które mam wrażenie, że polska publiczność kocha i będzie kochała. No i znajdę się w tym cudownym towarzystwie artystów i będę śpiewał utwór Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego, Nie jesteś sama.
2: Wydaje nam się, że my te wszystkie utwory już doskonale znamy, ale tak prawdę powiedziawszy, to można Osiecką odkrywać na nowo co roku.
0: Właśnie, kiedy podczas pracy nad tym utworem, oczywiście, że go znałem od wielu, wielu lat, słyszałem go w wielu wykonaniach, ale tekst Agnieszki Osieckiej mają w sobie coś tak magicznego, tak ponadczasowego, że za każdym razem, któryby artysta nie wziął na warsztat takiego utworu, to znajdzie kolejny kolor, kolejne odkrycie takiego utworu. To są wspaniałe, wspaniałe teksty, przepiękna muzyka Seweryna Krajewskiego i za każdym razem naprawdę można znaleźć coś nowego w takich utworach.
2: Ja przed naszą rozmową pojechałem na Saską Kępę, no tam jest ten posąg słynny Agnieszki Osieckiej, pogłaskałem po ręce i powiedziałem dziękujemy za tak wspaniałe teksty. Ale Agnieszkę Osiecką i nawet można przy niej usiąść. Także na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu też mamy taki posąg, bo Opole i bardzo dużo zawdzięcza.
0: Tak, tak. I ja kiedyś siedziałem obok Agnieszki Osieckiej na Saskiej Kępie. No to była absolutnie, to nie autorka tekstów, tylko poetka polskiej piosenki. Pisała teksty, które były wstrząsające, które były wzruszające, które były zabawne i które naprawdę na przykład włączyły z muzyką Seweryna Krajewskiego stały się absolutnymi evergreenami polskiej muzyki rozrywkowej.
2: To co, do zobaczenia w Opolu.
0: Do zobaczenia, zapraszam Państwa najserdeczniej. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł wystąpić w Opolu.

0: Maciej Orłoś. Teleexpress nie zaczynał na Festiwalu Opolskim, ale teraz będzie w Opolu świętował swoje urodziny.
1: 40 urodziny będzie świętował. Oczywiście nie tylko w Opolu będzie świętował podczas festiwalu swoje urodziny, które dokładnie przypadają 26 czerwca. Będzie specjalne wydanie Teleexpressu tego dnia. No i 40 lat. 40 lat minęło, można powiedzieć. Faktycznie nie zaczynał w Opolu, ale zaczynał w tamtych czasach. To jeszcze było w innej rzeczywistości PRL-owskiej i myślę, że Teleexpress śmiało można powiedzieć był takim fenomenem, był rewolucyjny.
0: Ale dla pana Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to nie jest nowość, bo przecież pan prowadził koncerty.
1: Ja prowadziłem koncerty ładnych kilka razy. Zacząłem w 2000 roku od prowadzenia takiego programu Marcina Dańca. Dobrze to zapamiętałem, bo to dla mnie było emocjonalne bardzo. Takie zderzenie, wejście na słynną scenę słynnego Amfiteatru Opolskiego, a potem było parę innych okazji. No i do Opola ma się taki sentyment, bo to wyjątkowe miejsce, a teraz wracam tam w związku z jubileuszem Teleexpressu po dłuższej nieobecności.
0: Nigdy pana nie kusiło, bo byli tacy prezenterzy, prowadzący, aktorzy, czy w pewnym momencie zaśpiewali. Pana nie kusiło?
1: Ktoś w zeszłym roku śpiewał chyba, już nie pamiętam, kto to był z prowadzących. Nie, wie pan co, niektórzy są od śpiewania, inni są od mówienia, to ja jestem w tej drugiej grupie i lepiej się w nich czuję, co nie znaczy, że nie mam słuchu. Natomiast moja córka idzie w tę stronę muzyczną, ona śpiewa, więc jakby może kiedyś razem wystąpimy. Ja będę prowadził monolog, a ona będzie śpiewać. Zobaczymy.
0: To do zobaczenia w Opolu.
1: Do zobaczenia, dziękuję.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas uzupełnić naszą wiedzę na temat tego, co dzieje się w kraju, na świecie i w regionie. Zakończyła się kolejna edycja akcji Czysta Rzeka. W Kędzierzynie Koźlu powstała nowa hala do ćwiczeń. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach. Rekordowe 800 ton zebrano w tegorocznej operacji Czysta Rzeka. Chodzi oczywiście o odpady. To największa społeczna akcja sprzątania w kraju, w której w ciągu 3 miesięcy uczestniczyło ponad 40 tysięcy wolontariuszy. Rzecznik akcji Iza Sałamacha wskazuje, że mniejsze społeczności coraz częściej skupiają się na utrzymaniu czystości swojej okolicy.
2: W tym roku

0: na pierwsze miejsce wysuwają się wioski. Muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora, to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała. Cieszy to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne.
1: Podczas finału operacji nad Odrą zebrano 3 tony odpadów.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Kędzierzyn-Koźle ma nową halę sportową. Obiekt o powierzchni 1200 metrów kwadratowych powstał przy PSP numer 9. Po latach szkoła otrzymała obiekty na miarę swoich sportowych osiągnięć, mówi dyrektor placówki Aleksandra Pasoń.
3: Cieszę się, że nasi uczniowie, trenerzy, nauczyciele będą mogli ćwiczyć w miejscu, które jest już nowoczesne, wielofunkcyjne, na miarę XXI wieku. Jesteśmy szkołą, która prowadzi oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w pływaniu. To jest taka nowa szansa dla tych uczniów.
1: Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych. 70% tej kwoty samorząd pozyskał w ramach rządowego programu Olimpia. Spotkanie z siatkarkami Unii Opole i klubową maskotką Odry Opole to część atrakcji, jakie z okazji Dnia Dziecka przygotowało dla swoich pacjentów Stobrawskie Centrum Medyczne w Kłób. Cieszymy się, że możemy sprawić dzieciom trochę radości, mówił rzecznik prasowy Odry Opole Michał Lech.
4: Może okoliczności są niezbyt dla nich miłe, ale cieszę się, że jesteśmy w stanie umilić właśnie ten pobyt poprzez aktywność, którą promujemy na co dzień. Wartości, które przedstawiamy jako klub, idealnie wpisują się.
5: Graliśmy w siatkówkę z medalistką i dostaliśmy dużo prezentów też. I jeszcze Wiking, taki kibic.
6: W każdym z nas tkwi odrobina dziecka i w trosce o naszych najmłodszych pacjentów przygotowaliśmy różne niespodzianki. Chcieliśmy, aby ten dzień był wyjątkowy.
1: Dodawała Adriana Mazurkiewicz-Fornalik ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kłub.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Prawnik polityka. Koalicja Obywatelska rozwiązała małopolskie struktury. Decyzję podjęto na wniosek szefa partii Donalda Tuska. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
7: To konsekwencja odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Sugerował to również szef klubu partii Zbigniew Konwiński.
8: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku i państwo macie rację, ale to ja nie jestem od tego, żeby te sprawy komentować.
7: Partia utworzy w regionie zarząd komisaryczny, na czele którego stanie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
9: Moim zadaniem przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz wprowadzenie bieżących spraw regionu Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz.
7: Aleksander Miszalski stracił władzę w Krakowie po 2 latach prezydentury. Był też szefem KO w Małopolsce.
1: Zmieniamy temat. Decyzja prezydenta Ukrainy jest nieprzemyślana i nierozsądna. Tak mówi marszałek Sejmu o sprawie nadania imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce wojskowej. Włodzimierz Czerzasty zaapelował jednocześnie o rozwagę i nieeskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich.
10: Ta decyzja była nierozsądna, nieprzemyślana. Została zrobiona pod swój naród i swoje poparcie w Ukrainie, natomiast została źle przyjęta, co można było przewidzieć w Polsce. Nie rekomenduję działań nerwowych, nieprzemyślanych, bo nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo Ukrainy. Więc nie ma co się kłócić nawet za głupie słowa z jednym albo z drugim i tego eskalować. Więc rozumu życzę wszystkim stronom.
1: Ukraińska powstańcza armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. To koniec kolejnego etapu w historii Odry Opole. Klub poinformował o zakończeniu współpracy z Piotrem Plewnią, szkoleniowcem, który przejął zespół w trudnym momencie po odejściu Jarosława Skrobacza. Dla wychowanka i byłego piłkarza Odry była to następna odsłona wieloletniej relacji z klubem, z którym związany jest od lat. W trakcie swojej pracy Piotr Plewnia starał się ustabilizować sytuację sportową zespołu oraz utrzymać realizację założonych celów.
12: Ja ze swojej strony na pewno zrobię swoje w kontekście takim, że za każdym razem byłem codziennie w pracy. Robiliśmy bardzo dużą robotę, ale to jest tylko jedyna rzecz, którą zrobiłem sam. Na ten wynik dzisiejszy, na to, jak wyglądały te ostatnie mecze, pracowali wszyscy ludzie wokół, cały sztab. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, że personalia czasami na boisku były diametralnie inne od tych oczekiwanych przez wielu ludzi, a z drugiej strony wynik punktowy, ilość meczów wygranych, ilość tych sytuacji rzeczywiście zaczęła przynosić swój efekt i myślę, że każdy dzisiaj z nas, który chociaż troszeczkę maczał palce przy tym, co miało miejsce, z podniesioną głową, że tak powiem, kończy tą misję.
11: Klub podziękował szkoleniowcowi za wykonaną pracę i zaangażowanie na rzecz niebiesko-czerwonych. Jednocześnie przed Odrą rozpoczyna się proces budowy nowego rozdania oraz przygotowań do kolejnych wyzwań sportowych. Zmieniamy temat. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu 1/8 finału Chwalińska wygrała z francuską Dianą Paris 6-3, 6-2. Mecz trwał 1:33.
13: Jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak to cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Dała z siebie absolutnie wszystko, więc tak na tym się skupiam.
11: Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska. 24-letnia Maja Chwalińska gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. Polki pokonały Madagaskar 20-10 w meczu grupy A rozgrywanych w Warszawie. Mistrzostw świata w koszykówce w odmianie 3-3. W tej chwili trwa spotkanie z reprezentacją Czech. Siatkarki Stali Mielec mają nowego trenera. Zespół występujący w Tauron Lidze podziękował za współpracę Dominikowi Stanisławczykowi. Jego następcą będzie Jakub Głuszak, który ostatnio prowadził Radomkę.
2: Pogoda.
1: Tej nocy możliwe przelotne opady deszczu, do tego spodziewamy się mgieł na termometrach do 11 stopni, a jutro w ciągu dnia także możliwe przelotne opady i do 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
16: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
15: O nie, proszę, nie.
14: Co się stało? Gdzie jest tata?
17: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
18: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
19: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
20: Ja lubię cukier.
21: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
22: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
23: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
24: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
2: Reklama społeczna. Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
25: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj przy mikrofonie w audycji Dobry Wieczór, tu Opole. Dzisiaj będziemy mówić w Dniu Dziecka o tym, jak na nas wpływają wzorce, które mamy w dzieciństwie, jak te relacje między dziećmi i rodzicami są ważne, jak przeciwdziałać takim bardzo negatywnym, krzywdzącym mechanizmom obronnym, które mogą się w czasie dorastania wytwarzać w młodym człowieku. I o tym wszystkim będzie mówić się psycholog Magdalena Król. Zanim jednak o tym więcej, to parę informacji. Najpierw taka podwodna, archeologiczna ciekawostka z Norwegii. Archeolodzy wydobyli zbiór chińskiej porcelany i różne europejskie wyroby z wraku 18-wiecznego statku zatopionego u wybrzeży Norwegii. Wśród przedmiotów znalezionych w pozostałościach żaglowca znalazły się porcelanowe miski, kielichy, tkaniny, zboże i fragmenty żyrandoli. Poinformowało o tym Norweskie Muzeum Morskie. Statek zatonął prawdopodobnie mniej więcej w połowie XVIII wieku. Niedawno został odnaleziony u południowych wybrzeży Norwegii na głębokości około 600 metrów. Według norweskiego ministra klimatu i środowiska Andreasa Blejanda Eriksena to niesamowite znalezisko świadczy o istotnym postępie technologicznym w archeologii podwodnej. Na razie nieznane jest pochodzenie i cel podróży żaglowca. Trwają prace nad uzyskaniem większej ilości informacji na jego temat. I przenosimy się do województwa lubuskiego. To jedyna taka impreza w Polsce. Zielona Góra szykuje się do dni otwartych piwnic winiarskich. Można wówczas odwiedzić zabytkowe miejsca związane z winiarską historią miasta. Będą spacery z przewodnikami, koncerty i pokazy. Popularność imprezy jest coraz większa, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia, która zajmuje się popularyzacją historii Zielonej Góry. Większość historycznych miejsc, które będzie można odwiedzać, na co dzień jest niedostępna, zaznacza Bartłomiej Gruszka.
26: W tym roku mamy kilka nowości, 5 nowych piwnic. Jeśli patrzymy tak rok do roku, czerwiec do czerwca, liczba winiarzy też rośnie. Także widać, że no, impreza jest coraz bardziej popularna, rośnie też liczba turystów, zielonogórzan, którzy odwiedzają piwnice. Także myślę, że to jest dobry trend.
25: Dni otwartych piwnic winiarskich w Zielonej Górze rozpoczną się w czwartek, impreza potrwa do soboty. I teraz z Zielonej Góry przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus. Wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody.
0: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. Królewski Plac do Gry w Kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
25: I na koniec jeszcze urocze zdarzenie, wydarzenie właściwie z weekendu z Torunia. Przez centrum tego miasta na czterech łapach przeszły w paradzie jamniki z całej Polski. Wszystko po to, by wspomóc schronisko dla zwierząt. Mały pies, wielki charakter, to połączenie energii i odwagi, słyszał wielokrotnie reporter Polskiego Radia.
3: Miał być jeden, są dwa. Są kochane, są takie przytulaśne bardzo.
4: Śpią z nami. Dwa, a czekam na trzeci. Tylko białego szukam. Czarny to Diego, czekoladowy to Nacho.
3: Co potrafią?
5: Na pewno dobrze się wtulać.
3: To na pewno i bardzo mnie kochają. A raczej synek.
5: Jesteście bardzo podobni.
3: A dziękuję bardzo, staraliśmy się. Prosto z Teksasu. Imię mówi Wanda.
5: To co zdemolował?
3: Tak, ofiary w postaci jego łóżka. Jamnik pszczółka.
5: Lubił żonglić?
3: Czasami tak, umie dokopać.
6: Uparty, zdecydowanie, głośny jest bardzo.
5: Sępi pod stołem?
6: Jak spadnie na ziemię, to jest jego.
3: Przyjechaliśmy z Łodzi.
8: Co miesiąc w Łodzi mamy coś takiego jak jamnikówki. Spacery, zabawy.
3: Dagmara Pająk. Uważam oficjalnie, że Toruń stał się oficjalną stolicą jamników. Idziemy na piknik, gdzie na naszych oczywiście głównych gości czeka poczęstunek, tak żeby schronisko mogło zyskać jeszcze większe pieniądze.
25: I tą wiadomością promującą adopcję kończymy nasz przegląd informacji. Za moment wspomniana rozmowa z psychologiem Magdaleną Król, nawiązująca do dzieciństwa, rozmowa terapeutyczna, która też może trochę pomoże radzić sobie z trudnymi konfliktami, które czasem zdarzają się między pokoleniami, między dorosłymi a nastolatkami. Gościem dzisiejszego programu jest Magdalena Król, psycholog Fundacji Wypłyń na Głębie, a przy mikrofonie także Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj porozmawiamy o budowaniu relacji z dzieckiem, z młodym człowiekiem, z nastolatkiem także, bo właściwie to relacja jest tą najbardziej chroniącą więzią, najbardziej chyba chroniącym młodych ludzi czynnikiem w życiu, prawda? Przed bardzo różnymi zagrożeniami, niebezpieczeństwami, trudnościami, które choć się będą pojawiać, to ta relacja jest taką liną, która później pozwala wrócić na właściwe tory.
20: Bardzo dobrze powiedziane. Rzeczywiście tak jest, że relacja z drugim człowiekiem jest czynnikiem najbardziej, najsilniej chroniącym zdrowie psychiczne, które rozumiemy w taki sposób, że kiedy jest relacja, kiedy jest się do kogo odwołać, z kim przeżywać to trudne, to wtedy bardzo maleje ryzyko wszelkich zachowań ryzykownych, których może się człowiek młody jakoś łapać.
25: I niby to jest najprostsza sprawa, budowanie więzi, a jednak często najtrudniejsza, bo jest bardzo wiele różnego rodzaju pułapek, rozpraszaczy, a czasami też się mówi, że dobrymi chęciami to jest piekło wyryte, więc można czasami coś zrobić niekorzystnego w tej relacji, chociaż ma się naprawdę bardzo dobre chęci, ma się motywację.
20: Przypomina mi się taki moment tak z sali wykładowej, to był przedmiot, który się nazywał Psychologia Rozwoju Człowieka i pamiętam, że właściwie to nie do końca pamiętam, co mówiła pani profesor. Natomiast było tak, że mój kolega z roku powiedział, z tego co pani mówi, wychodzi na to, że wychować takiego zdrowego człowieka, to właściwie to graniczy z cudem. I pani profesor powiedziała, dziecko jest w stanie wiele rodzicowi wybaczyć, jeśli wie, że jest kochane.
25: Czyli od tego trzeba by zacząć.
20: Od tego trzeba by zacząć, żeby to dziecko wiedziało, czuło, że jest kochane. I teraz jakby gdybyśmy zapytali rodziców, czy kochają swoje dzieci, oczywiście, że kochają. A czy jeśli, czy chcą dla nich dobrze? Oczywiście, że chcą dla nich dobrze. Teraz co się takiego dzieje, że młodzi ludzie niekoniecznie odpowiedzieliby to samo zapytanie w drugą stronę.
25: No to właśnie, to co zrobić, żeby dziecko czuło się kochane?
20: Myślę sobie, że to jest ważne, żeby się czuło ważne, to znaczy, że to, co mówi, przeżywa, jest ważne. Co to znaczy? To nie znaczy, że rodzic się musi zgadzać z tym, co dziecko robi. Czy też podchodzić do tego bezkrytycznie? Absolutnie nie. Myślę, że gdyby rodzic podchodził bezkrytycznie, to wtedy straciłby taką pozycję w życiu dziecka pod tytułem, czy też zaufanie dziecka do tego, że może być jakimś punktem odniesienia, że też potrzebujemy, żeby ten rodzic był punktem odniesienia. Czyli co to znaczy? No to znaczy, że tak naprawdę to ten rodzic mógłby na przykład wysłuchać tego dziecka w taki sposób, że na przykład upewniłby się, że dobrze usłyszał. Takie narzędzie jest fajne, parafrazy mówi, czyli ty mówisz do mnie o tym i o tym, czy tak? No i jak mamy jasność, to dziecko już czuje się usłyszane. I do tego się można odnosić. Ja myślę sobie, że coś takiego jak wysłuchanie drugiego człowieka to jest towar bardzo deficytowy w dzisiejszych czasach, a nawet jeszcze mamy do tego takie przeszkadzacze w postaci telefonów, czyli jakby dużo częstszym obrazem jest obraz dwóch osób, które rozmawiają ze sobą albo w sposób przerywany smartfonem, czyli coś się jeszcze z boku sprawdzi, czy coś przyszło, czy się coś, jakieś powiadomienie pojawiło, albo kto właśnie napisał. No albo w takiej bardzo trudnej dla mnie osobiście do przyjęcia formie, kiedy po prostu dwie osoby siedzą obok siebie i po prostu ze sobą czatują zamiast rozmawiać. Chyba jestem starej daty, nie umiem tego jakoś przetrawić.
25: No tak, bo te rozpraszacze, telefony, komunikatory, messengery i te wszystkie inne powiadomienia nas bardzo mocno bodźcują, wyłączają ze świata tu i teraz i my tak wpadamy w tę otchłań innych spraw, innych emocji, zupełnie sobie nie zdając sprawy z tego, co tracimy tutaj obok siebie na wyciągnięcie ręki wtedy.
20: Myślę sobie, że jest jakby tutaj też jeszcze takie drugie dno w ogóle w samym funkcjonowaniu, w przestrzeni tych smartfonów, które robią taką, noszą nas takimi dostępnymi cały czas. Czyli że jak ktoś do mnie napisze, to ja natychmiast muszę odpowiedzieć, albo jak coś się dzieje, muszę natychmiast zareagować. I teraz są badania, które mówią bardzo wyraźnie o tym, że jeśli zadzwoni mi, zabzyczy mi w telefon, to moja uwaga ucieka. Jeśli jestem w klasie szkolnej, to mi ucieka od tego, co się dzieje w klasie szkolnej, a jeśli jestem w trakcie rozmowy, to mi ucieka od tego, co jest w trakcie rozmowy. I myślę sobie, że potrzebujemy z tym walczyć, bo nasza pełna uwaga dopiero pozwala nam się w pełni skoncentrować, wykonywać to, co mamy do zrobienia, skupić się na lekcji czy na drugiej osobie, żeby ona czuła się ważna w rozmowie z nami. Jeśli tylko byśmy sobie postawili za cel w rozmowie z drugim człowiekiem, że ten drugi człowiek się poczuł ważny w rozmowie z nami, to dajemy prezent niesamowitej wartości, który jest w ogóle bardzo rzadko dzisiaj dawany.
25: Czyli dziecko czuje się kochane, kiedy ma poczucie, że jest widziane, słyszane, że uwaga tego rodzica, uważność jest obecna wokół niego, skupia się na nim, po prostu, że jest ten czas.
20: I znowu tutaj potrzebujemy złotego środka, bo jeśli weźmiemy z drugiej strony na skali kontinuum, prawda, że mamy rodziców, którzy, no jakoś których dzieci nie czują tej uważności, weźmiemy rodziców, których dzieci czują, że tej uwagi jest trochę za dużo, czyli że na przykład wszystko jest pod kontrolą i wszystko jest obserwowane, komentowane, no to myślę, że to jest przegięcie, mówiąc kolokwialnym językiem, w drugą stronę. Czyli potrzebujemy takiego złotego środka, że młody człowiek potrzebuje wiedzieć, że rodzic jest i że może na nim polegać. I co to znaczy polegać? To znaczy, że może powiedzieć o tym, co przeżywa i być w tym przyjętym. I teraz znowu, nie bezkrytycznie. Jakby pomyślę sobie o swoim własnym osobistym życiu. Są błędy, z których chciałabym, przed którymi chciałabym, żeby ktoś mnie w porę ostrzegł. Czy byłoby to dla mnie takie łatwe do przyjęcia? Myślę, że nie zawsze. Ale jednak to, no, takie trudne rozmowy myślę, że też są potrzebne i że też są jakimś wyrazem odwagi w relacji. Więc chodzi nam o taką relację rodzica z dzieckiem, żeby to dziecko wiedziało, czuło, że to, co czuje, myśli, jest ważne, nawet jeśli rodzic się z tym nie zgadza. No i też potrzebujemy dzieciom dawać taką przestrzeń do własnego odkrywania swoich i zainteresowań, i pasji, ale też przestrzeni relacji z innymi ludźmi poza okiem rodzica. kiedyś to było takie, no jak się wspomina poprzednie pokolenia, to właściwie był taki niedosyt tej uwagi, że dużo się działo na podwórku, na trzepaku i w różnych innych miejscach, gdzie ci rodzice po prostu nie byli obecni. A dzisiaj jest w drugą stronę, że raczej jest tak, że ci rodzice mają oko na swoje dzieci 24 godziny na dobę i to też nie jest dobrze, że jakby oczywiście, że tutaj nie mówimy o jakichś granicach wieku, nie poruszyłam tego wątku, czyli jakby po prostu to powinno wzrastać w miarę upływu czasu, że im starszy jest taki młody człowiek, jak już się staje nastolatkiem, to już na pewno, że powinien mieć coraz więcej takiej przestrzeni, w której może odkrywać swoje, no przestrzeń do popełniania błędów, wyciągania z tego wniosków, do nabicia sobie siniaka i poturbowania się czasem i wyciągnięcia z tego wniosków w tajemnicy przed rodzicem.
1: Czyli, że rodzic trochę musi odpuścić kontrolę, nie, że wszystko wiem, co się dzieje w każdej chwili.
20: No jeśli tego nie zrobi, to tak naprawdę to dziecko wchodzi w dorosłość, znaczy jakby to, co ryzykujemy, jak to się nie wydarzy, no to ryzykujemy, że taki młody dorosły wyjdzie z takim przeświadczeniem, że no będzie sobie w stanie poradzić w życiu, ale tylko pod okiem tego rodzica. No przecież nie będzie go zawsze. Czyli mówimy o czymś takim, że jakby no, jeśli nigdy nie spróbowałam samodzielnie na własną rękę czegoś, choćby to były małe projekciki, a potem większe trochę projekty, no to nie mam doświadczenia robienia czegoś na własną rękę. I chociaż to dzisiaj ja o tym mówię, to jest jakby... ja znam takich rodziców, którzy nie spuszczają swojego dziecka z oka ani na 5 milimetrów, no może jak do toalety chodzi, jak już jest starszy, to już tak, ale ja znam takich rodziców i myślę sobie, no... szanuję chęć bycia w pełnej uważności dla dziecka, ale no popatrzmy na to z drugiej strony, nie wykształci samodzielności, której potrzebuje, żeby potem się z tym rodzicem odseparować, choćby żeby pojechać na kolonię, albo żeby wyjechać kiedyś na studia.
1: Albo żeby nauczyć się, jak sobie radzić, jeżeli popełniłam błąd.
20: No przestrzeń do błędu jest w ogóle bardzo ważna, to znaczy, że potrzebujemy my jako dorośli, rodzice, nauczyciele, wychowawcy i tak dalej, sami dawać sobie prawo do przeżywania, do doświadczenia błędu i też no, że to ma prawo się wydarzać i świat się wtedy nie wali i potrzebujemy też dawać dzieciom przestrzeń do tego, żeby dawać im właśnie coraz trudniejsze zadania, pozwalać im doświadczyć swojej własnej skuteczności, sprawczości, no i też rosnących błędów. I teraz jak popatrzeć na swoje życie wstecz, no to czy myśmy nie popełniali błędów, których potem prostowanie kosztowało? No pewnie, że popełnialiśmy, każdy ma takie doświadczenie i teraz najwięcej się właśnie wtedy uczymy. Czyli jeśli nie damy dziecku takiej przestrzeni, to zabieramy najcenniejszą lekcję życiową.
1: Jak rozmawiać o tych błędach, żeby to nie było takie właśnie piętnujące, oceniające, obniżające poczucie własnej wartości? Jak mogłaś do tego dopuścić na przykład?
20: Mhm. W ogóle mamy z tym kłopot. Ja bardzo lubię w ogóle uproszczenia, czuję się minimalistką sercem, więc ja tego nie wymyśliłam, ja to usłyszałam, ale bardzo mi się spodoba taka uproszczona definicja zdrowia psychicznego. To kiedy jesteśmy dobrym, rozumiejącym, ciepłym rodzicem dla swojego własnego wewnętrznego dziecka. I teraz co to znaczy? To znaczy, że jak popełniłam taki błąd, że no popatrzmy prawdzie w oczy, no jakby wstydzę się tego. Myślę sobie nawet może, ale każdy z nas tak ma coś takiego w swoim doświadczeniu. Mogę sobie nawet myśleć, że gdyby się inni dowiedzieli, że ja to zrobiłam, to zmieniliby o mnie zdanie. Być może przestaliby chcieć ze mną mieć do czynienia. Czyli mówimy o grubym kalibrze.
1: I teraz wstyd, co się pojawia. Wstyd, bardzo silna emocja.
20: Silny wstyd, tak. I teraz co ja z tym robię, z tym, że tak zrobiłam, że no jednak to się wydarzyło, że ja byłam autorką zdarzenia, którego ja się wstydzę i generalnie lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, no jakby jest jak jest. No i teraz mogę do siebie podejść w taki sposób, co ci przyszło do głowy, tak jak mogłaś i tak dalej. Ale czy to coś dobrego zbuduje? No nie. Myślę sobie, że dużo zdrowszym jest takie podejście, które jest zresztą zgodne z prawdą. Mam na myśli bardzo konkretne doświadczenie, którym oczywiście się nie podzielę głośno. No to na wtedy, kiedy podejmowałam tą decyzję, w oparciu o informacje, które miałam wtedy dostępne, to postąpiłam najlepiej, jak potrafiłam. Potem się pojawiły inne okoliczności. W ich obliczu, gdybym o nich wiedziała wcześniej, zrobiłabym na pewno inaczej, ale na wtedy, ja nie miałam tych informacji. Miałam te, które miałam i na ich podstawie podjęłam najlepszą decyzję. Czyli okazać samemu sobie zrozumienie, takie ciepłe, empatię, czyli no dobrze, postąpiłam nie w jakiejś innej sytuacji, nie w porządku, ale to może był czas, kiedy na przykład byłam przeciążona, że byłam chora, niewyspana, może zmęczona bardzo, a może coś naprawdę przykrego wydarzyło mi się przed chwilą. Okazać sobie samemu zrozumienie, ciepło, takie wsparcie, czyli nie, że to ja na pewno jestem tym kimś złym takim, że po prostu już rzeczywiście lepiej, żeby ludzie mnie zaczęli omijać, bo to w ogóle nigdy nie jest prawdą. Albo, no prostą prawdą można powiedzieć, że to nigdy nie jest prawdą, tylko po prostu, że ludzie podejmują decyzje, no ja ufam całym sercem, że tak jak potrafią najlepiej, no ale robią to w oparciu o jakieś swoje doświadczenia. Czasem takie, że sami nie rozumieją, czemu tak robią, ale robią, no trochę bez, trochę nie mając świadomości czemu, bo na przykład jakby pogrzebać w tym, bo zobaczyć to jakoś w perspektywie takiej pracy nad sobą, to można zobaczyć taką pewną logikę, że to był wynik, efekt doświadczenia z przeszłości. Być może się czegoś boję w jakiejś konkretnej relacji, w jakimś konkretnym układzie relacji, że na przykład z osobami, które, nie wiem, pełnią takie stanowisko, czy taką funkcję, czy taką rolę. I ja dzisiaj reaguję tak, jak kiedyś zostałam potraktowana, zgodnie z tym. I to może dzisiaj nie przystawać, nie pasować, ale to jest spójne i logiczne z mojego doświadczenia. I takie w ogóle mam doświadczenie w swojej pracy zawodowej, ale też pracy własnej, jakoś w towarzyszeniu osobom, które są wokół mnie, że największe moje krzywizny, takie, takie zachowania, sytuacje, których się najbardziej wstydzę, to zawsze jest logiczna konsekwencja moich doświadczeń z przeszłości. Ja mogę nie rozumieć tej logiki, ja mogę jej nie widzieć, bo mogę nie mieć wszystkich danych, ale to w moim doświadczeniu i przekonaniu to zawsze jest logiczna konsekwencja. I mogę podać taki przykład. Dziewczynki, która jak była naprawdę maleńka, czyli była niemowlakiem, i bardzo chorowała i często była w szpitalu, ale jedyne miejsce, gdzie byli w stanie pielęgniarze, pielęgniarki wkuć igłę, żeby założyć welfrom, to była, jedynie były rączki. I ta dziewczynka, tak często hospitalizowana jako maleństwo, dzisiaj dotknięta za rękę, złapana za rękę, wymiotuje. I teraz gdyby zabrać jej to, jakby zabrać tą informację, jakby z czego to wynika, no to ktoś pomyślał, no coś jest z nią nie tak, no jakieś to jest nienormalne, prawda, że złapana za rękę wymiotuje, ale jeśli popatrzeć na jej doświadczenie, to jest absolutnie logiczne i absolutnie zrozumiałe i każdy na jej miejscu miałby podobnie. Ja myślę sobie, że warto na samego siebie też tak popatrzeć, czyli każdy z nas ma takie miejsce, jak ta dziewczynka, że złapana za rękę wymiotuje, to każdy z nas ma takie miejsce, że zachowuje się w sposób absolutnie nielogiczny dla tych, którzy patrzą z zewnątrz, ale jeśli popatrzeć na to doświadczenie z przeszłości, to to jest perfekcyjnie logiczne.
25: Czyli spojrzeć na siebie też z taką czułością i zobaczyć tę ranę, która została na przykład dotknięta.
20: Wspaniale, tak. Zaraz popatrzeć na siebie z czułością i zobaczyć tą ranę i tą ranę przytulić, opatrzyć, jeśli to jest możliwe, ale tak naprawdę w przypadku takich ran psychicznych samo okazanie sobie zrozumienia, tak? No jakby to, no...
25: Żeby się jeszcze nad sobą nie pastwić, tak. Dlaczego tak zrobiłam albo zrobiłem, żeby tego nie rozdrapywać, nie biczować się w myślach, po prostu przytulić siebie, tak?
20: I to jest właśnie bardzo przeze mnie lubiana, uproszczona definicja zdrowia psychicznego.
25: Przytulić siebie.
20: Przytulać siebie, tak. Czyli okazywać sobie zrozumienie, empatię, wsparcie. Czyli być takim człowiekiem, który sam, że ja sama dla siebie, ja się nie biczuję, nie kopię leżącego, tylko okazuję sobie zrozumienie. W każdej, jakby sytuacje w życiu są różne, dotykają nas różne sytuacje, są dla nas bardziej mniej obciążające, ale jakby zakładając, że jakby każdy ma te dobre intencje, w miażdżącej większości przypadków, jakby, że tak, no po prostu tak jest, ludzie naturalnie mają tendencję i skłonność do dobra. To znaczy, że jeśli robią coś takiego, co wykracza poza, to znaczy, że to jest po prostu jakoś doświadczenie, coś tam się wydarzyło, coś takiego, co dzisiaj to powoduje.
25: Mhm. Jest to jakieś miejsce w nas do zaopiekowania, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo żeby mieć na przykład dobrą relację z kimś bliskim, przykładowo z dzieckiem, z młodzieżą, żeby umieć przyjąć też ich błędy, to najpierw trzeba nauczyć się przyjmować własne błędy, przyjmować siebie niedoskonałego. Czyli to się zaczyna od relacji najpierw mojej ze mną, tak?
20: To jest taki paradoks, że można by powiedzieć, czy jeśli ja dbam o własne marzenia, to to jest egoizm, czy to nie jest egoizm? No więc tak naprawdę, jeśli ja dbam o własne marzenia, to ja również daję przestrzeń innym, żeby dbali o własne, żeby realizowali własne. I tak samo, jeśli samej sobie potrafię okazać takie ciepłe wsparcie, to ja potrafię dać je też na zewnątrz. Jeśli ja sama przyzwalam sobie na błąd i nie przeżywam tego jako koniec świata, chociaż to mogą być sytuacje, które kosztują dużo wstydu, dużo trudu, dużo emocji, a czasem dużo trudnych emocji, a czasem trzeba wyprostować te błędy i to też kosztuje wysiłku i stresu trochę, to jeśli ja daję sobie taką przestrzeń, że to nie jest koniec świata, że ja miałam prawo popełnić ten błąd, bo na wtedy zrobiłam tak, jak potrafiłam najlepiej, to ja również daję przestrzeń innym na to samo. I to jest niesamowity dar być takim człowiekiem, który sobie daje to prawo, tą przestrzeń.

0: prawdy, autentyczności i te właśnie, które są wtedy, właśnie wtedy są najbardziej wspierającym czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne, bo gdyby każdy z nas miał taką osobę, której może w szczerości powiedzieć, co przeżywa, jak przeżywa i być z tym przyjętym, no to ten problem, z którym się aktualnie mierzymy, nie byłby tak duży, a zaryzykowałabym, że w ogóle by zniknął.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę dzieci, młodzież potrzebują od rodziców dorosłych wsparcia, zaakceptowania, przyjęcia także ze swoimi błędami, ze swoimi niedoskonałościami, ze swoimi słabościami.
0: Myślę, że młodzi ludzie też, dla młodych ludzi rodzic jest oknem na świat. I teraz przyjęcie, tak, to jest jedno, ale z drugiej strony potrzebują też takiego odniesienia do tego świata zewnętrznego. I teraz o co chodzi? Młody człowiek może sobie wymarzyć, że chce lecieć w kosmos. I to wspaniale, żeby rodzice mieli, potrafili powiedzieć, jak marzysz, idź za tym marzeniem.
1: A nie mówili, to jest niemożliwe, w kosmos się nie lata, albo to cię nie dotyczy, to kosztuje mnóstwo pieniędzy, nas na to nie stać.
0: Być może tak jest, że to dotyczy, to kosztuje mnóstwo pieniędzy, a być może ten młody człowiek nawet nie przejdzie badań na ten temat, bo jakaś seria badań jest do zrobienia. Ale jeśli rodzic takiemu dziecku powie, marzysz o tym, idź za tym marzeniem, nie? Jeśli się okaże, że jest z jakiegoś powodu na jakimś poziomie niemożliwe, no to urealnisz marzenie, zmienisz je. Jeśli się okaże, że nie przejdziesz badań, no to zastanowisz się, co tam jest, możesz się zastanowić, co tam jest w tym marzeniu takiego, że jak to możesz zrealizować w inny sposób. Czyli bądź blisko swojego serca i rób to, co chcesz. Idź za tym, jak najbardziej. Bycie takiej, bo to jest kolejny czynnik chroniący zdrowie psychiczne, czyli jeśli ja mam sformułowane plany na życie, ale to są moje plany, jeśli to jest coś, co mi w sercu gra, to każdy krok poczyniony w kierunku realizacji marzeń, pragnień, ale które są zapisane w moim sercu, tak to podkreślam, bo to niekoniecznie młodzi ludzie mówią o swoich pragnieniach serca, czasem mówią o cudzych, to też chroni zdrowie psychiczne, bo ja mam plany, które wymierzają, które są wycelowane w przyszłość. I teraz znowu potrzebujemy rodziców dorosłych, którzy odważają się nawet po latach sięgnąć po swoje własne marzenia, bo wtedy oni czują tą energię, oni czują ten przypływ siły i są takim światłem, takim oknem na świat młodego człowieka. Kurczę, to jest możliwe.
1: Ale czasami ludzie starają się obiektywizować przeszkody, racjonalizować sobie niepodjęcie tych kroków, tłumacząc, co jest niemożliwe do zrobienia, jaka jest przeszkoda. Zamiast, mam wrażenie, że można by czasami jednak zrealizować jakieś marzenie, gdyby przez chwilę zastanowić się bardziej, jak pokonać przeszkodę, a nie usprawiedliwiać się przeszkodą. Nie zawsze, ale pewnie często się da, prawda? Coś znaleźć, jakieś rozwiązanie.
0: Jest taki aforyzm, tylko niestety nie pamiętam czyj, że rzeczywiste przeszkody można pokonać, tylko wyimaginowane są nie do pokonania. Ja myślę sobie, że jeśli chodzi o realizowanie marzeń, pragnień, to tam jest więcej wątków. To jest jakoś tak trochę do pochylenia się samemu indywidualnie, co takiego spowodowało, że na przykład nie zrobiłam tego, o czym zawsze marzyłam, a nawet teraz, jak już właściwie byłaby na to szansa większa, to jakby dalej tego nie robię. Co tam w tym głosie się pojawia jako ten taki rodzic, no właśnie, ten głos wewnętrzny mówi, warto się go przysłuchiwać i trochę z nim dyskutować. Tak jak tutaj mówiłyśmy, żeby był to taki ciepły, wspierający, rozumiejący głos. Młodzi ludzie potrzebują obiektywizacji, owszem, potrzebują takiej wiary dorosłego, rodzica, zwłaszcza taty. Ja myślę, że tata ma tutaj taką wielką sprawczość w temacie, że jak tata nie zwątpi, to dziecko wierzy w siebie. Nie? Czyli jak tata powie, ty możesz wszystko, to dziecko zrobi wszystko. Nie? Znaczy, że tata ma taką, trochę tak jakby, ja myślę obrazami, więc się podzielę obrazem, który mi przychodzi do głowy, że tata w życiu dziecka ma taką moc, że może mu po prostu przykleić skrzydła i one zadziałają. Mhm. Taką ma sprawczość tata. Taka jest jego rola w życiu trochę tego młodego człowieka. Oczywiście są też inne, ale tutaj w ten wątek poruszamy.
1: A co z dziećmi, które się wychowują u samodzielnych matek? Są wychowywane przez samodzielne matki. Nie zawsze każdy ma ten luksus i to szczęście, że ma tatę. Mhm. Przecież mama też może wierzyć, też może przykleić skrzydła. Ja jestem o tym przekonana. Mam takie poczucie.
0: Mama robi to inaczej. W sensie, że i mama, i tata są potrzebni, ale mama robi to inaczej. My to na ogół, człowiek to jest taka niesamowita istota.

0: że na ogół załatwia sobie takie niezałatwione tematy jeszcze z innymi ludźmi, że to czasem może być, no jak to nie jest tata, to może to być wujek, może to być dziadek, może to być trener, jakiś nauczyciel.
1: Do czego jest męska energia, twoim zdaniem, potrzebna w tym procesie?
0: Ja powiem o innym przykładzie, żeby trochę to zobrazować. Negocjacje. Inaczej dziecko negocjuje z mamą, inaczej z tatą. Wygra negocjacje z mamą, ma jakieś wnioski z tego, ale jak wygra negocjacje z tatą, z którym jest trudniej, to łatwiej się odważyć do negocjowania na przykład z szefem podwyżki.
1: Bo nasze, ja tutaj mam od razu taką kontrę, że to dlatego, że nasze społeczeństwo jest trochę patriarchalne i że właśnie tak postrzegamy szefa trochę jako prefigurację ojca. Ale to wynika z kultury, nie z obiektywnych jakichś tam czynników.
0: Myślę sobie, że jeśli chodzi o rolę taty i rolę mamy w życiu dziecka, to one po prostu są różne. I oczywiście jest kultura, w której też się obracamy, poruszamy. Natomiast no inaczej się rozmawia, inaczej się dyskutuje. Inną rolę trochę ma mama, która karmi, opiekuje się, jest taka, tak uproszczę bardzo, bo oczywiście są różne kobiety, ale jest raczej taka bardziej miękka, rozumiejąca, taka nastawiona na potrzeby tego dziecka, a to tata jest tym, który więcej i odważniej wywija dzieckiem wokół siebie na placu zabaw i to dziecko na przykład jest bardziej odważne do tego, żeby pracować z własnym ciałem, nie? Jakby, że są pewne rzeczy, że te role się uzupełniają i też no, inna jest rola, inna jest specyfika. No, jak mama karmi piersią, jej organizm cały reaguje tylko na płacz dziecka, po prostu fizjologia działa, wszystko działa. Tata tego nie ma, nie? Tata ma coś innego. Ja to tak rozumiem, że po prostu się uzupełniają, czyli że ja w ogóle bardzo ubolewam, że my nie mamy świadomości jako społeczeństwo, jak ważna jest rola ojca, że słyszałam kobiety, które mówią, wychowam to dziecko sama. Ja myślę sobie, mieć doświadczenie ojca, a nie mieć doświadczenia ojca, jakby to jest naprawdę niebo a ziemia. To są różne doświadczenia i oczywiście są różne sytuacje i są tacy ojcowie, którzy odchodzą, no i jakby nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, no nie? Natomiast chyba bliżej mi do tego, żeby powiedzieć, tam jest dziura, niż powiedzieć, można ją załatać czymś innym, bo myślę sobie, że w tym całym wątku, o którym tutaj rozmawiamy, takiej rozumiejącej uwagi, którą możemy dać samemu sobie, nazwać dziurę i skontaktować się z nią, to też jest leczące. Jakby, że można po prostu przyjąć, że tak jest. Ale tutaj myślę sobie, że już jako dorośli ludzie też, my sobie załatwiamy takie rzeczy z innymi ludźmi. Po prostu szukamy takich miejsc, takich środowisk, żeby sobie, my tego nie robimy świadomie, ale żeby sobie jednak tą dziurę załatać. I że można ją też mieć... Można ją też uleczyć jakoś w inny sposób, jak nawet nie mamy tego doświadczenia.
1: Myślę sobie, że czasami też kobiety wykazują się wielką odwagą, odchodząc od przemocowych partnerów. Wówczas nie ma tego ojca, ale też nie ma ojca, który daje bardzo destrukcyjne wzorce.
0: Przemoc w ogóle jest problemem tak naprawdę w tym naszym, w ogóle w społeczeństwach. Przemoc jest w ogóle problemem i tak naprawdę tata, który jest przemocowy, no to też uczy świata, którego się trzeba bać. No nie, jeśli ja się boję ojca, no to ja się boję w ogóle świata, bo tata jest tak jak jest dobrym oknem na świat, tak potrafi być złym oknem na świat. I poradzenie sobie z dramatem przemocy w domu, no to jest naprawdę wielki, wielki wyczyn. No i tak zdarza się, że to jest najmądrzejsza decyzja, jaką można podjąć, po prostu opuścić taki dom. Tak też się zdarza i to są scenariusze, które pisze życie i tak bywa, nie? Jakby tu, no to oczywiście, że no jakby każde rozwiązanie ma swoje konsekwencje. Dziecko, które patrzy na tatę, który jest przemocowy, uczy się bać świata, który jest zewnętrzny, bo to tata bardziej jest oknem na świat zewnętrzny.
1: Mhm. A teraz rodzice tak wychodzą z różnych domów, z różnych doświadczeń, czasem czegoś nie dostali, dobrych wzorców i jest im trudno budować dobrą relację ze swoimi dziećmi. Bo ta matryca, która została w nich odciśnięta, ma taki zapis, który nie będzie sprzyjał tej relacji, nie będzie budował zdrowej relacji. Chociaż ona nie jest oczywiście determinująca, tylko tutaj potrzebna jest świadomość, praca nad sobą. Czyli każdy rodzic potem zaczyna od budowy relacji ze sobą i uzdrowienia tych miejsc, które są zranione.
0: To jest w ogóle bardzo trudny temat, bo jak w ogóle jak popatrzeć na rodziców dziś, na rodziców dziadków dzisiaj, rodziców takiego pokolenia jak moje, no to tam jest przepaść. My dzisiaj mówimy o emocjach, dbamy o potrzeby dzieci, jesteśmy przy nich, a jakby jest ta różnica, prawda, że jakby nawet wcześniej już o tym mówiły, że dzisiaj właśnie jest sporo takich rodziców, którzy w ogóle nie wypuszczają swoich dzieci ze swojego pola widzenia, a pokolenie wcześniej właściwie bardzo dużo dzieci były poza polem widzenia rodziców i tej uwagi na własne emocje w ogóle nie było, albo bardzo rzadko było, że raczej to był temat tabu, coś o czym się nie mówiło, czyli mówimy o tym, że dzisiaj rodzice potrzebują dać coś, czego sami nie dostali. Co więcej, ja to tak mówię, że jak ktoś, jakby, że to, co robimy w automacie, nie zastanawiam się, jestem zmęczona, przeciążona i to, co robię w automacie, to jest doświadczenie z przeszłości. To jest taka kalka kopia, czyli potrzebuję włożyć wysiłek, żeby zrobić inaczej, niż mówi kalka kopia. I tutaj jakby, no tutaj właśnie tym większą ma rolę właśnie taka dobra relacja z samym sobą, czyli myślę sobie tak, no nie dostałam, wiem, co potrzeba, ale sama nie dostałam. Trudno jest dać coś, czego się samemu nie dostało, więc jeśli nie dostałam w domu, to mogę zadbać o to, żeby jednak gdzieś to dostać. I można to dostać. Można dostać na przykład w psychoterapii. Można to dostać w relacji przyjacielskiej, ale też ja potrzebuję jakoś skontaktować się ze sobą samą i uznać, że to jest coś, co jest mi potrzebne, że ja mam taką potrzebę i jakoś o to zawalczyć, czy wygospodarować czas, czy wygospodarować pieniądze. Jakby, że jeśli ja mam dobrą relację z samą sobą, to też łatwiej jest mi budować dobrą relację z drugim człowiekiem. Też jak mówiłyśmy też o tym, że innym trochę daję takie przyzwolenie, trochę jakby uczę ich, ponieważ jak jestem dobra dla siebie, no to ludzie dookoła też to jakoś tak łapią. I to jest dopiero ta przestrzeń, czyli że jak mamy mężczyznę i kobietę, którzy w domu nie dostali, bo ich rodzice nie potrafili, nie, że mieli złe intencje, nie potrafili, bo sami również nie dostali, to taka przestrzeń, w której mamy otwartość na relacje i zakładamy swoje dobre intencje, mówimy, obydwoje chcemy, poszukajmy sposobów, w jaki możemy to osiągnąć i w takim zrozumieniu siebie i w takim otwarciu na drugą osobę, myślę, że dużo rzeczy się da zrobić, to tak jak to dziecko, o którym kolega ze studiów mówił na roku, no to może to graniczy z cudem, żeby ten człowiek wyrósł na dobrego, zdrowego, mądrego, znaczy no, zdrowego psychicznie, tak w tą stronę było, no więc i tak samo jak dziecko jest w stanie wiele rodzicowi wybaczyć, jak wie, że jest kochane, to myślę, że tak samo w relacji mąż-żona jesteśmy w stanie wiele sobie wybaczyć, jeśli wiemy, że ta druga osoba kocha, nie? Że jakby no, ma dobrą intencję i stara się tak jak może. No, może wychodzić, może nie wychodzić, coś może być trudne do przejścia, ale jeżeli jest taka decyzja, idziemy razem i jakoś się ze sobą no, staramy się znaleźć w tym wszystkim, no to mamy tą przestrzeń. No i to jest sam ten trud. Dużo to kosztuje, ale nagroda jest wielka, nie? W sensie, że relacje oparte na takiej bliskości to są przepiękne relacje.
1: Mhm. Tak sobie pomyślałam jeszcze o tym, jak młodzi ludzie dzisiaj idąc do szkoły doświadczają bardzo dużo też różnego rodzaju wystawianych im wymagań, oceniania, jakichś ambicji, niekoniecznie swoich, własnych i że to też jest taki rodzaj presji, który czasami bywa trudny dla młodego człowieka, który czasem jest też kontestowany zupełnie jakimś takim, nie wiem, buntem czy chęcią przeciwstawienia się, realizowania pewnych utartych ścieżek, tak sobie teraz myślę.
0: To ja bym może o tym buncie najpierw.
1: Bo ten bunt, to on tak czasami, właśnie dużo ludzi podkreśla, że to jest trudne dla nich, kiedy ten bunt się pojawia.
0: Dla opiekunów jest trudne, kiedy tak. U tego człowieka się pojawia bunt. Myślę sobie, że warto powiedzieć w tym miejscu, że młodzi ludzie realizują pewne zadania rozwojowe na ich wiek. I wśród tych zadań jest wyemancypowanie się spod wpływu domu. I co to znaczy? To znaczy, że młody człowiek, młody chłopak, młoda dziewczyna potrzebuje doświadczyć, nawet nie, że ktoś powie i ono przyjmie, i on albo ona przyjmie. Nie, potrzebuje doświadczyć, że poradzi sobie w życiu bez rodziców. I co, no i jak to się robi? No powiem o przykładzie córka, mama córka, to jest taka relacja trudna, bo jakby różnica między chłopakiem, synem a mamą jest oczywista. On jest w przyszłości mężczyzną, ona jest kobietą. Natomiast różnica z początku, jak dziewczynka się wychowuje w domu, to z początku jest takie podkreślanie podobieństw. Ty masz takie oczy jak ja, masz taki uśmiech jak ja, czy takie masz włosy jak ja, albo może śpiewasz tak jak ja. i w związku z tym mówimy o jakimś pewnym zlaniu, tak roboczo to nazwę, córki z mamą, że jak jest podobne do mamy, no to one są tutaj takie do siebie podobne, takie to tak idą jakby razem. No i kiedy dziewczyna dorasta, to ona potrzebuje się odkleić od tego obrazu. Ona potrzebuje stanąć na własnych nogach i doświadczyć, jeszcze raz podkreślam, że ona sobie poradzi w życiu bez mamy. I jak ona to robi? Standardowo dziewczyny robią w taki sposób, że krytykują swoje matki, a tak pokazuje jako wzór inne kobiety. Czyli ja znam takie panie, które, zahaczyłam kiedyś jedną panią o to, zapytałam się o jej taki okres dorastania jej córki. Ona miała łzy w oczach, jak mi o tym powiedziała. Chociaż jej córka już jest dawno dorosła, nie? Jakby to było lata temu. I ona wciąż ma łzy w oczach, bo ten proces był dla niej trudny. Myślę, że jak sobie uświadamia kobieta, że tak będzie, że to jest potrzebne tej córce, żeby ona stanęła na nogi, więc ona potrzebuje skrytykować, ale nie bierz tego, mamo, do siebie, bo to jest po prostu potrzeba rozwojowa i to mówi więcej o tym, co ta dziewczyna przeżywa, niż o tym, jaką ty jesteś kobietą czy matką. To myślę, że łatwiej się to przeżywa. Czyli młody człowiek potrzebuje poczuć, no mówiłyśmy o tym takim oddalaniu się, o popełnianiu błędu, o byciu poza spojrzeniem rodziców, no więc właśnie o to chodzi. Młody człowiek potrzebuje doświadczyć, że sobie poradzi. I myślę sobie, że w kontekście tego buntu, że jakby, że bunt jest tego elementem, czyli że ja zbuntuję się przeciwko rodzicowi, przeciwko systemowi i w ogóle postawię sprawę na ostrzu noża i przetrwam to i to jakoś się przetoczy, no to znaczy, że ja mam taką siłę i sprawczość, że ja potrafię takie rzeczy robić. Czyli z jednej strony ogromny koszt dla tych wszystkich, którzy są dookoła i w tym uczestniczą, a z drugiej strony czas jest zdawać sprawę, że to jest temu młodemu człowiekowi potrzebne. I tak samo jakby to są te rzeczy takie, no nie będę tego robić, będę coś innego robić, mam inny pomysł na życie, bunt, walka. No jakby potrzebuję doświadczyć, że sobie poradzi. No więc doświadcza, no więc próbuję tych dorosłych, no trudno, nie?
1: Jak dorosły ma przez to przetrwać, kiedy dla niego jest to trudne, kiedy takiego buntu ze strony nastolatki doświadcza? Potrzebuję. Jak się trzymać w tym doświadczeniu?
0: Potrzebuje być bardzo dobrym, ciepłym, wspierającym rodzicem dla własnego wewnętrznego dziecka i nazywać po imieniu to, że mu trudno, szukać wsparcia, oparcia, jakiś form takiego uspokojenia samego siebie, jakoś są różne formy. Dla jednego to będzie pływanie, dla innego malowanie, dla innego jakieś wspinaczka górska.
1: Grupa wsparcia rodziców dorastających dzieci.
0: Nie wiem, czy takie są, gdyby były, to wspaniale, tak, świetny pomysł, bo generalnie to jest uniwersalne doświadczenie, to jest po prostu doświadczenie rodziców nastolatków. No oni potrzebują doświadczyć, że sobie poradzą bez rodziców, więc torpedują tych rodziców na różne strony. No i każdy z tych dorosłych tego doświadcza, tylko trzeba mieć taką odwagę, żeby pójść i z kimś o tym porozmawiać, powiedzieć o tym, prawda? Czyli jakby, że adresuję moje potrzeby i mówię, to jest dla mnie trudne, to mnie przekracza, przerasta i że chcę coś z tym zrobić. No i można różne rzeczy zrobić. Grupa wsparcia, ale może to się nie musi nazywać grupa wsparcia, to może być grupa rodziców oczekujących na dzieci, które wyjdą za chwilę z zajęć pozalekcyjnych i po prostu i te dzieci są w jednym wieku, a czy wy macie tak? No tak, a wy macie tak? No tak. Myślę sobie, że to się wcale nie musi dziać w taki sposób jakiś zorganizowany, że będzie jakiś prowadzący i będą wszyscy teraz na grupie wsparcia, że ludzie też sobie różne rzeczy załatwiają spontanicznie, bo po prostu z kimś o tym porozmawiają.
1: Myślę sobie, że to jest ostra jazda bez trzymanki, tak sobie teraz uświadomiłam. Więc na pewno rodzice nie mają łatwego zadania, ale z drugiej strony właśnie, a jak też stworzyć mimo wszystko, mimo tego buntu i czy to jest też czas na robienie czegoś takiego, taką przestrzeń zaufania, rozmowy, że jeżeli będzie ci trudno, jeżeli coś się pojawi na twojej drodze, co będzie takim dla ciebie doświadczeniem, z którym nie wiadomo co zrobić, to możesz do mnie przyjść.
0: To jest w ogóle wspaniały pomysł, żeby rodzic był taką osobą, do której zawsze można przyjść, jak się przeżywa choćby najtrudniejsze rzeczy. I z jednej strony to wspaniale, żeby rodzic taką osobą był, a z drugiej strony musi przyjść moment, w którym to nie będzie rodzic i to dziecko sobie poradzi. Dlaczego? No przed chwilą o tym mówiłyśmy, nie? Czyli jakby to jest tak, że najwspanialszy rodzic powinien doświadczyć dla zdrowia psychicznego tego dziecka, dla jego poczucia samodzielności, że sobie poradzi z życiem samo, bez rodziców, potrzebuje doświadczyć radzenia sobie bez rodziców. I to jest trudne. I to jest trudne i to jakby trzeba po prostu nazywać po imieniu i mówić, jest mi z tym trudno i jakby rozmawiać z innymi. Być może pomocne będzie przypomnienie sobie, jak my przeżywaliśmy jako młodzież, jak to myśmy przeżywali, jak my to pamiętamy, bo chociaż zmieniają się czasy, no to konstrukcja psychiczna nie aż tak. I można sięgnąć do własnego doświadczenia. I ono może być owocne, może być właśnie, to może być takie doświadczenie, które mówi, no tak, to teraz kolejne moje dzieci. A jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie ma tego doświadczenia i wśród znajomych tego nie znajduje, no to no bardzo polecam takie poszukanie jakiejś formy wsparcia, jakby, że przez ten najtrudniejszy czas zwłaszcza można poszukać wsparcia psychoterapeuty. I nie trzeba czekać na taki moment, w którym już nie jestem w stanie funkcjonować, tylko można po prostu wtedy, kiedy człowiek doświadcza, że jest mu trudno. Jeszcze daje radę, ale jest mu trudno. I dobrze by było doświadczać jakiejś ulgi. Rozmowa z drugim człowiekiem potrafi dać dużą ulgę.
1: Mhm. Mówiłaś też o tym, i może do tego wątku warto wrócić, że też rozwijanie swoich zainteresowań daje ogromną siłę i jest też takim psychicznym zabezpieczeniem, jakąś taką amortyzacją tego, co nas spotyka trudnego w życiu i dla dzieci, i dla nastolatków, i dla dorosłych również, dla rodziców.
0: Pasje w życiu, zainteresowania, hobby, te, które wybiegają do przyszłości, to w ogóle czasem dają w ogóle sens życia. W sensie, że jestem bardzo za tym, żeby każdy znajdował swój sens życia w oparciu o wartości, natomiast jakby w tym temacie jest różnie, ale plany życiowe, które są moje własne i realizują moje pragnienia, marzenia na życie, to właśnie w takich sytuacjach trudnych potrafią naprawdę uratować życie. I co mam na myśli? Młodzi ludzie, bo teraz mamy bardzo dużo prób samobójczych i też mamy bardzo dużo skutecznych. W zeszłym roku było ponad 2000, rok wcześniej 1500. Mówię z głowy, mam nadzieję, że nie przekręciłam liczb, ale na pewno jest duży skok i ponad 2000 było w ubiegłym roku. I jak rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z rodzicami, jak rozmawiać z pedagogami w ogóle i próbujemy to jakoś oswoić, obtłumaczyć, to pada takie pytanie, czy ja mogę poznać to, rozpoznać takie sygnały, zwiastuny, symptomy, że coś takiego w ogóle się zbliża. Jak rozmawiać z rodzicem, który to dziecko stracił albo którego dziecko próbowało popełnić samobójstwo. Przecież to są ludzkie dramaty. I niestety jest tak, że w przypadku młodych ludzi, którzy mają huśtawkę hormonalną na początku dziennym i to wiele razy, to może być impuls. To może być impuls. I teraz, jeśli ten młody człowiek czuje, że ma coś takiego, na co czeka w życiu, że realizuje jakąś swoją pasję, że ma marzenia, pragnienia,
1: no coś, co go autentycznie cieszy,
0: coś,
1: to widać.
0: Co go autentycznie cieszy, co go przywiązuje do przyszłości, jest jego planem na przyszłość, na życie, ale jest jego planem, no to może uratować życie. Nie? Jakby w takim kontekście, że tu burza hormonów, tu szaleją hormony i tutaj jest jakiś dramat, bo to potrafi być przyjaciółka, która zdradziła sekret, albo dziewczyna zaczęła flirtować z kolegą, że to mogą być naprawdę takie sytuacje, w których po prostu impuls działa i ocena jest taka, nie inna. Czyli młody człowiek powinien, z wielkim jest szczęściem, kiedy ma takich rodziców, że wie, że może z nimi pójść do nich i porozmawiać o różnych problemach. Przychodzi moment, że to nie powinien być rodzic, a te plany na przyszłość, takie zanurzone głęboko w sercu tego młodego człowieka, potrafią po prostu pomóc przetrwać nie jeden kryzys.
1: To jak wspierać właśnie w rozwijaniu takiej pasji i zainteresowań taką młodą osobę?
0: Rodzice największą robotę zrobią, jak skontaktują się z własnymi pragnieniami, uważam. Dlaczego? Bo to jest największy przykład i tego się nie przekaże słowami. Nie? Czyli jakby wszystko to, co rodzic zrobi, żeby po prostu, jak pokaże to w praktyce, to jest najsilniejszy przykład. Ale różne są sytuacje. Mógłby taki młody człowiek też widzieć innych ludzi, niekoniecznie rodziców już, który też realizuje swoje pasje. Czyli można byłoby pokazać trochę takich osób, które realizują pasje w życiu. A zwłaszcza myślę, że takim świetnym przykładem jest Jasiek Mela, który po prostu zmierzył się z własnym dramatem, bo stracił kawałek ręki, kawałek nogi w tranzystorze i świat mu się zawalił, a jednak dzisiaj żyje, ma się świetnie i realizuje swoje pasje, marzenia, czyli jeszcze lepiej, jak pokażemy takiego człowieka, który przeszedł przez kryzys, bo trochę jesteśmy w tym wątku takiej ochrony przed tym kryzysem, no to młodzi ludzie potrafią patrzeć tak torowo, że jest, ja mam trudności, no to już zawsze będę mieć trudności i generalnie to jest koniec świata, jakiś mój prywatny, no i w takich właśnie sytuacjach istnieje ryzyko, że podejmą decyzję o tym, że chcą zakończyć swoje życie. Czyli możemy pokazywać w ogóle, że można żyć z pasją, że można te pasje realizować i możemy zachęcać do tego, żeby próbowały te dzieciaki. Czyli, że możemy zachęcać, żeby poszły na jedne zajęcia, zobaczyły, może można odwiedzać ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy i zapytać ich, czy im się to podoba i dlaczego, albo co im się w tym podoba, a co nie. Czyli można po prostu pokazywać różne opcje i sprawdzać, jak ty myślisz, czy ty czujesz, że to, czy jak ty to czujesz, czy to by mogło być coś dla ciebie? Może chcesz spróbować, a może jakieś zajęcia pozalekcyjne, a może jakieś warsztaty weekendowe, a może jakaś półkolonia, kolonia, obóz tematyczny w tym klimacie, może tobie się to spodoba, może nie, a może to się stanie twoim pomysłem na życie. Mhm. Także można
1: zachęcać. Czasami potrzeba też eksperymentować i sprawdzać, prawda, różne opcje na siebie, że to też jest czas poszukiwania, a nie po prostu żelaznej konsekwencji już od razu.
0: Zdecydowanie to jest okres poszukiwania. Młodzi ludzie, właśnie dobrze, żeby mieli szansę tak na spokojnie zastanowić się, czego oni w życiu chcą, bo też są różne sposoby i pomysły na to, żeby w szkole dzieciaki dowiadywały się, odkrywały jakieś swoje tutaj życiowe powołanie, ale tak naprawdę myślę sobie, że to jest jeszcze coś w powiłakach bardzo, że potrzebujemy pomagać młodym odkrywać, co jest dla nich i co oni rzeczywiście czują. I tak jak jeśli uda się to złapać, takie dowiedzieć się, że to jest to, a potem pomóc, pozwolić dziecku się w tym rozwijać, to jest taki duży czynnik ochronny przed kryzysem.
1: I taka chyba cenna myśl zostanie nam na koniec, bo spoglądam na zegar, ale bardzo dziękuję za te wszystkie właśnie cenne myśli i refleksje. To zawsze jest proces, prawda, że człowiek się uczy cały czas budowania tej relacji i to się dzieje gdzieś po drodze, nieustannie krocząc w tym kierunku. A dzisiaj inspirowała nas i mówiła o tym wszystkim Magdalena Król, która jest psychologiem Fundacji Wypłyń na Głębie.

0: Tu Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać na całym świecie. 22. Policja mówi o możliwych kolejnych zatrzymaniach w sprawie fałszywych alarmów.
1: Pracujemy, żeby udowodnić wszystkie te czyny.
0: Kraje, które pomogły zbrojnie Ukrainie, mogą otrzymać mniejsze niż zapowiadano wsparcie z unijnego budżetu. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów. Tak oświadczył komendant główny tej formacji, inspektor Marek Boroń. Chodzi o serię fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w sprawie zatrzymano 5 osób.
3: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw też wcześniejszych. Te osoby się ze sobą komunikowały w sieci. To konkretna grupa hierarchiczna. Pracujemy, żeby udowodnić wszystkie te czyny, które wypełniają znamiona przestępstwa.
0: Inspektor Marek Boroń podkreślał też w TVP Info, że wszystkie interwencje w sprawie alarmów były przeprowadzone prawidłowo.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Słowacki minister obrony poinformował, że jego kraj otrzyma jedynie niewielką część rekompensaty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie. W podobnej sytuacji są według niego również inne państwa członkowskie Unii. Więcej o sprawie wie Wojciech Stobba.
4: Robert Kaliniak powołał się na nieoficjalne informacje z Brukseli. Jak powiedział, Bratysława może liczyć na 1/10 pierwotnie zakładanej kwoty 250 milionów euro. Unia Europejska oznajmiła nam już, że nie będzie żadnych dziesiątek ani setek milionów, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Według słowackiego ministra niższa rekompensata wynika z faktu, że część środków na wypłaty dla państw przekazujących uzbrojenie Ukrainie została wykorzystana na inne cele. Dodatkowo kraje członkowskie wystąpiły o wyższe kwoty, podczas gdy budżet programu nie został zwiększony. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę ówczesne władze w Bratysławie przekazały Kijowowi systemy rakietowe oraz myśliwce MiG-29. Obecny gabinet Roberta Ficy po objęciu władzy wstrzymał wojskową pomoc z zasobów państwowych.
0: Wracamy do regionu. Na boisku szkoły podstawowej nr 1 w Ozimku młodzież po raz 19 rywalizowała w zawodach sprawni jak żołnierze. Startowało 8 zespołów z 8 szkół gminy, mówi Zbigniew Koziarz z Urzędu Miasta w Ozimku.
5: Startują w 3 konkurencjach. Jest to bieg zespołowy z bronią, rzut granatem i strzelanie z broni pneumatycznej.
6: Najbardziej właśnie chyba z tej karabiny, bo to jednak jest dodatkowy też ciężar. Mogło być lepiej, po prostu nie wiedziałam jak rzucać. Ten granat ciężki? Nie jest aż taki ciężki.
7: Było fajnie, no dobrze nam poszło. Fajna atrakcja.
0: Wydarzenie było też okazją, by poznać sprzęt 91. Batalionu Logistycznego z Komprachcic.
8: Przyjechali do nas żołnierze i możemy oglądać broń, posprawdzać na przykład jak się ją trzyma, albo ile ona waży.
9: Hełm ma. Jest to akurat nie bardzo takie ciężkie. Maskę przeciwgazową. Podoba mi się.
2: Radio Opole. Gramy z amfiteatru.
0: Opolski kabareton w tym roku odbędzie się pod znakiem jubileuszu 25-lecia neonówki. Artyści nie chcą ujawniać, jakie skecze pojawią się podczas występu. Na pewno damy sporo powodów, by pękać ze śmiechu, zapowiadają Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki.
10: Wszystko jest owiane tajemnicą, mamy szczelnie zalakowaną kopertę, nie możemy zdradzać szczegółów. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, są przetrzymywane i nikt nic nie wie. Wszystko się okaże w sobotę o 22.
11: Wiem, kto wie, także mogę zdradzić.
12: A kto będzie tym razem sypał do sznura?
13: Ta sama osoba, co zawsze. Dokładnie. Będzie nas trzech, każdym z nas inna krew. Specjalnie dla mieszkańców opolskiego mamy parę rzeczy po niemiecku.
0: Kabareton w sobotę po koncercie Autobiografia. I jeszcze przypomnienie dla kierowców. Od dziś na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z Czaplaka i Matejki w Opolu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, skrzyżowanie jest teraz równorzędne. To oznacza, że pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, a jutro udostępniona dla ruchu zostanie druga nitka wiaduktu przy CUP, czyli na kierunku Opole wschód Ozimska. Jak jej otwarcie ma nastąpić jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym około godziny 6.
2: Najlepszy informacyjnie adres z opolskiego www.radioopole.pl
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
14: Вечір добрий, в студії для вас працює Олександра Піаста. Інформаційний підсумок вихідних і понеділка до вашої уваги. Два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, ракетний комплекс «Іскандер», танкер тіньового флоту Росії та дві нафтобази у Таганрозі та Феодосії успішно атакували упродовж вихідних українські дронарі. Повідомив мовив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Також українські птахи уразили позиції російської 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка під час окупації Київщини скоювала злочини у Бучі у 2022 році. Росіяни звинуватили Україну у нібито ударі по Запорізькій АЕС. Відповідні повідомлення з'явилися у медіа окупантів. Україна спростовує ці інформації, а повідомлення про нібито удар називає черговою інформаційною провокацією Кремля. Агресор, у свою чергу, продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію для ядерного шантажу та інформаційних провокацій. У силах оборони Півдня заявили, що українські військові не завдавали ударів по шостому енергоблоку ЗАЕС, як це стверджують окупаційні ресурси. Представники місії МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, звернулися до російської сторони щодо надання доступу до пошкодженої ділянки для проведення огляду та оцінки масштабів руйнувань. Від початку повномасштабного вторгнення команда української мережі «За права дитини» повернула додому 369 дітей та молодих людей, повідомляє організація у соцмережах. Із них 262 дитини вдалося вивезти з Росії та Білорусі, ще 107 з тимчасово окупованих територій. Кожне повернення – це складна операція, від пошуку дитини до підтримки після повернення. Організація продовжує працювати над поверненням усіх українських дітей, йдеться у повідомленні. Сьогодні відзначається Міжнародний день захисту дітей. Цього дня ми традиційно говоримо про права, безпеку та щасливе дитинство. Зараз українські діти дорослішають у непростих умовах. Війна, вимушене переселення, тривала розлука з домом, стрес і нові виклики для здоров'я. Про те, з якими проблемами найчастіше стикаються сучасні діти та як батьки можуть їм допомогти, слухайте і читайте у матеріалі Радіо Ополе.
15: У дітей хронічний стрес проявляється через зміну апетиту, порушення сну, істерики, частий головний біль, біль у животі, часті респіраторні вірусні інфекції, втому, проблеми з концентрацією уваги та навчанням і проблемами з поведінкою.
14: Повне інтерв'ю з двома лікарками-педіатрами Наталією Живакіною, яка працює у Польщі, та Таїсією Клименко з Києва, доступне на сайті radioopole.pl та україномовній сторінці радіо у Фейсбук. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
0: Погода. To będzie chłodna i mglista noc na Opolszczyźnie. Termometry wskażą maksymalnie 11 stopni. Jak zapowiadają synoptycy MGW, lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. No i też niewykluczone przelotne opady. Jutro także może padać w ciągu dnia, a temperatury maksymalne to te na poziomie około 25 stopni. Pojutrze nieco chłodniej, ale uwaga, bo spodziewamy się burz, w czasie których wiatr może osiągnąć prędkość do 75 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w studiu goszczą dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No i tym samym kontynuujemy nasz nieformalny cykl o pradziejach, dinozaurach i innych pradawnych kręgowcach, a przypomnę, że już na pewno były programy o tym, jak to życie powstało w wodzie, jak z tej wody wyszło, jak potem do tej wody wróciło, a potem jak wreszcie wzbiło się w powietrze, wykształcając błony lotne, skrzydła, pióra i różne takie. Dziś uwaga będzie natomiast o tym, że rozmiar ma znaczenie. A dokładnie to hasło przewodnie brzmi gigantyzm i nie ja to wymyśliłem, tylko moi goście. No to dobrze, będziemy rozmawiać o tych wielkich stworzeniach, które kiedyś po naszym globie biegały i zresztą takie też jest wyobrażenie, od razu od moich tutaj wewnętrznych zacznę. Wszystkie filmy o dinozaurach, King Kongach to zawsze właściwie rzeczywiście, mimo że nie brakowało egzemplarzy wielkości, nie wiem, kury czy psa i kota, to zawsze jednak naszą wyobraźnią targają te gigantyczne dinozaury i pływające i chodzące, chociaż to zaraz mi poprawią, że to nie dinozaury. Ale nawet jakieś stawonogi, pająki i owady. Nawet paprocie musiały być drzewiaste, a rekiny to od razu mega, czyli megalodony. Czemu to wszystko kiedyś było takie wielkie? I czy to w ogóle prawda?
1: No, tutaj można, myślę, dużo dyskutować, dlatego że de facto największym żyjącym kiedykolwiek kręgowcem jest płetwal błękitny, który akurat żyje dzisiaj.
0: Do dzisiaj jednak,
1: a tak. Nie jest gatunkiem prehistorycznym. Ja myślę, że tutaj podstawowa kwestia jest taka, że filmy, w których kurczak goniłby człowieka, kiepsko by się sprzedawały. Także z tego całego mrowia kopalnych gatunków najczęściej są wybierane te po prostu największe. Te są też wystawiane w muzeach. No, to jest po prostu najbardziej medialne.
0: No dobrze. Panie Mateuszu, jak pan to widzi? Podobnież?
2: Tak, a często też te szacunki są troszeczkę robione na wyrost, bo wiele takich ikonicznych stworów, o których często się wspomina, czy pokazuje się w różnych albumach, na przykład prehistorycznych dla dzieci, według nowych badań te rozmiary okazują się troszeczkę mniejsze, jak chociażby słynna ryba pancerna Dunkleosteus, według nowych badań o połowę nawet krótsza i takich przypadków jest kilka. My po prostu lubimy, żeby coś było duże, a najlepiej, żeby jeszcze było zębiaste. To wtedy się najlepiej klika, najlepiej się sprzedaje, więc zwracamy na to uwagę. To nie znaczy, że wszystkie prehistoryczne zwierzęta takie ogromne były.
0: No tak, a propos wspomnianego już megalodona, no to w którymś z odcinków też tutaj jeszcze z doktorem Kowalskim obalaliśmy właśnie mity filmowe, gdzie rzeczywiście w tych dwóch częściach takiego współczesnego filmu z panem od filmów akcji Jasonem Stathamem, on tam walczył z tymi rekinami, one były takie wielkości prawie statków. No bzdura i nieprawda, faktycznie, no aż tak znowu się nie różniło od tych współczesnych, powiedzmy największego tam białego, tak, żarłacza.
1: Tak, one były niewiele większe. Ja tutaj może dodam jako ciekawostkę, że megalodon też jest znany z Polski i również ze Śląska. Jeden z takich zębów jest wystawiony nawet w muzeum we Wrocławiu. Natomiast tutaj w Opolu mamy też gigantyczne rekiny. Jest taki gatunek, który jest znany z tego, że polował również na gady morskie. Jego zęby czasem możemy nawet w naszych kamieniołomach opolskich znaleźć.
0: To mówimy o słynnym Krasiowie, czy jeszcze o jakichś innych miejscach?
1: Nie, to o samym Opolu.
0: W samym Opolu,
1: w samych
0: tak?
1: Opolskich wyrobiskach. Ten gatunek się nazywa Cretoxina manteli. No i to był mniej więcej podobnych rozmiarów co żarłacz, no może nawet troszeczkę większy. I jego zęby jak najbardziej można u nas znaleźć.
0: Czyli tak powyżej 10 metrów nawet, tak? 12-15?
2: Tak, z innych stanowisk wiemy, że mógł okazjonalnie polować nawet na pterozaury o rozpiętości skrzydeł kilku metrów, więc to musiała być potężna paszcza, żeby za coś takiego się w ogóle łapać, ale dzisiaj też mamy duże rekiny, tylko na nie nie zwracamy tak chętnie uwagi, bo nie są drapieżne, są filtratorami.
0: Wielorybim.
2: Ma przecież rozmiary tego megalodona, ale no nie sprzedaje się tak.
0: A i wygląda jak rekin, czyli powiedzmy, no tak tam w mętnej wodzie, jakby człowiek z daleka dostrzegł taką sylwetkę i ona by się zaczęła zbliżać, no to można by, że tak powiem, zabarwić wodę ze strachu. Aczkolwiek faktycznie zwierzę zupełnie nieszkodliwe i chętnie bym spotkał kiedyś w Egipcie, może kiedyś się uda. No dobrze, ale żeby nie było, że my za chwilę obalimy całą teorię na temat tych gigantycznych stworzeń i cały gigantyzm nam tu legnie w gruzach, bo jednak za namową waszeci spojrzałem na artykuł z National Geographic, który udowadnia, że jednak kraken być może kiedyś istniał i chodzi o już nie właśnie jakiegoś tam kręgowca, tylko bezkręgowca. Powiedzmy, o co chodzi dokładnie.
1: Tak, to jest takie dość ciekawe badanie z tego roku dotyczące rodzaju Nanaimo teutis. Nanaimo to jest nazwa formacji, natomiast teutis to jest po prostu kalmar. To jest typowy element nazw, który się stosuje w przypadku kalmarów.
0: Hagarti.
1: Hagarti, tak, na cześć paleontologa Hagarta. Ten artykuł wywołał sporo dyskusji z racji tego, że nauka dość powoli miele, to zanim się pojawią jakieś oficjalne repliki, to na razie ta dyskusja gdzieś tam się pojawia w mediach społecznościowych, w tych takich bardziej naukowych. No i tutaj jest podstawowa kwestia taka, że z tego zwierzęcia znamy same dzioby.
0: No właśnie.
1: I żeby na podstawie dziobu oszacować wielkość, no to w zależności od tego, jakie sobie weźmiemy proporcje, taką wielkość możemy dostać w tych naszych oszacowaniach. I sami autorzy w swojej pracy przedstawili taki wykres, gdzie w zależności od modelu, który zostanie przyjęty, te rozmiary różnią się 10-krotnie. Natomiast na potrzeby populacjonistyki wybrane zostały oczywiście te maksymalne.
0: No to też trochę zaburza mi jakby taką pełną radość tego, że odkryto krakena, no bo być może no tu ta skala, ten dobór, to wszystko tak trochę pod artykuł, pod publiczkę, pod sensację, może nie chcę ocenić, absolutnie szacowne pismo jakby nie było publikowało, natomiast no faktycznie, no w wypadku takich stworzeń, które nie pozostawiały żadnych innych śladów po sobie po milionach lat, jak ewentualnie właśnie te skamieniny, rozumiem, dziobów, no to faktycznie trochę błądzimy, tak? Nie wiemy, czy to ramię miało metrów naście czy 10 aż i mogło, nie wiem, statek zmierzyć oblość.
2: Ilustracja poszła w świat, a do źródła nie każdy, żeby nie powiedzieć mało kto, sięga, więc ta dyskusja gdzieś tam toczy się w węższym gronie, natomiast historia o krakenie rozeszła się dość szeroko w mediach takich bardziej popularno-naukowych.
0: No bo to już, no właśnie, to już wychodzimy poza sferę filmów o Jacku Sparrowle i jego tam przygodach, tak, Czarnej Perle, tylko naprawdę, no, naukowcy tak stwierdzili, trochę symulując, trochę, znaczy trochę tak domniemywując, o może tak powiem, nie?
1: Ja tutaj myślę, że ta praca ma bardzo duże znaczenie ze względu na tą, na to, jaką technikę wykorzystano, bo to jest taki automatyczny dość sposób cięcia skały na takie cieniutkie warstewki i skanowania tych powierzchni, i potem rekonstrukcji trójwymiarowych szczątków, których normalnie byśmy nie wydobyli za pomocą standardowych metod mechanicznych i chemicznych. Natomiast no, musiało to zostać jakoś sprzedane w ładnym opakowaniu. No i tutaj ten gigantyzm był tym medium, za pomocą którego ten artykuł można było bardzo wysoko opublikować.
0: Analiza 27 skamieniałych czaszek, dokładnie, tak? Odnalezionych w Japonii i...
1: Dziobów.
0: Vancouver, dziobów. No, szczęk, dziobów, no.
1: Swoją drogą dzioby też możemy znaleźć tutaj, w naszej kredzie opolskiej. Tylko nie są aż tak duże. To są takie rzeczy, które mają często po kilka milimetrów. Także tutaj nie możemy mówić o gigantyzmie.
0: Ja tutaj no dobrze, już mieliśmy te duże rekiny, to zawsze coś, no.
2: Duże głowonogi też są, tylko nie aż tak duże, bo do miana krakena myślę, że byłoby więcej pretendentów na przestrzeni milionów lat, zaczynając od ordowickich łodzikowców, które gdzieś tam około 400 milionów lat temu w morzach występowały.
0: Łodzikowcy, cóż to takiego było, jak to wyglądało?
2: Krewniacy dzisiejszych kałamarnic, ośmiornic, ale żyjący w muszlach takich prostych. No i właśnie, jak muszle się zachowują, to ten rozmiar można oszacować z dużo większym prawdopodobieństwem, tak, bo musimy doliczyć tylko głowę z mackami, która z tej muszli wystawała, i one do 6 metrów spokojnie mogły osiągać.
0: Całkiem zacnie.
2: No stwór wielkości jakiegoś autobusu, tak, na pewno robiłby wrażenie.
1: Zresztą gigantyzm głowonogów się wielokrotnie pojawiał w ewolucji, bo to, co Mateusz wspomina, to są takie ordowickie łodzikowce z grupy endocerasów. Natomiast chociażby u amonitów, czyli tych też głowonogów, ale w muszli zwiniętej spiralnie.
0: Bardzo popularne i każde dziecko ma, tak, w głowie pewnie obrazek odciśniętego w kamieniu, takiego zwiniętego, tak, powiedzmy, że nie ślimaka, ale tego właśnie amonita. To właśnie to, o tym teraz mówimy.
1: Tak. To tam się gigantyzm pojawia wielokrotnie i największa znana skamieniałość to jest Parapuzosia, która muszla ma około 2,5 metra, zdaje się, średnicy, z tym, że tam jeszcze brakuje komory mieszkalnej, więc ta muszla pierwotnie była jeszcze większa. No jeżeli doliczymy miękkie części ciała, no to był naprawdę olbrzymi zwierzak. I w jednej z publikacji z zeszłego roku próbowano oszacować, ile taki amonit mógł żyć i jak dużo, że tak powiem, potomstwa mógł produkować. I dość tak ładnie zostało przedstawione, że w czasie, kiedy składał jaja, tych jaj mogło być kilka milionów i morza się wręcz roiły od mikroskopijnych amonitów, które z wiekiem stawały się gigantami.
0: No proszę, czyli nie do końca taka była wydumana na potrzeby Hollywood słynna scena, bo tak przypomniała mi się od razu film właśnie Kong, gdzie tam jedna z tych, te ekipy poszukiwawcze gdzieś tam wpadają w jakiś wąwóz, to jest ten film, od razu tłumaczę kinomanom, z Adrianem Brodym, gdzie tam jakieś takie właśnie w jakimś wąwozie, gdzie jest cień, nie ma słońca, takie wyłażą na nich jakieś takie, nie wiem, właśnie jakieś owady, nie owady, jakieś głowonogi, stawonogi, takie jakieś gigantyczne to wszystko jest, czy to lata, czy to pełza, to jest wszystko rozmiarów człowieka. No trochę w tym jednak mogło być prawdy, tak? Z tego co słyszę.
1: Troszkę tak. I dzisiaj nawet mamy gigantyczne głowonogi, bo jest i kamienica olbrzymia, i kamienica kolosalna. Oczywiście z pomiarami też jest tutaj problem, bo jeżeli mamy okazy, które zostały wyłowione, to one często ulegają rozpadowi, bo to są zwierzęta, które żyją na większych głębokościach. To są często też osobniki niedojrzałe. I no jest problem, jak właściwie liczyć te macki. No bo czasem jest tak, że jeden gatunek ma bardzo, bardzo długie ramiona. No jeżeli je weźmiemy pod uwagę, to nam wychodzą jakieś gigantyczne oszacowania. Natomiast sama masa ciała nie jest nie zawsze taka duża.
0: No tak, no tak. No dobrze, to jeśli chodzi o... No dobrze, zostawmy sobie może to, czego tak do końca nie wiemy, ale na pewno, tak teraz znowu wrócę do świata już jakby w ogóle dinozaurów i tego, co chodziło bardziej po ziemi i miało kości i po tych kościach możemy stwierdzić. No tu też mamy taką grupę sauropody, to jest chyba taka właśnie, to byli tacy giganci, prawda, swoich czasów. Powiedzmy coś więcej, które to były dokładnie, jak one się nazywały, czym one się żywiły, bo to zazwyczaj nam się kojarzy też z filmów, że to jednak takie te łagodne roślinożerne, długo szyje wielkie, takie uśmiechnięte dinozaury, które można było pogłaskać, mogły tam obsmarkać, ale szukały liści, a nie człowieka do zjedzenia, czy tam kości. No człowieka oczywiście w filmie.
2: Jasne. Nie wiem, czy uśmiechnięte, natomiast reszta skojarzeń chyba jak najbardziej trafna, bo to faktycznie były największe zwierzęta lądowe w historii i wiele z nich jest dość szeroko znanych, bo tu jakbyśmy zaczęli wymieniać nazwy typu diplodok, brachiozaur, to na pewno będą szerzej rozpoznawalne i tu znów trudno wskazać rekordzistę, bo zależy, czy mówimy o masie, czy mówimy o długości, czy o wysokości, bo były takie, które miały te szyje położone bardziej poziomo, równo z linią grzbietu, były takie, które je unosiły ku górze, no ale wtedy już nie osiągały takiej znacznej długości. Więc jeśli chodzi o te najbardziej popularne, to brachiozaur, szyja do góry, diplodok do przodu, bo często są mylone. I faktycznie one mogły osiągać rozmiary, niektóre rodzaje, niektóre gatunki, kilkudziesięciu metrów długości i ponad 100 ton masy.
0: Taką informację znalazłem, 35 metrów i nawet tam do tej stówy, tak, w wadze, no dzisiaj już nieporównywalne do niczego raczej. No żaden słoń nawet nie ma podejścia.
1: Z tym, że te szacunki też są zazwyczaj problematyczne, bo można by oczekiwać, że skoro to były duże zwierzęta i miały duże kości, no to łatwo ulegną procesowi fosylizacji, czyli łatwo przetrwają do naszych czasów. Natomiast prawda jest taka, że takie cielsko długo bardzo leżało, zanim zostało pogrzebane przez kolejne warstwy osadu, więc najczęściej było ofiarą jakiegoś padlinożerstwa chociażby. I często jest tak, że z tych sauropodów znamy tylko pojedyncze kości. Ostatnio bardzo dużo opisuje się gatunków z Ameryki Południowej, należących do grupy tytanozaurów. I to są często nowe taksony opisywane na podstawie dosłownie kilku kości. Zawsze też jest pytanie, czy my znajdujemy akurat te największe osobniki? Bo pewnie znajdujemy te, które są średniej wielkości. I jeżeli mamy dwa gatunki i z każdego mamy po jednym osobniku niekompletnym...
0: Nie mamy porównania.
1: Nie mamy porównania. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który był większy. W przypadku dużych zwierząt jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. One potrzebują oczywiście więcej pożywienia. Także na danym obszarze osobników gigantycznych mogło żyć tylko niewiele.
0: No tak, jakaś ograniczona liczba, no bo w końcu trzeba było mieć co jeść. To zresztą do tego, co skłoniło owe giganty do wymarcia, też no pod koniec może będziemy nawiązywać, bo to chyba jedna z przyczyn też to jedzenie, nie tylko powiedzmy tam jakieś meteory. Natomiast, no dobrze, ale ja no, szukając tam różnych rzeczy w internecie do tego, wiecie, zaskoczyło mnie coś takiego. To dokładnie był tytuł. Dinozaury były olbrzymie, bo nie gryzły, tylko połykały. Spotkaliście się z taką teorią, panowie, kiedyś?
1: Rzeczywiście coś w tym jest. To znaczy, jeżeli kojarzymy dzisiejsze ssaki i przeżuwacze, to one zazwyczaj pokarm rozcierają. I te ich budowa czaszki umożliwia te ruchy szczęk, które pomagają ten pokarm rozdrobnić. Natomiast u wielu dinozaurów takiego mechanizmu nie było. I wiemy, że musiały zjadać kamienie. To są tak zwane gastrolity, które w żołądku działały jak takie młyny.
0: Rozcierały ten pokarm, tak. Także... Ale dodam, że tu teoria jest trochę bardziej pokrętna, niż mogłoby się wydawać, bo słuchajcie, autor twierdzi tak, nie traciły czasu na żucie, bo im zwierzę jest większe, tym więcej czasu spędza jedząc. Słoniowi ledwie starcza czasu na sen, bo potrzeba zaspokojenia wielkiego apetytu oznacza, że każdej doby przez 18 godzin słoń wyłącznie żeruje. To niekoniecznie AI mi to pisał naprawdę, choć może tak zabrzmieć. No taki argument choćby, no że powiedzmy, wiecie, no żeby całe życie nie jeść, jeszcze móc strawić i odpocząć, tudzież nie wiem, mieć czas na zapolowanie, tudzież na gody. No taka funkcjonalność natury i nie wiem, ewolucji, tak? Połykamy, nie żujemy.
1: To jest taka sztuczka, którą stosują niektóre dzisiejsze zwierzęta, że po prostu tylko pół mózgu jednokrotnie śpi. Więc kto wie, czy u sauropodów też nie było takiego mechanizmu, że po prostu pół mózgu sobie co jakiś czas odpoczywało, a mimo to zwierzę dalej jadło, że tak powiem.
2: Pośpiech pośpiechem, ich szczęki i ogólnie aparat gębowy nie pozwalał po prostu na taki sposób przetwarzania pokarmu. Jedyną opcją było połykanie, bo one zębów miały stosunkowo niewiele, one były od siebie jakby odseparowane dopiero u późniejszych, u tak zwanych dinozaurów kaczodziobych na przykład, czy u ceratopsów mamy coś, co się nazywa bateriami zębowymi, gdzie drobne ząbki tworzyły takie większe struktury, takie tarki, które u niektórych już mógł dochodzić też ten ruch taki na boki, co pozwalało częściowo ten pokarm miażdżyć. Natomiast u tych największych, no to faktycznie połykanie było w sumie jedyną możliwością.
0: Kłapnięcie szczęki i dalej grawitacja załatwiała sprawę.
1: To się też wiąże z różnicą, jeżeli chodzi o sam pokarm, bo sauropody, o których mówimy, te największe, wiele z nich żyło w okresie jurajskim, kiedy dominowało jeszcze roślin nagozalążkowe czy paprocie. Natomiast te dinozaury kaczodziobe czy ceratopsy, które żyły w kredzie, no już musiały się borykać z roślinami kwiatowymi. Także tutaj myślę, że w związku ze zmianą szaty roślinnej po prostu zmienił się też mechanizm pożywiania.
0: Dlaczego w ogóle jeszcze wytrzymywały te jakby tą wielką masę, gabaryty? No bo posiadały też, znalazłem informacje, na przykład system worków powietrznych, podobnie jak dzisiejsze ptaki, który to zapewnia im niezwykle wydajne dotlenienie olbrzymiego ciała. No, wydawałoby się pozorna rzecz, ale że faktycznie ma to sens na logikę, tak?
2: Te worki powietrzne w sumie dwie funkcje spełniały w zakresie tego gigantyzmu. To znaczy po pierwsze bardziej efektywne oddychanie, nie dwukierunkowe, tak jak u nas, tylko przy każdym ruchu

0: kolumnach, które miały tą masę podtrzymywać.
1: No to właśnie, to jest dosyć jeden z argumentów, czemu dawały radę urastać do takich rozmiarów, też brak konkurencji. Zajmowały nisze ekologiczne, które w późniejszych erach przejęły ssaki. Nie wiem, czy zgodzić się z takim argumentem. No, myślę, ale ze sobą konkurowały też raczej, no przynajmniej
2: myślę,
1: tak.
2: Myślę, że do pewnego stopnia
1: pokazują
2: tak.
1: Reżyserzy filmu.
2: Dlatego, że ssaki, przodkowie ssaków i przodkowie dinozaurów w Triasie mieli, powiedzmy, w miarę podobny start. Natomiast dinozaury na początku zyskały ewidentnie przewagę i przez większość mezozoiku ssaki to były zwierzęta rozmiarów, no powiedzmy, myszy. Były jakieś tam pojedyncze formy, które były większe. Znamy nawet znalezisko takiego rodzaju Repenomamus, który ma w żołądku kości dinozaurów. Natomiast no to były zwierzęta, które pewnie prowadziły tryb nocny. I gdzieś tam między tymi nogami dinozaurów, że tak powiem, biegały.
1: Kryły się zazwyczaj pewnie gdzieś pod kamieniem, tak, ze strachu.
2: Także tak, myślę, że dopiero wymarcie tych dużych dinozaurów, bo nie wszystkich, bo oczywiście wiemy, że ptaki to są dinozaury, umożliwiło gigantyzm u ssaków.
1: Ale jeszcze zanim, no tak, jeszcze jeden tutaj przykład, chyba też gdzieś tam od was. Lewiatan, kuzyn kaszalota, bo tak już wyszliśmy z tej wody, ale teraz jeszcze do niej wróćmy.
3: Tak, mieliśmy krakena.
1: Co tam wielkiego było? Ten kraken taki trochę domniemany, ale niech będzie, tak? No a cóż z tym lewiatanem? To też taka nazwa dosyć osobliwa.
0: Tak, no odnosi się oczywiście do biblijnego potwora. I jest to kuzyn kaszalota, największy chyba zębowiec w historii, czyli uzębiony waleń, który gdzieś tam tych ponad 15 metrów zdaje się mógł osiągać. No więc znowu, duży, zębiasty, stąd ta nazwa taka nawiązująca do potwora. On jest w ogóle ciekawy, bo to jest Leviathan melvelli. Epitet gatunkowy odnosi się z kolei do autora Moby Dicka.
1: Więc
0: mamy tych nawiązań literackich więcej w tym wypadku.
1: No i w zasadzie, jak tak dobrze usłyszałem ten rozmiar, no to taki konkurent trochę megalodona. To nawet nie wiem, czy ja jakieś takie gdzieś ryciny, czy jakieś takie obrazki, no może na potrzeby jakichś tam książek, albo jakichś takich bardziej fantazji, walczące ze sobą, albo właśnie na przykład, chociaż nie, bo to bardziej dotyczyło pewnie kaszalotów walczących z tymi tam różnymi bezkręgowcami, na które polują gdzieś tam w głębinach, że nagle oplata go jakieś ramię gigantycznej długości, krakeńskie i tam walki się toczą na śmierć i życie. Bez mnie iść do dziś, ale na inną skalę. Ale a propos, no właśnie, megalodon z tym, że lewiatanem mogli konkurować na jednym polu i powiedzmy tam tymi ząbkami próbować się tam podgryzać.
0: Nie jestem pewny, czy mogły się spotkać.
1: Czy w ogóle w tych samych czasach, żeby właśnie.
2: Wydaje mi się, że zasięgi czasowe troszkę się zazębiały, natomiast no, regułą jest to, że jak są duże, tym bardziej drapieżniki, to napady muszą być zdesperowane, żeby się rzucać
1: żeby
2: do walki
1: na nawzajem, tak?
2: Z kimś innym. Tak. Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Ja tutaj bym może dodał jeszcze jeden gatunek, czy jeden rodzaj walenia, niedawno opisany, zdaje się Perucetus, który też został opisany jako w ogóle gigantyczny, chyba największy waleń. I no i w ciągu kilku lat od tej publikacji już kilkukrotnie jego rozmiary ciała zmniejszano, bo okazało się, że oczywiście no, mamy niekompletny szkielet i model, który, czy proporcje, które zostały użyte do stworzenia konstrukcji nie były no, może zbyt dobre. Poza tym ten rodzaj akurat miał wyjątkowo masywne kości, co nie było związane z całym rozmiarem ciała. Po prostu miał masywny szkielet taki.
0: No to jest jeden ze sposobów, rozmawialiśmy kiedyś o tym powrocie do wody. No
1: tak.
0: To masywność szkieletu jest jednym ze sposobów na osiągnięcie neutralnej wyporności,
1: czyli
0: zanurzenia. Tak, dokładnie. Bo ten Perucetus nie był na pewno tak długi jak dzisiejsze płetwale.
1: Właśnie, bo myśmy nie powiedzieli, on może mieć tak tam jak malały te szacunki, jak się kurczył na przestrzeni badań.
0: Chyba kilkanaście metrów maksymalnie podawano.
2: Aczkolwiek właśnie z tych najnowszych nawet już poniżej 10 chyba schodzą.
1: Ojej, skurczył się biedaczek.
0: Natomiast on nie był rekordzistą długości, nigdy nie był proponowany. Natomiast tą masę, to tam faktycznie szacunki były gigantyczne, bo nawet ponad 300 ton w tych pierwszych doniesieniach. Co na pierwszy rzut ucha wydaje się już absurdalne. Co jest jeszcze zaskakujące, jeśli chodzi o Perucetusa, że tak czy owak to był kawał zwierzyny i on się pojawił bardzo wcześnie. W momencie, kiedy te walenie dopiero niedawno wróciły do środowiska morskiego, a tutaj już mamy ponad 30 milionów lat temu takie gigantyczne zwierzę w pełni przystosowane do życia w morzu, więc to jest najbardziej ciekawe

0: ekologicznie, jeśli chodzi o, o tego Perucetusa. Bo my też mieliśmy taką dyskusję tutaj w drodze do radia.
1: Okej,
0: że właśnie bardzo często w tych wszystkich książeczkach dla dzieci, w filmach dokumentalnych, czy w, chociażby w rozmowach na antenie, padają pytania, albo na spotkaniach, jakichś warsztatach, nocach nauki i tak dalej, padają pytania o, który był największy, który był najdłuższy, który najwięcej ważył.
1: I miał najwięcej zębów.
0: A my najczęściej i najchętniej odpowiadalibyśmy, że nie wiadomo, bo przecież mamy tylko parę kości. I najbardziej nas interesują takie, te rzeczy, których jesteśmy pewni, czy jakieś historie ekologiczne, w jaki sposób one funkcjonowały w środowisku, a niekoniecznie określanie, który dinozaur miał 14, a który 14,5 metra, żeby podać rekordzistę, bo tego nie wiemy.
1: No, to jeszcze tak po nowoczesnemu mógł zapytać, czy w końcu więksi byli wegetarianie, czy mięsożercy?
2: No, jeżeli chodzi o masę ciała, to zdecydowanie leśnożercy.
1: Jednak,
0: tak.
1: No właśnie.
0: No to się też wiąże z rodzajem pokarmu, który nie jest tak wysokoenergetyczny, jak w przypadku mięsożerców. Więc trzeba tych roślin przyswoić sobie po prostu bardzo dużo, a że też je trudniej trawi, no to trzeba mieć spory aparat, który to umożliwi. Stąd też, to jest jeden z powodów gigantyzmu właśnie głównie u tych zwierząt roślinożernych.
2: Znaczy u dinozaurów to w ogóle było tak, że no roślinożercy rośli, no i dzięki temu drapieżniki też mogły rosnąć, także trochę te drapieżniki były takim ogonkiem tego wyścigu, jeżeli chodzi
1: było
2: o rozmiary.
1: Było na co polować i co przekąszać, tak? No dobrze, a jakieś jeszcze przykłady, zanim jeszcze nie chcę, żebyśmy już tutaj schyłek gigantów zaczynali omawiać, a ze świata roślin, no bo tak wcześniej też powiedziałem, że wszystko musiało być mega albo giga, paprocie drzewiaste, nie wiem, a co my wiemy, bo na chwilę może zostawmy, nie wiem, zwierzaki, a co my wiemy o innych organizmach na tej planecie, czy też były jakieś przerośnięte wielkie, czy drzewa, nie wiem, miały po 10 metrów jak w Awatarze, czy też bzdura.
0: W tych lasach paproci drzewiastych sprzed ponad 300 milionów lat, to właściwie wszystko było gigantyczne, nie tylko rośliny.
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: Tak, w okresie zwanym karbonem od węgla, bo z przekształcenia tych roślin, tych lasów powstały właśnie pokłady węgla kamiennego, które dzisiaj na Śląsku chociażby są wydobywane. No to rosły tam, nie było jeszcze drzew liściastych, nie było roślin okrytonasiennych. Gdzieś tam pod koniec pojawiają się pierwsze nagonasienne iglaki, powiedzmy w uproszczeniu. Natomiast były faktycznie drzewiaste paprocie, skrzypy i widłaki. I wszystkie te grupy do dzisiaj przetrwały, ale to są zwykle niewielkie rośliny.
1: Ale już nie w takich rozmiarach.
0: Tak, a tam mieliśmy formy drzewiaste, sięgające nawet 40 metrów wzwyż, przy czym to nie były drzewa w takim rozumieniu jak drzewa liściaste i iglaste, bo one nie rosły wszerz. Jakbyśmy taki pień przecięli, to tam nie było tych pierścieni, takich, nie było takiego przyrostu, one rosły tylko w górę, dlatego rosły szybko.
1: Ciekawe.
0: Szybko też padały, no i zastępowały je kolejne, więc jak się później w jakichś zapadliskach te rośliny gromadziły, no to kolejne pokłady umożliwiły przekształcenie się później tej materii właśnie w kilku etapach w węgiel.
1: Czy tu przyczyn w przypadku świata roślin szukać, nie wiem, w atmosferze, innym składzie, może, nie wiem, więcej dwutlenku węgla, to miały więcej, nie wiem, paliwa, czy to też tak działało, czy ja tutaj błądzę w domysłach?
2: Myślę, że ta kwestia podstawowa jest, że nie było konkurencji z tych roślin wyższych, czyli tak jak tutaj Mateusz powiedział, iglaki dopiero były gdzieś w powijakach, nie było jeszcze roślin kwiatowych. Więc to, co wtedy rosło, miało szansę osiągnąć te gigantyczne rozmiary. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj wspomniane właśnie zawartość, czy skład atmosfery, no to w karbonie mieliśmy stosunkowo dużo tlenu.
1: Tlenu.
0: I to akurat odwrotna zależność to jest dzięki tym roślinom.
2: Tak. Więc tutaj to był raczej efekt ich wszędobliskości.
1: Tak.
2: Natomiast ten tlen był używany jako wytłumaczenie, dlaczego w karbonie mieliśmy też gigantyczne stawonogi. Bo zarówno pajęczaki, jak i owady osiągały no, dość spore rozmiary. Takie tacy krewni ważek jak Megeneura czy Megeneuropsis miał rozpięty skrzydeł tam 70-80 cm.
1: Oj, więc to by człowiek ucieka, jakby coś takiego nadleciałby mały helikopter taki, tak?
0: Tak, do tego wije długości według niektórych szacunków nawet 3 metrów. I tu akurat nowsze prace jeszcze wydłużają te rozmiary.
1: O, tu mamy odwrotnie, tak?
0: Tak, o dziwo. Ale z tym tlenem ostatnio się dyskutuje, że to był główny mechanizm gigantyzmu.
2: Tak, to jest jedna z propozycji, natomiast no, nawet w tym roku pojawia się publikacja, gdzie badano dzisiejsze owady i okazało się, że ich system tchawek, który umożliwia oddychanie, właściwie dla niego nie jest problemem jakaś tam mniejsza zawartość tlenu. I autorzy tych badań sugerowali, że zawartość tlenu w atmosferze nie mogła być przynajmniej głównym powodem tego gigantyzmu u owadów.
0: Ale były też takie badania, gdzie w kontrolowanych warunkach właśnie stopniowego zwiększania zawartości tlenu kolejne pokolenia, nie pamiętam jakich owadów, czy to były jak to często jakieś tam muszki te owocowe, czy coś innego, ale one swoje rozmiary zwiększały wraz ze zmianą tych warunków atmosfery, natomiast no to pewnie jeszcze jest kwestia dyskusyjna do przepracowania. Faktem jest, że w tym czasie w tych lasach gigantyczne stawonogi żyły. Też nie było takiej konkurencji ze strony kręgowców, bo właściwie mieliśmy tylko płazy, które mogły kilka metrów długości osiągać. Pojawiały się w tych lasach pierwsze gady, ale jeszcze były niewielkie, przypominały takie jakieś małe jaszczurki.
1: To gdzie tu na 3-metrowego wija zapolować albo taką ważkę wielkości helikoptera, nie? To
0: no to
1: średnio.
0: One były tutaj głównymi drapieżnikami właściwie.
1: No właśnie.
2: W przypadku tych stawonogów jest jeszcze bardzo ciekawa kwestia, że znamy odgórne granice. Wiemy, że stawonogi nigdy nie osiągną takich rozmiarów jak w filmach science fiction z racji tego, że mają szkielet zewnętrzny, egzoszkielet. I wiadomo, że powierzchnia ciała rośnie z kwadratem, a objętość z sześcianem. I dlatego przy pewnych rozmiarach ciała ten egzoszkielet by był na tyle gruby, że już by tam nie było po prostu miejsca na nic innego w ciele tego stawonoga. Także tutaj wprawdzie mówimy o tych 3-metrowych wijach czy prawaszkach o rozpiętości skrzydeł 80 cm, ale nic, co by było wielkości słonia, nigdy nie mogłoby wyewoluować u owadów.
1: O, to ciekawa bardzo jest uwaga, tak, i spostrzeżenie.
0: To zależność, którą przytoczyłeś, tak zwane prawo skali, to jest największy niszczyciel jakichś opowieści fantastycznych.
1: Niesamowite teorii naukowców,
0: wszystkie gigantyczne,
1: tak?
0: Robalokształtne, o ile nie mają jakiegoś szkieletu wewnętrznego, który może nam nie przychodzi do głowy w pierwszej kolejności, no to nie mogłyby istnieć i zgodnie z prawem skali smoki nie mogłyby istnieć w takiej klasycznej wersji i tak dalej.
1: Zwłaszcza z tymi skrzydełeczkami takimi.
0: No właśnie, tak, bo to dotyczy też powierzchni skrzydeł. No,
2: smoki nie, a wiwerny?
0: O, niewielkie, proszę, wywerny.
1: Zobaczcie, miłośnik Wiedźmina się tutaj objawiła niedawno, po całej lekturze jestem. No dobrze, ale to jeszcze tak dopytam, jeszcze tak dla skali. Mówiliśmy wcześniej o tych paprociach drzewiastych. Jakie one były wysokie, duże? Rząd mniej więcej?
2: Kilkadziesiąt metrów.
0: Kilkadziesiąt metrów. Nie wiem, czy paprocie, ale na pewno widłaki, skrzyp 30-40 metrów wysokości osiągały.
1: O, to tak. Nieźle. No,
2: i tak jak tutaj Mateusz też wspomniał, to nie był taki typ wzrostu jak u dzisiejszych roślin. To były de facto drzewiaste byliny. Dlatego trzeba sobie wyobrazić takiego widłaka 30-metrowego. On był cały zielony. Ta powierzchnia pnia też fotosyntetyzowała.
1: To wszystko jest dosyć niesamowite, tak. Rozumiem, że jakby nie ma ciągle zgodności, co wpływało na ten gigantyzm takiej jednej jakiejś konkretnej, porządnej teorii, no ale w zasadzie dotyczyła prawie no całej ówczesnej Ziemi, tak? Właśnie różnych grup, różnych zwierzaków. No dobrze, mamy jeszcze 7 minut audycji, to musimy powoli chylić ten gigantyzm ku zachodowi. No co to się stało? No mamy dużo gatunków, które jakby przetrwały, albo jakieś ich następcy, tylko to wszystko już jest zupełnie, no taka mikroskala, no czy od paprocie, czy no dobra, oprócz tego płetwala błękitnego oddajemy mu szacun, w tej wodzie się zakonserwował dobrze i cały czas jest wielki. No ale cała reszta, cała masa tych zwierząt zmalała wyraźnie. Dlaczego?
2: Ja bym tutaj zastosował takie bardzo ciekawe porównanie, że jeżeli weźmiemy historię ewolucyjną jakiejkolwiek grupy, czy to zwierząt, czy roślin, czy bardzo starej, czy bardzo młodej, która ma 10 milionów lat, czy 100 milionów lat i spróbowali sobie te ich dzieje podzielić na 100 równych odcinków. Przyjmijmy, że jakaś grupa istnieje od 100 milionów lat i dzielimy ten czas występowania na odcinki o długości 1 miliona lat. I teraz tak, jakie jest prawdopodobieństwo, że największy przedstawiciel danej grupy żył w prehistorii, a jakie jest prawdopodobieństwo, że żył w tym ostatnim ze 100 odcinków czasu? No 99 do 1. Czyli po prostu ze samej statystyki w każdej grupie największy przedstawiciel jest najpewniej wymarły.
1: No dobrze. Trochę to odpowiada na to moje pytanie, nie do końca. Właściwie nie do końca. Znaczy, ale dlaczego? Ale dlaczego? Cóż tam im... Ja, no dobrze, rozumiem tam teorię, że w końcu no te duże, czy pokarm, czy choćby właśnie jakieś katastrofy naturalne, nie, wulkany, meteor, łatwiej było, no znaczy łatwiej, no one były bardziej narażone chyba, tak, jako te takie większe na wszystko, a te właśnie jakieś tam ssaki schowane dalej pod kamieniem, tudzież gdzieś tam w ściółce mogły przetrwać łatwiej, mniej do wykarmienia powierzchni w centymetrach sześciennych i kwadratowych i we wszystkim innym. No ale jednak, a dlaczego paprocie zmalały? No, jeśli to też nie miały co jeść.
2: Dzisiaj też mamy trochę gatunków paproci drzewiastych. Także to nie jest tak, że one całkowicie...
1: Ale nie do 30 metrów.
0: Skrzypy już nie.
1: Nie do 30 metrów, albo pokażcie mi gdzie. Pójdę, zrobię zdjęcie.
0: Czy być może nie wytrzymały konkurencji z roślinami nagonasiennymi i okrytonasiennymi, które przejęły większość tych nisz ekologicznych. No z racji innego typu wzrostu były bardziej odporne na zmienność warunków i jak już się zakotwiczyły, to już teraz niełatwo skrzypom dzisiaj niewielkim byłoby odbić te środowiska. Moglibyśmy tutaj się zastanawiać, jak to jest ze ssakami, no bo to nie jest tak, że dzisiaj nie ma dużych zwierząt, tak? No bo niedźwiedzie polarne, czy wielka piątka afrykańska i tak dalej, to są przecież całkiem duże stworzenia, aczkolwiek faktycznie chyba z każdej z tych grup poza waleniami moglibyśmy wskazać jakiegoś większego przedstawiciela w bliższej lub dalszej historii, bo i mamy niedźwiedzie jaskiniowe, i lwy jaskiniowe, i wśród, no może nie nosorożców, ale krewniaków nosorożców, Indrykoteria, Halikoteria, wielkie leniwce naziemne.
1: Mamuty
0: i tak
1: przed
0: dalej.
1: Słoniami, tak?
0: No właśnie, albo słoń leśny, który jeszcze większy był niż mamut. Więc one jakby nadal są, aczkolwiek no minimalnie mniejsze niż te, które żyły jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt milionów lat temu.
1: Jakoś tak się zoptymalizowały. Może to jest taka właśnie ewolucja,
0: właśnie,
1: że
0: tak.
1: My jesteśmy być może albo też jeszcze jakimś ogniwem pośrednim, jak sobie sami tej planety unicestwimy i siebie na niej, że jeszcze może, nie wiem, zmniejszymy się, no nie wiem, bo już jakby idzie to w drugą stronę. Czy coś urosło od tamtej pory, coś wam przychodzi do głowy, co raczej odwrotnie było małe, a urosło? No ogólnie pewnie ssaki, no dobrze, ale... Jakie?
0: Fiszbinowce, czyli płetwal.
1: A, no dobrze.
0: Te filtrujące walenie.
1: Raczej nie.
2: Właściwie nie mam pomysłu na coś takiego, co by dążyło do gigantyzmu.
1: No wija trzymetrowego to nawet nie chciał spotkać. To nie żałuję, że nie rosną.
0: Pytanie, w jaki sposób mierzyć rośliny? Bo tu jest trudno nieraz oddzielić jakby... co jest jednym organizmem, no bo jeżeli mamy system korzeniowy, to się...
1: No to tak, grzyby
0: tak
1: na przykład moglibyśmy stwierdzić, że
0: To trawa morska gdzieś tam u wybrzeży Australii będzie miała powierzchnię tysięcy
1: grzybnia kilometrów. I tak dalej.
0: Aczkolwiek no, w przypadku rafy, no to możemy, raz, że to są różne w ogóle rodzaje gatunki, tak,
1: no tak. Paradoksów,
0: dwa, że można powiedzieć, to jest jedna kolonia, tak? Czy tu jest jeden polip. W przypadku roślin to jest chyba bardziej problematyczne. Ale mamy chyba najwyższe drzewa w historii.
2: Myślę, że tak. Aczkolwiek z zapisu kopalnego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie określić wielkości drzewa, bo znajdujemy tylko fragmenty roślin. Często jest w ogóle w paleobotanice tak, że osobne nazwy łacińskie otrzymują gałązki, osobne szyszki, osobne liście, no bo nie jesteśmy zazwyczaj pewni, czy to należało do tej jednej i tej samej rośliny. Także niewykluczone, że były też takie olbrzymie, wysokie drzewa. Tutaj też zostały wspomniane grzyby. To też jest ciekawe, że znamy gigantyczny gatunek, który, no nie wiadomo, czy był grzybem, czy nie, aczkolwiek...
0: Długo myśleliśmy, że był.
2: Długo myśleliśmy.
0: Tak.
2: No w zeszłym roku, czy w tym roku pojawia się publikacja, że to jednak prawdopodobnie nie było ani zwierzę, ani grzyb, ani roślina, ale to był organizm, który miał po kilkanaście metrów wysokości.
1: Jak jeszcze raz nazwę, proszę powiedzieć głośno?
0: Protaksyty.
2: Protaksytes.
0: Nie wiemy, co to było. To znaczy, dzisiaj się sugeruje, że to było w ogóle jakieś odrębne królestwo. Właśnie ani grzyb, ani roślina, ani zwierzę. Tylko
1: królestwo bogactwo utracone.
2: Natomiast są takie rekonstrukcje jeszcze sprzed kilku lat, które pokazują takie wystające w górę łyse, białe badyle.
0: Tak, takie ośmiometrowe kopce, tak? Termitów. Ja. Aha, tak to trochę wygląda.
2: I rzeczywiście, no, były tutaj pomysły, że to są porosty, grzyby, mszaki, drzewa. Nie wiemy, to jest organizm bardzo, bardzo, bardzo
0: może jakieś formy symbiotyczne, że tam jakieś różne grupy ze sobą.
2: Ja też, jak już tak zeszliśmy trochę ze zwierząt i roślin, no to gigantyzm też na przykład występuje u jednokomórkowców. Mamy otwornice, to są takie niewielkie zazwyczaj jednokomórkowce, ale na przykład numulity, które w stanie kopalnym znane są chociażby z Zakopanego, czy z piramid, bo piramidy są zbudowane z wapień numulitowych, to były jednokomórkowce, które żyły w pancerzyku, który mógł mieć kilkanaście do kilkudziesięciu centymetrów średnicy.
1: No proszę.
0: Nie potrzeba lubki.
2: Nie potrzeba lubki, żeby znaleźć.
1: Oczywiście. No, jeszcze być może coś odkryjemy, jakbyśmy tak może głębiej zanurkowali, no bo jeśli chodzi w ogóle o jakieś badanie tego naszego własnego domu ziemią zwanego, no to najmniej ciągle, prawda, wiemy, chociaż mamy już aspiracje księżycowe i marsjańskie, to najmniej kompletnie wiemy o dnach mórz i oceanów. I co jakiś czas tak gdzieś tam pojawiają się takie spekulacje a propos Krakena czy czegoś podobnego, tych wielkich jakichś kałamarnic, ośmiornic, Bóg wie czego. Albo nawet czasami ktoś próbuje jeszcze megalodonę ożywić, albo no, nie wiem, chociaż nie, bo to był tam ten najstarszy rekin, to grenlandzki, czy pol, czy wyleciał mi teraz z głowy, ale taki co 500 lat żyje i pływa, tak? On tam może nie jest jakiś gigant, ale może on więcej pamięta, co się wtedy działo, bo jak żyje tyle.
0: Z tym dnem morskim to jest fascynująca.
1: No tam jeszcze
0: historia,
1: wiele niewiadomych, prawda?
0: Mamy co prawda przez ostatnich 10 lat sporo obszarów zmapowanych, ale to są tylko badania sonarem. Czyli tak, mamy z jakimś prawdopodobieństwem odzwierciedloną powierzchnię tego dna, natomiast na własne oczy, czy też robotyczne oczy, no to widzieliśmy jakiś naprawdę ułamek. Mhm. Ja teraz nie przytoczę, ile to było procent, czy fragment procenta.
1: Naprawdę niewiele, ale naprawdę. To jest tak do 10, gdzie tam, jakieś 5-7. Tak, to w ogóle tak, albo faza wskazaniem na 3. I nie chodzi mi tylko o to, że może rzeczywiście żyją na dnach gdzieś przed nie giganty, bo już nie fantazjujmy, ale pomyślcie sobie wy, na przykład naukowcy, jakie tam mogą być gdzieś pozostałości, szkielety albo inne fajne ślady, po których można by wywnioskować dużo więcej niż na tym, cośmy odkryli do tej pory na lądzie, prawda? Przecież to jest dopiero przestrzeń.
2: I zdecydowanie te relikty, bo wiemy akurat, że w trakcie ewolucji wiele grup, kiedy przegrywało konkurencję, schodziło w głębiny.
1: O.
2: I grupy, które kiedyś uważaliśmy za wymarłe, co jakiś czas się znajdują żyjący przedstawiciele gdzieś tam na dnach właśnie mórz.
1: Czyli żyjące i jako szczątki mogłyby nam jeszcze wiele powiedzieć te różne stworzenia właśnie, jeśli byśmy gdzieś tam głębiej sięgnęli. No dobrze, a dziś już głębiej nie sięgniemy, bo nasz czas audycji nieubłaganie dobiegł końca. Piękne dzięki za tę niesamowitą rozmowę. Przypomnę, dzisiaj temat przewodni to gigantyzm, a w studiu gościli dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki, panowie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję również wam, drodzy słuchacze, i już od razu oczywiście jak zwykle zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Salon Naukowy, to w kolejny poniedziałek po 22:00. Dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.

0: poniedziałkowa noc z Radiem Opole w kalendarzu 1 czerwca. Oczywiście przypada dziś Dzień Dziecka, ale imieniny świętują także Jakub, Konrad i Pamela. 23. Do opolskich wsi trafią kolejne pieniądze na inwestycje. Płonie obiekt handlowy w Płocku. Z ogniem walczy 40 zastępów Straży Pożarnej.
1: Na tą chwilę jeszcze pożar nie został zlokalizowany.
0: A więźniowie z Nysy wsparli młodych pacjentów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Kolejne ponad 2 miliony złotych trafi na inwestycje na obszarach wiejskich. Od tego zaczynamy. Dziś przekazano 7 umów w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Pieniądze przekazujemy przez 2 lokalne grupy działania, mówi Joanna Harus z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Toneckie Księstwo, Jezior i Gór. I mamy jeszcze umowę w ramach Stowarzyszenia Dolina Stobrawy. To będzie umowa z organizacją pozarządową. To będzie przedsięwzięcie związane ze szkoleniami dla społeczności wiejskich.
0: Listę dofinansowanych projektów znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole. Do tej pory w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej podpisano już 79 umów na blisko 14 700 000 zł.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Donald Trump poinformował o wstępnym porozumieniu dotyczącym zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że ustalenia przewidują wstrzymanie walk i ograniczenie izraelskich operacji wojskowych w Libanie. Wcześniej rozmawiał na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, o czym donosi Marek Wałkuski.
4: Donald Trump poinformował, że Izrael zgodził się na wstrzymanie operacji ataku na Bejrut. Żadne oddziały nie zostaną wysłane do Bejrutu, a te, które już są w drodze, zostały zawrócone, napisał na Truth Social. Według niego w zamian Hezbollah zgodził się na wstrzymanie ostrzału, a obie strony zobowiązały się do zaprzestania ataków. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, by wcześniej zapadła decyzja o planowanym ataku Izraela na samo miasto Bejrut. Doniesienia wskazywały jedynie na możliwość uderzeń na jego południowe przedmieścia. Nie jest jasne, skąd prezydent USA wziął te informacje. Według niektórych komentatorów pasuje to do modelu zachowań Trumpa, w którym wyolbrzymia on problem, by pokazać, że go rozwiązał.
0: 40 zastępów strażaków walczy z pożarem hali handlowo-usługowej w centrum Płocka. Gęsty czarny dym widać z kilkunastu kilometrów. Ewakuowano mieszkańców bloku w sąsiedztwie płonącego budynku. Nie ma poszkodowanych. W płonącej hali znajdują się sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Na razie nie wiadomo, dlaczego budynek zajął się ogniem.
2: Na dobry wieczór. Wiadomości Radia Opole.
0: Funkcjonariusze zakładu karnego w Nysie wspólnie z pracownikami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przekazali dziś upominki pacjentom pediatrii i chirurgii dziecięcej. Na miejscu była z mikrofonem Katarzyna Dorost-Stachoń.
5: Poduszka pienorożca.
6: Coś jeszcze dostałaś?
5: Misia.
7: Na oddziale jesteśmy pod opieką od prawie 2 lat.
8: No jest to trudne, ale na pewno takie miłe upominki i gesty ze strony szpitala.
9: Głównym prezentem była poduszka, balony, chmurki i koniki. Przyda się na pewno.
10: Przywieźliśmy artykuły papiernicze, ale także poduszki wykonane przez osadzonych. Osadzeni bardzo chętnie się angażują w nasze inicjatywy.
0: Dodała młodsza chorąży Agnieszka Wilisowska-Bielak z zakładu karnego w Nysie. Pobyt w szpitalu to zwykle stres dla rodzica i małego pacjenta, dlatego każde takie wydarzenie pozwala na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Przekonuje zastępca kierownika oddziału pediatrii i oddziału diabetologii i gastroenterologii dziecięcej dr Marta Bokszczanin.
11: Bardzo jesteśmy wdzięczni, że wspierają nas różne organizacje. Pamiętajmy, że ta kondycja psychiczna dziecka w szpitalu jest bardzo ważna i jeśli ten dzień muszą spędzić z nami, to bardzo sympatycznie jest, kiedy w tym dniu również otrzymają podarunki.
0: Jeszcze Kędzierzyn-Koźle. Miasto to ponownie powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez cały miesiąc mieszkańcy będą zdobywać kilometry, a najaktywniejsi otrzymają niespodzianki. Rowerowa stolica Polski to inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, mówi rzecznik ratusza Piotr Pękala.
12: Mieszkańcy udowodnili już nie raz, że potrafią świetnie się bawić, rywalizować i wspólnie walczyć o jak najlepszy wynik. Z roku na rok w akcję angażuje się coraz więcej osób, a liczba przejechanych kilometrów stale nam rośnie. W tym roku również liczymy na mocną mobilizację i kolejny świetny rezultat.
0: Najważniejszym elementem rywalizacji jest korzystanie z bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Tylko zarejestrowane przez nią kilometry będą uwzględniane w klasyfikacji.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A aura dzisiejszej nocy zdecydowanie nie będzie zachęcać do jazdy na rowerze. Chłodno, do 11 stopni, no i do tego możliwe przelotne opady deszczu i mgły ograniczające widzialność nawet do 400 metrów. Padać przelotnie będzie także jutro w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy do 25 stopni, a burze wrócą do regionu w środę. Wówczas, jak prognozują synoptycy i MGW, może towarzyszyć nam silny wiatr, którego prędkość wyniesie do 75 km na godzinę. I to ostatnie. ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Kończąc swój poniedziałkowy dyżur, życzę Państwu spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Singing in the Rain wyśpiewała leciutko Doris Day. Dobry wieczór. Witamy w dyzofonii Jacka Milcarka. Audycję realizuje Arkadiusz Krzyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Doris Day była jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek amerykańskiej muzyki popularnej lat 40. i 50. Choć kojarzona głównie z lekkim popem i filmami Hollywood, z dużym wyczuciem interpretowała także standardy jazzowe. Jej śpiew wyróżniały ciepły, pogodny głos, naturalna fraza oraz subtelny swing. Współpracowała z orkiestrami big bandowymi, a jej interpretacje łączyły elegancję jazzu z przystępnością muzyki popularnej. Dzięki temu przybliżyła jazzowe standardy szerokiej publiczności, zachowując jednocześnie lekkość i melodyjność wykonania. Just One of Those Things i It's Wonderful śpiewa trochę zapomniana przez słuchaczy Doris Day.

Teraz cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. John Coltrane i Don Cherry nagrali Focus on Sanity. To kompozycja Ornetta Colemana, jednego z twórców free jazzu. Utwór trwa około 12 minut i jest bardzo swobodny formalnie. Nie ma klasycznej melodii i harmonii jak w tradycyjnym jazzie. Zamiast tego słychać dialog między saksofonem Coltrane'a a kornetem Cherry'ego. Coltrane gra intensywnie i ekspresyjnie, a Cherry odpowiada bardziej lekkim, poszarpanym stylem. Focus on Sanity jest często traktowany jako przykład momentu, gdy Coltrane zaczął mocno wchodzić w awangardę i free jazz, eksperymentując z wolnością rytmu i improwizacji. Atmosfera utworu jest napięta, niepokojąca, ale jednocześnie hipnotyczna.

Kolejna przykra wiadomość obiegła świat. W wieku 95 lat zmarł Sonny Rollins. Był jednym z największych saksofonistów w historii jazzu i ostatnim gigantem epoki bebopu. Jego śmierć zamyka ważny rozdział muzyki XX wieku. Rollins zasłynął niezwykłą umiejętnością improwizacji. Potrafił z prostych melodii tworzyć wielkie, pełne emocji, muzyczne opowieści. Utwory takie jak St. Thomas czy Oleo stały się częścią jazzowego kanonu. Był artystą bezkompromisowym, w szczycie kariery wycofał się ze sceny, by doskonalić swoją grę, ćwicząc samotnie na nowojorskim moście Williamsburg Bridge. Współpracował z największymi, m.in. z Davisem czy Johnem Coltrane'em, ale zawsze zachował własny, niepowtarzalny styl. Pozostawił po sobie muzykę, która do dziś brzmi świeżo i inspiruje kolejne pokolenia artystów. Sonny Rollins w standard.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka, dzisiaj przy mikrofonie w audycji Dobry Wieczór, tu Opole. Dzisiaj będziemy mówić w Dniu Dziecka o tym, jak na nas wpływają wzorce, które mamy w dzieciństwie, jak te relacje między dziećmi i rodzicami są ważne, jak przeciwdziałać takim bardzo negatywnym, krzywdzącym mechanizmom obronnym, które mogą się w czasie dorastania wytwarzać w młodym człowieku. I o tym wszystkim będzie mówić się psycholog Magdalena Król. Zanim jednak o tym więcej, to parę informacji. Najpierw taka podwodna, archeologiczna ciekawostka z Norwegii. Archeolodzy wydobyli zbiór chińskiej porcelany i różne europejskie wyroby z wraku XVIII-wiecznego statku zatopionego u wybrzeży Norwegii. Wśród przedmiotów znalezionych w pozostałościach żaglowca znalazły się porcelanowe miski, kielichy, tkaniny, zboże i fragmenty żyrandoli. Poinformowało o tym Norweskie Muzeum Morskie. Statek zatonął prawdopodobnie mniej więcej w połowie XVIII wieku. Niedawno został odnaleziony u południowych wybrzeży Norwegii na głębokości około 600 metrów. Według norweskiego ministra klimatu i środowiska Andreasa Blejanda Eriksena to niesamowite znalezisko świadczy o istotnym postępie technologicznym w archeologii podwodnej. Na razie nieznane jest pochodzenie i cel podróży żaglowca. Trwają prace nad uzyskaniem większej ilości informacji na jego temat. I przenosimy się do województwa lubuskiego. To jedyna taka impreza w Polsce. Zielona Góra szykuje się do dni otwartych piwnic winiarskich. Można wówczas odwiedzić zabytkowe miejsca związane z winiarską historią miasta. Będą spacery z przewodnikami, koncerty i pokazy. Popularność imprezy jest coraz większa, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia, która zajmuje się popularyzacją historii Zielonej Góry. Większość historycznych miejsc, które będzie można odwiedzać, na co dzień jest niedostępna, zaznacza Bartłomiej Gruszka.
2: W tym roku mamy kilka nowości, 5 nowych piwnic, jeśli patrzymy tak rok do roku, czerwiec do czerwca. Liczba winiarzy też rośnie, także widać, że no, impreza jest coraz bardziej popularna, rośnie też liczba turystów, zielonogórzan, którzy odwiedzają piwnice, także myślę, że to jest dobry trend.
1: Dni otwartych piwnic winiarskich w Zielonej Górze rozpoczną się w czwartek, impreza potrwa do soboty. I teraz z Zielonej Góry przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus. Wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody.
3: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. królewski plac do gry w kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze urocze zdarzenie, wydarzenie właściwie z weekendu z Torunia. Przez centrum tego miasta na czterech łapach przeszły w paradzie jamniki z całej Polski. Wszystko po to, by wspomóc schronisko dla zwierząt. Mały pies, wielki charakter, to połączenie energii i odwagi, słyszał wielokrotnie reporter Polskiego Radia.
4: Miał być jeden, są dwa. Są kochane, są takie przytulaśne bardzo.
5: Śpią z nami. Dwa, a czekam na trzeci, tylko białego szukam. Czarny to Diego, czekoladowy to Nacho.
6: Co potrafią?
7: Na pewno dobrze się wtulać.
6: To na pewno i bardzo mnie kochają.
8: A raczej synek.
7: Jesteście bardzo podobni.
8: A dziękuję bardzo, staraliśmy się. Prosto z Teksasu. Imię mówi Wanda.
7: To co zdemolował?
8: Tak, ofiary w postaci jego łóżka.
9: Jamnik pszczółka.
7: Lubi urządlić?
9: Czasami tak, umie dokopać.
10: Uparty, zdecydowanie, głośny jest bardzo.
7: Sępi pod stołem?
10: Jak spadnie na ziemię, to jest jego.
11: Przyjechaliśmy z Łodzi.
12: Co miesiąc w Łodzi mamy coś takiego jak jamnikówki. Spacery, zabawy.
13: Dagmara Pająk.
14: Uważam oficjalnie, że Toruń stał się oficjalną stolicą jamników. Idziemy na piknik, gdzie na naszych oczywiście głównych gości czeka poczęstunek, tak żeby schronisko mogło zyskać jeszcze większe pieniądze.
1: I tą wiadomością promującą adopcję kończymy nasz przegląd informacji. Za moment wspomniana rozmowa z psychologiem Magdaleną Król, nawiązująca do dzieciństwa, rozmowa terapeutyczna, która też może trochę pomoże radzić sobie z trudnymi konfliktami, które czasem zdarzają się między pokoleniami, między dorosłymi a nastolatkami. Gościem dzisiejszego programu jest Magdalena Król, psycholog Fundacji Wypłyń na Głębie, a przy mikrofonie także Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj porozmawiamy o budowaniu relacji z dzieckiem, z młodym człowiekiem, z nastolatkiem także, bo właściwie to relacja jest tą najbardziej chroniącą więzią, najbardziej chyba chroniącym młodych ludzi czynnikiem w życiu, prawda? Przed bardzo różnymi zagrożeniami, niebezpieczeństwami, trudnościami, które choć się będą pojawiać, to ta relacja jest taką liną, która później pozwala wrócić na właściwe tory.
11: Bardzo dobrze powiedziane. Rzeczywiście tak jest, że relacja z drugim człowiekiem jest czynnikiem najbardziej, najsilniej chroniącym zdrowie psychiczne, które rozumiemy w taki sposób, że kiedy jest relacja, kiedy jest się do kogo odwołać, z kim przeżywać to trudne, to wtedy bardzo maleje ryzyko wszelkich zachowań ryzykownych, których może się człowiek młody jakoś łapać.
1: I niby to jest najprostsza sprawa, budowanie więzi, a jednak często najtrudniejsza, bo jest bardzo wiele różnego rodzaju pułapek, rozpraszaczy, a czasami też się mówi, że dobrymi chęciami to jest piekło wyryte, więc można czasami coś zrobić niekorzystnego w tej relacji, chociaż ma się naprawdę bardzo dobre chęci, ma się motywację.
11: Przypomina mi się taki moment tak z sali wykładowej, to był przedmiot, który się nazywał Psychologia Rozwoju Człowieka i pamiętam, że właściwie to nie do końca pamiętam, co mówiła pani profesor, natomiast było tak, że mój kolega z roku powiedział, z tego co pani mówi, wychodzi na to, że wychować takiego zdrowego człowieka, to właściwie to graniczy z cudem. I pani profesor powiedziała, dziecko jest w stanie wiele rodzicowi wybaczyć, jeśli wie, że jest kochane.
1: Czyli od tego trzeba by zacząć.
11: Od tego trzeba by zacząć, żeby to dziecko wiedziało, czuło, że jest kochane. I teraz jakby gdybyśmy zapytali rodziców, czy kochają swoje dzieci, oczywiście, że kochają. A czy chcą dla nich dobrze? Oczywiście, że chcą dla nich dobrze. Teraz co się takiego dzieje, że młodzi ludzie niekoniecznie odpowiedzieliby to samo zapytanie w drugą stronę.
1: No to właśnie, to co zrobić, żeby dziecko czuło się kochane?
11: Myślę sobie, że to jest ważne, żeby się czuło ważne, to znaczy, że to, co mówi, przeżywa, jest ważne. Co to znaczy? To nie znaczy, że rodzic się musi zgadzać z tym, co dziecko robi. Czy też podchodzić do tego bezkrytycznie? Absolutnie nie. Myślę, że gdyby rodzic podchodził bezkrytycznie, to wtedy straciłby taką pozycję w życiu dziecka pod tytułem, czy też zaufanie dziecka do tego, że może być jakimś punktem odniesienia, że też potrzebujemy, żeby ten rodzic był punktem odniesienia. Czyli co to znaczy? No to znaczy, że tak naprawdę to ten rodzic mógłby na przykład wysłuchać tego dziecka w taki sposób, że na przykład upewniłby się, że dobrze usłyszał. Takie narzędzie jest fajne, parafrazy mówi, czyli ty mówisz do mnie o tym i o tym, czy tak? No i jak mamy jasność, to dziecko już czuje się usłyszane. I do tego się można odnosić? Ja myślę sobie, że coś takiego jak wysłuchanie drugiego człowieka to jest towar bardzo deficytowy w dzisiejszych czasach, a nawet jeszcze mamy do tego takie przeszkadzacze w postaci telefonów, czyli jakby dużo częstszym obrazem jest obraz dwóch osób, które rozmawiają ze sobą albo w sposób przerywany smartfonem, czyli coś się jeszcze z boku sprawdzi, czy coś przyszło, czy się coś, jakieś powiadomienie pojawiło, albo kto właśnie napisał. No albo w takiej bardzo trudnej dla mnie osobiście do przyjęcia formie, kiedy po prostu dwie osoby siedzą obok siebie i po prostu ze sobą czatują zamiast rozmawiać. Chyba jestem starej daty, nie umiem tego jakoś przetrawić.
1: No tak, bo te rozpraszacze, telefony, komunikatory, messengery i te wszystkie inne powiadomienia nas bardzo mocno bodźcują, wyłączają ze świata tu i teraz i my tak wpadamy w tę otchłań innych spraw, innych emocji, zupełnie sobie nie zdając sprawy z tego, co tracimy tutaj obok siebie na wyciągnięcie ręki wtedy.
11: Myślę sobie, że jest jakby tutaj też jeszcze takie drugie dno w ogóle w samym funkcjonowaniu, w przestrzeni tych smartfonów, które robią taką, nas takimi dostępnymi cały czas. Czyli że jak ktoś do mnie napisze, to ja natychmiast muszę odpowiedzieć. Albo jak coś się dzieje, muszę natychmiast zareagować. I teraz są badania, które mówią bardzo wyraźnie o tym, że jeśli zadzwoni mi, zabzyczy mi w telefon, to moja uwaga ucieka. Jeśli jestem w klasie szkolnej, to mi ucieka od tego, co się dzieje w klasie szkolnej, a jeśli jestem w trakcie rozmowy, to mi ucieka od tego, co jest w trakcie rozmowy. I myślę sobie, że potrzebujemy z tym walczyć, bo nasza pełna uwaga dopiero pozwala nam się w pełni skoncentrować, wykonywać to, co mamy do zrobienia, skupić się na lekcji czy na drugiej osobie, żeby ona czuła się ważna w rozmowie z nami. Jeśli tylko byśmy sobie postawili za cel w rozmowie z drugim człowiekiem, żeby ten drugi człowiek się poczuł ważny w rozmowie z nami, to dajemy prezent niesamowitej wartości, który jest w ogóle bardzo rzadko dzisiaj dawany.
1: Czyli dziecko czuje się kochane, kiedy ma poczucie, że jest widziane, słyszane, że uwaga tego rodzica, uważność jest obecna wokół niego, skupia się na nim, po prostu, że jest ten czas.
11: I znowu tutaj będzie, potrzebujemy złotego środka, bo jeśli weźmiemy z drugiej strony na skali kontinuum, prawda, że mamy rodziców, którzy, no jakoś, których dzieci nie czują tej uważności, weźmiemy rodziców, których dzieci czują, że tej uwagi jest trochę za dużo, czyli że na przykład wszystko jest pod kontrolą i wszystko jest obserwowane, komentowane, no to myślę, że to jest przegięcie, mówiąc kolokwialnym językiem, w drugą stronę. Czyli potrzebujemy takiego złotego środka, że młody człowiek potrzebuje wiedzieć, że rodzic jest i że może na nim polegać. I co to znaczy polegać? To znaczy, że może powiedzieć o tym, co przeżywa i być w tym przyjętym. I teraz znowu, nie bezkrytycznie, jakby pomyślę sobie o swoim własnym osobistym życiu. Są błędy, z których chciałabym, przed którymi chciałabym, żeby ktoś mnie w porę ostrzegł. Czy byłoby to dla mnie takie łatwe do przyjęcia? Myślę, że nie zawsze. Ale jednak to, no, takie trudne rozmowy myślę, że też są potrzebne i że też są jakimś wyrazem odwagi w relacji. Więc chodzi nam o taką relację rodzica z dzieckiem, żeby to dziecko wiedziało, czuło, że to, co czuje, myśli, jest ważne, nawet jeśli rodzic się z tym nie zgadza. No i też potrzebujemy dzieciom dawać taką przestrzeń do własnego odkrywania swoich i zainteresowań, i pasji, ale też przestrzeni relacji z innymi ludźmi poza okiem rodzica. Kiedyś to było takie, no jak się wspomina poprzednie pokolenia, to właściwie był taki niedosyt tej uwagi, że dużo się działo na podwórku, na trzepaku i w różnych innych miejscach, gdzie ci rodzice po prostu nie byli obecni. A dzisiaj jest w drugą stronę, że raczej jest tak, że ci rodzice mają oko na swoje dzieci 24 godziny na dobę i to też nie jest dobrze, że jakby oczywiście, że tutaj nie mówimy o jakichś granicach wieku, nie poruszyłam tego wątku, czy jakby po prostu to powinno wzrastać w miarę upływu czasu, że im starszy jest taki młody człowiek, jak już się staje nastolatkiem, to już na pewno, że powinien mieć coraz więcej takiej przestrzeni, w której może odkrywać swoje, no, przestrzeń do popełniania błędów, wyciągania z tego wniosków, do nabicia sobie siniaka i poturbowania się czasem i wyciągnięcia z tego wniosków w tajemnicy przed rodzicem.
1: Czyli że rodzic trochę musi odpuścić kontrolę, nie że wszystko wiem, co się dzieje w każdej chwili.
11: No jeśli tego nie zrobi, to tak naprawdę to dziecko wchodzi w dorosłość, znaczy jakby to, co ryzykujemy, jak to się nie wydarzy, no to ryzykujemy, że taki młody dorosły wyjdzie z takim przeświadczeniem, że no będzie sobie w stanie poradzić w życiu, ale tylko pod okiem tego rodzica. No przecież nie będzie go zawsze. Czyli mówimy o czymś takim, że jakby no, jeśli nigdy nie spróbowałam samodzielnie na własną rękę czegoś, choćby to były małe projekciki, a potem większe trochę projekty, no to nie mam doświadczenia robienia czegoś na własną rękę. I chociaż to dzisiaj ja o tym mówię, to jest jakby... ja znam takich rodziców, którzy nie spuszczają swojego dziecka z oka ani na 5 milimetrów, no może jak do toalety chodzi, jak już jest starszy, to już tak, ale ja znam takich rodziców i myślę sobie, no... szanuję chęć bycia w pełnej uważności dla dziecka, ale no popatrzmy na to z drugiej strony, nie wykształci samodzielności, której potrzebuje, żeby potem się z tym rodzicem odseparować, choćby żeby pojechać na kolonię, albo żeby wyjechać kiedyś na studia.
1: Albo żeby nauczyć się, jak sobie radzić, jeżeli popełniłam błąd.
11: No przestrzeń do błędu jest w ogóle bardzo ważna, to znaczy, że potrzebujemy my jako dorośli, rodzice, nauczyciele, wychowawcy i tak dalej, sami dawać sobie prawo do przeżywania, do doświadczenia błędu i też, no, że to ma prawo się wydarzać i świat się wtedy nie wali i potrzebujemy też dawać dzieciom przestrzeń do tego, żeby dawać im właśnie coraz trudniejsze zadania, pozwalać im doświadczyć swojej własnej skuteczności, sprawczości, no i też rosnących błędów. I teraz jak popatrzeć na swoje życie wstecz, no to czy byśmy nie popełniali błędów, których potem prostowanie kosztowało? No pewnie, że popełnialiśmy, każdy ma takie doświadczenie i teraz najwięcej się właśnie wtedy uczymy. Czyli jeśli nie damy dziecku takiej przestrzeni, to zabieramy najcenniejszą lekcję życiową.
13: Jak rozmawiać o tych błędach, żeby to nie było takie właśnie piętnujące, oceniające, obniżające poczucie własnej wartości? Jak mogłaś do tego dopuścić na przykład?
11: W ogóle mamy z tym kłopot. Ja bardzo lubię w ogóle uproszczenia, czuję się minimalistką sercem, więc ja tego nie wymyśliłam, ja to usłyszałam, ale bardzo mi się spodobała taka uproszczona definicja zdrowia psychicznego. To kiedy jesteśmy dobrym, rozumiejącym, ciepłym rodzicem dla swojego własnego wewnętrznego dziecka. I teraz co to znaczy? To znaczy, że jak popełniłam taki błąd, że no popatrzmy prawdzie w oczy, no jakby wstydzę się tego. Myślę sobie nawet może, ale każdy z nas tak ma coś takiego w swoim doświadczeniu. Mogę sobie nawet myśleć, że gdyby się inni dowiedzieli, że ja to zrobiłam, to zmieniliby o mnie zdanie. Być może przestaliby chcieć ze mną mieć do czynienia. Czyli mówimy o grubym kalibrze.
13: I teraz wstyd, co się pojawia. Wstyd, bardzo silna emocja.
11: Silny wstyd, tak. I teraz co ja z tym robię, z tym, że tak zrobiłam, że no jednak to się wydarzyło, że ja byłam autorką zdarzenia, które po prostu, którego ja się wstydzę i generalnie lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, no jakby jest jak jest. No i teraz mogę do siebie podejść w taki sposób, co ci przyszło do głowy, tak jak mogłaś i tak dalej. Ale czy to coś dobrego zbuduje? No nie. Myślę sobie, że dużo zdrowszym jest takie podejście, które jest zresztą zgodne z prawdą. Mam na myśli bardzo konkretne doświadczenie, którym oczywiście się nie podzielę głośno. No to na wtedy, kiedy podejmowałam tą decyzję, w oparciu o informacje, które miałam wtedy dostępne, to postąpiłam najlepiej, jak potrafiłam. Potem się pojawiły inne okoliczności. W ich obliczu, gdybym o nich wiedziała wcześniej, zrobiłabym na pewno inaczej, ale ja wtedy, ja nie miałam tych informacji. Miałam te, które miałam i na ich podstawie podjęłam najlepszą decyzję. Czyli okazać samemu sobie zrozumienie, takie ciepłe, empatię, czyli no dobrze, postąpiłam w jakiejś innej sytuacji, nie w porządku, ale to może był czas, kiedy na przykład byłam przeciążona, że byłam chora, niewyspana, może zmęczona bardzo, a może coś naprawdę przykrego wydarzyło mi się przed chwilą. Okazać sobie samemu zrozumienie, ciepło, takie wsparcie, czyli nie, że to ja na pewno jestem tym kimś złym takim, że po prostu już rzeczywiście lepiej, żeby ludzie mnie zaczęli omijać, bo to w ogóle nigdy nie jest prawdą. Albo, po prostu naprawdę można powiedzieć, że to nigdy nie jest prawdą, tylko po prostu, że ludzie podejmują decyzje, no ja ufam całym sercem, że tak jak potrafią najlepiej, no ale robią to w oparciu o jakieś swoje doświadczenia. Czasem takie, że sami nie rozumieją, czemu tak robią, ale robią, no trochę bez, trochę nie mając świadomości czemu, bo na przykład jakby pogrzebać w tym, bo zobaczyć to jakoś w perspektywie takiej pracy nad sobą, to można zobaczyć taką pewną logikę, że to był wynik, efekt doświadczenia z przeszłości. Być może się czegoś boję w jakiejś konkretnej relacji, w jakimś konkretnym układzie relacji, że na przykład z osobami, które, nie wiem, pełnią takie stanowisko, czy taką funkcję, czy taką rolę. I ja dzisiaj reaguję tak, jak kiedyś zostałam potraktowana, zgodnie z tym. I to może dzisiaj nie przystawać, nie pasować, ale to jest spójne i logiczne z mojego doświadczenia. I takie w ogóle mam doświadczenie w swojej pracy zawodowej, ale też pracy własnej, jakoś w towarzyszeniu osobom, które są wokół mnie, że największe moje krzywizny, takie zachowania, sytuacje, których się najbardziej wstydzę, to zawsze jest logiczna konsekwencja moich doświadczeń z przeszłości. Ja mogę nie rozumieć tej logiki, ja mogę jej nie widzieć, bo mogę nie mieć wszystkich danych, ale to w moim doświadczeniu i przekonaniu to zawsze jest logiczna konsekwencja. I mogę podać taki przykład. Dziewczynki, która jak była naprawdę maleńka, czyli była niemowlakiem, i bardzo chorowała i często była w szpitalu, ale jedyne miejsce, gdzie byli w stanie pielęgniarze, pielęgniarki wkłuć igłę, żeby założyć welfrom, to były rączki. I ta dziewczynka, tak często hospitalizowana jako maleństwo, dzisiaj dotknięta za rękę, złapana za rękę, wymiotuje. I teraz gdyby zabrać jej to, jakby zabrać tą informację, jakby z czego to wynika, no to ktoś pomyślał, coś jest z nią nie tak, no jakieś to jest nienormalne, prawda, że złapana za rękę wymiotuje, ale jeśli popatrzeć na jej doświadczenie, to jest absolutnie logiczne i absolutnie zrozumiałe. i każdy na jej miejscu miałby podobnie. Ja myślę sobie, że warto na samego siebie też tak popatrzeć, czyli każdy z nas ma takie miejsce, jak ta dziewczynka, że złapana za rękę wymiotuje, to każdy z nas ma takie miejsce, że zachowuje się w sposób absolutnie nielogiczny dla tych, którzy patrzą z zewnątrz. Ale jeśli popatrzeć na to doświadczenie z przeszłości, to to jest perfekcyjnie logiczne.
13: Czyli spojrzeć na siebie też z taką czułością i zobaczyć tę ranę, która została na przykład dotknięta.
11: Wspaniale, tak. Popatrzeć na siebie z czułością i zobaczyć tą ranę przytulić, opatrzyć, jeśli to jest możliwe. Ale tak naprawdę w przypadku takich ran psychicznych samo okazanie sobie zrozumienia, tak? No jakby to, no...
13: Żeby się jeszcze nad sobą nie pastwić.
11: Tak.
13: Dlaczego tak zrobiłam albo zrobiłem? Żeby tego nie rozdrapywać, nie biczować się w myślach. Po prostu przytulić siebie, tak?
11: I to jest właśnie bardzo przeze mnie lubiana, uproszczona definicja zdrowia psychicznego.
13: Przytulić siebie.
11: Przytulać siebie, tak. Czyli okazywać sobie zrozumienie, empatię, wsparcie. Czyli być takim człowiekiem, który sam, że ja sama dla siebie, ja się nie biczuję, nie kopię leżącego, tylko okazuję sobie zrozumienie. W każdej, jakby sytuacje w życiu są różne, dotykają nas różne sytuacje, są dla nas bardziej mniej obciążające, ale jakby zakładając, że jakby każdy ma te dobre intencje, w miażdżącej większości przypadków, jakby, że tak, no po prostu tak jest, ludzie naturalnie mają tendencję i skłonność do dobra. To znaczy, że jeśli robią coś takiego, co wykracza poza, to znaczy, że to jest po prostu jakoś doświadczenie, coś tam się wydarzyło, coś takiego, co dzisiaj to powoduje.
13: Mhm. Jest to jakieś miejsce w nas do zaopiekowania, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo żeby mieć na przykład dobrą relację z kimś bliskim, przykładowo z dzieckiem, z młodzieżą, żeby umieć przyjąć też ich błędy, to najpierw trzeba nauczyć się przyjmować własne błędy, przyjmować siebie niedoskonałego. Czyli to się zaczyna od relacji najpierw mojej ze mną, tak?
11: To jest taki paradoks, że można by powiedzieć, czy jeśli ja dbam o własne marzenia, to to jest egoizm, czy to nie jest egoizm? No więc tak naprawdę, jeśli ja dbam o własne marzenia, to ja również daję przestrzeń innym, żeby dbali o własne, żeby realizowali własne. I tak samo, jeśli samej sobie potrafię okazać takie ciepłe wsparcie, to ja potrafię dać je też na zewnątrz. Jeśli ja sama przyzwalam sobie na błąd i nie przeżywam tego jako koniec świata, chociaż to mogą być sytuacje, które kosztują dużo wstydu, dużo trudu, dużo emocji, a czasem dużo trudnych emocji, a czasem trzeba wyprostować te błędy i to też kosztuje wysiłku i stresu trochę, to jeśli ja daję sobie taką przestrzeń, że to nie jest koniec świata, że ja miałam prawo popełnić ten błąd, bo na wtedy zrobiłam tak, jak potrafiłam najlepiej, to ja również daję przestrzeń innym na to samo. I to jest niesamowity dar być takim człowiekiem, który sobie daje to prawo, tą przestrzeń, bo wtedy automatycznie jest takie uwolnienie innych do tego samego, czyli przestajemy udawać, że jesteśmy robotami doskonałymi, nakręconymi na 100% skuteczności zawsze, co się przecież w przyrodzie nie wydarza. W przypadku ludzi, tylko robot by tak potrafił, robotami nie jesteśmy. I zaczynamy spotykać się z prawdą. I kiedy ja sama przed sobą przyznaję w szczerości, co czuję, co przeżywam, co jest dla mnie trudne, jakie mam potrzeby, to automatycznie daje też przestrzeń, prawo innym osobom i to otwiera relacje pełne prawdy, autentyczności i te właśnie, które są wtedy, no właśnie wtedy są najbardziej wspierającym czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne, bo gdyby każdy z nas miał taką osobę, której może w szczerości powiedzieć, co przeżywa, jak przeżywa i być tym przyjętym, no to ten problem, z którym się aktualnie mierzymy, nie byłby tak duże, a zaryzykowałabym, że w ogóle by zniknął.
13: Mhm. Czyli tak naprawdę dzieci, młodzież potrzebują od rodziców dorosłych wsparcia, zaakceptowania, przyjęcia także ze swoimi błędami, ze swoimi niedoskonałościami, ze swoimi słabościami.
11: Myślę, że młodzi ludzie też, dla młodych ludzi rodzic jest oknem na świat. I teraz przyjęcie, tak, to jest jedno, ale z drugiej strony potrzebują też takiego odniesienia do tego świata zewnętrznego. I teraz o co chodzi? Młody człowiek może sobie wymarzyć, że chce lecieć w kosmos. I to wspaniale, żeby rodzice potrafili powiedzieć, jak marzysz, idź za tym marzeniem.
13: A nie mówili, to jest niemożliwe, w kosmos się nie lata, albo to cię nie dotyczy, to kosztuje mnóstwo pieniędzy, nas na to nie stać.
11: Być może tak jest, że to dotyczy, to kosztuje mnóstwo pieniędzy, a być może ten młody człowiek nawet nie przejdzie badań na ten temat, bo jakaś seria badań jest do zrobienia. Ale jeśli rodzic takiemu dziecku powie, marzysz o tym, idź za tym marzeniem, nie? Jeśli się okaże, że jest z jakiegoś powodu na jakimś poziomie niemożliwe, no to urealnisz marzenie, zmienisz je. Jeśli się okaże, że nie przejdziesz badań, no to zastanowisz się, co tam jest, możesz się zastanowić, co tam jest w tym marzeniu takiego, że jak to możesz zrealizować w inny sposób. Czyli bądź blisko swojego serca i rób to, co chcesz. Idź za tym, jak najbardziej. Bycie takiej, bo to jest kolejny czynnik chroniący zdrowie psychiczne, czyli jeśli ja mam sformułowane plany na życie, ale to są moje plany, jeśli to jest coś, co mi w sercu

0: młodego człowieka, kurczę, to jest możliwe.
1: Ale czasami ludzie starają się obiektywizować przeszkody, racjonalizować sobie niepodjęcie tych kroków, tłumacząc, co jest niemożliwe do zrobienia, jaka jest przeszkoda, zamiast mam wrażenie, że można by czasami jednak zrealizować jakieś marzenie, gdyby przez chwilę zastanowić się bardziej, jak pokonać przeszkodę, a nie usprawiedliwiać się przeszkodą. Nie zawsze, ale pewnie często się da, prawda? Coś znaleźć, jakieś rozwiązanie.
2: Jest taki aforyzm, tylko niestety nie pamiętam czyj, że rzeczywiste przeszkody można pokonać, tylko wyimaginowane są nie do pokonania. Ja myślę sobie, że jeśli chodzi o realizowanie marzeń, pragnień, to tam jest więcej wątków. To jest jakoś tak trochę do pochylenia się samemu indywidualnie, co takiego spowodowało, że na przykład nie zrobiłam tego, o czym zawsze marzyłam, a nawet teraz, jak już właściwie byłaby na to szansa większa, to jakby dalej tego nie robię. Co tam w tym głosie się pojawia jako ten taki rodzic, no właśnie, ten głos wewnętrzny mówi, warto się go przysłuchiwać i trochę z nim dyskutować. Także, tak jak tutaj mówiłyśmy, żeby był to taki ciepły, wspierający, rozumiejący głos. Młodzi ludzie potrzebują obiektywizacji, owszem, potrzebują takiej wiary dorosłego, rodzica, zwłaszcza taty. Ja myślę, że tata ma tutaj taką wielką sprawczość w temacie, że jak tata nie zwątpi, to dziecko wierzy w siebie. Nie? Czyli jak tata powie, ty możesz wszystko, to dziecko zrobi wszystko. Nie? Znaczy, że tata ma taką trochę tak jak ja myślę obrazami, więc się podzielę obrazem, który mi przychodzi do głowy, że tata w życiu dziecka ma taką moc, że może mu po prostu przykleić skrzydła i one zadziałają. Mhm. Taką ma sprawczość tata. Taka jest jego rola w życiu trochę tego młodego człowieka. Oczywiście są też inne, ale tutaj w ten wątek poruszamy.
1: A co z dziećmi, które się wychowują u samodzielnych matek? Są wychowywane przez samodzielne matki. Nie zawsze każdy ma ten luksus i to szczęście, że ma tatę. Mhm. Chociaż mama też może wierzyć, też może przykleić skrzydła. Ja jestem o tym przekonana. Mam takie poczucie.
2: Mama robi to inaczej. W sensie, że i mama, i tata są potrzebni, ale mama robi to inaczej. My to na ogół, człowiek to jest taka niesamowita istota, że na ogół załatwia sobie takie niezałatwione tematy jeszcze z innymi ludźmi, że to czasem może być, no jak to nie jest tata, to może to być wujek, może to być dziadek, może to być trener, jakiś nauczyciel.
1: Do czego jest męska energia, twoim zdaniem, potrzebna w tym procesie?
2: Ja powiem o innym przykładzie, żeby trochę to zobrazować. Negocjacje. Inaczej dziecko negocjuje z mamą, inaczej z tatą. Wygra negocjacje z mamą, ma jakieś wnioski z tego, ale jak wygra negocjacje z tatą, z którym jest trudniej, to łatwiej się odważyć do negocjowania na przykład z szefem podwyżki.
1: Bo ja tutaj mam od razu taką kontrę, że to dlatego, że nasze społeczeństwo jest trochę patriarchalne i że właśnie tak postrzegamy szefa trochę jako prefigurację ojca. Ale to wynika z kultury, nie z obiektywnych jakichś tam czynników.
2: Myślę sobie, że jeśli chodzi o rolę taty i rolę mamy w życiu dziecka, to one po prostu są różne. I oczywiście jest kultura, w której też się obracamy, poruszamy. Natomiast no inaczej się rozmawia, inaczej się dyskutuje. Inną rolę trochę ma mama, która karmi, opiekuje się, jest taka, tak uproszczę bardzo, bo oczywiście są różne kobiety, ale jest raczej taka bardziej miękka, rozumiejąca, taka nastawiona na potrzeby tego dziecka. A to tata jest tym, który więcej i odważniej wywija dzieckiem wokół siebie na placu zabaw i to dziecko na przykład jest bardziej odważne do tego, żeby pracować z własnym ciałem. Nie? Jakby, że są pewne rzeczy, że te role się uzupełniają i też no, inna jest rola, inna jest specyfika. No, jak mama karmi piersią, jej organizm cały reaguje tylko na płacz dziecka, po prostu fizjologia działa, wszystko działa. Tata tego nie ma, nie? Tata ma coś innego. Ja to tak rozumiem, że po prostu się uzupełniają, czyli że ja w ogóle bardzo ubolewam, że my nie mamy świadomości jako społeczeństwo, jak ważna jest rola ojca, że słyszałam kobiety, które mówią, wychowam to dziecko sama. Ja myślę sobie, mieć doświadczenie ojca, a nie mieć doświadczenia ojca, jakby to jest naprawdę niebo a ziemia. To są różne doświadczenia i oczywiście są różne sytuacje i są tacy ojcowie, którzy odchodzą, no i jakby nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, no nie? Natomiast chyba bliżej mi do tego, żeby powiedzieć, tam jest dziura, niż powiedzieć, można ją załatać czymś innym, bo myślę sobie, że w tym całym wątku, o którym tutaj rozmawiamy, takiej rozumiejącej uwagi, którą możemy dać samemu sobie, nazwać dziurę i skontaktować się z nią, to też jest leczące. Jakby, że można po prostu przyjąć.

0: przyjąć, że tak jest. Ale tutaj myślę sobie, że już jako dorośli ludzie też, my sobie załatwiamy takie rzeczy z innymi ludźmi. Po prostu szukamy takich miejsc, takich środowisk, żeby sobie, my tego nie robimy świadomie, ale żeby sobie jednak tą dziurę załatać. I że można ją też mieć, można ją też uleczyć jakoś w inny sposób, jak nawet nie ma tej, nie mamy tego doświadczenia.
1: Myślę sobie, że czasami też kobiety wykazują się wielką odwagą, odchodząc od przemocowych partnerów. Wówczas nie ma tego ojca, ale też nie ma ojca, który daje bardzo destrukcyjne wzorce.
0: Przemoc w ogóle jest problemem tak naprawdę w tym naszym, w ogóle w społeczeństwach. Przemoc jest w ogóle problemem i tak naprawdę tata, który jest przemocowy, no to też uczy świata, którego się trzeba bać. No nie, jeśli ja się boję ojca, no to ja się boję w ogóle świata, bo tata jest tak jak jest dobrym oknem na świat, tak potrafi być złym oknem na świat. I poradzenie sobie z dramatem przemocy w domu, no to jest naprawdę wielki, wielki wyczyn. No i tak zdarza się, że to jest najmądrzejsza decyzja, jaką można podjąć, po prostu opuścić taki dom. Tak też się zdarza i to są scenariusze, które pisze życie i tak bywa, nie? Jakby tu, no to oczywiście, że no jakby każde rozwiązanie ma swoje konsekwencje. Dziecko, które patrzy na tatę, który jest przemocowy, uczy się bać świata, który jest zewnętrzny, bo to tata bardziej jest oknem na świat zewnętrzny.
1: A teraz rodzice tak wychodzą z różnych domów, z różnych doświadczeń, czasem czegoś nie dostali, dobrych wzorców i jest im trudno budować dobrą relację ze swoimi dziećmi, bo ta matryca, która została w nich odciśnięta, ma taki zapis, który nie będzie sprzyjał tej relacji, nie będzie budował zdrowej relacji. Chociaż ona nie jest oczywiście determinująca, tylko tutaj potrzebna jest świadomość, praca nad sobą. Czyli każdy rodzic po to zaczyna od budowy relacji ze sobą i uzdrowienia tych miejsc, które są zranione.
0: To jest w ogóle bardzo trudny temat, bo jak w ogóle jak popatrzeć na rodziców dziś, na rodziców dziadków dzisiaj, rodziców takiego pokolenia jak moje, no to tam jest przepaść. My dzisiaj mówimy o emocjach, dbamy o potrzeby dzieci, jesteśmy przy nich, a jakby jest ta różnica, prawda, że jakby nawet żeśmy już o tym mówiły, że dzisiaj właśnie jest sporo takich rodziców, którzy w ogóle nie wypuszczają swoich dzieci z swojego pola widzenia, a pokolenie wcześniej właściwie bardzo dużo dzieci były poza polem widzenia rodziców i tej uwagi na własne emocje w ogóle nie było, albo bardzo rzadko było, że raczej to był temat tabu, coś o czym się nie mówiło, czyli mówimy o tym, że dzisiaj rodzice potrzebują dać coś, czego sami nie dostali. Co więcej, ja to tak mówię, że jak ktoś, jakby, że to, co robimy w automacie, nie zastanawiam się, jestem zmęczona, przeciążona i to, co robię w automacie, to jest doświadczenie z przeszłości. To jest taka kalka kopia, czyli potrzebuję włożyć wysiłek, żeby zrobić inaczej, niż mówi kalka kopia. I tutaj jakby, no tutaj właśnie tym większą ma rolę właśnie taka dobra relacja z samym sobą, czyli myślę sobie tak, no nie dostałam, wiem, co potrzeba, ale sama nie dostałam. Trudno jest dać coś, czego się samemu nie dostało, więc jeśli nie dostałam w domu, to mogę zadbać o to, żeby jednak gdzieś to dostać. I można to dostać, można dostać na przykład w psychoterapii, można to dostać w relacji przyjacielskiej, ale też ja potrzebuję jakoś skontaktować się ze sobą samą i uznać, że to jest coś, co jest mi potrzebne, że ja mam taką potrzebę i jakoś o to zawalczyć, czy wygospodarować czas, czy wygospodarować pieniądze. Jakby, że jeśli ja mam dobrą relację z samą sobą, to też łatwiej jest mi budować dobrą relację z drugim człowiekiem. Też jak mówiłyśmy też o tym, że innym trochę daję takie przyzwolenie, trochę jakby uczę ich, ponieważ jak jestem dobra dla siebie, no to ludzie dookoła też to jakoś tak łapią. I to jest dopiero ta przestrzeń, czyli że jak mamy mężczyznę i kobietę, którzy w domu nie dostali, bo ich rodzice nie potrafili, nie, że mieli złe intencje, nie potrafili, bo sami również nie dostali, to taka przestrzeń, w której mamy otwartość na relacje i zakładamy swoje dobre intencje, mówimy, obydwoje chcemy, poszukajmy sposobu, w jaki możemy to osiągnąć i w takim zrozumieniu siebie i w takim otwarciu na drugą osobę, myślę, że dużo rzeczy się da zrobić. To tak jak to dziecko, o którym kolega ze studiów mówił na roku, no to może to graniczy z cudem, żeby ten człowiek wyrósł na dobrego, zdrowego, mądrego, znaczy no, zdrowego psychicznie, tak by tak w tą stronę było. No więc i tak samo jak dziecko jest w stanie wiele rodzicowi wybaczyć, jak jest, wie, że jest kochane, to myślę, że tak samo samo w relacji mąż-żona jesteśmy w stanie wiele sobie wybaczyć, jeśli wiemy, że ta druga osoba kocha, nie? Że jakby no, ma dobrą intencję i stara się tak jak może. No, może wychodzić, może nie wychodzić, coś może być trudne do przejścia, ale jeżeli jest taka decyzja, idziemy razem i jakoś się ze sobą, no staramy się znaleźć w tym wszystkim, no to mamy tą przestrzeń. No i to jest sam ten trud. Dużo to kosztuje, ale nagroda jest wielka, nie? W sensie, że relacje oparte na takiej bliskości to są przepiękne relacje.
1: Tak sobie pomyślałam jeszcze o tym, jak młodzi ludzie dzisiaj idąc do szkoły doświadczają bardzo dużo też różnego rodzaju wystawianych im wymagań, oceniania, jakichś ambicji, niekoniecznie swoich, własnych, i że to też jest taki rodzaj presji, który czasami bywa trudny dla młodego człowieka, który czasem jest też kontestowany zupełnie jakimś takim, nie wiem, buntem, czy chęcią przeciwstawienia się, realizowania pewnych utartych ścieżek, tak sobie teraz myślę.
0: To ja może o tym buncie najpierw.
1: Bo ten bunt, to on tak czasami, właśnie dużo ludzi podkreśla, że to jest trudne dla nich, kiedy ten bunt się pojawia.
0: Dla opiekunów jest trudne, kiedy tak. U tego człowieka się pojawia bunt. Myślę sobie, że warto powiedzieć w tym miejscu, że młodzi ludzie realizują pewne zadania rozwojowe na ich wiek. I wśród tych zadań jest wyemancypowanie się spod wpływu domu. I co to znaczy? To znaczy, że młody człowiek, młody chłopak, młoda dziewczyna potrzebuje doświadczyć, nawet nie, że ktoś powie i ona przyjmie, i on albo ona przyjmie. Nie, nie, potrzebuje doświadczyć, że poradzi sobie w życiu bez rodziców. I co, no i jak to się robi? No powiem o przykładzie córka, mama córka, to jest taka relacja trudna, bo jakby różnica między chłopakiem, synem a mamą jest oczywista. On jest w przyszłości mężczyzną, ona jest kobietą. Natomiast różnica z początku, jak dziewczynka się wychowuje w domu, to z początku jest takie podkreślanie podobieństw. Ty masz takie oczy jak ja, masz taki uśmiech jak ja, czy takie masz włosy jak ja, albo może śpiewasz tak jak ja. I w związku z tym mówimy o jakimś pewnym zlaniu, tak roboczo to nazwę, córki z mamą, że jak jest podobne do mamy, no to one są tutaj takie do siebie podobne, takie to tak idą jakby razem. No i kiedy dziewczyna dorasta, to ona potrzebuje się odkleić od tego obrazu. Ona potrzebuje stanąć na własnych nogach i doświadczyć, jeszcze raz podkreślam, że ona sobie poradzi w życiu bez mamy. I jak ona to robi? Standardowo dziewczyny robią w taki sposób, że krytykują swoje matki, a tak pokazuje jako wzór inne kobiety. Czyli ja znam takie panie, które, zahaczyłam kiedyś jedną panią o to, zapytałam się o jej taki okres dorastania jej córki. Ona miała łzy w oczach, jak mi o tym powiedziała. Chociaż jej córka już jest dawno dorosła, nie? Jakby to było lata temu. I ona wciąż ma łzy w oczach, bo ten proces był dla niej trudny. Myślę, że jak sobie uświadamia kobieta, że tak będzie, że to jest potrzebne tej córce, żeby ona stanęła na nogi, więc ona potrzebuje skrytykować, ale nie bierz tego, mamo, do siebie, bo to jest po prostu potrzeba rozwojowa i to mówi więcej o tym, co ta dziewczyna przeżywa, niż o tym, jaką ty jesteś kobietą czy matką. To myślę, że łatwiej się to przeżywa. Czyli młody człowiek potrzebuje poczuć, no mówiłyśmy o tym takim oddalaniu się, o popełnianiu błędu, o byciu poza spojrzeniem rodziców, no więc właśnie o to chodzi. Młody człowiek potrzebuje doświadczyć, że sobie poradzi. I myślę sobie, że w kontekście tego buntu, że jakby, że bunt jest tego elementem, czyli że ja zbuntuję się przeciwko rodzicowi, przeciwko systemowi i w ogóle postawię sprawę na ostrzu noża i przetrwam to i to jakoś się przetoczy, no to znaczy, że ja mam taką siłę i sprawczość, że ja potrafię takie rzeczy robić. Czyli z jednej strony ogromny koszt dla tych wszystkich, którzy są dookoła i w tym uczestniczą, a z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest temu młodemu człowiekowi potrzebne. I tak samo jakby to są te rzeczy takie, no nie będę tego robić, będę coś innego robić, mam inny pomysł na życie, bunt, walka. No jakby potrzebuję doświadczyć, że sobie poradzi. No więc doświadcza, no więc próbuję tych dorosłych, no i no trudno, nie?
1: Jak dorosły ma przez to przetrwać, kiedy dla niego jest to trudne, kiedy takiego buntu ze strony nastolatki doświadcza? Potrzebuję. Jak się trzymać w tym doświadczeniu?
0: Potrzebuje być bardzo dobrym, ciepłym, wspierającym rodzicem dla własnego wewnętrznego dziecka i nazywać po imieniu to, że mu trudno, szukać wsparcia, oparcia, jakichś form takiego uspokojenia samego siebie, jakoś są różne formy. Dla jednego to będzie pływanie, dla innego malowanie, dla innego jakieś wspinaczka górska.
1: Grupa wsparcia rodziców dorastających dzieci.
0: Nie wiem, czy takie są, gdyby były, to wspaniale, tak, świetny pomysł, bo generalnie to jest uniwersalne doświadczenie, to jest po prostu doświadczenie rodziców nastolatków. No, oni potrzebują doświadczyć, że sobie poradzą bez rodziców, więc torpedują tych rodziców na różne strony. No i każdy z tych dorosłych tego doświadcza, tylko trzeba mieć taką odwagę, żeby pójść i z kimś o tym porozmawiać, powiedzieć o tym, prawda? Czyli jakby, że adresuję moje potrzeby i mówię, to jest dla mnie trudne, to mnie przekracza, przerasta i że chcę coś z tym zrobić. No i można różne rzeczy zrobić. Grupa wsparcia, ale może to się nie musi nazywać grupa wsparcia, to może być rodzic, czy to może być grupa rodziców oczekujących na dzieci, które wyjdą za chwilę z zajęć pozalekcyjnych i po prostu i te dzieci są w jednym wieku, a czy wy macie tak? No tak, a wy macie tak? No tak. Myślę sobie, że to się wcale nie musi dziać w taki sposób jakiś zorganizowany, że będzie jakiś prowadzący i będą wszyscy teraz na grupie wsparcia, że ludzie też sobie różne rzeczy załatwiają spontanicznie, bo po prostu z kimś o tym porozmawiają.
1: Myślę sobie, że to jest ostra jazda bez trzymanki, tak sobie teraz uświadomiłam. Więc na pewno rodzice nie mają łatwego zadania, ale z drugiej strony właśnie, a jak też stworzyć mimo wszystko, mimo tego buntu i czy to jest też czas na robienie czegoś takiego, taką przestrzeń zaufania, rozmowy, że jeżeli będzie ci trudno, jeżeli coś się pojawi na twojej drodze, co będzie takim dla ciebie doświadczeniem, z którym nie wiadomo co zrobić, to możesz do mnie przyjść.
0: To jest w ogóle wspaniały pomysł, żeby rodzic był taką osobą, do której zawsze można przyjść, jak się przeżywa choćby najtrudniejsze rzeczy. I z jednej strony to wspaniale, żeby rodzic taką osobą był, a z drugiej strony musi przyjść moment, w którym to nie będzie rodzic i to dziecko sobie poradzi. Dlaczego? No przed chwilą o tym mówiłyśmy, nie? Czyli jakby to jest tak, że najwspanialszy rodzic powinien doświadczyć dla zdrowia psychicznego tego dziecka, dla jego poczucia samodzielności, że sobie poradzi z życiem samo, bez rodziców, potrzebuje doświadczyć radzenia sobie bez rodziców. I to jest trudne. I to jest trudne i to jakby trzeba po prostu nazywać po imieniu i mówić, jest mi z tym trudno i jakby rozmawiać z innymi. Być może pomocne będzie przypomnienie sobie, jak my przeżywaliśmy jako młodzież, jak to myśmy przeżywali, jak my to pamiętamy, bo chociaż zmieniają się czasy, no to konstrukcja psychiczna nie aż tak. I można sięgnąć do własnego doświadczenia. I ono może być owocne, może być właśnie, to może być takie doświadczenie, które mówi, no tak, to teraz kolejne moje dzieci. A jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie ma tego doświadczenia i wśród znajomych tego nie znajduje, no to no bardzo polecam takie poszukanie jakiejś formy wsparcia, jakby, że przez ten najtrudniejszy czas zwłaszcza można poszukać wsparcia psychoterapeuty. I nie trzeba czekać na taki moment, w którym już nie jestem w stanie funkcjonować, tylko można po prostu wtedy, kiedy człowiek doświadcza, że jest mu trudno. Jeszcze daje radę, ale jest mu trudno. I dobrze by było doświadczać jakiejś ulgi. Rozmowa z drugim człowiekiem potrafi dać dużą ulgę.
1: Mówiłaś też o tym, i może do tego wątku warto wrócić, że też rozwijanie swoich zainteresowań daje ogromną siłę i jest też takim psychicznym zabezpieczeniem, jakąś taką amortyzacją tego, co nas spotyka trudnego w życiu i dla dzieci, i dla nastolatków, i dla dorosłych również, dla rodziców.
0: Pasje w życiu, zainteresowania, hobby, te, które wybiegają do przyszłości, to w ogóle czasem dają w ogóle sens życia. W sensie, że jestem bardzo za tym, żeby każdy znajdował swój sens życia w oparciu o wartości, natomiast jakby w tym temacie jest różnie. Ale plany życiowe, które są moje własne i realizują moje pragnienia, marzenia na życie, to właśnie w takich sytuacjach trudnych potrafią naprawdę uratować życie. I co mam na myśli? Młodzi ludzie, bo teraz mamy bardzo dużo prób samobójczych i też mamy bardzo dużo skutecznych. W zeszłym roku było ponad 2000, rok wcześniej 1500. Mówię z głowy, mam nadzieję, że nie przekręciłam liczb, ale na pewno jest duży skok i ponad 2000 było w ubiegłym roku. I jak rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z rodzicami, jak rozmawiać z pedagogami w ogóle i próbujemy to jakoś oswoić, obtłumaczyć, to pada takie pytanie, czy ja mogę poznać to, rozpoznać takie sygnały, zwiastuny, symptomy, że coś takiego w ogóle się zbliża. Jak rozmawiać z rodzicem, który to dziecko stracił albo którego dziecko próbowało popełnić samobójstwo. Przecież to są ludzkie dramaty. I niestety jest tak, że w przypadku młodych ludzi, którzy mają huśtawkę hormonalną na początku dziennym i to wiele razy, to może być impuls. To może być impuls. I teraz, jeśli ten młody człowiek czuje, że ma coś takiego, na co czeka w życiu, że realizuje jakąś swoją pasję, że ma marzenia, pragnienia,
1: no coś, co go autentycznie cieszy, to
0: coś,
1: widać.
0: Co go autentycznie cieszy, co go przywiązuje do przyszłości, jest jego planem na przyszłość, na życie, ale jest jego planem, no to może uratować życie. Nie? Jakby w takim kontekście, że tu burza hormonów, tu szaleją hormony i tutaj jest jakiś dramat, bo to potrafi być przyjaciółka, która zdradziła sekret, albo dziewczyna zaczęła flirtować z kolegą, że to mogą być naprawdę takie sytuacje, w których po prostu impuls działa i ocena jest taka, nie inna. Czyli młody człowiek powinien, z wielkim jest szczęściem, kiedy ma takich rodziców, że wie, że może z nimi pójść do nich i porozmawiać o różnych problemach. Przychodzi moment, że to nie powinien być rodzic, a te plany na przyszłość, takie zanurzone głęboko w sercu tego młodego człowieka, potrafią po prostu pomóc przetrwać nie jeden kryzys.
1: To jak wspierać właśnie w rozwijaniu takiej pasji i zainteresowań taką młodą osobę?
0: Rodzice największą robotę zrobią, jak skontaktują się z własnymi pragnieniami, uważam. Dlaczego? Bo to jest największy przykład i tego się nie przekaże słowami. Nie? Czyli jakby wszystko to, co rodzic zrobi, żeby po prostu jak pokaże to w praktyce, to jest najsilniejszy przykład. Ale różne są sytuacje. Mógłby taki młody człowiek też widzieć innych ludzi, niekoniecznie rodziców już, który też realizuje swoje pasje. Czyli można byłoby pokazać trochę takich osób, które realizują pasje w życiu. A zwłaszcza myślę, że takim świetnym przykładem jest Jasiek Mela, który po prostu zmierzył się z własnym dramatem, bo stracił kawałek ręki, kawałek nogi w tranzystorze i świat mu się zawalił, a jednak dzisiaj żyje, ma się świetnie i realizuje swoje pasje, marzenia. Czyli jeszcze lepiej, jak pokażemy takiego człowieka, który przeszedł przez kryzys, bo trochę jesteśmy w tym wątku takiej ochrony przed tym kryzysem, no to młodzi ludzie potrafią patrzeć tak torowo, że ja mam trudności, no to już zawsze będę mieć trudności i generalnie to jest koniec świata, jakiś mój prywatny, no i w takich właśnie sytuacjach istnieje ryzyko, że podejmą decyzję o tym, że chcą zakończyć swoje życie. Czyli możemy pokazywać w ogóle, że można żyć z pasją, że można te pasje realizować i możemy zachęcać do tego, żeby próbowały te dzieciaki. Czyli, że możemy zachęcać, żeby poszło na jedne zajęcia, zobaczyły, może można odwiedzać ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy i zapytać ich, czy im się to podoba i dlaczego, albo co im się w tym podoba, a co nie. Czyli można po prostu pokazywać różne opcje i sprawdzać, jak ty myślisz, czy ty czujesz, że to, czy jak ty to czujesz, czy to by mogło być coś dla ciebie? Może chcesz spróbować, a może jakieś zajęcia pozalekcyjne, a może jakieś warsztaty weekendowe, a może jakaś półkolonia, kolonia, obóz tematyczny w tym klimacie, może to by się to spodoba, a może nie, a może to się stanie twoim pomysłem na życie.
1: Mhm.
0: Także można
1: zachęcać. Czasami potrzeba też eksperymentować i sprawdzać, prawda, różne opcje na siebie, że to też jest czas poszukiwania, a nie po prostu żelaznej konsekwencji już od razu.
0: Zdecydowanie to jest okres poszukiwania. Młodzi ludzie, właśnie dobrze, żeby mieli szansę tak na spokojnie zastanowić się, czego oni w życiu chcą, bo też są różne sposoby i pomysły na to, żeby w szkole dzieciaki dowiadywały się, odkrywały w jakieś swoje tutaj życiowe powołanie, ale tak naprawdę myślę sobie, że to jest jeszcze coś w powiłakach bardzo, że potrzebujemy pomagać młodym odkrywać, co jest dla nich i co oni rzeczywiście czują. I tak jak jeśli uda się to złapać, takie dowiedzieć się, że to jest to, a potem pomóc, pozwolić dziecku się w tym rozwijać, to jest taki duży czynnik ochronny przed kryzysem.
1: I taka chyba cenna myśl zostanie nam na koniec, bo spoglądam na zegar, ale bardzo dziękuję za te wszystkie właśnie cenne myśli i refleksje. To zawsze jest proces, prawda, że człowiek się uczy cały czas budowania tej relacji i to się dzieje gdzieś po drodze, nieustannie krocząc w tym kierunku. A dzisiaj inspirowała nas i mówiła o tym wszystkim Magdalena Król, która jest psychologiem Fundacji Wypłyń na Głębie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w studiu goszczą dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No i tym samym kontynuujemy nasz nieformalny cykl o pradziejach, dinozaurach i innych pradawnych kręgowcach, a przypomnę, że już na pewno były programy o tym, jak to życie powstało w wodzie, jak z tej wody wyszło, jak potem do tej wody wróciło, a potem jak wreszcie wzbiło się w powietrze, wykształcając błony lotne, skrzydła, pióra i różne takie. Dziś uwaga będzie natomiast o tym, że rozmiar ma znaczenie. A dokładnie to hasło przewodnie brzmi gigantyzm i nie ja to wymyśliłem, tylko moi goście. No to dobrze, będziemy rozmawiać o tych wielkich stworzeniach, które kiedyś po naszym globie biegały i zresztą takie też jest wyobrażenie, od razu od moich tutaj wewnętrzeń zacznę. Wszystkie filmy o dinozaurach, King Kongach to zawsze właściwie rzeczywiście, mimo że nie brakowało egzemplarzy wielkości, nie wiem, kury czy psa i kota, to zawsze jednak naszą wyobraźnią targają te gigantyczne dinozaury i pływające i chodzące, chociaż to zaraz mi poprawią, że to nie dinozaury, ale nawet jakieś stawonogi, pająki i owady, nawet paprocie musiały być drzewiaste, a rekiny to od razu mega, czyli megalodony. Czemu to wszystko kiedyś było takie wielkie i czy to w ogóle prawda?
2: No, tutaj można, myślę, dużo dyskutować, dlatego że de facto największym żyjącym kiedykolwiek kręgowcem jest płetwal błękitny, który akurat żyje dzisiaj.
1: Do dzisiaj jednak,
2: a nie jest gatunkiem prehistorycznym. Ja myślę, że tutaj podstawowa kwestia jest taka, że filmy, w których kurczak goniłby człowieka, kiepsko by się sprzedawały. Także z tego całego mrowia kopalnych gatunków najczęściej są wybierane te po prostu największe. Te są też wystawiane w muzeach. No, to jest po prostu najbardziej medialne.
1: No dobrze. Panie Mateuszu, jak pan to widzi? Podobnież?
3: Tak, a często też te szacunki są troszeczkę robione na wyrost, bo wiele takich ikonicznych stworów, o których często się wspomina, czy pokazuje się w różnych albumach, na przykład prehistorycznych dla dzieci, według nowych badań te rozmiary okazują się troszeczkę mniejsze, jak chociażby słynna ryba pancerna Dunkleosteus, według nowych badań była o połowę nawet krótsza i takich przypadków jest kilka. My po prostu lubimy, żeby coś było duże, a najlepiej, żeby jeszcze było zębiaste. To wtedy się najlepiej klika, najlepiej się sprzedaje, więc zwracamy na to uwagę. To nie znaczy, że wszystkie prehistoryczne zwierzęta takie ogromne były.
1: No tak, a propos wspomnianego już megalodona, no to w którymś z odcinków też tutaj jeszcze z doktorem Kowalskim obalaliśmy właśnie mity filmowe, gdzie rzeczywiście w tych dwóch częściach takiego współczesnego filmu z panem od filmów akcji Jasonem Stathamem, on tam walczył z tymi rekinami, one były takie wielkości prawie statków. No bzdura i nieprawda, faktycznie, no aż tak znowu się nie różniło od tych współczesnych, powiedzmy największego tam białego, tak, żarłacza.
2: Tak, one były niewiele większe. Ja tutaj może dodam jako ciekawostkę, że megalodon też jest znany z Polski i również ze Śląska. Jeden z takich zębów jest wystawiony nawet w muzeum we Wrocławiu. Natomiast tutaj w Opolu mamy też gigantyczne rekiny. Jest taki gatunek, który jest znany z tego, że polował również na gady morskie. Jego zęby czasem możemy nawet w naszych kamieniołomach opolskich znaleźć.
1: To mówimy o słynnym Krasiejowie, czy jeszcze o jakichś innych miejscach?
2: Nie, to na samym Opolu.
1: W samym Opolu, słuchajcie,
2: tak? W samych opolskich wyrobiskach. Ten gatunek się nazywa Cretoxina manteli. No i to był mniej więcej podobnych rozmiarów co żarłacz, no może nawet troszeczkę większy. I jego zęby jak najbardziej można u nas znaleźć.
1: Czyli tak powyżej 10 metrów nawet, tak? 12-15?
3: Tak, z innych stanowisk wiemy, że mógł okazjonalnie polować nawet na pterozaury o rozpiętości skrzydeł kilku metrów, więc to musiała być potężna paszcza, żeby za coś takiego się w ogóle łapać, ale dzisiaj też mamy duże rekiny, tylko na nie nie zwracamy tak chętnie uwagi, bo nie są drapieżne, są filtratorami.
1: Rekin wielorybim.
3: Ma przecież rozmiary tego megalodona, ale no nie sprzedaje się tak.
1: A i wygląda jak rekin, czyli powiedzmy, no tak tam w mętnej wodzie, jakby człowiek z daleka dostrzegł taką sylwetkę i ona by się zaczęła zbliżać, no to można by, że tak powiem, zabarwić wodę ze strachu. Aczkolwiek faktycznie zwierzę zupełnie nieszkodliwe i chętnie bym spotkał kiedyś w Egipcie, może kiedyś się uda. No dobrze, ale żeby nie było, że my za chwilę obalimy całą teorię na temat tych gigantycznych stworzeń i cały gigantyzm nam tu legnie w gruzach, bo jednak za namową wasze ci spojrzałem na artykuł z National Geographic, który udowadnia, że jednak kraken być może kiedyś istniał i chodzi o już nie właśnie jakiegoś tam kręgowca, tylko bezkręgowca. Powiedzmy, o co chodzi dokładnie.
2: Tak, to jest takie dość ciekawe badanie z tego roku dotyczące rodzaju Nanaimo teutis. Nanaimo to jest nazwa formacji, natomiast teutis to jest po prostu kalmar. To jest typowy element nazw, który się stosuje w przypadku kalmarów.
4: Hagarti.
2: Hagarti, tak, na cześć paleontologa Hagarta. Ten artykuł wywołał sporo dyskusji z racji tego, że nauka dość powoli miele, to zanim się pojawią jakieś oficjalne repliki, to na razie ta dyskusja gdzieś tam się pojawia w mediach społecznościowych, w tych takich bardziej naukowych. No i tutaj jest podstawowa kwestia taka, że z tego zwierzęcia znamy same dzioby.
4: No właśnie.
2: I żeby na podstawie dziobu oszacować wielkość, no to w zależności od tego, jakie sobie weźmiemy proporcje, taką wielkość możemy dostać w tych naszych oszacowaniach. I sami autorzy w swojej pracy przedstawili taki wykres, gdzie w zależności od modelu, który zostanie przyjęty, te rozmiary różnią się 10-krotnie. Natomiast na potrzeby populazdoryki wybrane zostały oczywiście te maksymalne.
1: No to też trochę zaburza mi jakby taką pełną radość tego, że odkryto krakena, no bo być może no tu ta skala, ten dobór, to wszystko tak trochę pod artykuł, pod publiczkę, pod sensację, może nie chcę ocenić, absolutnie szacowne pismo jakby nie było publikowało, natomiast no faktycznie, no w wypadku takich stworzeń, które nie pozostawiały żadnych innych śladów po sobie po milionach lat, jak ewentualnie właśnie te skamieniny, rozumiem, dziobów, no to faktycznie trochę błądzimy, tak? Nie wiemy, czy to ramię miało metrów na czy 10 aż i mogło, nie wiem, statek zmierzyć oblość.
3: Ilustracja poszła w świat, a do źródła nie każdy, żeby nie powiedzieć mało kto, sięga, więc ta dyskusja gdzieś tam toczy się w węższym gronie, natomiast historia o krakenie rozeszła się dość szeroko w mediach takich bardziej popularno-naukowych.
1: No bo to już, no właśnie, to już wychodzimy poza sferę filmów o Jacku Sparrowle i jego tam przygodach, tak, Czarnej Perle, tylko naprawdę, no, naukowcy tak stwierdzili, trochę symulując, trochę, znaczy trochę tak domniemywując, o może tak powiem, nie?
2: Ja tutaj myślę, że ta praca ma bardzo duże znaczenie ze względu na tą, na to, jaką technikę wykorzystano, bo to jest taki automatyczny dość sposób cięcia skały na takie cieniutkie warstewki i skanowania tych powierzchni, potem rekonstrukcji trójwymiarowych szczątków, których normalnie byśmy nie wydobyli za pomocą standardowych metod mechanicznych i chemicznych. Natomiast no, musiało to zostać jakoś sprzedane w ładnym opakowaniu. No i tutaj ten gigantyzm był tym medium, za pomocą którego ten artykuł można było bardzo wysoko opublikować.
1: Z analiza 27 skamieniałych czaszek dokładnie, tak? Odnalezionych w Japonii i...
2: Dziobów.
1: Vancouver, dziobów. No, szczęk dziobów, no.
2: Swoją drogą dzioby też możemy znaleźć tutaj, w naszej kredzie opolskiej. Tylko nie są aż tak duże. To są takie rzeczy, które mają często po kilka milimetrów. Także tutaj nie możemy mówić o gigantyzmie.
1: Ja tutaj no dobrze, już mieliśmy te duże rekiny, to zawsze coś, no.
3: Duże głowonogi też są, tylko nie aż tak duże, bo do miana krakena myślę, że byłoby więcej pretendentów na przestrzeni milionów lat, zaczynając od ordowickich łodzikowców, które gdzieś tam około 400 milionów lat temu w morzach występowały.
1: Łodzikowcy, cóż to takiego było, jak to wyglądało?
3: Krewniacy dzisiejszych kałamarnic, ośmiornic, ale żyjący w muszlach takich prostych, no i właśnie, jak muszle się zachowują, to ten rozmiar można oszacować z dużo większym prawdopodobieństwem, tak, bo musimy doliczyć tylko głowę z mackami, która z tej muszli wystawała i one do 6 metrów spokojnie mogły osiągać.
1: Więc to też zacnie.
3: No stwór wielkości jakiegoś autobusu tak, na pewno robiłby wrażenie.
2: Zresztą gigantyzm głowonogów się wielokrotnie pojawiał w ewolucji, bo to, co Mateusz wspomina, to są takie rodowickie łodzikowce z grupy endocerasów. Natomiast chociażby u amonitów, czyli tych też głowonogów, ale w muszli zwiniętej spiralnie.
1: Bardzo popularne i każde dziecko ma w głowie pewnie obrazek odciśniętego w kamieniu, takiego zwiniętego, tak, powiedzmy, że nie ślimaka, ale tego właśnie amonita. To właśnie to, o tym to, teraz mówimy.
2: Tak. To tam się gigantyzm pojawia wielokrotnie i największa znana skamieniałość to jest Parapuzosia, która muszla ma około 2,5 metra, zdaje się, średnicy, z tym, że tam jeszcze brakuje komory mieszkalnej, więc ta muszla pierwotnie była jeszcze większa. No jeżeli doliczymy miękkie części ciała, no to był naprawdę olbrzymi zwierzak. I w jednej z publikacji z zeszłego roku próbowano oszacować, ile taki amonit mógł żyć i jak dużo, że tak powiem, potomstwa mógł produkować. I dość tak ładnie zostało przedstawione, że w czasie, kiedy składał jaja, tych jaj mogło być kilka milionów i morza się wręcz roiły od mikroskopijnych amonitów, które z wiekiem stawały się gigantami.
4: No proszę, czyli nie do końca taka była wydumana na potrzeby Hollywood słynna scena, bo tak przypomniała mi się od razu film właśnie Kong, gdzie tam jedna z tych, te ekipy poszukiwawcze gdzieś tam wpadają w jakiś wąwóz, to jest ten film, od razu tłumaczę kinomanom, z Adrianem Brodym, gdzie tam jakieś takie właśnie w jakimś wąwozie, gdzie jest cień, nie ma słońca, takie wyłażą na nich jakieś takie, nie wiem, właśnie jakieś owady, nie owady, jakieś głowonogi, stawonogi, takie jakieś gigantyczne to wszystko jest, czy to lata, czy to pełza, to jest wszystko rozmiarów człowieka. No trochę w tym jednak mogło być prawdy, tak? Z tego co słyszę.
2: Troszkę tak. I dzisiaj nawet mamy gigantyczne głowonogi, bo jest i kamienica olbrzymia, i kamienica kolosalna. Oczywiście z pomiarami też jest tutaj problem, bo jeżeli mamy okazy, które zostały wyłowione, to one często ulegają rozpadowi, bo to są zwierzęta, które żyją na większych głębokościach. To są często też osobniki niedojrzałe. I no jest problem, jak właściwie liczyć te macki. No bo czasem jest tak, że jeden gatunek ma bardzo, bardzo długie ramiona. No jeżeli je weźmiemy pod uwagę, to nam wychodzą jakieś gigantyczne oszacowania. Natomiast sama masa ciała nie jest nie zawsze taka duża.
4: No tak, no tak. No dobrze, to jeśli chodzi o... No dobrze, zostawmy sobie może to, czego tak do końca nie wiemy, ale na pewno, tak teraz znowu wrócę do świata już jakby w ogóle dinozaurów i tego, co chodziło bardziej po ziemi i miało kości i po tych kościach możemy stwierdzić. No tu też mamy taką grupę sauropody, to jest chyba taka właśnie, to byli tacy giganci, prawda, swoich czasów. Powiedzmy coś więcej, które to były dokładnie, jak one się nazywały, czym one się żywiły, bo to zazwyczaj nam się kojarzy też z filmów, że to jednak takie te łagodne roślinożerne, długo szyje wielkie, takie uśmiechnięte dinozaury, które można było pogłaskać, mogły tam obsmarkać, ale szukały liści, a nie człowieka do zjedzenia, czy tam kości. No człowieka oczywiście w filmie.
3: Jasne. Nie wiem, czy uśmiechnięte, natomiast reszta skojarzeń chyba jak najbardziej trafna, bo to faktycznie były największe zwierzęta lądowe w historii i wiele z nich jest dość szeroko znanych, bo tu jakbyśmy zaczęli wymieniać nazwy typu Diplodok, Brachiozaur, to na pewno będą szerzej rozpoznawalne. I tu znów trudno wskazać rekordzistę, bo zależy, czy mówimy o masie, czy mówimy o długości, czy o wysokości, bo były takie, które miały te szyje położone bardziej poziomo, równo z linią grzbietu, były takie, które je unosiły ku górze, no ale wtedy już nie osiągały takiej znacznej długości. Więc jeśli chodzi o te najbardziej popularne, to brachiozaur, szyja do góry, diplodok do przodu, bo często są mylone. I faktycznie one mogły osiągać rozmiary, niektóre rodzaje, niektóre gatunki, kilkudziesięciu metrów długości i ponad 100 ton masy.
4: Taką informację znalazłem, 35 metrów i nawet tam do tej stówy, tak, w wadze, no dzisiaj już nieporównywalne do niczego raczej, no żaden słoń nawet nie ma podejścia.
2: Z tym, że te szacunki też są zazwyczaj problematyczne, bo można by oczekiwać, że skoro to były duże zwierzęta i miały duże kości, no to łatwo ulegną procesowi fosylizacji, czyli łatwo przetrwają do naszych czasów. Natomiast prawda jest taka, że takie cielsko długo bardzo leżało, zanim zostało pogrzebane przez kolejne warstwy osadu, więc najczęściej było ofiarą jakiegoś padlinożerstwa chociażby. I często jest tak, że z tych sauropodów znamy tylko pojedyncze kości. Ostatnio bardzo dużo opisuje się gatunków z Ameryki Południowej, należących do grupy tytanozaurów. I to są często nowe taksony opisywane na podstawie dosłownie kilku kości. Zawsze też jest pytanie, czy my znajdujemy akurat te największe osobniki? Bo pewnie znajdujemy te, które są średniej wielkości. I jeżeli mamy dwa gatunki i z każdego mamy po jednym osobniku niekompletnym...
4: Nie mamy porównania.
2: Nie mamy porównania. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który był większy. W przypadku dużych zwierząt jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. One potrzebują oczywiście więcej pożywienia. Także na danym obszarze osobników gigantycznych mogło żyć tylko niewiele.
4: No tak, jakaś ograniczona liczba, no bo w końcu trzeba było mieć co jeść. To zresztą do tego, co skłoniło owe giganty do wymarcia, też pod koniec może będziemy nawiązywać, bo to chyba jedna z przyczyn też to jedzenie, nie tylko powiedzmy tam jakieś meteory. Natomiast, no dobrze, ale ja szukając tam różnych rzeczy w internecie do tego, wiecie, zaskoczyło mnie coś takiego. To dokładnie był tytuł. Dinozaury były olbrzymie, bo nie gryzły, tylko połykały. Spotkaliście się z taką teorią, panowie, kiedyś?
2: Rzeczywiście coś w tym jest. To znaczy, jeżeli kojarzymy dzisiejsze ssaki i przeżuwacze, to one zazwyczaj pokarm rozcierają. I te ich budowa czaszki umożliwia te ruchy szczęk, które pomagają ten pokarm rozdrobnić. Natomiast u wielu dinozaurów takiego mechanizmu nie było. I wiemy, że musiały zjadać kamienie. To są tak zwane gastrolity, które w żołądku działały jak takie młyny.
4: Rozcierały ten pokarm, tak. Także... Ale dodam, że tu teoria jest trochę bardziej pokrętna, niż mogłoby się wydawać, bo słuchajcie, autor twierdzi tak, nie traciły czasu na żucie, bo im zwierzę jest większe, tym więcej czasu spędza jedząc. Słoniowi ledwie starcza czasu na sen, bo potrzeba zaspokojenia wielkiego apetytu oznacza, że każdej doby przez 18 godzin słoń wyłącznie żeruje. To niekoniecznie AI mi to pisał naprawdę, choć może tak zabrzmieć. No taki argument choćby, no że powiedzmy, wiecie, no żeby całe życie nie jeść, jeszcze móc strawić i odpocząć, tudzież nie wiem, mieć czas na zapolowanie, tudzież na gody. No taka funkcjonalność natury i nie wiem, ewolucji, tak? Połykamy, nie żujemy.
2: To jest taka sztuczka, którą stosują niektóre dzisiejsze zwierzęta, że po prostu tylko pół mózgu jednokrotnie śpi. Więc kto wie, czy u sauropodów też nie było takiego mechanizmu, że po prostu pół mózgu sobie co jakiś czas odpoczywało, a mimo to zwierzę dalej jadło, że tak powiem.
3: Pośpiech pośpiechem, ich szczęki i ogólnie aparat gębowy nie pozwalał po prostu na taki sposób przetwarzania pokarmu. Jedyną opcją było połykanie, bo one zębów miały stosunkowo niewiele, one były od siebie jakby odseparowane dopiero u późniejszych, u tak zwanych dinozaurów kaczodziobych na przykład, czy u ceratopsów mamy coś, co się nazywa bateriami zębowymi, gdzie drobne ząbki tworzyły takie większe struktury, takie tarki, które u niektórych już mógł dochodzić też ten ruch taki na boki, co pozwalało częściowo ten pokarm miażdżyć. Natomiast u tych największych, no to faktycznie połykanie było w sumie jedyną możliwością.
4: Kłapnięcie szczęki i dalej grawitacja załatwiała sprawę.
2: To się też wiąże z różnicą, jeżeli chodzi o sam pokarm. Bo sauropody, o których mówimy, te największe, wiele z nich żyło w okresie jurajskim, kiedy dominowało jeszcze rośliny nagozalążkowe czy paprocie. Natomiast te dinozaury kaczodziobe czy ceratopsy, które żyły w kredzie, no już musiały się borykać z roślinami kwiatowymi. Także tutaj myślę, że w związku ze zmianą szaty roślinnej po prostu zmienił się też mechanizm pożywiania.
4: Dlaczego w ogóle jeszcze wytrzymywały te jakby tą wielką masę, gabaryty? No bo posiadały też, znalazłem informacje, na przykład system worków powietrznych, podobnie jak dzisiejsze ptaki, który to zapewnia im niezwykle wydajne dotlenienie olbrzymiego ciała. No wydawałoby się pozorna rzecz, ale że faktycznie ma to sens na logikę, tak?
3: Te worki powietrzne w sumie dwie funkcje spełniały w zakresie tego gigantyzmu. To znaczy po pierwsze bardziej efektywne oddychanie, nie dwukierunkowe, tak jak u nas, tylko przy każdym ruchu one cały czas pobierały powietrze, bo to, które wcześniej zostało pobrane, mogło być przechowane w workach powietrznych i dopiero później się wydostawało. No u nas to jest jakby wdech za wydech, tak?
4: Tak, wdech, wydech i cześć.
3: A druga sprawa, że worki powietrzne znajdowały się w pustych przestrzeniach w kościach. Te kości były w dużej mierze pneumatyczne, czyli właśnie było sporo pustych przestrzeni albo takiej ażurowej konstrukcji.
4: Tak, byśmy powiedzieli.
3: Więc to odciążało ten olbrzymi organizm. Dużej gęstości kości znajdowały się właściwie tylko w kończynach, czyli w tych kolumnach, które miały tą masę podtrzymywać.
4: No to właśnie, to jest dosyć jeden z argumentów, czemu dawały radę urastać do takich rozmiarów, też brak konkurencji. Zajmowały nisze ekologiczne, które w późniejszych erach przejęły ssaki. Nie wiem, czy zgodzić się z takim argumentem. No, myślę, że ze sobą konkurowały też raczej, no przynajmniej
2: myślę,
4: tak.
2: Myślę, że do pewnego stopnia
4: pokazują
2: tak.
4: reżyserzy filmu.
2: Dlatego, że ssaki, przodkowie ssaków i przodkowie dinozaurów w triasie mieli, powiedzmy, w miarę podobny start. Natomiast dinozaury na początku zyskały ewidentnie przewagę i przez większość mezozoiku ssaki to były zwierzęta rozmiarów, no powiedzmy, myszy. Były jakieś tam pojedyncze formy, które były większe. Znamy nawet znalezisko takiego rodzaju Repenomamus, który ma w żołądku kości dinozaurów. Natomiast no to były zwierzęta, które pewnie prowadziły tryb nocny i gdzieś tam między tymi nogami dinozaurów, że tak powiem, biegały.
4: Kryły się zazwyczaj pewnie gdzieś kryły tam w siódce pod kamieniem, tak, ze strachu.
2: Także tak, myślę, że dopiero wymarcie tych dużych dinozaurów, bo nie wszystkich, bo oczywiście wiemy, że ptaki to są dinozaury, umożliwiło gigantyzm u ssaków.
4: Ale jeszcze zanim, no tak, jeszcze jeden tutaj przykład, chyba też gdzieś tam od was. Lewiatan, kuzyn kaszalota, bo tak już wyszliśmy z tej wody, ale teraz jeszcze do niej wróćmy.
3: Tak, mieliśmy krakena.
4: Co tam wielkiego było? Ten kraken taki trochę domniemany, ale niech będzie, tak? No a cóż z tym lewiatanem? To też taka nazwa dosyć osobliwa.
3: Tak, no odnosi się oczywiście do biblijnego potwora. I jest to kuzyn kaszalota, największy chyba zębowiec w historii, czyli uzębiony waleń, który gdzieś tam tych ponad 15 metrów zdaje się mógł osiągać. No więc znowu, duży, zębiasty, stąd ta nazwa taka nawiązująca do potwora. On jest w ogóle ciekawy, bo to jest Leviathan melvelli. Epitet gatunkowy odnosi się z kolei do autora Moby Dicka.
4: No,
3: więc mamy tych nawiązań literackich więcej w tym wypadku.
4: No i w zasadzie, jak tak dobrze usłyszałem ten rozmiar, no to taki konkurent trochę megalodona. To nawet nie wiem, czy ja jakieś takie dziś ryciny, czy jakieś takie obrazki, no może na potrzeby jakichś tam książek, albo jakichś takich bardziej fantazji, walczące ze sobą, albo właśnie na przykład, chociaż nie, bo to bardziej dotyczyło pewnie kaszalotów walczących z tymi tam różnymi bezkręgowcami, na które polują gdzieś tam w głębinach, że nagle oplata go jakieś ramię gigantycznej długości, krakeńskie i tam walki się toczą na śmierć i życie. Pewnie i do dziś, ale na inną skalę. Ale a propos, no właśnie, megalodon z tym, że lewiatanem mogli konkurować na jednym polu i powiedzmy tam tymi ząbkami próbować się tam podgryzać?
3: Nie jestem pewny, czy mogły się spotkać.
4: Czy w ogóle w tych samych czasach, żeby właśnie.
2: Wydaje mi się, że zasięgi czasowe troszkę się zazębiały, natomiast no, regułą jest to, że jak są duże, tym bardziej drapieżniki, to napady muszą być zdesperowane, żeby się rzucać
4: żeby
2: do walki
4: siebie nawzajem, tak?
2: Z kimś innym. Tak. Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Ja tutaj bym może dodał jeszcze jeden gatunek, czy jeden rodzaj walenia, niedawno opisany, zdaje się Perucetus, który też został opisany jako w ogóle gigantyczny, chyba największy waleń. I no i w ciągu kilku lat od tej publikacji już kilkukrotnie jego rozmiary ciała zmniejszano.
4: Aha,
2: bo okazało się, że oczywiście no, mamy niekompletny szkielet i model, który, czy proporcje, które zostały użyte do stworzenia konstrukcji, nie były no może zbyt dobre. Poza tym ten rodzaj akurat miał wyjątkowo masywne kości, co nie było związane z całym rozmiarem ciała. Po prostu miał masywny szkielet taki.
3: No to jest jeden ze sposobów, rozmawialiśmy kiedyś o tym powrocie do wody. No
4: tak.
3: To masywność szkieletu jest jednym ze sposobów na osiągnięcie neutralnej wyporności,
4: tak,
3: czyli
4: tak,
3: zaburzenia.
4: Balast po prostu.
3: Tak, dokładnie. Bo ten Perucetus nie był na pewno tak długi jak dzisiejsze płetwale.
4: Właśnie, bo myśmy nie powiedzieli, on może mieć tak tam jak malały te szacunki, jak się kurczył na przestrzeni badań.
3: Chyba kilkanaście metrów maksymalnie
2: tak.
3: podawano.
2: Aczkolwiek właśnie z tych najnowszych nawet już poniżej 10 chyba schodzą.
4: Ojej, skurczył tak, się biedaczek.
3: Natomiast on nie był rekordzistą długości, nigdy nie był proponowany. Natomiast tą masę, to tam faktycznie szacunki były gigantyczne, bo nawet ponad 300 ton w tych pierwszych doniesieniach, co na pierwszy rzut

0: Właśnie bardzo często w tych wszystkich książeczkach dla dzieci, w filmach dokumentalnych, czy chociażby w rozmowach na antenie, padają pytania, albo na spotkaniach, jakichś warsztatach, nocach nauki i tak dalej, padają pytania o który był największy, który był najdłuższy, który najwięcej ważył.
1: I miał najwięcej zębów.
0: A my najczęściej i najchętniej odpowiadalibyśmy, że nie wiadomo, bo przecież mamy tylko parę kości.
1: Tak.
0: I najbardziej nas interesują takie, te rzeczy, których jesteśmy pewni, czy jakieś historie ekologiczne, w jaki sposób one funkcjonowały w środowisku, a niekoniecznie określanie, który dinozaur miał 14, a który 14,5 metra, żeby podać rekordzistę, bo tego nie wiemy.
1: No, to jeszcze tak po nowoczesnemu mógł zapytać, czy w końcu więksi byli wegetarianie, czy mięsożercy?
2: No, jeżeli chodzi o masę ciała, to zdecydowanie roślinożercy.
1: Jednak,
0: tak.
1: No właśnie.
0: No to się też wiąże z rodzajem pokarmu, który nie jest tak wysokoenergetyczny, jak w przypadku mięsożerców. Więc trzeba tych roślin przyswoić sobie po prostu bardzo dużo, a że też je trudniej trawi, no to trzeba mieć spory aparat, który to umożliwi. Stąd też, to jest jeden z powodów gigantyzmu właśnie głównie u tych zwierząt roślinożernych.
2: Znaczy u dinozaurów to w ogóle było tak, że no, roślinożercy rośli, no i dzięki temu drapieżniki też mogły rosnąć, także trochę no te właśnie. Drapieżniki były takim ogonkiem tego wyścigu, jeżeli chodzi
1: było
2: o rozmiary.
1: Było na co polować i co przekąszać, tak? No dobrze, a jakieś jeszcze przykłady, zanim jeszcze nie chcę, żebyśmy już tutaj schyłek gigantów zaczynali omawiać, a ze świata roślin, no bo tak wcześniej też powiedziałem, że wszystko musiało być mega albo giga, paprocie drzewiaste, nie wiem, a co my wiemy, bo na chwilę może zostawmy, nie wiem, zwierzaki, a co my wiemy o innych organizmach na tej planecie, czy też były jakieś przerośnięte wielkie, czy drzewa, nie wiem, miały po 10 metrów jak w Awatarze, czy też bzdura.
0: W tych lasach paproci drzewiastych sprzed ponad 300 milionów lat, to właściwie wszystko było gigantyczne, nie tylko rośliny.
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: Tak, w okresie zwanym karbonem od węgla, bo z przekształcenia tych roślin, tych lasów powstały właśnie pokłady węgla kamiennego, które dzisiaj na Śląsku chociażby są wydobywane. No to rosły tam, nie było jeszcze drzew liściastych, nie było roślin okrytonasiennych. Gdzieś tam pod koniec pojawiają się pierwsze nagonasienne i iglaki, powiedzmy w uproszczeniu. Natomiast były faktycznie drzewiaste paprocie, skrzypy i widłaki. I wszystkie te grupy do dzisiaj przetrwały, ale to są zwykle niewielkie rośliny.
1: Ale już nie w takich rozmiarach.
0: Tak, a tam mieliśmy formy drzewiaste, sięgające nawet 40 metrów wzwyż, przy czym to nie były drzewa w takim rozumieniu jak drzewa liściaste i iglaste, bo one nie rosły wszerz. Jakbyśmy taki pień przecięli, to tam nie było tych pierścieni takich, nie było takiego przyrostu, one rosły tylko w górę, dlatego rosły szybko.
1: Ciekawe.
0: Szybko też padały, no i zastępowały je kolejne, więc jak się później w jakichś zapadliskach te rośliny gromadziły, no to kolejne pokłady umożliwiły przekształcenie się później tej materii właśnie w kilku etapach w węgiel.
1: Czy tu przyczyn w przypadku świata roślin szukać, nie wiem, w atmosferze, innym składzie, może, nie wiem, więcej dwutlenku węgla, to miały więcej, nie wiem, paliwa, czy to też tak działało, czy ja tutaj błądzę w domysłach?
2: Myślę, że tutaj kwestia podstawowa jest, że nie było konkurencji z tych roślin wyższych, czyli tak jak tutaj Mateusz powiedział, iglaki dopiero były gdzieś w powijakach, nie było jeszcze roślin kwiatowych, więc to, co wtedy rosło, miało szansę osiągnąć te gigantyczne rozmiary. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj wspomniane właśnie zawartość, czy skład atmosfery, no to w karbonie mieliśmy stosunkowo dużo tlenu.
1: Tlenu.
0: I to akurat odwrotna zależność to jest dzięki tym roślinom.
2: Tak. Więc tutaj to był raczej efekt ich wszędobliskości.
1: Tak.
2: Natomiast ten tlen był używany jako wytłumaczenie, dlaczego w karbonie mieliśmy też gigantyczne stawonogi. Bo zarówno pajęczaki, jak i owady osiągały no, dość spore rozmiary. Tacy krewni ważek jak Megeneura czy Megeneuropsis miał rozpięty skrzydeł tam 70-80 centymetrów.
1: Oj, więc to wyżej ucieka, jakby coś takiego zażyło. Nadleciałby mały helikopter taki, tak?
0: Tak, do tego wije długości według niektórych szacunków nawet 3 metrów. I tu akurat nowsze prace jeszcze wydłużają te rozmiary.
1: O, tu mamy odwrotnie, tak?
0: Tak, o dziwo. Nie, ale z tym tlenem ostatnio się dyskutuje, że to był główny mechanizm gigantyzmu.
2: Tak, to jest jedna z propozycji, natomiast no, nawet w tym roku pojawia się publikacja, gdzie badano dzisiejsze owady i okazało się, że ich system tchawek, który

0: żywie oddychanie, właściwie dla niego nie jest problemem jakaś tam mniejsza zawartość tlenu. I autorzy tych badań sugerowali, że zawartość tlenu w atmosferze nie mogła być przynajmniej głównym powodem tego gigantyzmu u owadów.
1: Ale były też takie badania, gdzie w kontrolowanych warunkach właśnie stopniowego zwiększania zawartości tlenu kolejne pokolenia, nie pamiętam jakich owadów, czy to były jak to często jakieś tam muszki te owocowe, czy coś innego, ale one swoje rozmiary zwiększały wraz ze zmianą tych warunków atmosfery, natomiast no to pewnie jeszcze jest kwestia dyskusyjna do przepracowania. Faktem jest, że w tym czasie w tych lasach gigantyczne stawonogi żyły. Też nie było takiej konkurencji ze strony kręgowców, bo właściwie mieliśmy tylko płazy, które mogły kilka metrów długości osiągać. Pojawiały się w tych lasach pierwsze gady, ale jeszcze były niewielkie, przypominały takie jakieś małe jaszczurki.
2: To gdzie tu na 3-metrowego wija zapolować, albo taką ważkę wielkości helikoptera, nie? To
1: no to
2: średnio.
1: One były tutaj głównymi drapieżnikami właściwie.
2: No właśnie, no właśnie.
0: W przypadku tych stawonogów jest jeszcze bardzo ciekawa kwestia, że znamy odgórne granice. Wiemy, że stawonogi nigdy nie osiągną takich rozmiarów jak w filmach science fiction, z racji tego, że mają szkielet zewnętrzny, egzoszkielet. I wiadomo, że powierzchnia ciała rośnie z kwadratem, a objętość z sześcianem. I dlatego przy pewnych rozmiarach ciała ten egzoszkielet by był na tyle gruby, że już by tam nie było po prostu miejsca na nic innego w ciele tego stawonoga. Także tutaj wprawdzie mówimy o tych 3-metrowych wijach czy prawaszkach o rozpiętości skrzydeł 80 cm, ale nic, co by było wielkości słonia, nigdy nie mogłoby wyewoluować u owadów.
2: O, to ciekawa bardzo jest uwaga, tak, i spostrzeżenie.
1: Ta zależność, którą przytoczyłeś, to tak zwane prawo skali, to jest największy niszczyciel jakichś opowieści fantastycznych.
2: Niesamowite teorii naukowców.
1: Wszystkie gigantyczne,
2: tak?
1: Robalokształtne, o ile nie mają jakiegoś szkieletu wewnętrznego, który może nam nie przychodzi do głowy w pierwszej kolejności, no to nie mogłyby istnieć i zgodnie z prawem skali smoki nie mogłyby istnieć w takiej klasycznej wersji i tak dalej.
2: Więc zwłaszcza z tymi skrzydełeczkami takimi.
1: No właśnie, bo to dotyczy też powierzchni skrzydeł. No,
0: tak. Smoki nie, a wiwerny?
1: O, niewielkie wywerny.
2: Miłość Wiedźmina się tutaj objawiła niedawno, po całej lekturze jestem. No dobrze, ale to jeszcze tak dopytam, jeszcze tak dla skali. Mówiliśmy wcześniej o tych paprociach drzewiastych. Jakie one były wysokie, duże? Rząd mniej więcej?
0: Kilkadziesiąt metrów.
1: Kilkadziesiąt metrów. Nie wiem, czy paprocie, ale na pewno widłaki, skrzyp 30-40 metrów wysokości osiągały.
2: O, to nieźle. No,
0: i tak jak tutaj Mateusz też wspomniał, to nie był taki typ wzrostu jak u dzisiejszych roślin. To były de facto drzewiaste byliny. Dlatego trzeba sobie wyobrazić takiego widłaka 30-metrowego. On był cały zielony. Ta powierzchnia pnia też fotosyntetyzowała.
2: To wszystko jest dosyć niesamowite, tak. Rozumiem, że jakby nie ma ciągle zgodności, co wpływało na ten gigantyzm takiej jednej jakiejś konkretnej, porządnej teorii, no ale w zasadzie dotyczyła prawie no całej ówczesnej Ziemi, tak? Właśnie różnych grup, różnych zwierzaków. No dobrze, mamy jeszcze 7 minut audycji, to musimy powoli chylić ten gigantyzm ku zachodowi. No co to się stało? No mamy dużo gatunków, które jakby przetrwały, albo jakieś ich następcy, tylko to wszystko już jest zupełnie no taka mikroskala, no czy od paprocie, czy no dobra, oprócz tego płetwala błękitnego, oddajemy mu szacun, w tej wodzie się zakonserwował dobrze i cały czas jest wielki. No ale cała reszta, cała masa tych zwierząt zmalała wyraźnie. Dlaczego?
0: Ja bym tutaj zastosował takie bardzo ciekawe porównanie, że jeżeli weźmiemy historię ewolucyjną jakiejkolwiek grupy, czy to zwierząt, czy roślin, czy bardzo starej, czy bardzo młodej, która ma 10 milionów lat, czy 100 milionów lat, i spróbowali sobie te ich dzieje podzielić na 100 równych odcinków. Przyjmijmy, że jakaś grupa istnieje od 100 milionów lat i dzielimy ten czas występowania na odcinki o długości 1 miliona lat. I teraz tak, jakie jest prawdopodobieństwo, że największy przedstawiciel danej grupy żył w prehistorii, a jakie jest prawdopodobieństwo, że żył w tym ostatnim ze 100 odcinków czasu? No 99 do 1. Czyli po prostu ze samej statystyki w każdej grupie największy przedstawiciel jest najpewniej wymarły.
2: No dobrze. Trochę to odpowiada na to moje pytanie nie do końca. Właściwie nie do końca. Znaczy, ale dlaczego? Ale dlaczego? Cóż tam im... Ja, no dobrze, rozumiem tam teorię, że w końcu no te duże, czy pokarm, czy choćby właśnie jakieś katastrofy naturalne, nie, wulkany, meteor, łatwiej było, no znaczy łatwiej, no one były bardziej narażone chyba, tak, jako te takie większe na wszystko, a te właśnie jakieś tam ssaki schowane dalej pod kamieniem, tudzież gdzieś tam w ściółce mogły przetrwać łatwiej, mniej do wykarmienia powierzchni w centymetrach sześciennych i kwadratowych i we wszystkim innym. No ale jednak, dlaczego paprocie zmalały, no? Jeśli to też nie miały co jeść.
0: Dzisiaj też mamy trochę gatunków paproci drzewiastych. Także to nie jest tak, że one całkowicie...
2: Ale nie do 30 metrów.
1: I skrzypy już nie.
2: Tak, ale nie do 30 metrów, albo pokażcie mi gdzie. Pójdę, zrobię zdjęcie.
1: Czy być może nie wytrzymały konkurencji z roślinami nagonasiennymi i okrytonasiennymi, które przejęły większość tych nisz ekologicznych. No z racji innego typu wzrostu były bardziej odporne na zmienność warunków i jak już się zakotwiczyły, to już teraz niełatwo skrzypom dzisiaj niewielkim byłoby odbić te środowiska. Moglibyśmy tutaj się zastanawiać, jak to jest ze ssakami, no bo to nie jest tak, że dzisiaj nie ma dużych zwierząt, tak? No bo niedźwiedzie polarne, czy wielka piątka afrykańska i tak dalej, to są przecież całkiem duże stworzenia, aczkolwiek faktycznie chyba z każdej z tych grup, poza waleniami, moglibyśmy wskazać jakiegoś większego przedstawiciela w bliższej lub dalszej historii, bo i mamy niedźwiedzie jaskiniowe, i lwy jaskiniowe, i wśród, no może nie nosorożców, ale krewniaków nosorożców, Indrykoteria, Halikoteria, wielkie leniwce, no tak, naziemne
2: mamuty
1: i tak dalej.
2: Mamuty przed słoniami, tak?
1: No właśnie, albo słoń leśny, który jeszcze większy był niż mamut. Więc one jakby nadal są, aczkolwiek no minimalnie mniejsze niż te, które żyły jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt milionów lat temu.
2: Jakoś tak się zoptymalizowały. Może to jest taka właśnie ewolucja, właśnie, że tak. My jesteśmy być może albo też jeszcze jakimś ogniwem pośrednim, jak sobie sami tej planety nie cystwimy i siebie na niej, że jeszcze może, nie wiem, zmniejszymy się, no nie wiem, bo już jakby idzie to w drugą stronę. Czy coś urosło od tamtej pory, coś wam przychodzi do głowy, co raczej odwrotnie było małe, a urosło? No ogólnie pewnie ssaki, no dobrze, ale... Jakie?
1: Fiszbinowce, czyli płetwal.
2: A, no dobrze.
1: Te filtrujące walenie.
2: Raczej nie.
0: Właściwie nie mam pomysłu na coś takiego, co by dążyło do gigantyzmu.
2: No wija trzymetrowego to bym nawet nie chciał spotkać. To nie żałuję, że nie rosną.
1: Pytanie, w jaki sposób mierzyć rośliny? Bo tu jest trudno nieraz oddzielić jakby... co jest jednym organizmem, no bo jeżeli mamy system korzeniowy, to się...
2: No to tak, grzyby tak na przykład moglibyśmy stwierdzić, że
1: To trawa morska gdzieś tam u wybrzeży Australii będzie miała powierzchnię tysięcy
2: grzybnia i tak dalej.
1: Aczkolwiek no, w przypadku rafy, no to możemy, raz, że to są różne w ogóle rodzaje gatunki, tak, no tak. Dwa, że można powiedzieć, to jest jedna kolonia, tak? Czy tu jest jeden polip. W przypadku roślin to jest chyba bardziej problematyczne. Ale mamy chyba najwyższe drzewa w historii.
0: Myślę, że tak. Aczkolwiek z zapisu kopalnego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie określić wielkości drzewa, bo znajdujemy tylko fragmenty roślin. Często jest w ogóle w paleobotanice tak, że osobne nazwy łacińskie otrzymują gałązki, osobne szyszki, osobne liście, no bo nie jesteśmy zazwyczaj pewni, czy to należało do tej jednej i tej samej rośliny. Także niewykluczone, że były też takie olbrzymie, wysokie drzewa. Tutaj też został wspomniany grzyby. To też jest ciekawe, że znamy gigantyczny gatunek, który, no nie wiadomo, czy był grzybem, czy nie, aczkolwiek...
1: Długo myśleliśmy, że był.
0: Długo myśleliśmy. Tak, tak, tak. No w zeszłym roku, czy w tym roku pojawia się publikacja, że to jednak prawdopodobnie nie było ani zwierzę, ani grzyb, ani roślina, ale to były organizmy, które miały po kilkanaście metrów wysokości.
2: Jak jeszcze raz nazwę? Proszę powiedzieć głośno.
1: Protaksyty. Aha. Protaksites.
0: Protaksites.
1: Nie wiemy, co to było. To znaczy, dzisiaj się sugeruje, że to było w ogóle jakieś odrębne królestwo. Właśnie ani grzyb, ani roślina, ani zwierzę, tylko jeszcze...
2: Królestwo utracone.
0: Natomiast są takie rekonstrukcje jeszcze sprzed kilku lat, które pokazują takie wystające w górę łyse, białe badyle.
1: Tak, takie 8-metrowe kopce,
2: tak?
1: Termitów.
2: Aha, tak to trochę wygląda.
0: I rzeczywiście, no były tutaj pomysły, że to są porosty, grzyby, mszaki, drzewa. nie wiemy. To jest organizm bardzo, bardzo, bardzo
1: może
0: rzadkowy.
1: Jakieś formy symbiotyczne, że tam jakieś różne grupy ze sobą.
0: Ja też, jak już tak zeszliśmy trochę ze zwierząt i roślin, no to gigantyzm też na przykład występuje u jednokomórkowców. Mamy otwornice, to są takie niewielkie zazwyczaj jednokomórkowce, ale na przykład numulity, które w stanie kopalnym znane są chociażby z Zakopanego, czy z piramid, bo piramidy są zbudowane z wapień numulitowych, to były jednokomórkowce, które żyły w pancerzyku, który mógł mieć kilkanaście do kilkudziesięciu centymetrów średnicy.
2: No proszę.
1: Nie potrzeba lubki.
0: Nie potrzeba lubki, żeby
2: rzeczywiście,
0: znaleźć.
2: Rzeczywiście. No, jeszcze być może coś odkryjemy, jakbyśmy tak może głębiej zanurkowali, no bo jeśli chodzi w ogóle o jakieś badanie tego naszego własnego domu, ziemią zwanego, no to najmniej ciągle, prawda, wiemy, chociaż mamy już aspiracje księżycowe i marsjańskie, to najmniej kompletnie wiemy o dnach mórz i oceanów. I co jakiś czas tak gdzieś tam pojawiają się takie spekulacje a propos Krakena czy czegoś podobnego, tych wielkich jakichś kałamarnic, ośmiornic, Bóg wie czego. Albo nawet czasami ktoś próbuje jeszcze megalodony ożywić, albo no, nie wiem, chociaż nie, bo to był tam ten najstarszy rekin, to grenlandzki, czy pol, czy wyleciał mi teraz z głowy, ale taki co 500 lat żyje i pływa, tak? On tam może nie jest jakiś gigant, ale może on więcej pamięta, co się wtedy działo, bo jak żyje tyle.
1: Z tym dnem morskim to jest...
2: No tam jeszcze wiele niewiadomych, prawda?
1: Mamy co prawda przez ostatnich 10 lat sporo obszarów zmapowanych, ale to są tylko badania sonarem. Czyli mamy z jakimś prawdopodobieństwem odzwierciedloną powierzchnię tego dna, natomiast na własne oczy, czy też robotyczne oczy, no to widzieliśmy jakiś naprawdę ułamek. Ja teraz nie przytoczę, ile to było procent, czy fragment procenta.
2: Naprawdę niewiele, naprawdę. To jest tak do 10, gdzie tam, jakieś 5-7. Tak, to w ogóle ze wskazaniem na 3. I nie chodzi mi tylko o to, że może rzeczywiście żyją na dnach gdzieś przed nie giganty, bo już nie fantazjujmy. Ale pomyślcie sobie wy, na przykład naukowcy, jakie tam mogą być gdzieś pozostałości, szkielety albo inne fajne ślady, po których można by wywnioskować dużo więcej niż na tym, cośmy odkryli do tej pory na lądzie, prawda? Przecież to jest dopiero przestrzeń.
0: I zdecydowanie też relikty, bo wiemy akurat, że w trakcie ewolucji wiele grup, kiedy przegrywało konkurencję, schodziło w głębiny.
2: O.
0: I grupy, które kiedyś uważaliśmy za wymarłe, co jakiś czas się znajdują żyjący przedstawiciele gdzieś tam na dnach właśnie mórz.
2: Czyli żyjące i jako szczątki mogłyby nam jeszcze wiele powiedzieć te różne stworzenia właśnie, jeśli byśmy gdzieś tam głębiej sięgnęli. No dobrze, a dziś już głębiej nie sięgniemy, bo nasz czas audycji nieubłaganie dobiegł końca. Piękne dzięki za tę niesamowitą rozmowę. Przypomnę, dzisiaj temat przewodni to gigantyzm, a w studiu gościli dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki panowie.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję również wam, drodzy słuchacze, i już od razu oczywiście jak zwykle zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Salon Naukowy, to w kolejny poniedziałek po 22:00. Dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.